0: Marta Majdecka jest dzisiaj gościem programu w Radio Opole. Rozmawiamy o naszym ciele, o tym, jak je postrzegamy, jak je doświadczamy, jak bardzo pomocny może być masaż i czyjś dotyk. Marta Majdecka zajmuje się masażem, między innymi hawajskim Lomi Lomi czy Kobido, to masaż liftingujący twarz, ale jest także nauczycielką jogi i terapeutką dźwiękiem.
1: Jak ja robię coś, jakby moja praca jest taką pracą, która czuję, że nie tylko mi przynosi pieniądze, ale że to wnosi coś, jak w taką energetykę, no jest ta energia kwantowa, ta fizyka kwantowa, chciałbym powiedzieć. Fizyka kwantowa, że to jest trochę, już nie jest tam fizyka taka zwykła, tylko taka już kwantowa, że to się różne rzeczy wydarzają i że to wiem, że to już się trochę poza mną wydarza. Ja nie muszę tego
0: dobra
1: rozumieć.
0: Dobra energia dalej się roznosi.
1: Tak,
0: to,
1: że to jest takie...
0: wychodzisz szczęśliwy po masażu i zrelaksowany, jest tak, lepszy to... dla osoby, którą za chwilę spotka w domu.
1: Tak, ale on w nim się też coś zmienia, że on właśnie czuje, że dostał, to jest takie coś, że jak my nie dostajemy, nie potrafimy sobie sami tego dać. I znowuż, tu tak trochę porównam, to nawet ostatnio takiego posta napisałam, albo chyba na moim Facebooku nagrałam taki filmik, a propos tego, że my ludzie nie zawsze dostaliśmy, nie chcę mówić wszystkich, a ogólnie nie dostaliśmy tyle tej miłości, albo takiej opieki od rodziców. Dostaliśmy tyle, ile oni mogli nam dać. No i jesteśmy w tym życiu dorosłym, no i czasami mamy brak poczucia bezpieczeństwa, i z tego wychodzi właśnie kontrola i różne takie mechanizmy. To wychodzi w życiu dorosłym. Ludzie idą na terapię. No i terapeuta często z nimi buduje taką bezpieczną relację. Bo że są ludzie, którzy są tacy zlęknieni. Różne decyzje z różnych powodów podejmują, życiowe. No i później się znajdują w jakichś takich trudnych sytuacjach i chcą wsparcia. I terapeuta z nimi tworzy taką bezpieczną przestrzeń. Tak buduje na nowo zaufanie jakby w tej relacji, no bo to jest taka jeden na jeden. Wszystko można tam powiedzieć. No, ten terapeuta niczego nie mówi na zewnątrz. I tworzy taką silną więź. Jeżeli taka terapia jest długofalowa, to ten terapeuta uczy tego człowieka, co to znaczy być bezpiecznym w relacji i pokazuje, jak się tworzy bezpieczne relacje i ten człowiek zaczyna się też czuć z tą osobą bezpiecznie i zaczyna nawiązywać ze sobą taką bezpieczną relację z takim, jak to się teraz jest takie modne, teraz dużo sama o tym słyszę, na tych rolkach, Facebookach, że zaopiekować się swoim wewnętrznym dzieckiem, tam jest też teoria właśnie matka, że mamy swojego ojca i matkę, więc jakby tworzymy w sobie takie poczucie bezpieczeństwa. I teraz jak się do mnie przychodzi, no to jest na poziomie tego terapeuty. A ja w gabinecie, jak ktoś do mnie przychodzi, no to ja tworzę takie poczucie, na nowo odbudowanie poczucia bezpieczeństwa w sobie, ale poprzez ciało. Mhm. To jest tak, przyciemnione światło, cieplutko, to tak trochę jak w łonie matki. W brzuchu jest ciemno. Jest takie słowo nicość. W kartach Osho jest taka karta. I to nie jest nicość, to nie jest nic pustka. W nicości to jest tak, jak wszechświat jest taki ciemny. Nie są tam gwiazdy, wszystko, my jesteśmy częścią wszechświata. I tam jest właśnie ta ciemność. My w tej młonie byśmy bezpieczni. Więc jak się do mnie przychodzi do gabinetu, to jedna moja ściana jest czarna, druga szara, mam przyciemnione światło, mam klimatyzator, więc tam odpowiednio ustawiam ciepło, łóżko jest podgrzane. Po prostu ten mój gabinet, który urządziłam, jest taki totalnie jakby po prostu, to wszystko, żeby dać tej osobie jak najwięcej tego takiego komfortu. No i przez to, że ja też rozmawiam z tą osobą nawet do pół godziny, 20, no czasami 15, to ten ktoś się otwiera, więc jakby też nawiązuje taką nić połączenia, żeby ten ktoś mógł puścić z ciała. I często to pomaga w tych sesjach, żeby ta osoba mogła puścić. I teraz tak, terapeuta, taki psychoterapeuta jest na poziomie świadomości pracuje, czyli z głową. My jesteśmy świadomi tego wszystkiego, co się dzieje, terapeuta rozsupełkowuje te wszystkie teorie, to właśnie to dziecko, dlaczego my tak robimy, bo się boimy, to ja się boję, to teraz już wiem, że teraz już mogę to powiedzieć, bla, bla, bla. No i wszystko wiemy, no, logicznie, ale przychodzi to do czego? No to przychodzi jakaś konfrontacja i nasze ciało zaczyna reagować, spina się i tak dalej. I to jest ciało, to jest właśnie podświadomość. No i u mnie w gabinecie się przychodzi i ja pracuję z podświadomością, czyli z ciałem. I w tej sesji są tam różne takie rotacje, że podnoszę rękę, nogę. Chcę szczególnie powiedzieć o właśnie o tej nodze. Jest taka, jak na przykład człowiek leży na plecach, spróbuję to teraz zobrazować, to jest tak, że zginam tą nogę, podnoszę tą nogę, zginam ją w kolanie. To jest tak, jakbym tą kolano, idę w kierunku kolano, idę w kierunku brzucha, a później odchylam tą nogę tak na zewnątrz, czyli jest odsłonięta pachwina, wewnętrzna część udo, wewnętrzna część kolana i łydka, nie? Czyli jakby tak na żabkę, jakbyśmy chcieli położyć tą nogę. Nie wiem, czy to dobrze opisałam. I to jest taki ruch w tej nodze w stawie, że robię taki ruch taki i odkładam tą nogę. I to jest miejsce, to jest takie właśnie tak jakby odkrycie tego brzuszka, tak ja trochę bym tak nazwała. Tam bardzo dużo jest tych emocji i często jest tak, że ten człowiek to nawet nie człowiek. To jest coś tam, że, bo ja później rozmawiam po sesji i ktoś mnie pytał informację zwrotną, ja tak za dużo nie chcę mówić, bo to jakby to nie ma po co o tym rozmawiać za bardzo. Ale jak już ktoś tak docieka, to mówię, że widzę, że tam jest coś tam z tą miednicą, że ta noga odchylona nie pozwoliłaś mi, nie puściłaś tymi mięśniami tej nogi, a ja się nie siłuję, tylko idę do jakby sprawdzam i rozmawiam z ciałem poprzez ten ruch, poprzez ten dotyk i bardzo powoli robię te ruchy, bo ja z nim jakby rozmawiam, ale nie z głowy, tylko przez będąc w uważności w tym ciele. I to jest to takie rozbrajanie ciała z tych jakichś tam emocji, tam są jakieś emocje w miednicy. W momencie, kiedy ja tym miękkim dotykiem próbuję tam iść, to ten ktoś czasami puści, ale potrzebuje na to czasu. Czuję się bezpiecznie, ja trzymam tą nogę i czuję, jak ona się rozluźni, aha, to puszczę. To jest jakby takie stopniowe puszczanie mięśniami i ta osoba później mi mówi, że ona nie wiedziała, że ona oporowała, albo ona nie wiedziała, na przykład jak podnoszę rękę do bezwładu, tak jakby trzeba być bezwładnym w tym masażu, to ta osoba trzymała mięśniami rękę w górze, bo ja trzymam za nadgarstkę i za łokieć i czuję, że ktoś mi pomaga trzymać tą rękę w górze. Mhm. Tam też się robi rotację w stawie barkowym. I ten ktoś po prostu trzyma. Ja czasem tak trzymam minutę, dwie. No i czasami odpuszczam i odkładam, no nie siłuję się. No ktoś nie chce się poddać, to się nie walczę. Jedna sesja, druga sesja, za jakiś czas ktoś przyjdzie na trzecią sesję i ja już widzę, że to ciało inaczej, ono już tak się otwiera. I czasami ktoś mówi, ojejku, ja czuję, że już mogę odpuścić, że jakoś inaczej.
2: I to jest bardzo dobra puenta tej rozmowy, bo to wszystko jest proces, też proces. Uczenie się swojego ciała,
1: proces.
2: Przechodzenie przez pewnego rodzaju uwalniające doświadczenia.
0: Marta Majdecka towarzyszyła nam dzisiaj w audycji Ze zdrowiem Ci do twarzy w drugiej godzinie tego programu. Ja już bardzo serdecznie też dziękuję za to spotkanie i kłaniam się przy mikrofonie. Katarzyna Zawadzka, do usłyszenia, dobrego weekendu i dużo zdrowia.
3: Ze zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Obierze świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: W ubiegłym tygodniu dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, dr Jarosław Wasik, opowiadał m.in. o smakach kraju, który bardzo często odwiedza. Dziś druga część jego inspirującej relacji, za sprawą której Meksyk nie tylko lepiej poznamy, ale i poczujemy.
1: Ja jestem zakochany w Meksyku, my nie mamy kompletnie świadomości, jaki to jest wielki kraj. Oni są rozwiniętym krajem z dużymi bogactwami, jest nieźle rozwinięty przemysł, jest bardzo rozwinięta turystyka, hotele są fenomenalne, oni budują nowoczesne apartamentowce. Teraz nawet budują koleje. Został zrobiony Mayan Train, to jest taki pociąg, który już chyba ma trasę kilkaset kilometrów, a docelowo ma mieć 1100, żeby wzdłuż całego wybrzeża jeździł, bo u nich to było nierozwinięte. A kolej jest jednak ekologiczna i też myślę, że z powodów turystycznych ta kolej powstaje. Muszę powiedzieć, że oni od kilkunastu lat mają związki partnerskie. Oni w ogóle żyją bardziej na luzie. Każdy żyje jak chce. Żyją w rodzinach wielopokoleniowych bardzo często, ale też żyją samotnie. To zależy. Na przykład u nich, jak była pandemia, to dzieci nie chodziły przez ponad rok do szkoły, dlatego że oni żyją w rodzinach pokoleniowych często i oni wiedzieli, że dzieci przyjdą i zarażą dziadków. Więc dzieci chodziły na zajęcia pozalekcyjne, na treningi i tak dalej, ale tak, żeby siedzieć w klasie i żeby się zarażać, to Meksykanie tego przypilnowali. Jeśli chodzi o wiarę, to oni są bardzo wierzący, ale powiedziałbym punktowo, czyli w regionach. Na przykład na Jukatanie prawie nie ma kościołów, tam jest handel w niedzielę i tak dalej. Ale na przykład w regionie Jalisco byłem w Arandas. To jest takie miasto wielkości Nysy z pięknym zresztą też kościołem, takim trochę podobnym do katedry Notre Dame. I tam po pierwsze pomnik Jana Pawła II przed wejściem, po drugie obraz Jana Pawła II w środku i tam widać kult w ogóle Jana Pawła i widać tę religijność. Bardzo. Ale to mówię, to jest punktowo. Tam na przykład w ogóle nie ma religii w szkołach. Tam się chodzi na religię jak się chce, albo wysyła się dzieci do katolickiej szkoły. Tam nie ma w ogóle księży w telewizji. Przebywający w Polsce mój przyjaciel z Meksyku powiedział, że w ciągu 2 tygodni, kiedy był w Polsce, to przez całe życie nie widział tylu księży w telewizji. On był tym zdziwiony. Nie jakoś, że to jest źle czy dobrze, tylko w ogóle był zdziwiony, że księża mówią w telewizji, że na przykład są w wiadomościach informacje. Oni jakieś takie mają podejście do świąt Wielkiej Nocy, to oni w ogóle za bardzo chyba nie obchodzą, a Boże Narodzenie tak bardziej po amerykańsku. I to im bliżej Stanów, tym bardziej po amerykańsku. Na przykład Meksyk Północny, to oni przystrajają domy w te światła, Mikołaje stawiają, tak typowo po amerykańsku. A poniżej, w tej południowej części kraju, to w ogóle święta jakieś takie, to nie jest w ogóle obligatoryjnie tak jak u nas. Jak żyją rodzice, to trzeba pojechać do rodziców. U nich w ogóle tak nie ma. U nich natomiast jest jakaś, przepraszam za brzydkie słowo, szajba na punkcie Dnia Matki. U nich Dzień Matki jest 10 maja i to jest tak, że synowie lecą 5 godzin samolotem, żeby się spotkać z matką w ten jeden dzień. To jest niebywałe. To z drugiej strony nas to dziwi, no bo u nas wiadomo, jeżeli syn czy córka są w tej samej miejscowości, no to odwiedzą mamę, dadzą jej kwiaty, wypiją kawę i tak dalej. Ale jakoś mi się wydaje, nie przypominam sobie sytuacji, żeby ktoś na Dzień Matki leciał 5 godzin samolotem, żeby z mamą posiedzieć, tylko się na przykład, nie wiem, dzwoni, składa życzenia. Pamięta się o mamach, ale tam to w ogóle właściwie jest obowiązek. W Meksyku w Dzień Matki nie ma szansy na miejsce w kawiarni czy w restauracji, bo tam jest taka zasada, że zwłaszcza synowie zapraszają mamy do kawiarni czy do restauracji. Tam jak się na miesiąc przed nie zrobi rezerwacji, to po prostu nawet w wielkim mieście jest trudno znaleźć miejsce. Kawiarnie i restauracje są wypełnione synami z matkami. Mnie to tak zdziwiło, bo ja mówię, no a Wigilia? Nie, w Wigilię się nie trzeba spotkać z matką. To było zaskakujące. Zaskoczyło mnie też w Mexico City Dzień Kobiet. Tam Dzień Kobiet wygląda tak, że to jest dzień bardziej feministyczny i to jest dzień protestów, manifestacji, bo tam ciągle pozycja kobiety jest słabsza niż mężczyzn i kobiety wychodzą tam na takie duże, wielkie manifestacje, są ubrane w takie fioletowe t-shirty, fioletowe ubrania, mają fioletowe apaszki, to jest ich kolor, widać taki typowy fiolet. Chodzą z transparentami, całe centrum stolicy jest wyłączone z ruchu, nawet metro nie jeździ. Jest mega dużo policji, ale też sprytnie, bo jest bardzo dużo policjantek, czyli żeby nie prowokować, bowiem były tam agresywne sytuacje, to znaczy to szło w agresję, ten protest. Bo one protestują przeciwko zaginięciom, przeciwko traktowaniu je w taki sposób patriarchalny, że one są od gotowania i wychowywania. Kobiety się już na to nie godzą. Meksykanki są wykształcone, tam jest prezydentka. Co więcej, w ogóle w Meksyku rządzą kobiety, bo z tego co mi wiadomo, oni mają tam ileś tych stanów i tam są gubernatorzy, to większość jest gubernatorek. Także jakoś Meksykanie oddali władzę w ręce kobiet. Jest niestety korupcja. Wielu Meksykan unika płacenia podatku. Czy można? No można, no w sklepie się nie wydaje paragonu, bierze się tylko gotówkę. Ja się na przykład oburzyłem, bo tam jest bardzo dużo prywatnych plaż. No i trzeba zapłacić, żeby wejść po prostu. Tam nawet Meksykanie protestowali na Jukatanie, no bo się okazuje, że nawet ci, co mieszkają, nie mają gdzie pójść na plażę. Mieszkają w mieście z plażą i na przykład już w ogóle nie ma plaży. Więc wiem, że są protesty, ale na przykład było tak wymyślone, że powiedzmy dla obcokrajowców wstęp kosztował 250 peso, to jest jakieś 50-60 zł, wstęp na plażę. Wiadomo, że tam jakieś łóżko się dostaje za to, jakiś leżak pod parasolem i tyle. I kosztuje 250 peso, ale od 300 peso można płacić kartą. No to jest specjalnie zrobione, żebym ja musiał wyciągnąć gotówkę. Ona mi daje opaskę, ale mi nie daje żadnego paragonu. Ja oczywiście jestem na wakacjach, więc mam to w nosie. No ale co to znaczy? Ona tego na pewno nie sfiskalizowała później. Więc tam jest dużo takich przypadków, ale to nie jest tylko meksykański pomysł, bo w wielu miejscach, nawet w Berlinie, kebab, bardzo ciężko się dostaje paragon. W wielu miejscach z taką szybką żywnością jest tylko gotówka. Świat jest w kryzysie. Przez wojny, przez paliwo, przez zmiany klimatyczne i ja widzę, że wielu ludzi po prostu kombinuje, żeby trochę oszukać system. Natomiast faktycznie w Meksyku to jest dosyć częste. Tam zresztą 2 lata temu albo 3 był taki bardzo poważny w Mexico City wypadek, że się zawalił fragment wiaduktu, po którym jeździ metro i zginęło 70 osób. I to był cud, że ten wiadukt się zawalił o 23, a nie o 7 rano, bo jakby się zawalił o 7 rano, to by zginęło 600 osób albo 1000. I okazało się, że przez to, że była korupcja, to została wybrana jakaś firma, która nie do końca była profesjonalna i zbudowała takie wiadukty, które się zaczęły sypać po miesiącu. Przerażające są te zaginięcia. Ja sobie zawsze o tym przypominam, jak parokrotnie byłem w Mexico City, w stolicy, to jest wielkie miasto. I tam w kilku miejscach w centrum wiszą takie zdjęcia zaginionych. Na przykład zdjęcia zaginionych studentów, kobiet. Ameryki spod koca nie odkryję, jak powiem, że no kartele jednak wieloma regionami rządzą. Kartele to są w tej chwili wyspecjalizowane korporacje. Wykształceni ludzie z ogromnym majątkiem, używający technologii. To są po prostu korporacje w tej chwili. Ale w tych turystycznych miejscowościach jest na pewno bezpiecznie, bo jeżeli tam są macki kartelu, to oni wiedzą, że to miasto musi żyć z turystyki, więc jak ktoś tam zginie, to turyści przestają przyjeżdżać. Tam bardzo rzadko się zdarza, na przykład w Playa del Carmen było jakieś tam zabójstwo, że turyści zginęli, ale to był przypadek, bo po prostu siedzieli w tym samym basenie, w którym siedział jakiś członek kartelu i konkurencyjny kartel strzelał. To raczej to tak wygląda. Natomiast na pewno nie chodzą w kapeluszach takich wielkich, jak nam się wydaje. W ogóle nigdy w żadnym sklepie nie widziałem butelki tekili z kapeluszem. To jest wszystko wymysł po prostu europejski albo amerykański. Używają tradycyjnych strojów, ale to pewnie tak jak trochę my, z różnych okazji i tak dalej. No nie chodzą w takich strojach. To na pewno. Byłem w bardzo wielu miejscach w Meksyku. Spędziłem tam łącznie, jakbym zliczył, to już może prawie rok. Po prostu lubię ten kraj, byłem tam wielokrotnie i tam jak się jedzie, no to też nie jedzie się na 2 dni. To jest tak daleko, bo jednak z Polski to się leci albo Lufthansa przez Frankfurt, albo Monachium, albo KLM-em przez Amsterdam, albo Air France przez Paryż. Bo oczywiście, że można przez Londyn i tak dalej, tylko te takie najprzystępniejsze cenowo połączenia. Natomiast to jest długa podróż, bo na przykład przez Frankfurt, no to trzeba najpierw dolecieć do Frankfurtu, a potem się leci 11 godzin 50 minut do Mexico City na przykład. Do Cancun się leci chyba 10-30. Także takie ponad 10 godzin się spędza w samolocie, więc jest to daleko. Natomiast pogoda jest piękna często, ale na przykład są trzęsienia ziemi. I muszę powiedzieć, że raz przeżyłem krótkie i drobne trzęsienie ziemi, ale miałem Pietra. Byłem w samym centrum Mexico City. Na szczęście byłem w nowoczesnej dzielnicy, więc zostałem uspokojony, żebym się nie martwił, bo wszystkie budynki są już nowoczesne. Architekci je zaprojektowali z myślą o tym, że tam występują trzęsienia ziemi. Jest to bardzo dziwne uczucie, naprawdę. Tak się zaczyna wszystko kołysać, a człowiek jest naokoło wieżowców, które mają po 40 pięter. No nie wiadomo, co robić. Po prostu się wychodzi na zewnątrz i się stoi i się czeka. Oni mają bardzo porządnie zautomatyzowaną tę kwestię. Czyli natychmiast było powiadomienie, zanim to trzęsienie ziemi. Wszędzie są umieszczone sygnalizatory. Ja akurat byłem w centrum handlowym, takim dosyć nowoczesnym. Wyszliśmy na ulicę, to tam na tej ulicy też wszędzie było słychać ten sygnał. Takie syreny po prostu specyficzne. Oni są bardzo w ogóle mili i przyjemni. Nie za często mówią po angielsku, ale się zdarza. Zwłaszcza w turystycznych miejscach. Najwięcej ludzi po angielsku mówiło w Mexico City oczywiście. To włącznie z kierowcami Uberów. Oni mówią po hiszpańsku. No to jest tak popularny język, że oni się właściwie w wielu miejscach dogadują. Co prawda w Europie tylko w Hiszpanii, no ale gdziekolwiek nie pojadą, czy Salwador, czy Kostaryka. No jedynie Brazylia, no bo tam jest portugalski, ale z kolei oni rozumieją dużo. I tak jak mówiłem, to państwo jest niedoścignionym marzeniem, ponieważ widzę, bo to widać na ulicach, jak wielu jest imigrantów i jak wielu ludzi marzy, żeby mieszkać w Meksyku. Na przykład Kolumbijczyków. Tam wręcz jest taka jakby obyczajowa turystyka, że przyjeżdżają piękne Kolumbijki ze zrobionym biustem, no i po prostu szukają męża. Dużo, dużo takich przypadków. To po prostu też widać. Kolumbijczycy jednak trochę inaczej wyglądają niż Meksykanie. To po prostu widać. Ale też mnie zaskoczyło, bo w ogóle w Kolumbii mnie zaskoczyło, jak wiele meksykańskiej muzyki słyszałem w różnych barach. Może przez to, że Meksyk jest dużym krajem, że jednak chyba jest najlepiej radzącym sobie, najbogatszym krajem, to jakoś przyciąga właśnie tamtejszych. Imigracja to nie jest europejski problem, to jest światowy problem. Wiele osób myśli, że jak już dotrze do Meksyku, to potem dotrze do Stanów. Choć Meksykanie mają duży dystans do Ameryki, doskonale wiedzą, jak są postrzegani. Wielu tam pracuje, bo po prostu są lepsze zarobki. Mnie natomiast zaskoczyło, że oni mają wizy takie stałe, to oni mają takie karty, to wygląda jak nasz dowód osobisty. I gdy się przejeżdża samochodem, na przykład jedzie jedna osoba, która ma wizę, to wystarczy, że ją pokazuje do kamery i po prostu się otwiera szlaban i przejeżdża. Bo ja miałem przyjemność właśnie przekraczać granicę meksykańską w Tijuanie, tą słynną, gdzie tam takie stragany, te wszystkie muerte sprzedają, figurki i tak dalej, tam te korki tych wielu ludzi, którzy się do tych Stanów chce dostać. To jest takie w ogóle miejsce, można byłoby pewnie cały wykład zrobić tylko o tym przejściu granicznym w kontekście filmów, które były na ekranach. Więc tutaj też jest nowocześnie. Mnie też zaskoczyło, bo zostałem zaproszony właśnie w tym regionie Jalisco na taką imprezę na rancho. To było rancho, wokół rosła agawa, taka czerwona ziemia, bo ja pamiętam, że białe adidasy miałem całe czerwone i to długo mi zajęło, żeby je doczyścić, bo to są te czerwone ziemie i na tych ziemiach doskonale właśnie rośnie agawa, z której się robi tequilę. To rancho było gdzieś tak pośrodku tych pól, gdzieś z 3 kilometry trzeba było taką wąską dróżką jechać. Stał taki zwykły domek, taki drewniany, taki trochę jak u nas na działkach. Rancho było otoczone siatką i to była impreza dziewczyny, która skończyła 16 lat. U nich jest taka dorosłość i wtedy ta dziewczyna jest w pięknej sukni, dostaje prezenty i cała rodzina i znajomi się bawią. Ja nawet byłem zaskoczony, że mnie na to zaproszono, ale przez to, że byłem gościem rodziny meksykańskiej, no to zostałem również na tego niby grilla zaproszony, bo to trochę był grill, Ale pamiętam, że fenomenalne tam było jedzenie, bo takie było domowej roboty. Dostałem łychę fasoli, takiej nawet bardziej czarnej, takiej masy fasolowej. To było pyszne, to było doprawione po to, żeby sobie tymi nachosami ją nabierać i jeść. I właśnie jakieś takie zawijane tortille tam były, jakieś mięso z grilla. No oni jedzą polędwice, kurczaka. Wszyscy chcieli ze mną pić tequilę, ale ja nie piję alkoholu od bardzo dawna. Oni trochę nie wierzyli w to. No, musiałem ich przekonywać, że ich przepraszam, ale z kolei nie pozwolili mi nie tańczyć. Więc wszyscy tańczyli i co mnie najbardziej zaskoczyło, że oni się tam bawią wszyscy międzypokoleniowo. Tam kuzynki tej dziewczyny tańczyły z wujkami, którzy byli o 50 lat od nich starsi. Tam nie było jakiegoś obowiązku, że ona jest młodą dziewczyną z rodziny, to ona musi z wujkiem zatańczyć. Nie, po prostu oni się lubią. Widać, że no, oni się znają. Oni się po prostu spotykają. To nie jest tak, jak w Polsce często rodziny się spotykają na pogrzebach albo na weselach. A tak to się w ogóle nie widują. Widać, że oni się widują. Ja obserwowałem parę godzin. No nie mówię po hiszpańsku, tam prawie nikt nie mówił po angielsku, więc ja po prostu przede wszystkim tam obserwowałem i to było tak fenomenalne, że dla nich to bycie wspólne jest ważne. To była impreza 16-latki. Tam jej rówieśników może było 5. Troszkę dzieci też, młodszych, ale przede wszystkim byli dorośli i oni się po prostu świetnie razem bawili. Przy bardzo fajnej muzyce zresztą. Także ja jestem mega wdzięczny za to, że mogłem tam być, bo zobaczyłem taką po prostu prawdziwą, rodzinną, no w hotelu się tego nie zobaczy, prawdziwą, rodzinną.

mam bardzo dobre zdanie o tym kraju. Tak jak mówię, widzę różne problemy, właśnie nie podoba mi się często zachowanie policji. Fajnie byłoby, jakby kartele nie rządziły. Generalnie jest to piękny kraj. Jeżeli ktoś by się do niego wybierał, to namawiam, żeby wynająć samochód i po prostu podróżować. Bo widoki, które są, to tak jak na filmach czasami się pokazuje Meksyk. To są takie góry, człowiek jedzie tą drogą i jest małe miasteczko, tylko właśnie u nich są piękne małe miasteczka, bo w Stanach często małe miasteczka są byle jakie, jakieś takie czasami takie osiedla w środku niczego, jakieś przyczepy kempingowe, a w Meksyku małe miasteczka zazwyczaj mają taki jakby centralny park. W tym parku jest taka altana. Ja taką altanę kojarzę w moim rodzinnym Prudniku, w parku jest taka altana. To u nich są takie altany. Tak, piękna. I u nich są właśnie takie piękne altany. Naokoło są kawiarnie, są fajne sklepy, są jakieś małe lokalne muzea. W kilku takich byłem. Na każdym kroku można coś z ulicy zjeść.

Piękny kraj. Naprawdę warto tam polecieć, pożyczyć samochód i podróżować, bo nawet małe miasteczka i nawet uzdrowiskowe i takie turystyczne, tam jest po prostu tak pięknie, w każdym jest inaczej, woda jest inna w morzu czy w oceanie, naprawdę warto wracać. Jest to wspaniałe miejsce, byłem tam niedawno, myślę, że ze 2 lata i nie wytrzymam, będę musiał polecieć do Meksyku.

Jeśli Jarosława Wasika, obrazy z Meksyku słowem malowane, mają Państwo ochotę dodatkowo uatrakcyjnić zdjęciami, polecam stronę internetową Radia Opole, bo tam w zakładce Obierze Świat udostępniliśmy zdjęcia i dźwiękowy zapis magazynu również. Dziękując za wspólnie spędzony czas, pragnę jeszcze wyrazić wdzięczność słuchaczowi z Otmuchowa, który w radiowej recepcji zostawił list z bardzo cenną informacją i mapą o jedynej granicy na świecie, jaką jest granica świętego Jana. Panie Bogdanie, bo tylko tak ten list został podpisany, bardzo Pana proszę o kontakt. W oczekiwaniu na Pana wiadomość, Panu i słuchaczom magazynu Obierze Świat nisko się teraz kłaniam. Barbara Tyslik. Do usłyszenia za tydzień.

0: Medialny Tygiel.
1: Monika Matuszkiewicz-Biel, dzień dobry. 3 lipca w sali konferencyjnej Polskiego Radia imienia Zygmunta Hamca wręczono Nagrodę Rady Programowej Polskiego Radia za rok 2025. Laureatem został Roman Czyjarek. Nagroda Rady Programowej Polskiego Radia została ustanowiona w 2001 roku jako laur dla wybitnych twórców radiowych, którzy najpełniej realizują ideę misji Polskiego Radia jako nadawcy publicznego, a także wyróżniających się szczególnymi wartościami pod względem treści, formy, jak i siły oddziaływania na słuchacza. Roman Czyjarek to dziennikarz radiowy, prezenter, publicysta i autor książek od lat związany z Polskim Radiem. Znany głównie z wieloletniej pracy w programie pierwszym Polskiego Radia. Jest głosem i współtwórcą kultowej audycji Lato z Radiem, a także autorem licznych reportaży i publikacji o tematyce historycznej i regionalnej. W 2025 roku przygotował reporterski podcast Heweliusz – Prawdziwa historia, będący śledztwem w sprawie katastrofy promu Jan Heweliusz z 1993 roku. Jako reporter relacjonował tę tragedię w dniu jej wydarzenia i po latach wrócił do tematu, odkrywając nieznane fakty i archiwalne nagrania. Produkcja szybko zdobyła wysoką popularność w serwisach streamingowych i została uznana za przykład nowoczesnego dziennikarstwa śledczego. Popularność tej produkcji wśród słuchaczy radiowych i odbiorców platform podcastowych świadczy o tym, że Roman Czyjarek jest najlepszym ambasadorem Polskiego Radia i jego sztandarowego produktu, jakim zawsze był reportaż. Rosyjska dezinformacja dotyczy Polski, Niemiec i Francji, próbując osłabić poparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i Ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Autorzy przeanalizowali prawie 244 tysiące publikacji w mediach społecznościowych, które osiągnęły ponad 1 300 000 000 wyświetleń. Według raportu część przekazu była rozpowszechniana przez skoordynowane sieci kont powiązanych z rosyjską propagandą. Jak mówi analityczka Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK, Michalina Grzelka, szczególną rolę odgrywają dziś boty internetowe.
2: Boty to są takie programy komputerowe, które do pewnego stopnia potrafią naśladować ludzkie zachowania. One oczywiście nie są nowym zjawiskiem, aczkolwiek wraz z rozwojem technologii ich możliwości bardzo wzrosły w ostatnim czasie. Jedno, na co możemy zwrócić uwagę, to to, że one działają bardzo szybko, masowo i praktycznie bez przerwy, ponieważ są to programy komputerowe.
1: Rosyjskie narracje często dotyczą m.in. ukraińskich uchodźców, bezpieczeństwa czy kosztów. Eksperci radzą, aby zwracać uwagę na konta, które publikują bardzo często, posługują się sensacyjnym językiem i są skupione wyłącznie na jednym temacie.
2: Wówczas powinniśmy być podejrzliwi, jeżeli piszą tym takim emocjonalnym, sensacyjnym językiem. Też powinniśmy zachować dużą ostrożność. Nadal pojawiają się błędy, które dla nas, Polaków, są dosyć łatwe do wyłapania i stwierdzenia, że tego chyba jednak nie napisał. Kto się posługuje językiem polskim jako ojczystym językiem? Nawet na takie drobnostki warto zwracać uwagę.
1: Autorzy raportu podkreślają, że celem takich działań jest osłabienie zaufania do instytucji demokratycznych oraz pogłębienie podziałów społecznych w krajach Unii Europejskiej. Sztuczna inteligencja i materiały typu deepfake stają się nowym narzędziem medycznej dezinformacji w internecie. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez m.in. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Jak mówi dr Dorota Sikora z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obok szczepionek coraz większym problemem stają się nowe formy dezinformacji.
3: Dezinformacja przechodzi do lifestyle'u. I to są takie narracje, które mówią, że medycyna leczy tylko objawy, a naturalnie leczymy przyczynę. Lewoskrętna witamina C, olbrzymie toksyczne ilości witaminy D. To są takie główne tematy i trendy, które wychwyciliśmy. I pojawia się nowy trend, a mianowicie deepfake, AI, bo rzeczywiście szturmem zdobywa zasięgi i internet.
1: Jak zaznacza dyrektor Centrum Odkryć Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wioletta Samborska, szczególnie niebezpieczne są treści zachęcające do porzucania sprawdzonych metod leczenia.
4: Ona prowadzi też często do przerywania terapii medycznych, nie wiem, onkologicznych, co powoduje w skrajnych bardzo przypadkach czasem nawet śmierć. Gdyby to było tak łatwe, to lekarze, lekarki również zachęcaliby do innego sposobu leczenia, gdyby mieli dowody naukowe poparte badaniami klinicznymi na to, że to działa.
1: Autorzy raportu apelują, by przed zastosowaniem porad znalezionych w internecie sprawdzać, czy stoją za nim dowody naukowe, a nie jedynie atrakcyjnie przedstawiona historia lub popularny trend w mediach społecznościowych. Naukowa i akademicka sieć naukowa ruszyła w wakacyjną trasę, by mówić o cyberzagrożeniach i promować bezpieczeństwo w sieci. 5 z 12 miejscowości, do których zawitają koncerty Lata z Radiem, eksperci NASK będą opowiadać m.in. o niebezpiecznym zjawisku, jakim jest sharing, czyli publikowanie przez dorosłych zdjęć, filmów i informacji o dzieciach w internecie. Pierwszym przystankiem akcji była Bielsko-Biała, gdzie odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie w ramach Lata z Radiem i Telewizją Polską. O szczegółach mówi Przemysław Lis.
0: W trakcie tegorocznej wakacyjnej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską, poza świetną zabawą, czeka na nas także niemała dawka wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w sieci, prezentowana w wyjątkowo przystępny sposób.
5: W programie quizy, gry, zadania związane ze sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem, ale przede wszystkim rozmowy o tym, jak mądrze i bezpiecznie korzystać z internetu.
0: Zapewnia Aleksandra Lipka, specjalistka do spraw programów edukacyjno-informacyjnych w NASK.
5: Chcemy pokazać, że o bezpieczeństwie cyfrowym można rozmawiać lekko i ciekawie.
0: Głównym tematem wakacyjnej kampanii NASK jest sharenting,
5: czyli publikowanie przez rodziców i opiekunów zdjęć, filmów oraz informacji o dzieciach w internecie.
0: Poza dzisiejszym spotkaniem w Bielsku-Białej o cyberbezpieczeństwie więcej dowiemy się również 4 lipca w Zakopanem, 11 lipca w Ełku, 8 sierpnia w Lublinie oraz 5 września w Białych Błotach. Przemysław Lis, Polskie Radio.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. Z radiowym mikrofonem wybierzemy się do ośrodka doradztwa rolniczego w Łosiowie, gdzie rozpoczęły się już małe żniwa. Kombajny

produktów. Zaprosimy także na pikniki promujące polskie ziarno i zboża. To imprezy współorganizowane przez Izbę Rolniczą w Opolu. W dalszej części programu nie zabraknie tematów ogólnokrajowych dotyczących rolnictwa. Będzie m.in. o stratach w uprawach owoców miękkich, które pod wpływem upałów dosłownie gotowały się na krzaczkach. Rolnicy szacują straty po upałach i burzach z gradobiciem, które w ostatnich dniach przeszły nad Polską. Pojawi się także temat suszy. To wszystko i wiele innych przez najbliższą godzinę będzie można wysłuchać w Agroradiu, dlatego warto z nami zostać do godziny 7.00.

0: Dzisiejszą podróż w Agroradiu rozpoczynamy od Łosiowa. Proszę Państwa, tam ruszyła zbiórka jęczmienia. Genowefa Prorok, dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Opolu, jest naszym gościem. No i jak widzieliśmy w mediach społecznościowych, pierwsze kombajny już wyjechały na poletka. Zaczęły się pierwsze zbiory jęczmienia. Jak te zbiory przebiegają, jak też ten harmonogram wygląda? No i czy można powiedzieć, że jesteście zadowoleni z tych plonów?
1: No rzeczywiście, 30 czerwca, to jeszcze przed lipcem, wyjechał kombajn i pierwsze zbiory to jęczmień. Mamy zbiory jęczmienia w PDO, czyli w tych 16 odmianach. Oczywiście też mamy jęczmień łanowy. I z tego, co już ze zbiorów tych jęczmienia, wiemy, że 12 ton z hektara w odmianach PDO jest i około 10 ton z takich łanowych zbiorów jęczmień, czyli żadnego powodu do narzekania. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Przed nami w przyszłym tygodniu, zaraz na samym początku tygodnia będziemy zbierać żyto i pszenżyto. I tutaj mamy też dosyć dużo poletek uprawowych. Żyto o zimę w PDO 23 odmiany na 92 poletkach i pszenżyto też PDO 20 odmian 80 poletek. A później już pszenica i o zima i jara. A ponadto mamy, a to już później, jeszcze mamy pszenicę w kolekcji 30 poletek. Mamy również odmiany soi 159 poletek, ale to już późniejszy czas. Więc harmonogram żniw nam się rozpoczął i tak na przemian, jak będzie piękna pogoda, to do końca lipca chyba wszystko uprzątniemy z pól, to co w tych wielkich żniwach.

0: No właśnie, bo z jednej strony chciałam pytać o małe żniwa, ale tu się okazuje, że te duże już tuż za pasem i one będą prawdopodobnie przyspieszone. To efekt właśnie tych wysokich temperatur, tej ekstremalnej fali upałów, która za nami?
1: Tak na to wskazuje, że rzeczywiście czasem była taka mała przerwa między małymi żniwami, a dużymi, a teraz chyba nie będzie. Zatrze się ta przestrzeń. Będziemy jakby płynnie przechodzić ze zbiorów jednych zbóż na drugie. No myślę, że te wysokie temperatury przyczyniły się do tego, że pszenica będzie w takim przyspieszonym terminie.
0: Czy zauważyliście Państwo po kondycji tych roślin, że te upały mocno się dały we znaki?
1: No u nas tak, to znaczy ja myślę, że inni rolnicy też to dostrzegają. Jak byłam 2 tygodnie temu na polu i przyglądaliśmy się, że będzie jęczmień troszeczkę szybciej do zbiorów i tak dojrzewał, no zawsze to tak początek lipca, no 30 czerwca zaczęliśmy, bo był dojrzały. Kłosy pszenicy wtedy jeszcze były zielone, zielone i fajne, takie duże, piękne kłosy. Mam nadzieję, że plonowane będzie dobre, ale chyba troszkę przez te upały, no myślę, że będą mniejsze jednak. Mniejsze zbiory.
0: Wiemy też, że u Państwa jest kukurydza i czy ta kukurydza zdążyła tak bardzo nie ucierpieć, jeśli chodzi o upał. Tutaj trochę deszczu też popadało, więc jest szansa, że ta kukurydza się jednak dobrze rozwinie.
1: Majowe deszcze spowodowały to, że nasza kukurydza była bardzo dobrze rozwinięta. Naprawdę byłam na Podlasiu i widziałam kukurydzę na Podlasiu i właśnie jadąc i tutaj z panią redaktor też już przed transmisją rozmawiałam, że porównywaliśmy tamtą kukurydzę jasnozieloną z widocznymi redlinami. To u nas ta kukurydza jak las, zielona, ciemna, wybujała, dobra. I rozmawiałam z kierownikiem z działu technologii pól, więc dobrze się zachowała, pomimo tych upałów troszeczkę była skręcona, troszeczkę, ale te lekkie chłody, jeszcze te małe deszcze, ale szczególnie te majowe, które tak dobrze wpłynęły na rozwój kukurydzy, mamy nadzieję, że nasza kukurydza się dobrze przetrzyma i dobrze będzie plonować.
0: Kombajny wyjechały w pole, to też taki dobry czas, żeby przypomnieć o tym BHP w pracy rolnika. Trwają też wakacje, więc wiele osób na wsiach wypoczywa. To o czym warto pamiętać, żeby to były bezpieczne żniwa?
1: Drodzy rolnicy, kochani rolnicy, drogie rodziny na wsi, pamiętajcie, że ten czas, to są upały, to jest gorączka, to jest nasilenie prac i wtedy zapominamy czasem, że to BHP schodzi na drugi plan, że trochę to przyspieszenie, trochę zmęczenie, trochę te długie godziny pracy, ale naprawdę życia i zdrowia no nikt nam później nie odda i pomimo tych wszystkich wielkich trudności, tego upału, to zwróćcie uwagę na to, czy maszyny są przygotowane, czy dzieci się nie kręcą w pobliżu, bo najczęściej ofiarami padają dzieci nieletni, którzy na traktorach jeżdżą, na jakichś przyczepach, gdzie się przewracają i dochodzi do poważnych wypadków, ale też sami rolnicy, którzy pracują. Pośpiech jest dobry, ale no jest takie przysłowie, którego Państwu tutaj nie powiem, bo gdzie jest pośpiech dobry. Natomiast przy żadnej pracy, nawet w takiej upale, to szczególnie przy takich upałach, kiedy większe zmęczenie odczuwamy, to naprawdę musimy zwrócić uwagę na to, żeby były odpowiednie osłony przy maszynach, przy narzędziach, żeby one były zabezpieczone, żeby posiadały wszystko, co potrzebne do bezpiecznej pracy. Naprawdę, bo już tych wypadków w tym roku też było dużo i 16 śmiertelnych, to dziwilibyśmy się, że tyle jest. Co prawda z roku na rok, i to wykazują Państwowe Inspekcje Pracy, że poprawia się, jest lepiej. Naprawdę jest duży postęp, ale żadna śmierć nie jest potrzebna, więc naprawdę ja też apeluję, bardzo mocno apeluję do mieszkańców wsi, do rolników, do rodzin. Miejmy na uwadze nasze bezpieczeństwo.
0: Za nami fala upałów, teraz możemy powiedzieć, że trochę ulgi, ale znów synoptycy zapowiadają wysokie temperatury. To też pomyślałam, że to taki dobry moment, żeby przypomnieć, jak też zadbać o zwierzęta w gospodarstwie, które też przecież mocno męczą się w trakcie takich wysokich temperatur.
1: Oczywiście, że zwierzęta tak samo jak my reagują na wysokie temperatury. Wiecie, że bydło, krowy bardziej reagują na wysoką temperaturę jak na niską, więc pamiętajcie o tym, żeby właśnie wietrzyć te stajnie, żeby było zacienione, a przede wszystkim odpowiednia ilość wody, żeby psy nie były na tych łańcuchach zamknięte gdzieś na krótkim łańcuchu w takim bardzo nasłonecznionym miejscu. pomyślcie, że jeżeli nam doskwiera upał i gorąco, to naszym zwierzętom również, a nasze zwierzęta są naszymi przyjaciółmi albo dają nam zyski. Więc pamiętajcie o tym, żeby też odpowiednio o nie zadbać.
0: To jeszcze na koniec zapytam, co jeszcze tutaj w ośrodku się szykuje w najbliższych dniach, bo widziałam takie zaproszenie na jednodniowe warsztaty dla początkujących pszczelarzy. To też taka okazja, żeby się rozwinąć w fachu.
1: Tak, i to będą podstawowe warsztaty, czyli dla pszczelarzy początkujących. Pszczelarstwo to dla wielu ludzi i dla wielu osób jest hobby. Mamy 120 lat pracy Dzierżona i właśnie z pszczołami będzie na święcie wojewódzkim, na dożynkach wojewódzkich ta rocznica 120-lecia działalności oczywiście już nieżyjącego pana doktora Dzierżona. Natomiast pszczelarstwo jest w dużej mierze hobby. Ono daje też do bardzo dobre dochody, a przede wszystkim też nawet na własne potrzeby mieć takie ule pszczele czy pasieki. I dlatego ci, którzy raczkują, którzy nie wiedzą jak się zająć, jak zaopiekować się takimi rodzinami pszczelarskimi, to jest podstawowy, warsztatowy szkolenie dla takich początkujących 20 lipca albo 21, bo to w zależności od tego, który termin będzie bardziej pasował chętnym do szkolenia.
0: I co w trakcie takiego szkolenia będzie się można dowiedzieć?
1: No wszystko od początku, jak założyć ul, jak prowadzić ten ul, jak prowadzić rodzinę pszczelą, jak się nią opiekować, jakie choroby grożą. No cały ten katalog pierwszych od założenia poprzez prowadzenie tego ula, no i po zbiór miodu.
0: A właśnie, z jednej strony przybywa tych pasjonatów pszczelarstwa, czy ubywa tych już takich doświadczonych osób, które prowadziły takie większe pasieki?
1: Przybywa hobbystów. Pszczelarze to jest bardzo wdzięczna grupa na szkoleniach. Oni chętnie przyjeżdżają, bo to jest hobby, a jak interesują się tym dodatkowo, bo to rzadko bywa jako podstawowe, chociaż mamy takie pasieki po 250 i więcej uli. To są już takie zawodowe, ale tych jest naprawdę malutko. Natomiast generalnie każdy ma jakąś taką przydomową pasiekę. Sama chciałabym taką pasiekę mieć, bo to jest słodki zawód po prostu. Takim zawsze mówię, że najsłodszy zawód i najsłodsze szkolenia są u pszczelarzy, więc tych hobbystów przebywa dzięki Bogu. Mamy nadzieję, że będzie pszczół przybywać, bo ciągle ich brakuje, a pszczoła, no to wiadomo, jaki pożyteczny owad, który nam jest potrzebny do codziennego życia, do plonowania, do zapylania nie tylko krzewów, drzew, ale przecież zbóż, tak? Więc no, niech przybywa nam pszczelarz. I są zapisy. Oczywiście, że prawdopodobnie będzie więcej, bo zawsze jest więcej. No ale jak będzie taka potrzeba, to będziemy powtarzać.
0: Proszę z nami zostać. Za chwilę będziemy kontynuować temat zbiorów. Tym razem naszym rozmówcą będzie prezes Izby Rolniczej w Opolu.

0: a my kontynuujemy temat małych żniw i zbiorów jęczmienia z Łosiowa. Wracamy do Opola, a naszym gościem jest prezes Izby Rolniczej w Opolu, Jerzy Sewielski.
1: Panie prezesie, no wakacje można powiedzieć w pełni, ale wiemy, że rolnicy wakacji nie mają i intensywnie pracują. Właśnie jak to teraz wygląda na polach, bo widzieliśmy, że pierwsze kombajny po jęczmień wyjechały już.
2: Tak, wyjechały pierwsze kombajny. Ja wczoraj wracając z Wrocławia widziałem tutaj przy Grodkowie bardzo dużo kombajnów. Z powrotem wracając widziałem, że już jęczmień został skoszony.
1: Już dochodzą jakieś pierwsze sygnały, czy jakiej jakości jest ten plon, czy też nie ucierpiał przy upałach?
2: No jeszcze tych sygnałów takich nie mamy, to dopiero pewnie za kilka dni dotrą te sygnały. Natomiast tak, jęczmień zimowy jeszcze zdąży gdzieś tam uciekać przed tą suszą, natomiast gorzej ucierpiały zboża jare, pszenica też, pszenica zimowa, te wczesne pszenice przede wszystkim. Natomiast mocno we znaki dała się susza w tym roku. Pomimo, że nawet gdzieś tam na wschodzie kraju były dosyć spore opady śniegu, to ta susza też ich dosięgła, bo prezesi do mnie w rozmowach o tym wspominają.
1: No to właśnie jak te prognozy się zapowiadają, to będą zbiory gorsze niż w ubiegłym roku? Ta susza też się pogłębia, przychodzi wcześniej?
2: Na pewno tak. Te anomalie pogodowe mamy bardzo mocne. W tej chwili po tych upałach przyszły gradobicia, nawałnice, przykładowo na powiecie kędzierzyńskim. Cztery gminy mocno ucierpiały od gradobicia. W Głubczycach spadło bardzo dużo wody. Też mi monitorowali koledzy. Natomiast u mnie na Nysie, tak jakby ksiądz kropidłem pokropił, tyle było deszczu. I dalej susza jest.
1: Bo teraz my możemy mówić o takich małych żniwach, ale czy te duże żniwa nie będą trochę przyspieszone? Takie głosy też choćby dochodzą z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, że prawdopodobnie nie będzie tej przerwy między jednym a drugim zbiorem.
2: Tak, to już się widzi w tej chwili na polach, że rzeczywiście to prawie te żniwa będą duże z małymi połączone. Ta temperatura spowodowała to, że bardzo szybko ścięło te rośliny i to tak wygląda, że rzeczywiście będziemy mieli dużo, dużo wcześniej te żniwa.
1: A kukurydza zdążyła się obronić, czy też nie bardzo?
2: A to też zależy wszystko na jakich ziemiach to jest. Przede wszystkim w zależności bardzo dużo od próchnicy ziemi. Jeżeli jest próchnica w ziemi, ta wilgoć się jednak nawet na tych słabszych klasach gruntów utrzymuje i tam kukurydza sobie fajnie radzi. Na ogół jeżdżąc po terenie widzę, że w dosyć dobrej kondycji kukurydza jest.
1: No to taki kolejny suchy rok, to pewnie też przyjdzie czas na wyciąganie wniosków, może jakoś modernizowanie gospodarstw i zastanowienie się nad tym, co warto posiać w przyszłym roku. No właśnie, czy może się zmienić jakoś ten model tutaj w naszym regionie?
2: A to, wie pani, to jest wszystko też koniunktura cenowa, opłacalność, koszty przede wszystkim, które mocno tutaj dają się we znaki w tej chwili rolnikom i rolnicy według kosztów też planują, co zasiać i gdzie, ale w dłuższej perspektywie, tak jak powiedziałem, rolnicy, jeśli chcą osiągać jakieś plony, muszą zadbać o kulturę ziemi, przede wszystkim o próchnicę. Jeżeli jest próchnica, no to tam na takich polach w miarę stabilnie to wszystko plonuje.
1: No to jeszcze przy okazji, jak już wiemy, że to intensywny czas prac polowych, to o czym warto pamiętać, jeśli chodzi o takie BHP rolnika?
2: Oczywiście, my tutaj zawsze apelujemy do rolników, żeby nie robić pośpiechu. Dlaczego są wypadki? Wypadki są zawsze z rutyny i z pośpiechu. Rób pomału, spokojnie, zawsze będzie to bezpiecznie.
1: Z jednej strony intensywna praca na polach, ale też intensywne prace w izbie rolniczej. Szykują się wyjazdy między innymi do ministerstwa. To takie najważniejsze tematy, bolączki, które przekazujecie?
2: Cały czas mamy intensywny czas tutaj pracy w izbie, bardzo dużo pracy. W poniedziałek wybieram się do Ministerstwa Rolnictwa. Mamy spotkanie z Dyrekcją Generalną Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie rozdysponowania ziemią. Prezesi wszystkich izb mają na tym spotkaniu być. Chcemy po prostu mieć zapewnienie, że to izba rolnicza będzie miała większy jakiś wpływ na obrót ziemią w naszym kraju. Nie tak jak do tej pory, że tylko dysponował tym KOWR.
1: I jakie tutaj są perspektywy, że uda się?
2: Zobaczymy. No, te prace już trwają od dość dłuższego czasu. Myśmy tutaj jako Izba Nasza Opolska mocno protestowali, jeżeli zostało wydane zarządzenie numer 4 przez dyrektora generalnego KOWR-u. Po tak zwanych 30 ziemia może być w nieskończoność przedłużona im dzierżawa. Dlatego dwa razy Krajowa Rada Izb Rolniczych mocno zanegowała to stanowisko dyrektora generalnego KOWR-u i pokłosiem tego jest właśnie to spotkanie, na które jadę.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Rolnicy szacują straty po upałach i burzach z gradobiciem, które w ostatnich dniach przeszły nad Polską. Te w niektórych regionach sięgają nawet 100%. Dotyczy to w szczególności owoców jagodowych. Pan Mikołaj, rolnik z powiatu Mszczonowskiego w województwie mazowieckim, powiedział Polskiemu Radiu, że porzeczki dosłownie gotowały się podczas upałów.
1: Mogę nawet powiedzieć jedną historię. Babcia z ciocią wyszły na taras i nieopodal 5 metrów od las przegradzający były porzeczki. Usiadły i zaczęły czuć, ktoś zaczął już kompot gotować. Ale po chwili się domyśliły, że normalnie na krzakach zaczął się gotować porzeczka. I ten zapach stamtąd wynika.
0: Producent rolny dodał, że z takim owocem w większości przypadków nie da się już nic zrobić.
1: Już jest strata, jak to pani powiedziała, na amen, panie redaktor. Nie da się tego już odratować. Niestety się nie da, bo nawet jak kombajn dojedzie, zacznie trząść te krzaki, to nawet nie zdąży tego złapać, a po pierwsze to jest już sok z tego cieknie. W niektórych momentach.
0: Podobny problem dotyczy plantacji agrestu. To nie jedyne straty spowodowane wysokimi upałami i burzami. Z dużym problemem mierzą się też rolnicy zajmujący się m.in. uprawą zbóż i kukurydzy, które zostały zniszczone wskutek gradobicia. Tak jest m.in. na południu Wielkopolski w okolicach Śremu i Leszna. Kontynuujemy jeszcze temat owoców miękkich, ponieważ z powodu ekstremalnych upałów w tym roku więcej zapłacimy, m.in. za maliny i borówki. O szczegółach mówi ekspert z sektora rolno-spożywczego w Banku PKO SA Grzegorz Rykaczewski.
2: Upały, które ostatnio obserwujemy, mają negatywny wpływ na kondycję, co najpewniej zobaczymy również w cenach. Obawy dotyczą szczególnie owoców miękkich, porzeczek, malin, również borówek. Tak wysokie temperatury, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, powodują uszkodzenia roślin, które bądź już są w trakcie zbiorów, bądź tuż przed zbiorami.
0: Grzegorz Rykaczewski dodaje, że pogoda może w tym sezonie wpływać na ceny nie tylko negatywnie, ale też pozytywnie. Tak było w tym roku w przypadku truskawek.
2: Z uwagi na dosyć mroźną zimę, też chłodną wiosnę, rozpoczęliśmy sezon z cenami wyższymi niż w ubiegłym roku. Natomiast w trakcie sezonu truskawkowego, gdzie poprawa pogody, wyższe temperatury przyspieszyły nam dojrzewanie owoców i tym samym zwiększyły podaż owoców na rynku. Już na koniec sezonu płaciliśmy za truskawki nieco mniej, około 9% mniej niż przed rokiem.
0: Wzrostu cen obawiają się kupujący na jednym z warszawskich bazarków.
3: Najbardziej się pani boi, że które produkty zdrożeją?
4: Owoce, truskawki, czereśnie, takie warzywa podstawowe to są niedrogie, były, są i pewnie będą, ale najbardziej drożeje fasolka szparagowa, bób, truskawki, czereśnie, tak jak wspomniałam. Albo za dużo słońca, bo wysusza, albo za dużo deszczu.
5: Nie wiem, nie kupuję, ktoś inny kupuje, więc trudno mi powiedzieć,
6: Nie wiem, oby nie podrożały.
0: Grzegorz Rykaczewski dodaje, że upały mogą też podwyższać ceny warzyw. Zaznacza jednocześnie, że w tej chwili spora część warzyw jest tańsza niż rok temu. I zmieniamy temat. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wraca do Sejmu. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na uwięzi. Senat wniósł do niej poprawki. Ustawa została przegłosowana jednogłośnie. Poparło ją 82 senatorów. Nie było głosów wstrzymujących się ani przeciwnych. To rzadko spotykana jednomyślność ocenia Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Jest ona współautorką przepisów, które stworzono z dwóch projektów, poselskiego i prezydenckiego. Posłanka dodała, że jesteśmy coraz bliżej do uwolnienia psów z łańcuchów. Jak mówi, senatorowie wprowadzili do nowelizacji dwie poprawki.
7: Jest poprawka, z którą ja się zgadzam, że do trzeciego miesiąca życia suka będzie mieszkać razem z tymi swoimi, znaczy do trzeciego miesiąca życia szczeniąt razem ze szczeniaczkami w tej samej budzie po prostu, czyli żeby już nie dyskutować na ten temat, czy trzeba będzie budować oddzielne budy dla tych szczeniąt, czy nie. Tu jest już postawiona kropka nad i. I druga kwestia to jest to, o co prosili mieszkańcy Podhala, aby z tej ustawy wyłączyć psy pasterskie.
0: Zakazem trzymania na uwięzi oprócz psów objęte będą też koty. Minimalne warunki utrzymania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. To drugie podejście do uregulowania kwestii trzymania psów na uwięzi. Poprzednie rozwiązania w grudniu zawetował prezydent Karol Nawrocki, a powodem były m.in. sztywno zapisane rozmiary kojców, w których miały być trzymane psy. I zmieniamy temat. Po fali upałów, zgodnie z prognozami synoptyków, pojawiły się burze i intensywne deszcze. te mają jeszcze się nasilać w ciągu kolejnych dni. Później temperatura znowu wzrośnie do około 30 stopni. Tak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek podkreśla, że choć spadnie sporo deszczu, to nie pomoże on w walce z suszą.
8: Aby tej suszy zapobiec, to tych opadów powinno być dużo. Powinno ich spaść w kilka miesięcy i ta intensywność powinna być po prostu słaba. Na tą chwilę to tak jakby wylać wiadro wody na kamień. Ta woda nie ma możliwości wchłonąć w głąb ziemi, tylko rozchodzi się i spływa na boki.
0: Rzeczniczka podkreśliła również, że na przeważającej części kraju mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. W walce z nią nie pomogła znacząco mroźna w tym roku zima.
8: To, że mieliśmy zimę mroźną i poniekąd w jakimś stopniu śnieżną, ale to były dwa epizody śnieżne i tej pokrywy nie było na tyle dużo, żeby zasilić wody gruntowe. Aktualnie od początku roku tych opadów naprawdę niewiele spadło. Co prawda mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie z opadami konwekcyjnymi, natomiast to są opady, które nie zasilają gleby.
0: Z prognoz IMGW wynika, że opady konwekcyjne w Polsce będą się powtarzać w najbliższych miesiącach, ale gleba nie będzie w stanie ich w pełni wchłonąć.

0: Zaglądamy jeszcze do naszego regionu. Przez cały weekend w Otmuchowie trwa 53. edycja Lata Kwiatów. Na miejscu prezentuje się ponad setka wystawców z roślinami, kwiatami i rękodziełem. Impreza przyciąga każdego roku tysiące zwiedzających. Co roku dokładamy starań, by impreza miała szeroką ofertę, mówi burmistrz Otmuchowa Damian Nowakowski.
1: Każdego roku mamy rekord, wystawców jest bardzo dużo, co nas bardzo cieszy, dlatego że Lato Kwiatów to przede wszystkim rośliny. To są kwiaty, byliny, drzewa, sadzonki, nasiona i widzimy, że naprawdę w tym roku mamy już takie przepiękne okazy, bardzo wysokie, więc zachęcam Państwa bardzo gorąco w ten weekend do Otmuchowa.
0: To święto, które promuje nie tylko Otmuchów, ale cały powiat, dodaje Daniel Palimonka, to starosta Nyski.
2: Które ma historię, które ma swoje piękno, które ma swoje doświadczenia i które ciągle się rozwija. Dlatego my jako samorząd powiatowy też zawsze dajemy swoją cegiełkę do tego, aby to wydarzenie miało dobrą oprawę, aby też wszyscy mogli czuć się komfortowo.
0: Przyjeżdżam tu ze swoim asortymentem od prawie dwóch dekad, powiedziała naszemu radiu Iwona Begiert, plantatorka z Pabianic.
3: My głównie mamy szkółkę drzewek owocowych, gospodarstwo takie rolno-ogrodnicze, prócz tego róże, borówka, inne krzewy owocowe, ozdobne też.
0: Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia, a na miejscu był nasz reporter Adam Wołek. Relacji z Lata Kwiatów będzie można posłuchać także w innych wiadomościach Radia Opole. Nie tylko susza na poziomie gruntu i ryzyko pożarowe, ale też susza glebowa. Na problem z tym ostatnim zjawiskiem zwracają uwagę opolscy leśnicy. Susza glebowa oznacza, że wody brakuje nie tylko na powierzchni, ale też znacznie głębiej w strefie korzeniowej. To wiąże się z ograniczeniem wzrostu drzew i roślin, więdnięciem, a w razie długiego okresu suszy nawet obumarciem. Z podobnym problemem mierzą się też rolnicy. Marek Bocianowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Pruszków, mówi, że najlepiej, gdyby równomiernie padało przez kilka dni z rzędu.
4: To jest oczywiście stan idealny, natomiast ja bym powiedział, że jako leśnicy z pokorą przyjmiemy każdy deszcz, zarówno krótki, nawalny, jak i ten rozciągnięty w czasie. Przynajmniej na nizinach, w dużych kompleksach leśnych ta woda, tak od razu po prostu nie oszukujmy się, ona nie ma gdzie spłynąć. Tutaj nie ma dużych nachyleń, więc gwałtowna powódź nas nie grozi.
0: Dodajmy, że po przejściu frontów burzowych z deszczem zagrożenie pożarowe w opolskich lasach jest określane jako małe.

organizacji rolnictwa, a tam trwa kilka naborów. Koła gospodyń wiejskich mogą starać się o nawet 10 tysięcy złotych wsparcia na działania statutowe, przypomina ARiMR. Dokumenty są przyjmowane do 30 września, należy je składać za pośrednictwem PUE ARiMR. Z kolei szkoły rolnicze mają dodatkowy miesiąc na złożenie wniosku zaliczkowego na wsparcie z KPO, to w ramach rolnictwa 4.0 dla szkół. Dokumenty w tym przypadku można składać do 31 lipca. I jeszcze jedna informacja prosto z ARiMR. Zakończyła się kolejna kampania dopłat bezpośrednich i obszarowych. Złożono ponad 1 162 000 wniosków, z czego 38 tysięcy w okresie sankcyjnym. Nieznacznie zmalała powierzchnia zadeklarowanych gruntów i do niemal 12 hektarów wzrósł średni areał gospodarstwa ubiegającego się o wsparcie. Zarejestrowano prawie 527 tysięcy wniosków o płatność dla małych gospodarstw. Teraz sprawdzana jest kompletność dokumentów i rozpoczynają się kontrole administracyjne. Wszystko po to, by ustalić, czy deklaracje dotyczące poszczególnych upraw się nie krzyżują, a na poszczególnych gruntach jest prowadzona działalność rolnicza. Wykorzystuje się także monitoring satelitarny. Jeżeli zostaną wykryte jakieś błędy, składający wniosek jest o nich informowany, by mógł uzupełnić braki i wyjaśnić sprawę. I to już wszystko w dzisiejszym Agroradiu. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, my słyszymy się tradycyjnie w każdą sobotę po godzinie 6, ale warto jeszcze z nami zostać. Lada moment wiadomości w Radiu Opole. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Z mikrofonem Radia Opole będziemy na wykopaliskach w Krasiejowie. Na stanowisku paleontologicznym Uniwersytetu Opolskiego pracują opolscy naukowcy oraz goście z różnych uczelni kraju i zagranicy. Zapytamy, co tutaj znajdują, jak wygląda praca paleontologa, skąd wiadomo, że prehistoryczne zwierzęta miały problemy z kręgosłupem, ale też innymi chorobami.
2: Zainteresował mnie bardzo tutaj temat, o czym wcześniej nie wiedziałam, temat metapozaura, który został znaleziony m.in. na tym stanowisku, że również dotknął go nowotwór.
1: Proszę ubrać wygodne buty i ruszamy. W terenie będziemy do 17. Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska.
0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: A dzisiaj stąpamy po ziemi w Krasiejowie, natomiast absolutnie nie będziemy chodzić wokół tych wielkich dinozaurów, ale jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w którym w tej chwili cały czas trwają prace, między innymi pracują tu studenci, no i rzecz jasna naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego. No właśnie, dlaczego to miejsce jest aż tak cenne?
3: Doktor Jakub Kowalski, pracownik Uniwersytetu Opolskiego z Instytutu Biologii. Stanowisko w Krasiejowie jest niezwykle cenne ze względu na to, że zachowało się tutaj tysiące kości w doskonałym stanie zachowania z okresu Triasu i tego typu znaleziska, tego typu lokalizacje w skali światowej są bardzo rzadkie. Można by policzyć, że na całym świecie z okresu Triasu o podobnej gęstości okazów jest może 5-6 stanowisk.
1: Coś niesamowitego, raptem 5 na całym świecie. Mówi się o tym miejscu, że jest to takie Eldorado dla naukowców.
3: Tak, dla wszystkich naukowców, którzy zajmują się Triasem, zajmują się zwierzętami z początków ery dinozaurów, to jest najwspanialsze miejsce, jakie może być. Mamy tutaj wiele zwierząt, które są ważne dla zrozumienia ewolucji późniejszych grup kręgowców, między innymi dinozaurów czy krokodyli.
1: W tej chwili jesteśmy na drugim poziomie, tak, można by powiedzieć, tych wykopalisk. Całe lata, bo 20 lat prowadzone były nieco niżej, a w tym roku po raz pierwszy przenieśliście się poziom wyżej. Z czego to wynika?
3: Wynika to z tego, że kończy nam się troszeczkę teren na dole. Tak, przez ponad 20 lat poszukiwania były prowadzone na dolnym poziomie kościonośnym, a poziom górny był rzadko odwiedzany, był zarośnięty krzakami. W zeszłym roku wymyśliłem taki projekt, żeby sprawdzić, czy coś tutaj jest. Więc się okazało, że jest bardzo dużo kości. No i w tym roku cała grupa tutaj kopie na tym górnym poziomie, no i znajdują bardzo fajne rzeczy, które, co ciekawe, są w zupełnie innym stanie zachowania niż te z dolnego poziomu.
1: Jak tutaj podchodziliśmy, usłyszałam pana pytanie kierowane w stronę studentów. Coś znaleźliście? Rozumiem, że to jest prawie rzecz oczywista.
3: Tak, no oczywiście na początku trzeba się troszeczkę nakopać. To nie jest tak, że używam pędzelków i zdejmujemy piasek. To jest twarda skała, ale tak, codziennie znajdowane są nowe szczątki. Już dzisiaj zostały odkryte przynajmniej 4 okazy, które są w trakcie zabezpieczania. Profesjonalnie zabezpieczamy je, odsłaniamy, zalepiamy klejami, a następnie po dokumentacji fotograficznej zabieramy do naszej bazy terenowej.
1: Obóz wykopaliskowy trwa raptem kilka dni. Czy można już w tej chwili powiedzieć, że znaleźliście coś nowego na przykład, czy to jeszcze za wcześnie?
3: Jest jeszcze za wcześnie. Jak do tej pory większość szczątków, które znaleźliśmy, to są już takie okazy, które posiadamy, no ale od przybytku głowa nie boli, dzięki temu możliwe są liczne badania, ale każdego sezonu, co roku wychodzą nowe rzeczy, nigdy nie widziane przez naukowców, czasami są to nawet nowe całkowicie rodzaje czy gatunki, albo gatunki, które były znane w innym miejscu, ale nigdy nie zostały znalezione w Polsce.
1: Ponad 200 milionów lat temu, no właśnie, podobno było tu jezioro, ale zdaje się, że hipotez jest więcej.
3: Tak, pierwotna hipoteza dotycząca pochodzenia tego stanowiska mówiła, że było tutaj ogromne jezioro. No, ale nauka się rozwija wraz z badaniami, no i obecnie dominuje pogląd, że nie było tutaj takiego jednego wielkiego jeziora, tylko było środowisko, w którym było wiele małych jeziorek, troszeczkę takie środowisko jak w dzisiejszej północnej Australii. W tych jeziorkach zbierało się materiał nanoszony przez powodzie błotne z okolicy podczas pory deszczowej i dzięki temu przykryte od razu błotem kości zachowały się w tak dobrym stanie, bo nie były odsunięte na warunki atmosferyczne. biologiczne, ani na działanie drapieżników i padlinożerców.
1: Zaraz podejdziemy bliżej, zobaczymy, jak wyglądają te wykopaliska. Tak jak pan powiedział, to na razie to nie jest praca, z tego co tutaj widzę, tylko pędzelkiem, tylko potrzebne są odpowiednie narzędzia do tego, żeby dostać się głębiej, bo ta ziemia jest dosyć mocna. Ale właśnie, co udało się w zeszłym roku znaleźć, bo to też był taki wyjątkowy moment dla świata, nie tylko opolskiej nauki.
3: Tak, co roku robimy różnego rodzaju publikacje ze stanowiska Krasiewskiego oraz z innych stanowisk, ale w zeszłym roku udało się nam opublikować dwie prace. Jedna dotyczyła ryby trzonopłetwnej. To jest taka pierwotna grupa ryb, której obecnie występują tylko i wyłącznie dwa gatunki. I ta ryba z rodzaju Diplurus nie była nigdy znana z Polski, ani nawet z Europy. Jej szczątki znaleziono jak do tej pory, o ile dobrze pamiętam, tylko ze osadów Ameryki Północnej. Inna bardzo ważna praca dotycząca już biologii życia tych prehistorycznych płazów metopozaurów dotyczyła patologii, czyli chorób kręgosłupa. Okazuje się, że jeżeli mamy setki czy nawet tysiące kości osobników jednego gatunku, możemy stwierdzać i porównać, jak wyglądało ich życie, jaki był ich stan zdrowia, no i wyszło, że one też potrafiły chorować na kręgosłup.
1: O proszę, to nam się wydaje, że to jest choroba cywilizacyjna, tymczasem.
3: Tymczasem u metopozaurów zdarzało się, że kręgi źle się rozwijały, zwierzęta mogły być pokrzywione, czasami kręgi zrastały się, powodując usztywnienie. No to były albo wady wrodzone, albo nabyte, ale tego typu znaleziska są bardzo ciekawe, bo one nam mówią nie tylko o samej budowie zwierzęcia, ale o tym, jak one żyły jako populacja, jako gatunek, jakie mogły ich spotykać nieprzyjemności czy przyjemności też. No i w ten sposób coraz bardziej możemy zrozumieć ten prehistoryczny świat.
1: A za moment do naszej rozmowy będziemy wracać.

0: czy to nie jest coś ze stopy?
1: Zobacz, któraś z tych kostek ze stopy lub z dłoni?
2: Ewentualnie jakiś kręg.
3: Co tu widać ciekawego, wiadomo?
4: Jeszcze nie wiadomo, musimy więcej odsłonić, żeby się upewnić.
5: Łamane wcześniej, nie teraz. Dlatego, tak, że już jest zasklepiony.
4: Tak, zabradowany taki, więc prawdopodobnie kwestia transportu, bo część z tych rzeczy to nie są stworzenia, które żyły tu na miejscu, tylko te szczątki zostały przywleczone przez powódź albo przez rzekę, albo jeszcze jakąś inną historię, więc one niektóre są już uszkodzone jakby, zanim tak naprawdę stały się skamieniałościami. Mateusz Antrzak, Instytut Biologii.
3: Dzisiaj jesteśmy na wykopaliskach w Krasiejowie ze studentami i z naukowcami. Tutaj widzę, znowu coś się dzieje, cały czas ktoś coś odsłania. No właśnie, tutaj widać taką większą część, mi się wydaje, tak?
4: Tak, wydaje nam się, że to jest fragment miednicy, to znaczy obręczy biodrowej jednego z tych prehistorycznych gadów, których szczątki tutaj znajdujemy. No od rana właściwie kości należące do tego gada nam się pojawiają, wyskakują. Jest tutaj takie większe nagromadzenie, udało się trafić.
3: To jest chyba ogromna radość, prawda, dla naukowca, dla paleontologa, gdy jest na konkretnym stanowisku i rzeczywiście, no nie chcę powiedzieć od czasu do czasu, ale często coś znajduje.
4: Wydawałoby się, że to może w pewnym momencie spowszednieć, natomiast no, my tu przyjeżdżamy z kolegami od kilkunastu, niektórzy nawet więcej lat i wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy coś się pojawia, to jest to jakaś radość, szczególnie jeśli to są te rzeczy rzadko spotykane. No bo są takie fragmenty, które faktycznie co roku się pojawiają, trafiają do kolekcji, a są takie, które są zdecydowanie rzadsze.
3: Przed momentem rozmawialiśmy o tym, że no często są to kości, które są znane, natomiast może być tak, że pojawi się coś nowego i okaże się, że po naszym programie nagle eureka, sprawdzicie i będzie można powiedzieć, że nowy gatunek został odkryty. Ale jeszcze dwa słowa o tym, jak to było z tymi stworzeniami tutaj. Podobno miały problemy z kręgosłupem między innymi.
4: Tak, w zeszłym roku udało nam się ukończyć pracę i rozpoznać co najmniej trzy różne jednostki chorobowe, jeśli chodzi o kręgosłupy metopozaurów, czyli tych płazów, które tutaj są najliczniejsze, czy też ich szczątki są najliczniejsze. Na pewno cierpiały na skoliozę, czyli takie boczne wygięcie kręgosłupa. Wtedy, kiedy jeden z kręgów jest wykształcony tylko w połowie, no to cała kolumna nam się przekrzywia. Były też przypadki, w którym te kręgi się zrastały, to znaczy chrząstka zarastała tkanką kostną i dochodziło do usztywnienia fragmentu kolumny w kręgosłupie. I to są zmiany, które postępowały z wiekiem. Mamy kilka takich przypadków, gdzie ta choroba postępowała albo jest we wcześniejszym stadium, albo mamy już bardzo silnie zrośnięte te elementy.
3: Moje pierwsze skojarzenie, bo zastanawiam się, z czego to może wynikać, moje pierwsze skojarzenie jest takie, że być może nie było w tym miejscu wystarczająco dużo takiego właściwego pożywienia, w którym byłyby wszystkie odpowiednie, nie wiem, mikroelementy chociażby, które mogłyby tak właściwie tworzyć tę tkankę kostną, ale no nie wiem, czy to jest dobry trop.
4: Przynajmniej w przypadku niektórych schorzeń, szczególnie tych, które były związane już ze wczesnym etapem rozwoju, takie, które się pojawiają już w rozwoju embrionalnym, gdzie no, od samego początku te kręgi na przykład są zrośnięte, to może być częściowo efekt takiej presji środowiska, to znaczy, że warunki są faktycznie niesprzyjające, albo było, nie wiem, mało wody wysychały zbiorniki, w których one żyły, albo było mało pożywienia, co zresztą mogło się ze sobą wiązać. No i w takich przypadkach często te mutacje, które w populacji występują, mogą się jakby nasilać i rzeczywiście tych chorób mogłoby być więcej. Trudno to udowodnić na przykładzie samego zapisu kopalnego, samych skamieniałości, ale nie jest to wykluczone.
3: A czy to też może być wynik jakiegoś urazu, walki chociażby pomiędzy osobnikami?
4: Tak, są też takie skamieniałości, na których obserwujemy ślady zębów. Czasami tego samego gatunku, czasami innego. Tutaj jeszcze też takie rzeczy czekają na opracowanie, ale mamy też na przykład przypadki złamanych i zrośniętych żeber, bo z tymi kontuzjami to jest tak, że my się o nich często dowiadujemy tylko wtedy, kiedy rzecz się skończyła pomyślnie dla tego zwierzaka, to znaczy kiedy takie złamanie się zrosło, bo wtedy ta tkanka rośnie szybko i mamy takie nieregularne przerosty, no i widzimy często też linię złamania, więc mamy kilka takich żeber w kolekcji. infekcji i płazów i gadów, więc wiemy, że do takich urazów dochodziło. Gdyby to złamanie się nie zrosło, to pewnie byśmy się nigdy o nim nie dowiedzieli, no bo znaleźlibyśmy po prostu fragment jakiejś łamanej kości i nie bylibyśmy w stanie stwierdzić, czy ta kość się złamała później, bo miała na to w sumie 200 milionów lat w skałach, czy to faktycznie się działo w momencie, kiedy to zwierzę jeszcze żyło.
3: Powiedział pan, czy ta kość złamała się później, przed momentem dosłownie, nachyliliśmy się nad miejscem, w którym to studentka próbuje w tej chwili, zaraz też będę pytać, jak to się robi dokładnie, próbuje wyciągnąć jedną z kości. Ta kość wygląda tak, jakby rzeczywiście była ułamana, nie wiadomo,

0: glebę. Nie infiltruje, tylko zaczyna spływać po powierzchni i niesie ze sobą wszystko to, co jest w stanie podnieść. No a później gdzieś, kiedy ta energia się wytraci, to ulega depozycji, czyli ta woda gdzieś tam to wszystko zostawia. I to jest prawdopodobnie efekt takiego spływu z takiej nagłej powodzi. Więc część z tych zwierząt żyła na miejscu, część szczątków mogła być przetransportowana z jakichś dalszych odległości. Tu badania izotopowe pokazują, że no nawet być może kilkadziesiąt kilometrów. Są przesłanki, które pozwalają nam zgadywać. To znaczy, jeżeli kości były transportowane przez dłuższy czas przez wodę, no to one będą na przykład zaokrąglone, jakieś takie zniszczone, obtoczone i czasami faktycznie takie ślady widzimy, chociaż dość rzadko, więc być może wiele z tych zwierząt żyło tutaj w bliskim sąsiedztwie, jeśli nie na samym tym konkretnym miejscu, ale no być może nie wszystkie, co też jest z jednej strony oczywiście ciekawe, z drugiej strony utrudnia nieraz interpretację w kontekście takim ekologicznym, to znaczy, czy możemy opowiedzieć, że faktycznie one ze sobą współwystępowały, że na przykład jeden mógł na drugiego polować, kiedy nie jesteśmy pewni, czy żyły na tym samym obszarze i w tym samym czasie. Jest tutaj kilka takich zagadek jeszcze nierozwiązanych.
1: Jak tam wygląda sytuacja z tą kością?
2: Właśnie zakleiłam część tej kości, dlatego że kiedy będę wydobywać resztę, może się połamać i zabezpieczam właśnie przed dalszym wydobyciem.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Dzisiaj z mikrofonem Radio Opole jesteśmy na wykopaliskach w Krasiejowie. No i właśnie pochylamy się nad kością. O, widzę, że zabezpieczyłaś tę kość, z góry przysłoniłaś troszeczkę, żeby jej nie przysypać, tak?
2: Tak, tutaj koledzy kopią, żeby od kilofów i od młotków odłamki nie uszkodziły tej kości i też nie przykleiły się do kleju, którym właśnie zabezpieczyłam tę kość. Aleksandra Komisarek z weterynarii UWM.
1: Z weterynarii? To skąd w ogóle pomysł na to, żeby przyjechać tutaj na takie wykopaliska?
2: Mnie bardzo ciekawią choroby prehistorycznych gadów i płazów, dlatego myślę, że fajnie byłoby to połączyć.
1: W tym miejscu sporo znalezionych zostało kości, na których podstawie można stwierdzić, że zwierzęta tu mieszkające właśnie chorowały, między innymi miały problemy z kręgosłupem.
2: To prawda, z kręgosłupem, ale również chorowały na różnego rodzaju nowotwory. Nowotwory kości tutaj bardzo łatwo jest określić, więc jest to bardzo ciekawe stanowisko pod tym względem.
1: Proszę wytłumacz laikowi, jak

0: można określić? No bo jeśli chodzi o złamanie, jeszcze jestem w stanie sobie to wyobrazić. Na przykład ta kość jest jakoś tam przemieszczona, obtorbiona. Natomiast jak to wygląda, jeśli chodzi o inne choroby? Jak to określić?
1: Dochodzi do rozpuszczenia kości w niektórych miejscach lub narośnięcia, tutaj w przypadku na przykład osteosarkomy, dochodzi do przebudowy takiej kości. I jest ona widoczna nawet po tylu milionach lat.
0: Mhm. A ta kość, którą znalazłaś tutaj, jesteś w stanie już cokolwiek na jej podstawie powiedzieć?
1: Niestety nie, jest dopiero zabezpieczona, wstępnie zabezpieczona. Nie wiadomo, ile jeszcze jej się chowa tak naprawdę pod ziemią.
0: Widzę, że na początku ta praca polega przede wszystkim na tym, żeby odsłonić te grubsze warstwy ziemi, tak? Czyli wykorzystujecie do tego takie jakieś młoteczki, małe kilofy, tak można to nazwać?
1: Tak, na początku idzie w ruch łopata, dlatego że musimy usunąć ten górny żwir. Następnie wchodzą kilofy i młotki, którymi odsłaniamy większą część terenu. Później, kiedy wiemy, że coś może się już w danym miejscu znajdować, w ruch idą z kolei śrubokręty oraz mniejsze narzędzia chirurgiczne oraz stomatologiczne, po to, żeby raz po razie odsłaniać te mniejsze fragmenty.
0: Jesteś studentką weterynarii, a jednocześnie interesują Cię takie prehistoryczne choroby. A co chcesz robić w życiu?
1: Ja bym chciała zajmować się właśnie chorobami, nowotworami zwierząt egzotycznych, dlatego że mało kto się jeszcze tym zajmuje i zwierzęta egzotyczne są taką działką, która jest w Polsce szczególnie bardzo mało poruszona.
0: Czy ta wiedza, którą tutaj zdobędziesz sprzed milionów lat, może Ci się przydać?
1: Zdecydowanie poszerza ona horyzonty i pozwala holistycznie podchodzić do tych zwierząt z racji tego, że jest to tak zróżnicowana grupa.
0: Mam nadzieję, że nasi słuchacze na to pozwolą. Na sekundę dosłownie odejdziemy od tematu prehistorycznych gadów i płazów, w których kości tutaj się znajdują, ale zainteresował mnie ten temat nowotworów u zwierząt egzotycznych. O tym się w ogóle nie mówi. Powiem szczerze, że nie miałam nawet jakiejś takiej świadomości tego.
1: Tak, nowotwory u zwierząt egzotycznych są właściwie bardzo mało poruszane. Natomiast jeśli chodzi o konferencje, kongresy medycyny weterynaryjnej, coraz więcej prelegentów porusza ten temat, dzięki czemu możemy poznawać, że zarówno jaszczurki, jak i węże chorują zdecydowanie na nowotwory.
0: Coś niesamowitego. Skoro są sympozja, to znaczy, że jest to temat już poznawany, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, jeszcze mało się o tym wie. Czy już można rozróżniać jakieś konkretne nowotwory u konkretnych zwierząt? Czy na razie to jest taka ogólna wiedza pod tytułem, aha, to zwierzę choruje na raka?
1: Na razie działa to na zasadzie kontrastywności. Jeśli odkrywamy coś na przykładzie małych ssaków, staramy się również przenieść to na teren właśnie gadów i płazów i porównujemy, dlatego że histologicznie wiele tkanek jest do siebie podobnych i mogą one również nowotworzyć w bardzo podobny sposób.
0: A jak bada się, zwierzęta egzotyczne w Polsce to gdzie? Przede wszystkim w ogrodach zoologicznych. Czy w związku z tym współpracujesz na przykład z ogrodami? Czy Wasz uniwersytet współpracuje z ogrodami zoologicznymi?
1: Tak, jak najbardziej. Nasz uniwersytet współpracuje z wieloma ogrodami zoologicznymi, gdzie studenci mogą prowadzić praktyki zawodowe i uczyć się zarówno o zwierzętach kopytnych, jak i właśnie o gadach i płazach. Także i stałocieplne, i zmiennocieplne zwierzęta tutaj wchodzą.
0: A czego dowiedziałaś się tutaj już w trakcie tych warsztatów na temat ten, który szczególnie Cię interesuje? Tutaj mówimy o tym, że też te choroby się pojawiają.
1: Zainteresował mnie bardzo tutaj temat, o czym wcześniej nie wiedziałam, temat metapozaura, który został znaleziony między innymi na tym stanowisku, że również dotknął go nowotwór. Niestety nie pamiętam już jaki, ale z pewnością jest wiele artykułów na ten temat i warto sobie o tym poczytać.
0: Bardzo Ci dziękuję, w takim razie nie przeszkadzam już. Powiedz mi tylko jedną rzecz, bo tutaj widzę, teraz odsłaniamy ten fragment kości. Ty tę kość pokryłaś jakąś substancją. Co to jest?
1: To jest taki specjalny klej, który skleja nam kości i one po pewnym czasie pod wpływem wilgotności się utrwalają.
0: Czyli po prostu w miarę jak tę kość odsłaniasz, pokrywasz klejem, to jest większe prawdopodobieństwo, że ta kość nie zostanie uszkodzona. Tak to rozumiem, tak?
1: Tak, dlatego że wibracje od młotka czy od śrubokręta mogą wprowadzić ją w ruch i roztrzaskać po prostu, więc to zabezpiecza nas przed takim wypadkiem.
0: Rozumiem, dziękuję ślicznie, nie przeszkadzam już.

0: Dzisiaj jesteśmy na wykopaliskach w Krasiejowie. Doktor Mateusz Antczak między innymi ze mną i cała grupa młodych naukowców z różnych stron, można by rzec, z kraju, ale też świata, prawda? Skąd tutaj ci młodzi ludzie przyjechali?
1: W tym roku mamy na pewno studentów z Węgier i ze Szkocji. Jeszcze do nas dojadą niebawem. Także co roku z zagranicy, z różnych uniwersytetów, z różnych grup badawczych właściwie osoby się pojawiają, bo rzeczywiście Krasiejów jest w tym przynajmniej paleontologicznym świecie znany bardzo szeroko.
0: Ale to też jest ciekawe, bo tutaj widzę, że raz, że przyjeżdżają stricte młodzi paleontolodzy, ale przed momentem rozmawiałam ze studentką z weterynarii, ale która bardzo interesuje się między innymi prehistorycznymi chorobami. W związku z powyższym to jest temat również dla studentów, którzy generalnie, tak rozumiem, chcą poszerzać swoją wiedzę przyrodniczą.
1: Tak, mamy tu osoby z różnych kierunków, z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, a czasami nie tylko, przy czym często są to osoby, które studiując na pierwszym stopniu biologii, geologii czy wielu innych kierunków, w trakcie wykopalisk na tyle zaczynają interesować się tematem, że później niejednokrotnie kontynuują studia już konkretnie w tym temacie. Zresztą u nas na studiach magisterskich na Uniwersytecie Opolskim mamy takie osoby, które właśnie swoją przygodę zaczęły od udziału w obozach wykopaliskowych.
0: O proszę! Myślę, że to jest ogromna wartość dodana dla Uniwersytetu Opolskiego, że ma takie stanowisko tak blisko, prawda? Zresztą tych stanowisk jest więcej w naszym regionie i to na pewno przyciąga młodych ludzi.
1: Tak, dla nas nie jest dużym problemem zorganizowanie praktyk terenowych, bo faktycznie tych stanowisk w zasięgu jednego dnia, czy nawet właśnie wyjścia rano i powrotu wieczorem, mamy kilka, więc logistycznie jest to na pewno dużo łatwiejsze niż dla uniwersytetów gdzieś tam z północy kraju, gdzie tych miejsc jest mniej, czy nie są tak łatwo dostępne. No i Krasiejów dla nas pełni kilka funkcji tak naprawdę, bo z jednej strony naukową, bardzo ważną oczywiście, z drugiej strony dydaktyczną, bo prowadzimy tutaj też zajęcia po prostu dla naszych studentów, a po trzecie, no to tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, jest to też takie trochę narzędzie rekrutacyjne. To znaczy są osoby, które mogą zobaczyć, przeżyć na własnej skórze w praktyce, jak ta praca wygląda i często decydują się później podjąć też studia na tym kierunku, czy zająć się też naukowo właśnie paleobiologią.
0: Pan jest z Poznania. Czy chociażby takie warsztaty albo świadomość tego, że jest możliwość pracy na nowych stanowiskach paleontologicznych, czy ta świadomość też pana jakoś przyciągnęła tutaj na Uniwersytet Opolski?
1: Moja historia jest podobna, bo ja będąc na drugim roku studiów geologii w Poznaniu, przyjechałem właśnie tak jak tutaj studenci na obóz wykopaliskowy. I w ten sposób się to wszystko zaczęło. Ja co prawda od początku miałem gdzieś tam z tyłu głowy tą paleontologię i dlatego też na takie, a nie inne studia się zdecydowałem, ale rzeczywiście dzięki udziałowi w wykopaliskach w Krasiejowie pod opieką Uniwersytetu Opolskiego zająłem się tym tematem, mogłem później pisać pracę magisterską na temat Krasiejowa, później doktorską, no a dziś jestem pracownikiem Uniwersytetu Opolskiego.
0: Dzisiaj w naszym programie też między innymi powiemy, jak dokładnie wygląda taka praca paleontologa. Tak jak słyszymy, tutaj w ruch idą łopaty, jest na tym stanowisku taczka. To nie jest tak, że młodzi naukowcy siedzą tylko z pędzelkami, a oczywiście ten etap też jest potrzebny i też na końcu pewnie do niego dochodzi. Ale jeszcze wracając na moment do Uniwersytetu Opolskiego, czyli rozumiem, że ta praca w terenie odbywa się no nie tylko tak jak tutaj na początku wakacji. Na początku wakacji przede wszystkim przypuszczam, że zapraszacie studentów czy naukowców z innych stron Polski czy świata, ale to jest praca taka no, całoroczna.
1: Tak, przy czym te zadania się zmieniają. Rzeczywiście wtedy, kiedy pogoda pozwala, wtedy jesteśmy w terenie, a w sezonie takim jesienno-zimowym to, co udało się wydobyć, opracowujemy w laboratorium, bo te kości trzeba później jeszcze oczyścić, wypreparować, udokumentować, zrobić zdjęcia. No i jeśli jest taka możliwość, jest jakiś problem badawczy do rozwiązania, no to wtedy staramy się też opowiedzieć o nich jak najwięcej, czyli ostatnio na przykład o tych chorobach, czy też oznaczyć gatunki, czy powiedzieć, w jaki sposób ze sobą współwystępowały. To też nie jest wiedza taka lokalna i to nie są tylko lokalne ciekawostki. Na bazie tych odkryć możemy też wyciągać wnioski dotyczące tej paleobiologii takiej globalnej. No bo jeżeli na przykład udało nam się znaleźć na przykład ryby celakantokształtne, które wcześniej były znane tylko z wybrzeża Ameryki Północnej, no to patrząc na mapę jak świata sprzed 200 milionów lat, okazuje się, że mamy teraz takie same ryby u nas i to jest druga strona takiego płytkiego wewnątrzkontynentalnego morza, więc pojawia się pytanie, w jaki sposób te ryby mogły się dostać słodkowodne na dwie strony słonego zbiornika, czy migrowały wzdłuż wybrzeża, czy może były jednak w jakimś stopniu przystosowane do tego słonowodnego środowiska, a może ich przodek żył tutaj wcześniej, zanim to morze się w ogóle pojawiło. Jest kilka możliwości i są to problemy, które no, wykraczają już poza nasze podwórko.
0: Ale jesteście w stanie odpowiedzieć na te pytania tak docelowo?
1: Czasami tak, czasami nie. Czasami potrzebne jest więcej znalezisk, dlatego dalej prowadzimy też prace terenowe. No, biorąc pod uwagę niekompletność zapisu, to są jednak często izolowane szczątki. O tych rybach na przykład pisaliśmy na bazie pojedynczych ząbków i pojedynczych łusek, więc wiele rzeczy jesteśmy w stanie opowiedzieć, ale nie wszystko. Ale to też jest taka specyfika paleontologii, paleobiologii i z jednej strony może się to wydawać problemem, z drugiej strony to jest chyba takie też unikalne piękno tej dziedziny, że odpowiedź na jedno pytanie zawsze rodzi trzy kolejne, więc cały czas staramy się tę wiedzę pogłębiać.
0: Państwo tego nie widzą, ale pan doktor ma w oczach tyle radości i takich iskierek, ta świadomość tego, że jeden krok prowadzi do kolejnego.
1: Tak, więc problemów badawczych nam nie brakuje. Rzeczywiście ciągle stawiamy nowe pytania i nie spoczywamy na laurach, działamy dalej.
0: Nie można się nudzić przy tej pracy, prawda?
1: Na pewno, bo to jest też fajne, że mamy zmienność tych zadań, tak? Więc rzeczywiście nie można się znudzić, bo ciągle jest coś innego do zrobienia. Raz trzeba pomachać łopatą, raz trzeba podłubać pędzelkiem czy małym dłutkiem, innym razem siedzimy w laboratorium przy mikroskopie, a jeszcze później trzeba usiąść i coś napisać. Więc rzeczywiście to jest taki multitasking, ale dający też satysfakcję i nie pozwalający się znudzić też na jednej konkretnej pracy, jednym zadaniu.
0: Będziemy dzisiaj w naszym programie Rzecz Jasna wracać do Krasiejowa za kilka chwil, między innymi o tym, jak dokładnie wyglądają takie wykopaliska.

0: tej godzinie naszego programu wracamy do Krasiejowa na stanowisko paleontologiczne Uniwersytetu Opolskiego, gdzie pracują naukowcy, ale też studenci z różnych stron Polski i zagranicy.
1: I właśnie od 2 godzin tak powoli dłubię sobie. Jest to, nie ukrywam, moja ulubiona część pracy, czyli w końcu można odłożyć młotek, można odłożyć łopatę i skupić się na takich narzędziach precyzyjnych.
0: Potrzebne będą wygodne buty i strój roboczy. Także kto dopiero teraz do nas dołączył, proszę szybko się przebrać i ruszamy. Do 17:00 Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
3: To ja teraz tutaj, jeśli pozwolicie, kucnę przy was. Pan przyjechał z Poznania, z Uniwersytetu w Poznaniu, tak?
4: Nazywam się Przemysław Błaszczeć i jestem doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3: Dlaczego tutaj pan przyjeżdża akurat na te wykopaliska? Wiadomo, że to jest niezwykle ważne stanowisko naukowe, natomiast no, można by pojechać zupełnie gdzie indziej.
4: Czy muszę się przyznać, że akurat to stanowisko w Krasiejowie jest bardzo blisko mojemu sercu, a między innymi z tego powodu, że do dzisiaj pamiętam pierwsze publikacje w gazetach, kiedy zostały odnalezione w ogóle jakiekolwiek szczątki kręgowców tutaj, więc od kiedy byłem bardzo mały, wyobrażałem sobie, że będę miał szansę tutaj przyjechać. I kiedy postanowiłem właśnie aplikować na UAM, oczywiście chciałem napisać magisterkę z materiału z Krasiejowa, skontaktowałem się właśnie z naukowcami z Uniwersytetu Opolskiego, no jakoś tak wyszło.
3: Jakoś tak wyszło, ale tutaj ta miłość do nauki, konkretnie tej dziedziny nauki, z tego co pan mówi, to kiełkowała bardzo wcześnie. Czy to te książki o dinozaurach pomogły na przykład, bo wiem, że no dzieciom rzeczywiście często kupuje się książki o dinozaurach i mój znajomy 5-latek wie naprawdę bardzo dużo, obawiam się, że dużo więcej niż ja na przykład.
4: Znaczy jest nawet taki dowcip, że wiedza o dinozaurach czy w ogóle paleontologii jest największa wtedy, kiedy ma się 5 lat,
3: tak.
4: I potem ewentualnie tylko maleje, więc 5-latki zapewne wiedzą dużo, dużo więcej nawet niż naukowcy, taki dowcip w branży.
3: My się troszkę uśmiechamy, ale rzeczywiście to, czym gdzieś tam się nasiąknie w dzieciństwie, może mieć znaczenie. Ostatnio rozmawiałam z takim młodym człowiekiem, który w tej chwili pisze maturę. Proszę sobie wyobrazić, że no jest rzeczywiście miłośnikiem przyrody, jest po technikum leśnym, ale już za nim 7 publikacji naukowych dotyczących owadów i pająków. A z czego to wynikało? Z tego, że mama czytała mu książki o pająkach. Nomen omen, mama miała arachnofobię i chodziło o to, żeby się tej arachnofobii pozbyć. No i to gdzieś zakiełkowało, także no mówimy też o tym w tym kontekście, że warto tego młodego człowieka zarażać. Co z tą wiedzą zrobi? Wiadomo, te nasze ścieżki układają się różnie, ale tak jak w pana przypadku, to nie skończyło się na wiedzy takiej dziecięcej, ale poszło dalej.
4: Tak, poszło dalej. Właśnie teraz mam okazję zajmować się w ramach mojego doktoratu materiałem między innymi z Krasiejowa, który jest dodatkowo uzupełniany przez dane czy inne materiały z całego świata, tak jak zresztą wspominał doktor Anczak, no przez to, że część rzeczy, których tutaj została znaleziona, jest po prostu dosyć fragmentaryczna, więc musimy się posiłkować analogiami, które można odnaleźć gdzie indziej.
3: Aha, czyli chodzi o pewne porównanie, tak? Żeby jakoś ocenić te kości?
4: To znaczy, ja może wytłumaczę mniej więcej nad czym pracuję. Wcześniej było wspomniane, że tutaj w późnym triasie żyły te opancerzone altozaury i właśnie w ramach mojej pracy magisterskiej, teraz doktoratu, zastanawiamy się, czy ten pancerz mógł służyć do obrony przed drapieżnikami. No bo kiedy myślimy o pancerzu, no to zwykle wyobrażamy sobie obronę. No i właśnie powstał taki pomysł, żeby, to jest właśnie piękno jeszcze dodatkowo paleontologii, że nie jest tak, że my wyciągamy te kości, opisujemy je, sobie to czyścimy, opisujemy i potem one są chowane do szafy, możemy zrobić z nimi naprawdę dużo. No i właśnie powstał pomysł, żeby zasymulować za pomocą nowoczesnych technik komputerowych, zasymulować atak drapieżnika na tego aetozaura i zobaczyć, czy ten pancerz faktycznie wytrzymał gryzienie, ten atak.
3: Co się okazało?
4: No jeszcze nie wiadomo, dopiero jestem na etapie przygotowywania materiału, więc się okaże.
3: Niesamowicie się ta nauka rozwija. Tutaj z jednej strony pan klęczy na jakiejś podkładce z młotkiem geologicznym, cały brudny, a z drugiej strony mówimy o jakichś takich nowoczesnych programach komputerowych, które pomagają, by rozszerzyć tę wiedzę i jakby posklejać te kawałeczki tej pracy.
4: Tak, dokładnie tak. Ja w swojej pracy doktorskiej akurat nie korzystam z materiału z kamieniałości, bo wiadomo, nie mogę ich poddać testowi, bo po pierwsze to nie jest kość, po drugie to jest kamieniałość, więc ona ma dużą wartość naukową, więc posiłkuję się po prostu trójwymiarowymi modelami komputerowymi.
3: Tylko komputerowe, czy na przykład można robić też takie rzeczywiste modele? Czy w ogóle jest sens w tym momencie to czynić?
4: Szczerze mówiąc, chyba nie za bardzo. Łatwiej to po prostu przeprowadzić w zaciszu właśnie pracowni komputerowej. Można zastosować różnego rodzaju właśnie metody obliczeniowe, które pozwolą nam właśnie oszacować, czy ten pancerz wytrzymuje, czy nie.
3: A jak wyglądał dokładnie ten gad? Jak był duży?
4: Ja bardzo lubię żartować, że akurat ten aetozaur przypominał troszeczkę skrzyżowanie krokodyla ze świnią. Miał mniej więcej 2,5 do 3 metrów długości max, pokryty pancerzem i na grzbiecie, i na podbrzuszu, więc ciężko opancerzony. No i chodził sobie tutaj w tym późnym triasie, zapewne ryjąc w ziemi ryjkiem i pazurami w poszukiwaniu różnych korzeni, bulw, a od czasu do czasu też pewnie wciągnął jakiegoś owada.
3: Próbuję sobie wyobrazić, świnia tak z krokodylem, no cóż, miał taki ogonek zakręcony.
4: Nie, właśnie ta tylna część bardziej przypomina krokodyla, jakby spatrzeć na niego...
3: Uśmiecham się oczywiście.
4: Dokładnie. Jakby spojrzeć na niego od frontu, to tyle można by było tak właśnie wyobrazić sobie, skojarzyć go sobie delikatnie z dzikiem.
3: A, ciekawe. A jeśli krokodyl, no to raczej takie stworzenie spłaszczone, by można rzec.
4: No właśnie nie do końca. Nie. Bardziej na tych swoich kończynach wyprostowanych właśnie przemierzał tutaj te tereny wilgotne i zarośla w poszukiwaniu tego swojego pokarmu. No i pewnie tak jak będziemy sprawdzać, no unikając drapieżników.
3: To w takim razie umówmy się, że jeśli pan już sprawdzi, to proszę zadzwonić do Radia Opole i wtedy możemy też na ten temat poopowiadać, bo naprawdę no wydaje się niezwykle ciekawa praca naukowa. Dziękuję panu uprzejmie.
4: Dziękuję bardzo. Będę się kontaktował z przyjemnością.

0: Jesteśmy na wykopaliskach w Krasiejowie. Widzę, że tutaj cały czas praca młotkami geologicznymi trwa. Czyli rozumiem, że na początku trzeba tak tę ziemię po prostu odsłonić. Czyli na początku jest to praca przy wykorzystaniu młotka.
1: Tak, znaczy oczywiście też zależy, gdzie kopiemy, ponieważ już jesteśmy w takiej niższej warstwie i tu już te kości raczej mogą wychodzić częściej. Oczywiście uważny trzeba być w każdym momencie, ale no w tym momencie już raczej staram się to robić w miarę powoli i delikatnie, bo no często już coś wychodzi. Konrad Kuska z Poznania.
0: Skąd pomysł, żeby tutaj na warsztaty do Krasiejowa przyjechać?
1: Znaczy ja się od zawsze interesowałem biologią i zoologią, a to się stało trochę przypadkiem, bo rok temu po prostu podesłano mi posta na Facebooku i tam właśnie było powiedziane, że są praktyki dla studentów właśnie wyjazdy. Ja w ogóle byłem mega zdziwiony, ponieważ myślałem, że takie rzeczy to trzeba być bardziej wykształconym, a tu się okazuje, że nawet można przyjechać bez takiego wykształcenia biologicznego.
0: Co są twoje pierwsze warsztaty?
1: To jest mój drugi rok już, tylko wcześniej byłem tylko 2 tygodnie.
0: Czego się nauczyłeś na tych warsztatach?
1: Bardzo dużo rzeczy się nauczyłem, od samych technik wydobywania, po właśnie organizmy, jakie tutaj żyją. Różni się to trochę od takiego pojęcia, które można sobie wyobrazić z filmów bądź książek. Znaczy są też podobieństwa oczywiście, są też bardzo śmieszne sytuacje. Generalnie w każdym dniem uczę się więcej i widzę też, że przede mną jest jeszcze dużo pracy, żeby odkryć cały ten świat paleontologii.
0: W chwili, gdy nagrywamy, raz słońce, raz chmury, po tych upałach troszeczkę, rzecz jasna, można odsapnąć. Natomiast jak wy sobie radziliście w te upały w trakcie tych wykopalisk?
1: Znaczy no pierwsza sprawa to staraliśmy się wychodzić wcześniej, żeby już nie było tak ciepło. No i druga sprawa to jest oczywiście zachowanie bezpieczeństwa, czyli picie wody, w razie czego skrycie się w cieniu. Trzeba także się przygotować mentalnie, że jednak jest to ciężka praca i to nie jest takie wygodne siedzenie przy biurku, tylko rzeczywiście człowiek, jest to wysiłek fizyczny.
0: A no właśnie, dziękuję ci bardzo, biegnę dalej tutaj do was.
2: Sylwester Masłoń z Chrzanowa.
0: Pytam o te warunki, to nie jest takie proste. W ostatnich dniach były sakramenckie upały.
2: Zgadza się. Oczywiście musieliśmy wcześniej wstawać ze względu na warunki atmosferyczne, żeby móc po prostu wcześniej zacząć pracę w trochę dogodniejszych warunkach. Oczywiście musieliśmy brać pod uwagę to, że później wychodzi słońce, robi się coraz bardziej gorąco, upalnie. Dlatego w miarę możliwości robiliśmy też sobie króciutkie przerwy, żeby trochę odsapnąć, iść gdzieś do cienia. Pamiętamy też o tym, żeby stosować odpowiednie filtry UV, żeby stosować nakrycia głowy, chronić się w ten sposób przed upalnym słońcem.
0: Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, żeby zwrócić uwagę na to, że to jest naprawdę taka momentami bardzo ciężka praca z różnych względów, rzecz jasna. Przypuszczam, że przynosi duże radości, bo tutaj na tym stanowisku można pewnie sporo znaleźć, więc od czasu do czasu jakaś właśnie kość się objawia i wtedy jest radość, ale to też chyba nie jest taka prosta sprawa. Czy ja mogę tutaj postawić stopę, czy nie? W tym miejscu?
2: Śmiało, proszę, może pani.
0: Tak, mogę tutaj stanąć, nic nie zdepczę. No właśnie, ile w tym takiego trudu, a ile w tym takiej radości?
2: Powiedziałbym, że tak, tak jak pani słusznie zauważyła, jest w tym wiele trudu, żeby choćby dokopać się do jakiejś warstwy, która zawiera faktycznie kości, które możemy wydobyć. Natomiast też musimy brać pod uwagę, że jakby wszyscy pracujemy nad tym, aby znaleźć między innymi kości, tudzież różne ślady aktywności tych zwierząt, które tutaj żyły wiele milionów lat temu. Dlatego cały ten nasz wysiłek wspólny, cała ta praca, którą się tu zajmujemy, przynosi ogromną satysfakcję, kiedy możemy coś znaleźć, kiedy przez te na przykład kości, tudzież różne ślady aktywności, w tym na przykład koprolity, czyli skamieniałe odchody tych zwierząt, które też nam mówią trochę o tej aktywności tych zwierząt, także też nie mamy tylko tutaj kości, ale też mamy też informacje o tym, jak te zwierzęta żyły, czym się odżywiały, jakie było ich zachowanie. Przez tą naszą pracę i to, że możemy cokolwiek tutaj odkryć, nieraz po bardzo długich wykopaliskach, bardzo ciężkiej pracy, no powoduje, że też cieszymy się z tego, że możemy po prostu odkryć trochę więcej tego świata, który już jest zaginiony.
0: A skąd pomysł, żeby na takie warsztaty tutaj paleontologiczne do Krasiejowa przyjechać?
2: Jestem pasjonatem dziejów życia na Ziemi. O tym, że w tym miejscu odbywają się wykopaliska, usłyszałem już kilka lat dobrych temu w internecie, na YouTubie czy na Facebooku. Facebooku i po prostu byłem tak tym zainteresowany, że rok temu byłem tu pierwszy raz, zgłosiłem się na wykopaliska właśnie z chęcią pomocy tutaj w wykopaliskach, pomocy w odkrywaniu tego, co tutaj jest ukryte od ponad 200 milionów lat.
0: A co udało Ci się tutaj odnaleźć, znaleźć?
2: Jeżeli chodzi o zeszły rok na przykład, to udało mi się wydobyć kości metopozaura, w tym głównie kręgi, kość łopatki, fragment kości miednicy oraz żebra oraz zęby fitozaura. W tym roku jeszcze nie znalazłem nic poza śladami aktywności tych zwierząt. Natomiast jestem pełen nadziei, że tutaj znajdziemy dużo więcej ciekawych przykładów. Chcę też zwrócić uwagę, że jakby to nie jest tak, że każdy ma takie poczucie, że musi znaleźć kość. Raczej patrzymy na to jako po prostu kooperację całej naszej ekipy, tak żeby po prostu jak najwięcej tych ciekawych informacji odkryć, dlatego że to jest trochę tak jak taka tajemnica, która tam czeka gdzieś na nas i możemy się dużo właśnie dowiedzieć o tym minionym świecie.
0: Czeka tajemnica, no ale też później tą tajemnicą możecie się podzielić. Bardzo dziękuję, no i nie przeszkadzam.

0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Trzeba tutaj patrzeć pod nogi, żeby się nie potknąć. Jesteśmy dzisiaj na stanowisku paleontologicznym w Krasiejowie i tutaj prowadzone są prace przez studentów, naukowców w takim nowym miejscu i w tym nowym miejscu właściwie no co chwilę, no może nie co chwilę, ale myślę, że codziennie ktoś coś odnajduje. A rozmawiamy z doktorem Mateuszem Antczakiem z Uniwersytetu Opolskiego. To miejsce od lat obejmuje pieczą właśnie uniwersytet. W tej chwili widział pan, coś się zadziało, ktoś coś znalazł w trakcie naszej rozmowy?
2: Tak, tutaj wychodzą jakieś kręgi gadzie, jakieś drobne elementy, jeszcze nie mamy pewności co to jest, musimy to odsłonić, żeby poznać cały kształt i móc określić, z czym właściwie mamy do czynienia.
1: A powiedzmy teraz właśnie od początku, jak wygląda praca paleontologa. Przed nami stoi taczka. Do tej taczki w tej chwili właśnie wrzucana jest ziemia, kawalątki skały. Do czego ta taczka i do czego ta łopata? Myślę, że doskonale nasi słuchacze się domyślają.
2: Tak, musimy się pozbyć tego, co niepotrzebne, czyli tych skał, w których skamieniałości nie ma. Generalnie na takim stanowisku jak tutaj, gdzie mamy dużą liczbę szczątków kręgowców, to ta praca jest dość usystematyzowana. To znaczy, każdy z uczestników ma swój sektor. Wyznaczamy takie kwadratowe sektorki, każdy ma swoją działkę. I teraz warstwa po warstwie, od góry w dół, takimi cienkimi warstwami staramy się zejść coraz niżej. To jest ważne dlatego, że chcemy te skamieniałości odsłonić od góry, żeby móc później zobaczyć ich kształt, bo jeżeli będziemy kopać w pionowej ścianie, no to nie ma szans, żeby je wyciągnąć w taki sposób, żeby ich nie uszkodzić. Dlatego warstwa po warstwie taki sektorek sobie przekopujemy i schodzimy coraz niżej, wykorzystując no, głównie młotki geologiczne, czyli z takim ostrym szpicem, żeby sobie te skały podzielić na mniejsze fragmenty. A jak już mamy jakąś skamieniałość, no to wtedy drobniejsze narzędzia, obkopujemy ją i wyciągamy i tak jeszcze z kawałkiem czy z okładem tej skały, a czyścimy dokładnie dopiero w laboratorium, tak żeby nam ani na odsłonięciu, ani w trakcie przewożenia do Opola na przykład nie uległy te szczątki uszkodzeniu.
1: A czy w chwili, gdy pracuje się łopatą, nie istnieje prawdopodobieństwo, że jednak natrafi się na taką kość i ta kość się uszkodzi, ułamie?
2: Zawsze jest takie ryzyko. To się zresztą często zdarza, może nawet nie łopatą, bo łopatą już zbieramy to, co jest podziubane młotkiem, to, co wiemy, że jest niepotrzebne, ale oczywiście no, na tym też to polega, że często skamieniałość się pojawia, czy dowiadujemy się o niej wtedy, kiedy została już rzeczywiście gdzieś tam z brzegu uszkodzona, ale no, mamy przy sobie zawsze też kleje, mamy lakiery, którymi zabezpieczamy te znaleziska, także że ewentualne jakieś uszczerbki staramy się od razu niwelować, od razu naprawiać pewne ubytki. Jeżeli jest to tylko możliwe, no to faktycznie tak działamy i zabezpieczamy te kości w taki sposób, żeby dalszych żadnych uszkodzeń nie było.
1: Widziałam tutaj zabezpieczanie takim klejem i z tego, co zdążyłam zaobserwować, nie czeka się na to, aż całą kość się odkopie, ale tak kawalątkami. Kawałek kości, pokrywamy to klejem, klej tak zwiększa trwałość tego elementu.
2: Tak, przy czym kleje głównie służą do przylepiania też tych elementów, które gdzieś tam odpadły. Zamiast kleju można też używać żywicy, która fajnie wsiąka w tą skałę porowatą, ale też jest możliwa później do usunięcia w laboratorium, dzięki czemu te kości, to mogą być to różnego typu badań wykorzystywane, również takich analiz chemicznych, no bo jeżeli zalejemy wszystko klejem, no to wtedy już tego typu badań nie poprowadzimy, więc trzeba też mieć na uwadze to, co później z tymi skamieniałościami będziemy chcieli zrobić.
1: Mogę na sekundkę tutaj? Widzę, że tutaj taka całkiem spora kość jest odsłonięta.
3: Tak, udało mi się znaleźć około 2 godziny temu kręg z tego nelepisa. Anna Hipscher z Katowic, absolwentka biologii Uniwersytet Śląski. I właśnie od 2 godzin tak powoli dłubię sobie. Jest to, nie ukrywam, moja ulubiona część pracy, czyli w końcu można odłożyć młotek, można odłożyć łopatę i skupić się na takich narzędziach precyzyjnych. My tutaj używamy narzędzi precyzyjnych dentystycznych, dokładnie tego samego, czego używają dentyści.
1: Czyli od razu powiedzmy, to jest takie delikatne dłutko z taką bardzo cieniutką końcówką, żeby można bardzo precyzyjnie pracować, tak?
3: Tak, generalnie tych narzędzi to jest cały zestaw. Akurat używałam tego. To jest taka lekko jakby wykręcona igła, dlatego że mi się tym osobiście najlepiej pracuje. Tych narzędzi są różne rodzaje, no tak samo jak dentyści mają różne. Po prostu każdy dobiera to, co jest najlepsze dla danej osoby i dla danej kości i dla danej sytuacji.
1: Te opowieści związane z tym, dlaczego tutaj na warsztaty studenci przyjechali, są przeróżne i zainteresowania są przeróżne. Nie zawsze to jest stricte paleontologia. Jak to wygląda w Twoim przypadku?
3: No akurat ja aktualnie jestem już absolwentką biologii. Przyjechałam tutaj po raz pierwszy 3 lata temu, kiedy byłam jeszcze studentką. Właśnie dlatego, że jeden z naszych panów profesorów ogłosił, że są takie wykopaliska i że według niego warto tutaj przyjechać, zainteresować się tym. Większość grupy mojej na studiach no, nie zgłosiła się, nie przyjechała, ale ja przyjechałam tak trochę w ciemno, bo nie znałam absolutnie nikogo, ale bardzo się interesowałam paleontologią od zawsze, dlatego postanowiłam, że spróbuję i wydaje mi się, że dobrze spróbowałam, no bo już po raz trzeci wracam.
1: Zgadza się. Musi to przynosić dużo radości. Państwo tego nie widzą, ale no wygląda ta kość przepięknie wygląda. Troszeczkę z góry przypomina takiego dużego ślimaka. Takie mam skojarzenie.
3: Tak, właśnie ten trzon kręgu, tak, no właśnie albo ślimaka, albo mi to przypomina takie trochę wgłębienie, trochę kluskę śląską.
1: Kluska śląska z dziurką, tak?
3: Tak, tak. Natomiast tutaj jeszcze mamy dalszą część, tutaj mamy wyrostki. Mam nadzieję, że do pół godziny, do godziny uda mi się całkowicie już oczyścić i będzie można kręg wyjąć.
1: Nie, bo tutaj też musimy o tym powiedzieć. Wtedy, jeśli się znajduje taką część w ziemi, to trzeba delikatnie oczyścić, aż do momentu, w którym da się wyjąć z ziemi, prawda, tę kość, tak żeby jej nie uszkodzić.
3: Tak, tak robimy w przypadku kości, które są tak zwane izolowane, czyli mamy jedną kość i wokół mamy same skały. Czasem, kiedy mamy tak zwane nagromadzenie kości, czyli jest kilka kości obok siebie, robi się tak zwaną kukłę gipsową. To polega na tym, że to się obkłada specjalnie ręcznikiem papierowym, na to idzie warstwa gipsu i wydobywa się całą kukłę gipsową i to już jest oczyszczane tak profesjonalnie w laboratorium. No bo wiadomo, tutaj w terenie są warunki terenowe i jeżeli mamy kilka kości, szczególnie takich delikatnych, na przykład kości czaszki, no to po prostu byłoby bardzo łatwo coś w terenie uszkodzić i bezpiecznie jest zrobić to właśnie z taką kukłą gipsową. Natomiast tutaj ten kręg jest na tyle duży, solidny, masywny, no i jest izolowany, więc no mam nadzieję, że szybko go wyciągnę.
1: Do powodzenia w takim razie.
3: Bardzo dziękuję.

0: będziesz musiał jeszcze cały ten sektor przekopać, nie, żeby tą czachę wyciągnąć.
1: Wiem.
2: Tak, przed chwilą znalazła się tutaj czaszka metopozaura. Prawdopodobnie będzie kompletna. W tym momencie jest tylko odsunięta krawędź, ale widać, że jest w dobrym stanie zachowana.
3: Mogę zobaczyć, bo ja tutaj widzę tylko skały.
2: Mamy tutaj półkole, które z takich kropeczek. To są zęby skierowane do góry. Tutaj jest przód pyska.
4: Przebarwienie takie, to są zęby?
2: Te czarne kropeczki to są po prostu ułamane końcóweczki zębów. No niestety podczas odłupywania kawałków skały czasami takie drobne elementy odpadają. Na szczęście udało mi się je zebrać. No i teraz czeka nas zdejmowanie po prostu nadkładu. Niestety czaszka wyszła na granicy dwóch sektorów, których jeden jest w trakcie wydobywania, a drugi jest jeszcze nieruszony, więc tutaj będzie jeszcze dwa dni roboty, zanim ją odsłonimy, a następnie ją zalepimy gipsem, specjalny taki plaster gipsowy i zabierzemy na górę do dalszej preparacji.
3: Niestety, bo długo trwa.
2: Tak, jest to długotrwałe. Jeżeli skamieniałość wychodzi na granicy sektorów, jest to dodatkowy problem, gdyż odsłonięta skamieniałość jest wystawiona na czynniki atmosferyczne, a my musimy zdjąć nadkład, no i niestety są również drgania. Więc w tym momencie ten wystający fragment zabezpieczyłem klejem i zaraz będziemy się zabierać za odsłanianie.
3: Trochę już na ten temat rozmawialiśmy, ale wytłumaczmy jeszcze dokładnie, bo powiedział pan na granicy sektorów i trudno sobie to wyobrazić dokładnie.
2: Żeby prace były prowadzone profesjonalnie i bezpiecznie dla uczestników i dla skamieniałości, wyznaczamy sektory. Sektory to jest metr kwadratowy. Mamy specjalny kwadrat, który odbijamy za pomocą zwykłej farby w sprayu. Wtedy każda osoba wie, jakie są granice jej sektoru. Wtedy zdejmuje się właśnie ten nadkład, górną część skały. Nie jest to tak, że kopiemy sobie w jednym miejscu, nie robimy sobie jakichś dołeczków, tylko jest taka zasada, że zdejmujemy warstwami na całym tym metrze kwadratowym, po 2, 3, 4 centymetry, czyścimy, zabezpieczamy, czy wszystko jest okej. I w ten sposób coraz niżej, no skamieniałości najczęściej są w tej dolnej partii sektoru.
3: Mhm. Później na przykład można ocenić, że dana skamieniałość została znaleziona w sektorze, nie wiem, 8A na przykład.
2: Dokładnie tak. Można w ten sposób również robić mapy. Szczególnie jest to dobrze widoczne podczas naszych badań w pawilonie paleontologicznym, gdzie są już odsłonięte te pokłady ze skamieniałościami i tam było właśnie podzielone na specjalne sektory, aby sprawdzić, w jaki sposób układały się po śmierci te kości. Dzięki temu można bardziej zrozumieć genezę powstania tego stanowiska.
3: Czaszka, nad którą stoimy, to tak jak pan pokazuje, to będzie potężna, taka nawet półmetrowa.
2: Nie możemy w tym momencie stwierdzić dokładnych rozmiarów, gdyż jest odsunięte zaledwie przód pyska, ale tak metopozaury, czaszki, które znajdujemy, mają tak od 30 do 50 cm długości nawet.
3: Nie widzę radości w pana oczach z tego powodu, że ta czaszka została odsłonięta.
2: Ależ ja się oczywiście bardzo cieszę, że został znaleziony kolejny metopozaur, w dodatku tak doskonale zachowany i kompletny najprawdopodobniej. Kwestia jest taka, że ja specjalizuję się w troszeczkę innej dziedzinie. Ja zbieram osad, w którym są mikroskamieniałości, szczątki małych zwierzątek i tak się złożyło, że ta czaszka leży właśnie na osadzie, który chciałem zebrać.
3: Rozumiem. Chciał się pan dostać do tych maleńkich zwierzątek, tymczasem taka czacha tutaj niestety na drodze stanęła.
2: No i właśnie drążąc sektor do tej warstwy, no znalazłem czaszkę. Oczywiście zabezpieczymy ją, wydobędziemy. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu studenci usiądą i ją wypreparują tak, że będzie można ją zabrać do dalszych badań na uczelnię.
3: A to ciekawe, widzi pan, ja oczywiście z punktu widzenia laika na to tak spoglądam, bo dla nas, takich przeciętnych zjadaczy chleba, no to właśnie te większe skamieniałości są bardziej interesujące. A takie małe, coś w skale, takie mikro, tak jak pan mówi, no to jest coś takiego, myślę, że to wynika z tego, że to jest coś takiego nienamacalnego. Tymczasem, no właśnie, punkt widzenia naukowca jest zupełnie, zupełnie inny.
2: W każdym ekosystemie lądowym małych zwierząt jest znacznie więcej niż dużych. Również ich różnorodność gatunkowa jest znacznie większa niż tych dużych zwierząt. Czyli jak pójdziemy na łąkę, to zobaczymy, że biega sobie jedna sarna, dwa zające i może być tam nawet 100 norników. I tak samo było w przeszłości. Jeżeli mamy tutaj duże szczątki dużych zwierząt, no to fajnie, znajdujemy je i one są naprawdę działające na wyobraźnię dla każdego zafascynowanego paleontologią i nie tylko, ale te małe powiedzą nam więcej o środowisku, powiedzą nam o ekosystemie, o klimacie i o ewolucji. To jest akurat taki... Osady skrosiowa pochodzą z triasu, czyli z okresu, który był bardzo ważny dla ewolucji wielu głównych grup zwierząt, które żyją dzisiaj. Wtedy pojawiły się pierwsze ssaki, jaszczurki, żaby, salamandry. No i dzięki temu, szukając szczątków takich małych zwierząt, możemy znaleźć protoplastów zwierząt, które możemy dzisiaj spotkać.
3: Bardzo dziękuję, że mogłam wziąć udział właśnie w tych warsztatach paleontologicznych.
0: Dziękujemy, zapraszamy ponownie.
5: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
3: No i zakończyła się nasza wyprawa po stanowisku paleontologicznym Uniwersytetu Opolskiego, w tej chwili już poza bramami Krasiejowa. Bardzo dziękuję za odprowadzenie, bo od razu powiem, że od tej bramy wejściowej do Juraparku, do stanowiska paleontologicznego ponad kilometr, więc trzeba było zrobić sobie taki solidny spacer. Ale właśnie jeszcze na koniec, a ze mną dr Mateusz Antczak z Uniwersytetu Opolskiego, z Instytutu Biologii. Widziałam tutaj młodych ludzi, między innymi z Poznania, rozmawiałam z człowiekiem z Poznania, który chce do Was przyjść na studia. Niestety nie ma takiego stricte wyodrębnionego kierunku paleontologia. Mam nadzieję, że w przyszłości taki powstanie, bo dam sobie głowę uciąć, że znaleźliby się młodzi ludzie, którzy chcieliby tutaj studiować, ale to nie znaczy, że nie można tą szczególną nauką tu się zajmować.
0: Można jak najbardziej, są do tego dogodne warunki, bo mamy nie tylko infrastrukturę i laboratoria na uniwersytecie, ale przede wszystkim właśnie bliskość terenu. I sporo też w siatce studiów proponujemy takich zajęć terenowych, nie tylko w Krasiejowie, więc można się paleobiologią zajmować w Opolu, a nawet jest to jedno z lepszych miejsc, myślę, w których można takie działania podjąć. Na studiach magisterskich na kierunku biologia jednym z modułów do wyboru przez studentów jest właśnie paleobiologia i mamy tam wszystkie najważniejsze zagadnienia poruszone, wszystkie rzeczy, które mogą w paleobiologii kogoś zainteresować, to na tych studiach się odnajdą.
3: Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za te dzisiejsze warsztaty, a ja żegnam się już z naszymi słuchaczami. Do usłyszenia, do pospacerowania następnym razem. Dobrego dnia. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Powtórkowe pasmo Radia Opole.
1: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
2: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak. To jest program Sami Rządzą i jak zwykle w naszym programie gościmy wójtów, burmistrzów, ale nie tylko. Dzisiaj na początek pierwsza rozmowa z Michałem Golenią, wójtem Murowa. Witam serdecznie, panie
3: wójcie. Dzień dobry, witam.
2: I mamy dwa tematy dzisiaj do omówienia. Najpierw o apelu samorządowców. No właśnie, chcą Państwo wspólnie z gminami powiatu opolskiego zawiązania Związku Powiatowo-Gminnego, tak, na rzecz transportu publicznego, aby to lepiej funkcjonowało. Jakby to miało wyglądać, panie wójcie?
3: Tak, szanowna pani redaktor, drodzy słuchacze, transport publiczny to jest coś takiego, co zostało na przestrzeni ostatnich iluś lat wprowadzane praktycznie w każdej gminie. Jak chociażby wczoraj na tym spotkaniu, czy przedwczoraj myśmy słyszeli, to jedynie gmina Komprachcice ma trochę inny model, gdzie tutaj no MZ-ki jak gdyby obsługują całą gminę, no to można by stwierdzić, że okej, przez ileś dobrych lat

0: został wprowadzony pewien fajny model komunikacyjny, z którego mieszkańcy, jak tak samo ja, zauważyliśmy, że ludzie są, mieszkańcy nasi są zadowoleni. I to się rozpoczęło, ten proces się rozpoczął od 2021 roku, gdzie to pierwsza chyba gmina Ubniany rozpoczęła. Myśmy zaraz później, rozmawiając z nimi i szukając pewnej wspólnej płaszczyzny rozmów, znaleźliśmy też pewną opcję i rozpoczęliśmy najpierw w małym zakresie, a potem dopiero tak na dobrą sprawę zaczęliśmy rozmawiać o czymś większym, o czymś szerszym, tak aby znaleźć mechanizmy, klucze i możliwości, żeby nasi mieszkańcy, moi mieszkańcy gminy Murów, mogli dojeżdżać do miasta wojewódzkiego Opola. To był naprawdę niesamowicie długi proces rozmów, bo trzeba było formalności przygotować, które mówiły chociażby o tym, że my musimy porozumienia podpisać, zawiązać, gdzie uchwały Rady Gminy były potrzebne i jednej i drugiej, żeby wyjeżdżać poza granice naszej administracyjne naszej gminy. I to się też tak stało, że gmina Murów razem z gminą Ubniany podpisała takie porozumienie i z gminą Dobrzeń Wielki gmina Murów też podpisała takie porozumienie. Czyli de facto my obsługujemy linie komunikacyjne w naszym zakresie, patrząc w stronę Ubnian do Jełowej i do Brynicy, a patrząc w stronę gminy Dobrzeń, która nie miała w ogóle transportu publicznego, dopiero od tego roku ma, my jeździmy tam aż do Dobrzenia Małego. Czyli de facto już praktycznie pod granicę miasta Opola. Myśmy to przejęli na siebie, żeby mieć w ogóle tą możliwość komunikacji. Musieliśmy na to patrzeć szerzej, bo nasze dzieci, mieszkańcy gminy Murów, dojeżdżają do liceum, które się znajduje w Dobrzeniu. I taką siatką, takim systemem stworzone zostało podobne modele w innych gminach. Myśmy bardzo dużo jeszcze szukali rozwiązań finansowych, jak to spiąć, no bo to wydawało się na pierwszy rzut oka, że to jest nie do zapłacenia, no bo kwotę, którą my byśmy musieli ponieść, no to by było prawie 1 000 000 złotych. Szukaliśmy rozwiązań finansowych, sprzedaży biletów miesięcznych, które są oczywiście też refundowalne, no bo dojazd do szkoły, no to jest refundowalne z ustawy. Spięte zostało to w taką formę, że jesteśmy w stanie tutaj podołać temu. No i robimy to za przejrzyste środki finansowe, tak? Pozostałe gminy mają w ofercie może trochę lepszą komunikację, bo jest darmowa. My akurat mamy za przejazd chyba 4 zł, czy już teraz podskoczyło do 5 zł za jednorazowy przejazd. I teraz tak, jesteśmy w momencie takim, że zaczęło coś funkcjonować i zapowiedziano nam zmianę ustawy.
1: Jak już sobie państwo poukładali, no to zmiana prawa, tak?
0: Tak, czyli UBD-u. Przewracamy wszystko do góry nogami. A to przewrócenie do góry nogami powoduje jedną rzecz, że jak gminy na początku były na pierwszym miejscu, czy u góry tej listy, która może otrzymywać dofinansowania, to teraz po tym przewrocie będziemy na ostatnim miejscu. Tak? Przepraszam. No i reasumując, myśmy sobie to, jak pani skomentowała, poukładali, teraz to przerzucają do góry nogami. Dobrze. Teraz trzeba się dostosować do nowej ustawy. Nowa ustawa mówi tak o tym, że na pierwszym miejscu jest samorząd województwa, tak? Później jest związek powiatowo-gminny, później są związki międzygminne, potem na samym końcu są gminy. No to dobrze, no to to spotkanie, które miało miejsce w tym tygodniu, miało na celu to, aby porozmawiać o tych rozwiązaniach, jak w powiecie opolskim możemy się do tego dostosować. Ja akcentując co niektóre rozwiązania, że no przecież my mamy gotowy wsad, tylko to trzeba spiąć, tak? No i to będzie dalej działać. Poprosiłem o to, aby się zastanowić i próbować rozmawiać i ja mogę być tutaj takim może trochę liderem, który weźmie te lejce i spróbuje tutaj szerzej rozmawiać na ten temat. To o czym powiedziałem chociażby na konferencji prasowej, że jest taki przykład, jak te wszystkie transporty publiczne, które funkcjonują, mogą być wrzucone do jednego worka i wtedy pani redaktor, niech sobie pani wyobrazi, pani kupuje w Kluczborku bilet autobusowy, czy tam w ogóle bilet przejazdowy po województwie opolskim i pani dojeżdża nim do Głubczyc. Jednym biletem, nie kupując za każdym razem nowego
1: u innego też przewoźnika.
0: Tak, dokładnie. Jest to możliwe.
1: Czyli jeden bilet na całe województwo.
0: Jest to możliwe i mi się osobiście wydaje, że ta zmiana ustawy idzie właśnie w tym kierunku. Bo jak jest na pierwszym miejscu samorząd województwa, to samorząd województwa, mając co prawda jako pierwsze priorytetowe zadania wpisane, łączyć miasto wojewódzkie z miastami powiatowymi, mhm. tak? I tam komunikację ma zapewnić, czyli jak gdyby pewną siatkę tworzy, no to mógłby wziąć te wszystkie cząstkowe rzeczy, które już działają, mhm. tak? Z powiat kędzierzyńsko-kozielski ma związek. Ma gotowy wsad do wrzucenia tego w jeden worek. Powiat strzelecki, powiat głubczycki, powiat brzeski, tak? Powiat kluczborski. Mają gotowe rozwiązania, które można wsadzić do jednego worka mhm. i dodatkowo zrobić kilka połączeń takich, żeby to wszystko spiąć w kierunku Opola lub w drugą stronę. Tak? W moim przypadku, w mojej ocenie, mogę powiedzieć jedną rzecz. Mieszkaniec Nowych Budkowic, który graniczy powiatowo, chce do powiatu opolskiego znowuż przejechać do miejscowości Bierzany, mhm. musi przejechać przez powiat kluczborski. Tak? Żeby transportem publicznym przejechać zgodnie ze związkiem gminno-powiatowym, no to musiałby przejechać, powiem szczerze, na okrętkę bardzo daleką drogę. A tak to ma ile? Może 8 kilometrów. W momencie tworząc taką szeroką skalę transportu publicznego, daje to możliwość, że tych kursów jest naprawdę we wszystkie strony takie, które przejeżdżają przez różne powiaty i nie trzeba kupować innych biletów, nowych biletów, robić porozumień nie wiadomo jakich, dodatkowych, tylko jest to wszystko spięte w jedną całość. I fajnie by było, żeby iść przykładem województwa łódzkiego, gdzie to się rozpoczęło. Nazywa się to kolejowy transport autobusowy. Mhm.
1: Kolejowy transport autobusowy.
0: Czy okay. odwrotnie, czy to autobusowy mhm. transport kolejowy. Już teraz nie pamiętam. W każdym razie już miesiąc temu byłem na gali wręczenia nagród za innowacyjny samorząd, której to my też byliśmy laureatem jako gmina. No i tam w kategorii województw, właśnie województwo łódzkie wygrało pierwszą nagrodę, mhm. gdzie pokazali to i myśląc od razu o tej ustawie i widząc to rozwiązanie, zaświeciło mi się światełko. No przecież to by była
1: Skoro tam działa, to u nas też mogłoby zadziałać?
0: Tak, to by była świetna opcja, żeby u nas w województwie to wprowadzić. Tym bardziej, że my jesteśmy, wydaje mi się, na tyle mocno przygotowani, że mamy ten gotowy wsad.
1: Mhm. To czego potrzeba? Spotkania z powiatem? Z samorządem województwa?
0: Na pewno z powiatem w pierwszej kolejności, żeby tutaj dogadać pewne rzeczy, żeby mieć ten status quo zachowany, tak, żeby nie zostać z tą kolokwialną ręką w nocniku, przepraszam, że tak się wyrażę, żeby mieć na pewno zagwarantowane to, żeby to funkcjonowało, a naprawdę ważnym krokiem jest to, żeby już rozpocząć też rozmowę z Urzędem Marszałkowskim, żeby widzieli ten potencjał i tą możliwość, którą my mamy w województwie, no bo praktycznie w każdej gminie to funkcjonuje, więcej lub mniej.
1: Mhm. No każda gmina próbuje jakoś sobie poradzić.
0: Tak jest.
1: Albo na własną rękę, albo we współpracy z innymi gminami.
0: Dokładnie, mhm. dokładnie.
1: Na północy województwa państwo pewne rozwiązania wypracowali, no ale inni samorządowcy też mają, chociaż też różne modele są, prawda? No chociażby pan o tych kompraktycach wspomniał.
0: Tak, są różne modele, no i ten model jak gdyby...
1: A stolica województwa miałaby tu coś do gadania, że tak powiem?
0: No myślę, że tak. No miasto Opole też gra ważną rolę, no bo wszystkie autobusy muszą mhm. wjeżdżać do miasta Opola.
1: Tak logicznie w interesie też Opola jest to, żeby przecież to są te tak zwane sypialnie Opola, prawda? Często
0: no tak,
1: się mieszka w Murowie, dojeżdża do Opola do pracy.
0: I tu pani redaktor trzeba też podkreślić jedną rzecz. No już jakąś chwilę temu odbywało się spotkanie prezydenta miasta Opole razem z samorządowcami aglomeracji opolskiej, podczas którego to prezydent podjął taki dość ważny przyszłościowy temat, który też uważam, że jest bardzo ważny, demografii. Tak? Mhm. No i tutaj chociażby my możemy konkurować, jeśli chodzi o demografię, widząc, jakie to województwo jest przyjazne. No i wprowadzając chociażby tego typu rozwiązania, no bo prezydent sobie zdaje doskonale z tego sprawę, że wszystkie osoby, które się znajdują w przeciągu dnia w Opolu i zostawiają chociażby tutaj pieniądze, to nie są tylko i wyłącznie mieszkańcy Opola. To
1: Oczywiście.
0: Są wszystkie osoby, które pracują i które przyjeżdżają. No i patrząc chociażby na pewne rozwiązania, które funkcjonują nie tylko u nas w kraju czy w innych województwach, ale też i za granicą. Także większy nacisk jest i proszę sobie wyobrazić, są miasta i rejony w Europie, gdzie to samochodów prawie w miastach nie widać, bo wszyscy jeżdżą transportem publicznym, mhm. komunikacją jakby nie patrząc w innych miejscowościach regionalną.
1: Mhm. Regionalno-miejską może
0: tak,
1: też.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. No i tam są podziały takie na bilety, że jest otoczka najbliższego miasta, który powiedzmy u nas był powiat opolski, gdzie jest jedna stawka biletowa, jest druga stawka biletowa, jeśli chcemy z jednego końca województwa zajechać na drugi koniec województwa, no to kupujemy trochę innych pieniądzach, powiedzmy bilet i jedziemy sobie wygodnie transportem.
1: Po tej konferencji czwartkowej jest jakieś ustalone data spotkania, no właśnie, chociażby z powiatem, czy tutaj jest jakieś kalendarium?
0: Nie została tam wpisana konkretna data, natomiast myśmy poprosili o to, aby jak najszybciej to spotkanie się odbyło. No, rozumiem tutaj niektórych samorządowców, którzy naciskali bardzo mocno, aby to miało trochę, powiedzmy, inny wydźwięk z racji tego, że my jako gmina Murów jesteśmy w miarę komfortowej, finansowej sytuacji, bo mamy dofinansowanie zapewnione na 3 lata. 26, 27, 28. Tak? Są natomiast gminy, które mają zapewnienie i wnioskowały dofinansowanie na 2 lata na 1 rok. Tak? I stąd wydaje mi się, że no, trzeba zagęścić ruchy, siąść do wspólnego stołu i zacząć rozmawiać, jak ten status quo zachować, tą podstawę, która została już wypracowana w trudzie, w pocie, w łzach i nie wiadomo czym, tak aby no, mieć to zachowane i, tak jak podkreślam jeszcze raz, już rozpocząć te rozmowy na wyższym szczeblu, żeby to rozszerzyć i rozlać na całe województwo.
1: Michał Golenia, wójt Murowa, jest gościem Radia Opole. Zapytam teraz o ścieżki rowerowe. Murów ścieżkami stoi.
0: Murów ścieżkami stoi, no niestety nie, dopiero zaczyna. Robimy mały krok.
1: Ma stać.
0: Tak, ma stać, robimy
1: ale
0: mały
1: krok. Ale trasy pewne są.
0: Tak. No tu muszę się jeszcze raz pochwalić, mamy piękne trasy rowerowe, które są przełajowe po terenach leśnych, polnych, no w większości leśnych, tak, z których naprawdę niesamowita ilość już turystów rowerowych korzysta. No i stało się, jak się stało, że budujemy pierwszą ścieżkę pieszo-rowerową, no, do której myśmy się już przymierzali poprzedniej kadencji, no tylko tych środków finansowych już wtedy nie było. No i na start drugiej kadencji, teraz mojej oczywiście drugiej kadencji, w 2024 roku pojawiły się te iskierki, że można sięgnąć po dofinansowanie i szukaliśmy takiego odcinka, który jest w miarę prosty i sensowny, wpisujący się oczywiście w dofinansowanie.
1: W te kryteria, tak?
0: Tak, w te kryteria. Myśmy
1: dofinansowania
0: naprawdę bardzo szeroko rozmawiali razem z radnymi, które odcinki mogłyby być realne, no i mamy tego świadomość, że taki odcinek naturalny, który powinien też by teraz powstać, to jest od ronda Kup, Ładza, aż do Murowa na tym odcinku, żeby wybudować ścieżkę pieszo-rowerową, no tylko ona, ta ścieżka przebiega przez 2 samorządy, przez gminę Dobrzeń i przez gminę Murów. No i tutaj nie dało się na tym etapie wtedy ustalić i znaleźć porozumienia szybkiego, żeby rozpocząć to. Szukaliśmy wewnątrz naszej gminy.
1: Trzeba było wybrać taki odcinek, który jest typowo gminny wasz.
0: Typowo gminny nasz. No bo tutaj takie pojęcie jak komplementarność miało bardzo ważny znak, że musi być połączone komunikacyjnie jakoś z czymś. Tak? I stąd została wybrana, wytypowana ta ścieżka właśnie przez miejscowość Kały od dworca przystanku PKP aż do przystanku autobusowego w Starych Budkowicach i do całej gamy publicznych usług, które tam jest. To jest pierwsza ścieżka pieszo-rowerowa, którą rozpoczęliśmy już teraz budować. Ona jest jak gdyby etapowo robiona projektowo, no bo tutaj daliśmy wykonawcy w umowie taką możliwość, że może sobie ją podzielić, żeby jak najszybciej ją realizować, żeby do końca roku ją zakończyć i otworzyć. Ale tu trzeba podkreślić jedną rzecz, że na tyle udało się niektóre rzeczy dopiąć, że mamy już dokumentację na tą drugą ścieżkę pieszo-rowerową, która jest dla nas równie ważna dla gminy, czyli z Murów Kup, tak, czyli do tego ronda prowadzącego między Kup a Murów. Mamy tam dokumentację w formie programu funkcjonalno-użytkowego, którym możemy aplikować o dofinansowania. I teraz czekamy na pieniądze. Kiedy będą kolejne nabory dofinansowania?
1: A przy tej pierwszej części dofinansowanie jest skąd?
0: Z funduszy unijnych.
1: Fundusze unijne.
0: Tak, Fundusze Europejskie dla Opolskiego. Z mobilności miejskiej, tam mamy wspólny projekt z miastem Opole, gdzie zadanie się nazywa transport publiczny w aglomeracji opolskiej.
1: I ten drugi odcinek też z tego funduszu?
0: Ten drugi odcinek by musiał być też z tego funduszu, natomiast jak na razie pula środków została wyczerpana. No i ja tutaj patrząc i orientując się trochę po tych samorządach partnerskich, jak to wygląda, no jest jeszcze jeden wniosek, który leży jak na razie na liście rezerwowej. Zobaczymy, jakie tam będą oszczędności. Może się uda kolejny nabór zrobić, jeśli by zostało trochę tych pieniędzy więcej.
1: A są jakieś pieniądze krajowe na budowanie ścieżek pieszo-rowerowych?
0: Powiem w ten sposób, no rozpoznawaliśmy ten temat, teoretycznie byłoby to możliwe, natomiast jeszcze nie wiemy, jakie nabory dokładnie będą, jak to będzie rozplanowane i w regulaminie chociażby opisane, bo ja nie wiem, czy to się nie będzie wiązać z przebudową drogi, no to to są wtedy...
1: Bo też mogą być różne kryteria w pozyskaniu czy tych unijnych, czy
0: tak,
1: krajowych
0: dokładnie.
1: Pieniędzy.
0: Dokładnie, ale co chciałem powiedzieć, no mamy gotową dokumentację PFU, no, która niestety opiewa na bardzo wysoką kwotę, a mianowicie 17 milionów złotych. No, to jest dość spora kwota. Będziemy się jeszcze temu przypatrywać, czy tam nie jest coś nie tak policzone, ale mi się wydaje, że jeśli biuro projektowe to odpowiednio robiło, no to no, nie będę tutaj jak na razie wyrocznią na ten temat.
1: Jak na razie prace się rozpoczęły z miejscowości Kały do Starych Budkowic. No to powodzenia w takim razie, panie wójcie. Oby były fundusze na ścieżki pieszo-rowerowe, bo pragniemy ich, umówmy się. No,
0: no tak, no pragniemy.
1: W opolskim dużo rowerzystów.
0: A ta komplementarność, czyli to połączenie by było piękne od skrzyżowania Wiełowej, które prowadzi w stronę Kał i Starych Budkowic, poprowadzić ścieżkę stamtąd przez całą gminę, aż do ronda na drodze wojewódzkiej ku Płaza.
1: Trzymam kciuki w takim razie. Michał Golenia, wójt Murowa, był gościem Radia Opole. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję i miłego weekendu jeszcze.
1: A za chwilę druga część programu z kolejnym gościem.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: I zaczynamy drugą część naszego programu. Mamy kolejnego gościa. Z nami pan Arkadiusz Tkocz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Panie dyrektorze, mamy konkurs rewitalizacyjny, że się tak wyrażę, skierowany do gmin, ale stawiają Państwo na aktywizację mieszkańców. Jakby to miało wyglądać, na czym polega ten konkurs?
2: Konkurs na regionalne granty rewitalizacyjne, jest to konkurs ogłoszony przez Samorząd Województwa Opolskiego, przez Zarząd Województwa Opolskiego, adresowany rzeczywiście do gmin naszego województwa, które mają przyjęty, opracowany gminny program rewitalizacji. Ten program musi być w tak zwanym wykazie wojewódzkim. To są takie techniczne kwestie, ale bardzo istotne przy naborze, czyli musi spełniać pewne kryteria dotyczące ustawy wdrożeniowej, czyli tych takich elementów finansowania ze strony unijnej, jak również być zgodny z ustawą o rewitalizacji. Już obiecuję więcej trudnych sformułowań nie używać. Natomiast rewitalizacja jest o tyle istotna, że ona jest adresowana do ludzi, musi być adresowana do ludzi i musi angażować ludzi, czyli z ludźmi i do ludzi. Dlatego bardzo istotnym elementem, komponentem rewitalizacji jest ten aspekt, czynnik społeczny, zaangażowanie społeczności lokalnej, zaangażowanie organizacji pozarządowych, by wspólnie realizować ten program. Więc rewitalizacja to jest program rozwojowy dla gminy, który nie jest obowiązkowy, ale wymaga dużego uczestnictwa, szerokiego uczestnictwa mieszkańców.
1: A to uczestnictwo jak wykazać? Bo jak rozumiem, wniosek o dofinansowanie składa gmina.
2: Wniosek o dofinansowanie składa gmina, natomiast ustawa o rewitalizacji z 2015 roku bardzo szczegółowo zadbała o to, by wszystkie regionalne programy rewitalizacji były opracowane wspólnie z mieszkańcami. Ten proces uspołecznienia jest bardzo mocno w ustawie wykazany. Między innymi jest taki element jak obowiązek posiadania Komitetu Rewitalizacji. Jest to takie ciało doradcze, bez którego nie można realizować GPR-u. I w ramach którego to ciała zasiadają przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizowanego, przedstawiciele przedsiębiorców, przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych, czyli tak zwani wszyscy interesariusze, no też trudne słowo, którzy mają jakiś interes w tym, by zaangażować się w ten proces.
1: Ten komitet jest w każdej gminie, tak?
2: Jest obowiązek, by co najmniej 3 miesiące po przyjęciu gminnego programu rewitalizacji gmina powołała, wójt, burmistrz powołał taki komitet.
1: Jeśli chodzi o skład, a raczej liczebność, to też jest jakoś określone w zależności od tego, ile jest mieszkańców w danej gminie?
2: Nie ma tutaj ograniczeń, natomiast oczywiście tutaj chodzi też o pewną sprawność działania tego organu i więc też te komitety, one nie są za duże, żeby też nie paraliżować pracy tego ciała.
1: Natomiast czasami więcej znaczy mniej.
2: Zgadza się, natomiast też nie ma ograniczeń. Wiem, że w Warszawie, w gminach warszawskich, tam jest bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem w takim komitecie i są listy kolejkowe, zapisują się organizacje do tego i rotacyjnie co jakiś czas wymieniają się w składzie tego komitetu.
1: O, to ciekawe. Jeśli chodzi o te gminne programy rewitalizacyjne, kiedyś pamiętam rozmawialiśmy i tutaj mamy całkiem dobry wskaźnik tego, ile gmin ma taki program.
2: Tak, no tutaj trzeba się pochwalić, bo jesteśmy liderem, jeśli chodzi o skalę Polski. Na terenie województwa opolskiego wpisanych do wykazu, czyli do takiego rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, jest 56 gmin z terenu naszego województwa. Co przypomnę, na 71 gmin, które mamy łącznie, daje nam najwyższy wskaźnik w kraju. 79% gmin posiada gminny program rewitalizacji, a w kraju średnia to jest między 3 a 46%, więc widać, że procentowo tych gminnych programów rewitalizacji u nas jest zdecydowanie najwięcej.
1: A jak pan sądzi, z czego się to wzięło, że gminy tak solidnie podeszły do przygotowywania tych programów?
2: I to jest rzeczywiście ciekawe, bo ja muszę jeszcze powiedzieć, że po pierwsze rewitalizacja na początku adresowana była raczej do dużych miast z dużymi problemami związanymi z degradacją terenów. To były miejsca poprzemysłowe, w których występowały, nawarstwiały się różnego typu problemy społeczne, infrastrukturalne, środowiskowe, przestrzenne. I rzeczywiście specyfika województwa opolskiego to są gminy raczej wiejskie i miejsko-wiejskie, więc jak gdyby tutaj widać, że początkowo rzeczywiście ta rewitalizacja nie wprost pasowała do tych typu naszych gmin. Druga sprawa to rewitalizacja nie jest obowiązkowa, jest to jak gdyby dodatkowy element, jeśli chodzi o wdrażanie polityki rozwojowej dla gminy i zależy tylko od zainteresowania burmistrzów, wójtów tym, żeby tą rewitalizację wdrażać, co nas bardzo cieszy, że taki wysoki współczynnik na terenie naszego województwa jest. I ja myślę, że to jest też efekt wysokiej kultury pracy naszych samorządów lokalnych. Jesteśmy już od wielu lat też wskazywani jako liderzy w innych obszarach, czy to w odnowie wsi, która jest bardzo podobna do rewitalizacji i widzimy, że przecież odnowa na terenie Polski właśnie najbardziej urosła i zapoczątkowano jej działanie właśnie na terytorium województwa opolskiego. No i oczywiście jednym z ostatnich takich elementów jest również pewna polityka samorządu województwa, który wspiera finansowo te projekty, no bo oczywiście można mieć program, przyjąć każdy program, natomiast jeżeli nie ma możliwości, nie ma narzędzi do jego wdrażania, to też nie będzie tutaj żadnych sukcesów w tym obszarze.
1: Czyli można by powiedzieć, że opolscy samorządowcy im jakoś bardziej mocniej zależy na tym, aby mieć piękne miejscowości, piękne wsie, piękne przestrzenie. Mamy jakąś taką kulturę, taki dryk?
2: Ja myślę, że tak. Wystarczy się przyjechać po polskich wioskach, zobaczyć, jak są bardzo zadbane, jak czujemy odpowiedzialność za te nasze miejscowości, w których mieszkamy, jak się identyfikujemy z tymi miejscowościami. I myślę, że to jest jak gdyby taki główny czynnik sukcesu.
1: No jest to powód pewien do chwalenia się. Ostatnio rozmawiałam z marszałkiem Ogładzą, co prawda o konwencie marszałków, ale mówił o tym, że marszałków zabieraliśmy właśnie na nasze opolskie wsie po to, żeby pokazać piękno tych miejscowości.
2: Mam bardzo podobne doświadczenie. W marcu tego roku zorganizowaliśmy wizytę studyjną regionów rewitalizacji, bo projekt, w ramach którego są oferowane granty, jest realizowany wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i wszystkie urzędy marszałkowskie w tym projekcie uczestniczą i mieliśmy taką okazję, że mogliśmy zaprosić, pochwalić się rewitalizacją na terenie województwa opolskiego i muszę powiedzieć, że nieładnie się może chwalić, ale generalnie województwo zrobiło bardzo dobre wrażenie. Szczególnie te właśnie oddolne inicjatywy, to zaangażowanie mieszkańców, przedstawiciele innych województw mówili, jak wy to robicie, że mieszkańcy chętnie przychodzą i angażują się w pracę, bo generalnie jest to dosyć duży problem. Zaangażowanie mieszkańców, identyfikowanie się mieszkańców z danymi obszarami. U nas to jeszcze jest dosyć słaby element, dlatego rewitalizacja jest tutaj dosyć takim ważnym projektem, który to promuje.
1: A sąsiednie województwa, bo na pewno pan ma jakieś kontakty w innych województwach, czy oni na przykład pytają, jak to zrobić, jak zaktywizować mieszkańców, bo podejrzewam, że też chcieliby, aby ich przestrzenie były ładne, tylko właśnie z tą aktywizacją może jest różnie. Czy oni pytają, jak to zrobić?
2: Generalnie, jeśli chodzi o aktywizację mieszkańców, to szczególnie tych mniejszych miejscowości jest dosyć duży problem bardzo małej ilości instytucji pozarządowych, które funkcjonują na tych terenach. U nas, jeśli chodzi o zaangażowanie mieszkańców, to jest ono na najwyższym poziomie, natomiast brakuje tych instrumentów wsparcia, żeby pomóc tym mieszkańcom się zorganizować wokół konkretnych problemów. W innych województwach, pani redaktor pytała o inne województwa, to powiem tak, że na Śląsku, na Dolnym Śląsku też prężnie realizowana jest rewitalizacja.
1: Przepraszam, że przerwę, ja tak sobie wyobrażam, że skoro u nas jest tak super, jeśli chodzi o rewitalizację, to z pewnością ktoś może pytać, jak wy to robicie, jakich narzędzi używacie.
2: Zdecydowanie tak. I przyjeżdżają do nas właśnie tutaj na przykład z województwa łódzkiego. Mieliśmy już dwie wizyty, gdzie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zabierają gminy i pokazują rozwiązania. A chciałem tylko powiedzieć, że Łódź jest pokazywana jako taki przykład dobrej rewitalizacji, czy to ulicy Piotrkowskiej, czy może bardziej nawet fabryk Izraela Poznańskiego, które zostały te przekształcone w tak zwaną manufakturę, jako taki przykład wzorcowej rewitalizacji, więc widać, że w pewnych obszarach oni mają się czym pochwalić, ale też do pewnych elementów, jeśli chodzi o mniejsze gminy, o inspiracje, przyjeżdżają do nas i są zachwyceni tymi rozwiązaniami.
1: Wracając do konkursu, o którym mówiłam na samym początku, jakie kwoty, jakie dofinansowanie można uzyskać?
2: Tak jak powiedziałem, przede wszystkim są warunki takie dopuszczające. Przede wszystkim trzeba mieć przyjęty GPR, czyli ten gminny program rewitalizacji i musi on być na wykazie wojewódzkim, czyli musi spełniać te kryteria ustawowe, o których już też wcześniej mówiłem. Drugi element, jedna gmina może złożyć jeden projekt i elementem kluczowym jest to, by przy realizacji tego projektu był zaangażowany też partner społeczno-gospodarczy. I to jest ten element, na którym premiujemy też tą współpracę i zaangażowanie instytucji pozarządowych, organizacji pozarządowych. Są dwa schematy grantowe. Pierwszy na projekty miękkie, społeczne gmina może dostać do 100 tysięcy złotych. Natomiast na tak zwane projekty zintegrowane, gdzie mówimy tutaj zarówno o projektach miękkich, jak i częściowo infrastrukturalnych, do 200 tysięcy złotych. Z tym, że ta część, ten komponent infrastrukturalny nie może przekroczyć 50% wartości projektu, bo jednak zależy nam na tym, żeby to były projekty bardziej społeczne, adresowane do mieszkańców, a nie projekty infrastrukturalne.
1: Okej, czyli rewitalizacja, no właśnie, to jest ciekawe w sumie to, co pan mówi, że już nie tak w stronę infrastruktury, ale bardziej w takim społecznym kierunku idzie.
2: Tak, bo w ogóle rewitalizacja się wywodzi z tego, że zresztą słowo rewitalizacja przeżywa dosyć dużą popularność i praktycznie nie ma projektu, który by nie nawiązywał do rewitalizacji. Natomiast de facto rewitalizacja polega na przywróceniu funkcji. Nie każdy remont, nie każde odnowienie substancji, remont budynku, pomalowanie budynku jest rewitalizacją. Tutaj w rewitalizacji mówimy o tym, że przywracamy pewne funkcje społeczne dla danego obszaru i oczywiście jeżeli inwestycje są konieczne, to należy je zrealizować. Natomiast człowiek, pewne funkcje danego obszaru są na miejscu pierwszym, a dopiero ta infrastruktura konieczna to jest dopiero uzupełnienie danego przedsięwzięcia.
1: To przywracanie funkcji w tej definicji rewitalizacji, czy to nie padło trochę, no bo to jest ładna idea, prawda? To jest piękna idea właśnie przywrócić funkcjonalność danej przestrzeni. Czy to nie padło trochę ofiarą tej niestety betonozy? Czy cały czas się pan się uśmiecha? No właśnie, bo tak czasami mam wrażenie w tym dyskursie publicznym rewitalizacja równa się betonoza. No jest to krzywdzące określenie, ale mam wrażenie, że w niektórych miejscach mieszkańcy mogą mieć takie poczucie, no dobra, będziemy rewitalizować, ale czy to się nie skończy tą niestety betonozą?
2: Rzeczywiście nawet tak przed przyjściem tutaj do studia zastanawiałem się, o co pani redaktor może pytać i tak myślałem, że na pewno ta betonoza, bo za każdym razem ten temat powraca. I rzeczywiście.
1: Właśnie zobaczmy, ktoś jest silnie zakorzeniony z tym tematem, a to jest, no jest trochę krzywdzące, no ale tak jest.
2: Pierwotnie, myślę, że to był problem urzędniczy, pierwotnie remonty rynków, placów reprezentacyjnych kojarzyły się z tym, by je wybetonować, bo muszą pełnić swoje funkcje, swoje role. Być eleganckie, sprawiać wrażenie, że są
1: poukładane,
2: tak. Natomiast rzeczywistość zweryfikowała te place, które zostały właśnie wybetonowane, gdzie nie daj Boże usunięto też zieleń z tych placów i powstało zjawisko, czyli tak zwane miejskie wyspy ciepła, gdzie pokazało nam to zjawisko, że nie da się żyć w takich miejscach. I całe szczęście ta tendencja, która już była lata temu właśnie związana z tym, żeby betonować główne place, jest sukcesywnie odwracana. A my, od kiedy realizujemy nasz projekt, a tu już jest trzecia edycja naszego projektu, stawiamy na zieleń, stawiamy na błękitno-zieloną infrastrukturę, na zachowanie zieleni. I jednym z kryteriów dodatkowo punktowanych właśnie jest to, czy dany projekt będzie wykorzystywał błękitno-zieloną infrastrukturę, będzie dedykowany w tym obszarze i czy będzie właśnie projektem zachowującym te elementy zielone, które w gminie są.
1: Mhm. Czasami są takie rewitalizacje, że faktycznie jest gdzieś zabetonowane, a zieleń pojawia się na przykład w Donicach. No to jest takie zastąpienie trochę... Tak, no właśnie, to jest takie trochę zastąpienie tego, że no bardzo chcieliśmy tę zieleń, ale no niestety nie można tam zostawić tej ziemi gołej, powiedzmy.
2: Tak, no jest dużo tego typu przykładów i bardzo często te nasadzenia, one się nie przyjmują i po jakimś czasie okazuje się, że usychają i jest to pewien problem. Całe szczęście myślę, że z tym problemem betonozy już mamy ten problem w mentalności urzędniczej za sobą. Może są jeszcze
1: społecznie
2: realizacje.
1: Społecznie chyba jest troszkę jeszcze do poprawy, tak mi się
2: społecznie
1: wydaje.
2: Społecznie jest do poprawy i tamte miejsca, które zostały zabetonowane w tej chwili, jest proces, obserwujemy proces odwrotny, gdzie są nasadzenia, gdzie gminy walczą o to, by przywrócić zieleń, by mieszkańcom było przyjemnie w centrum miasta, a nie by uciekali z tego centrum miasta szukać ochłody gdzieś poza.
1: Bo to też się łączy z innymi rzeczami, które, że tak powiem, samorząd musi sobie gdzieś tam poukładać, chociażby, nie wiem, adaptacja do zmian klimatu, prawda? No to też jedno z drugim się łączy. Dobrze zrobimy rewitalizację, będziemy lepiej właśnie działać tak, aby tych miejskich wysp ciepła chociaż nie było.
2: Dokładnie tak. I tak jak pani redaktor mówi, no to jest system naczyń połączonych i w tej chwili myślę, że już we wszystkich tych obszarach wspieranych przez Unię Europejską jest dosyć duży nacisk na to, by pilnować tych aspektów. Ja mam też przyjemność być w komisji na najlepszą przestrzeń publiczną województwa opolskiego i co roku spływają do nas najciekawsze przedsięwzięcia, które są realizowane na terenie województwa opolskiego i muszę powiedzieć, że ta tendencja związana z betonozą już dawno jest za nami, teraz właśnie premiuje się te rozwiązania, które i również architektonicznie, te rozwiązania, które są przyjazne dla mieszkańców, przyjazne dla przyrody, przyjazne dla życia w mieście.
1: Czy któryś z tych projektów albo któryś z tych przestrzeni, bo mówił pan, że zasiada pan w komisji, czy któraś pana szczególnie jakoś zauroczyła albo coś się bardzo spodobało, co pan pamięta?
2: No jest dużo, są dużo różnych ciekawych rozwiązań. Myślę, że w tej chwili już nie ma takiego projektu, który by premiował tylko i wyłącznie sam beton. Natomiast jest dużo na przykład tężni, które są budowane czy w Opolu, czy w Wołczynie dla mieszkańców, z których bardzo chętnie mieszkańcy korzystają, bo oprócz tej funkcji prozdrowotnej można się orzeźwić, usiąść i przebywać w przyjaznej atmosferze.
1: Ja powiem szczerze, byłam dość zaskoczona popularnością chociażby tężni wybudowanej na Malince w Opolu. Kiedy się tam nie pojawiam, to naprawdę bardzo dużo ludzi z tego korzysta.
2: I widać, że to stała się taka atrakcja lokalna, bo również ludzie spoza Malinki zjeżdżają, by skorzystać, oby tylko przyjeżdżali na rowerach, to wtedy będzie wszystko.
1: No i oczywiście są pomysły, żeby więcej takich tężni powstawało.
2: Zdecydowanie tak i widać, że no jest to, sprawdzają się tego typu pomysły.
1: A są jeszcze właśnie jakieś takie trendy w rewitalizacji, chociażby no mówimy o tych tężniach, ale są jeszcze jakieś takie infrastruktury albo nie wiem, jakaś moda, która panuje?
2: No dużo takich... potrzeba miejsc spotkań, integracji międzypokoleniowej, ale też spotkań sąsiedzkich. Są organizowane takie ciekawostki, jakieś ogródki warzywne, które mieszkańcy sami sadzą. Szczególnie widać to, kiedyś w Polsce były bardzo popularne działki. I widać,
1: myślę, że dalej
2: ten
1: są.
2: Pociąg do natury, do kontaktu z żywą naturą jest bardzo, bardzo ważny i to gdzieś w nas głęboko tkwi, bo widać też w tych projektach rewitalizacyjnych, że bardzo często się pojawiają tego typu aspekty.
1: Czyli co, pomidory w centrum miasta na przykład?
2: Na przykład, tak.
1: Czemu nie?
2: Byleby nie miały za dużo pierwiastków ciężkich.
1: Tak jest. Panie dyrektorze, to jeszcze dopytam, bo jest dużo czasu tak naprawdę, żeby złożyć wnioski w państwa konkursie.
2: Łącznie mamy 2,5 miesiąca, bo konkurs został ogłoszony 1 lipca, a trwa do 15 września. Natomiast daliśmy dużo tego czasu, bo mamy świadomość, że po pierwsze mamy okres wakacyjny, więc nie chcemy też gminy stawiać w trudnej sytuacji, że pracownicy nie pójdą na urlop, bo trzeba złożyć wniosek do rewitalizacji. A drugi, no równie ważny, a może i ważniejszy element to wybór partnera społeczno-gospodarczego. Tutaj obowiązuje ustawa tak zwana wdrożeniowa, ta unijna, I tutaj są pewne terminy, pewna procedura związana właśnie z wyborem takiego partnera, a to wymaga czasu. Dlatego też postanowiliśmy, że ten nabór będzie
1: odpowiednio długi. A to dopowiedzmy jeszcze proszę, kto może być takim partnerem?
2: No wszystkiego typu organizacje, stowarzyszenia, fundacje.
1: Lokalne grupy działania też?
2: Też, natomiast nie muszą mieć siedziby na terenie danej gminy, wystarczy, że prowadzą działalność na terenie gminy, bo to też często mamy pytania z tym związane. Wszystkie te instytucje, organizacje, które są zainteresowane realizacją wspólnych przedsięwzięć i muszą być zaangażowane w realizację tego projektu w jakiejś tam części. I w projekcie gmina będzie musiała to wykazać, jaka jest odpowiedzialność po stronie tego partnera społeczno-gospodarczego, bo chcemy wykazać, że nie zawsze gmina wie najlepiej, co trzeba zrobić i jak trzeba zrobić. Czasami mieszkańcy wiedzą to zdecydowanie lepiej, a to tak jak rozmawialiśmy przed tym nagraniem, mieszkańcy czasami czują się bardziej odpowiedzialni i bardziej pilnują pewnych efektów, pewnych działań, które zostały im powierzone, dlatego też mamy pełne zaufanie do tego, że zarówno organizacje pozarządowe, jak i mieszkańcy w tym procesie tutaj pomogą gminie we wdrażaniu tych projektów. I to, co istotne, te projekty, które będą do nas składane, one muszą wynikać bezpośrednio z GPR-u, czyli z tego Gminnego Programu Rewitalizacji. To znaczy muszą być albo na tej liście podstawowej wpisanej do GPR-u, bo w GPR-ze są konkretne przedsięwzięcia, których realizacja w 100% spowoduje osiągnięcie celu GPR-u, bądź też na liście uzupełniającej, czyli albo na tej podstawowej, albo na uzupełniającej. Tam są bardziej już obszarowo wpisane przedsięwzięcia, jakiego typu przedsięwzięcia będą realizowane, by GPR okazał się sukcesem. I to jest też
1: czyli to nie formalne. Może być jakiś nowy pomysł, czy
2: musi być,
1: to,
2: może
1: jest
2: być nowy pomysł,
1: programie.
2: Ale musi się wpisywać w GPR. GPR to nie jest program, który obowiązuje na terenie całej gminy. Gmina musi znaleźć obszar zdegradowany. W ramach tego obszaru wyznacza tak zwany obszar rewitalizacji. Bo jeżeli rewitalizowana byłaby cała gmina jednocześnie, to byśmy dopuścili do sytuacji rozproszenia środków i tak naprawdę nigdzie nie poprawilibyśmy
1: wszędzie sytuacji. Po troszku, zamiast się skupić
2: dlatego,
1: na konkretnym placu na przykład.
2: Jednym z wymogów jest to, by skupić się na konkretnym obszarze, jest to obszar rewitalizacji i działania, które mają być realizowane przez GPR są tylko i wyłącznie na tym obszarze. Dlatego też mieszkańcy tego obszaru będą głównymi tymi mieszkańcami, którzy będą zaangażowani w realizację tych przedsięwzięć, dla których to będzie realizowane i z którymi to będzie realizowane.
1: To jeszcze dopytam na koniec o pewną odpowiedzialność za funkcjonowanie tej przestrzeni. Później dbanie spada na kogo?
2: No, zdecydowanie na gminę. I teraz w ramach tego dużego, szerokiego projektu my mamy nie tylko ten komponent grantowy, który oferujemy gminom, również oferujemy szkolenia dla gmin, szkolenia dla komitetów rewitalizacji. Oferujemy cały pakiet doradztwa dla gmin, tak żeby gminy wiedziały, w jaki sposób rozwiązać pewne problemy, które przy wdrażaniu tego GPR-u są widoczne. I oferujemy również taki pakiet upowszechnienia dobrych praktyk, czyli będziemy robić różnego typu publikacje, będziemy się chwalić w mediach najciekawszymi rozwiązaniami, no i również będziemy organizowali wizyty studyjne gmin, tak żeby zainspirować się, jedne gminy mogły zainspirować inne ciekawymi rozwiązaniami.
1: Wnioski składamy do 15 września tego roku, rzecz jasna, a czas realizacji tych projektów
2: do czerwca 2028 roku, dlatego też nie ma dużego pośpiechu, a ja tylko powiem, bo pani redaktor też zapytała, że to są projekty miękkie, tak, gdyż samorząd województwa w zeszłym roku organizował dwa konkursy na rewitalizację, na te infrastrukturalne projekty, zarówno dla gmin miejskich, jak i dla gmin wiejskich, dlatego ta nasza oferta wspólnie z Ministerstwem Funduszy Polityki Regionalnej jest adresowana jako komplementarna. Ja często mówię, że to mogą być środki na tak zwane pierwsze uruchomienie tych inwestycji infrastrukturalnych, czyli jeżeli ktoś buduje jakiś nie wiem, stadion czy jakąś bibliotekę miejską, czy miejsce spotkań dla mieszkańców, to dzięki naszym środkom będzie mógł to
1: taki
2: uruchomić.
1: Wstęp do tej inwestycji właściwej?
2: Dokładnie, tak.
1: Okej. Dziękuję pięknie za rozmowę. Myślę, że ciekawy program, warto z niego skorzystać. Do 15 września, szanowni samorządowcy.
2: A my szczególnie zachęcamy mieszkańców do tego, by zgłaszali się do gmin, do komitetów rewitalizacji, by brali sprawy w swoje ręce, bo to przecież dotyczy ich bezpośredniego sąsiedztwa, ich zamieszkania, a na pewno samorządowcy będą zachwyceni tym, że mieszkańcy...
1: Budujemy obywatelskość. Tak. Dziękuję pięknie. Pan Arkadiusz Tkocz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej z Urzędu Marszałkowskiego. Pięknie dziękuję pani.
2: Dziękuję
1: panie dyrektorze.
2: Pani, dziękuję państwu.
1: A słuchaczom życzymy wszystkiego dobrego weekendu.
0: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.

0: Radio Opole. Złapiesz nas wszędzie.
1: Jednym z całych sił w echu miasta mam swój rytm. W blasku

0: Za kilka sekund godzina szósta, za moment dosłownie wiadomości w Radio Opole. Proszę otworzyć oczy i powolutku się budzić. A przed nami kolejny dzień zawodów drwali w Bobrowej.
1: Tutaj liczy się czas, dokładność i to, jak sobie zmontujemy urządzenie.

0: Te rafy koralowej to nie najlepsza pamiątka z wakacji, o tym m.in. w poradniku turystycznym przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ale na początek strażacy pracowali w nocy w Opolu na ulicy Dęboniach, informuje kapitan Łukasz Nowak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj doszło do podpalenia ciągu gazowego. Doszło w mieszkaniu do zadymienia. 3 osoby zostały poszkodowane, trafiły do szpitala. Na miejscu pracowały 4 zastępy Straży Pożarnej.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Dziś drugi dzień międzynarodowych zawodów drwali w miejscowości Bobrowa w gminie Rudniki. Wśród obowiązujących konkurencji m.in. przekładka łańcucha w pile, przeżynka na dokładność czy okrzesywanie i rzeźbienie. Mówi Mariusz Stanek, wójt gminy Rudniki.
2: Są delegacje ze Słowacji, z Czech, Francji, zawodnicy z Polski. Także dla samych zawodników jak najbardziej impreza profesjonalna. Dla nas to niezwykle widowiskowa impreza, która jednoczy i integruje tą lokalną społeczność.
0: Tomasz Bilski przyjechał z Podkarpacia od 2016 roku, jest reprezentantem kadry narodowej drwali.
3: Każda konkurencja ma swoją specyfikę. Lubię przekładkę łańcucha, bo tutaj liczy się czas, dokładność i to, jak sobie zmontujemy urządzenie. Tniemy tą pilarką dwie następne konkurencje.
0: A zwycięzców zawodów mamy poznać koło godziny 14. Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Planując zagraniczne wakacje, warto przygotować nie tylko paszport i walizkę, ale także zapoznać się z przepisami celnymi, przypominają służby. Dlatego Ministerstwo Finansów opublikowało poradnik turystyczny 2026, w którym przypomina o najważniejszych zasadach obowiązujących osoby przekraczające granice Polski. Jak mówi Ewa Markowicz z Izby Administracji Skarbowej, wielu turystów zabiera do kraju muszle lub fragmenty rafy koralowej. Część osób przywozi także szczepki roślin do zasadzenia. Takie działanie nie jest legalne, podkreśla Ewa Markowicz.
4: Jeżeli zwiedzają różnego rodzaju parki krajobrazowe, to są tam gatunki roślin, które są egzotyczne, które są pokazane do oglądania, a nie do tego, żeby tą szczepkę przysłowiową sobie urwać. A druga rzecz to są właśnie różnego rodzaju muszle i wyroby ze skór, na przykład krokodyla. To są takie najczęstsze rzeczy.
0: A poradnik turystyczny 2026 można znaleźć na stronie Krajowej Administracji Skarbowej Ministerstwa Finansów oraz na portalu granica.gov.pl. To jeszcze a propos zasad bezpieczeństwa, do których powinni stosować się turyści, ale generalnie pasażerowi lotnisk. Poznańskie lotnisko apeluje, by nie pozostawiać bez opieki bagażu. Marcin Wesołek z portu Ławica mówi, że to najczęstsza przyczyna ewakuacji lotniska, a doszło tu do niej w ubiegłym tygodniu.
5: Bardzo gorący apel do wszystkich podróżujących, żeby zawsze bagaż nasz, czy ten, który nadajemy do luku, jeszcze go nie nadaliśmy, czy ten bagaż podręczny, żebyśmy zawsze go mieli przy sobie, a nie pozostawiali go gdzieś i szli do toalety, do restauracji, czy w jakieś inne miejsce.
0: A pasażer, który zostawił bagaż, musi się liczyć m.in. z mandatem, ale linie lotnicze mogą też go pozwać.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: Siatkarze reprezentacji Polski do lat 22 zdobyli srebrny medal Mistrzostw Europy. W finale podopiecznie selekcjonera Piotra Grabana ulegli Czechom 1-3. Brąz wywalczyli reprezentanci Izraela, którzy pokonali Francuzów 3-0.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W dzień zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, lokalnie również burze. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni. Sprawdźmy, co jutro. Delikatnie chłodniej niż dzisiaj, maksymalnie 19-21 stopni. Zachmurzenie małe, po południu wzrastające do dużego. No i miejscami też delikatnie może popadać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
7: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
6: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Reklama społeczna.

0: Niedzielny poranek i na falach Radia Opole magazyn F-Fata. Dawid Rajwa, dzień dobry. Witam serdecznie i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, oczywiście tych związanych z życiem Kościoła. Będą zarówno doniesienia z Watykanu, związane z Kościołem Powszechnym, jak i te związane z Kościołem w Polsce, ale i lokalne informacje. Nie zabraknie też gościa, z którym porozmawiamy o rozpoczętych wakacjach, ale i tym, jak to jest z obowiązkami dotyczącymi praktyk religijnych w czasie upałów. Skoro na dworze prawie 40 bywa i źle czujemy się w takiej temperaturze, to czy nie idąc na niedzielną mszę świętą katolik popełnia grzech? O tym też będzie mowa. Ale zacznijmy od informacji z Watykanu i tego, co wydarzyło się tam przed tygodniem. Metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski wrócił do Rzymu i otrzymał paliusz z rąk papieża Leona XIV. Obrzęd odbył się w uroczystość świętych Piotra i Pawła w Bazylice świętego Piotra. To element stroju liturgicznego symbolizujący zarówno łączność z papieżem, jak i zagubioną owieczkę niesioną przez dobrego pasterza, wyjaśnia rzecznik kurii archidiecezji łódzkiej ksiądz Paweł Kłys.
1: To biała taśma z czarnymi krzyżykami, dwoma półkolistymi fragmentami ciemnymi na tej wstędze, które symbolizują kopytka owcy, którą każdy pasterz ma nieść na sobie.
0: Kardynał Krajewski jest czwartym metropolitą łódzkim, który otrzyma paliusz. Pierwszym był arcybiskup senior Władysław Ziółek w 2004 roku.
1: Wówczas schorowany już papież Jan Paweł II podczas nakładania paliusza nie czynił tego sam, ale poprzez ceremoniarza papieskiego, którym na on czas był właśnie wtedy jeszcze ksiądz prałat Konrad Krajewski.
0: Paliusz otrzymało ponad 50 arcybiskupów, w tym czterech Polaków. Wśród nich były metropolita łódzki, obecnie krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Nadzieja zamiast przemocy, dialog zamiast konfliktów. Z takim przesłaniem Leon XIV zakończył wspomniane ostatnie obrady kardynałów z całego świata. W przemówieniu papież wyraził też solidarność z mieszkańcami Wenezueli.
2: Prima di entrare nella riflessione.
0: Zanim przejdę do końcowej refleksji, pragnę wyrazić naszą bliskość, moją oraz całego kolegium kardynalskiego z mieszkańcami Wenezueli, którzy zostali dotknięci przez gwałtowne trzęsienie ziemi w ostatnich dniach. Zapewniam o naszej modlitwie za ofiary, ich rodziny oraz wszystkich cierpiących z powodu skutków tej tragedii.
2: E per quanti soffrono le conseguenze di questa tragedia.
0: Odnosząc się do trwającej wojny, papież podkreślił, że Kościół powinien nieść nadzieję na świecie dotkniętym sporami i kryzysem relacji międzyludzkich. Chodzi o wojny, różne wojny w różnych rejonach świata. Obrady w Watykanie trwały przez dwa dni. To drugi taki konsystorz zwołany przez Leona XIV, który zapowiada bardziej kolegialny styl zarządzania Kościołem i regularne konsultacje z kolegium kardynalskim. Jedna z ważniejszych informacji płynących ostatnio z Watykanu to także ta o ekskomunice duchownych i świeckich formalnie należących do bractwa kapłańskiego świętego Piusa X. Oznacza to wyłączenie ze wspólnoty Kościoła. Powodem decyzji było wyświęcenie czterech nowych biskupów.
3: Uroczystość odbyła się w środę w szwajcarskim ICON. Dykasteria Nauki Wiary uznała ją za akt schizmy, czyli zerwania jedności z Kościołem katolickim. Ekskomuniką objęto zarówno biskupów, którzy udzielili święceń, jak i nowo wyświęconych hierarchów. Watykan poinformował także, że księża należący do bractwa sprawują sakramenty w sposób niezgodny z prawem Kościoła. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Watykan ostrzegł również wiernych, że spowiedź u tych duchownych i zawierane przy ich udziale małżeństwa nie są uznawane przez Kościół katolicki za ważne. Bractwo świętego Piusa X powstało w 1970 roku, sprzeciwia się części reform wprowadzonych po Soborze Watykańskim II i od wielu lat pozostaje w sporze ze Stolicą Apostolską. Watykan przypomniał, że w 1988 roku Jan Paweł II uznał podobne święcenia biskupie bez zgody papieża za akt schizmy i nałożył ekskomunikę na ich uczestników. W najnowszym dekrecie podkreślono jednak, że osoby należące do bractwa mogą powrócić do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, jeśli zdecydują się uznać zwierzchnictwo papieża. Około 4000 osób uczestniczyło we mszy świętej odprawionej przez papieża Leona XIV na Lampedusie. Było wśród nich wielu migrantów. Papież mówił m.in., że Europa jest w stanie zmierzyć się z kryzysem migracyjnym. Przynależność religijna nigdy nie może stać się powodem dyskryminacji, dlatego z tego odległego zakątka Europy nad Morzem Śródziemnym możemy wyraźniej dostrzec doniosłe wezwanie, jakie zjawisko migracji kieruje do społeczeństw europejskich. Przypomnijmy, Lampedusa to włoska wyspa na Morzu Śródziemnym, która często jest celem uchodźców z Afryki, próbujących dotrzeć do Europy. Papież Leon XIV udał się na wyspę 13 lat po historycznej wizycie papieża Franciszka. Oddał hołd migrantom, którzy zginęli na morzu. Teraz zmiana tematu, przenosimy się do Polski. We Włókach koło Bydgoszczy powstało pierwsze sanktuarium świętego Szarbela w Polsce. To miejsce, w którym od lat organizowane są specjalne nabożeństwa za jego wstawiennictwem. Maronicki zakonnik, pustelnik i cudotwórca z Libanu ma wiele czcicieli na całym świecie, jest patronem spraw trudnych i beznadziejnych. Niedzielnym uroczystościom w kościele Matki Bożej Królowej Polski we Włókach przewodniczył przed tygodniem biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk. Podczas mszy świętej modlili się również przedstawiciele zakonu z Annaja, miejsca pochówku świętego Szarbela i wielu pielgrzymów.
4: Dzień wyjątkowy, doniosły i historyczny w życiu naszej parafii, diecezji, Polski i wszystkich czcicieli świętego Szarbela.
5: Czekaliśmy już 7 lat na to. Jest dużo gości przyjezdnych nawet z Krakowa, spod Kalisza, Katowic.
6: Sanktuarium się zrodziło najpierw w ludzkich sercach. Biskup Krzysztof Włodarczyk, biskup bydgoski. Temperatura wspaniała, cudowna. No i radość wielka, że jest sanktuarium, czyli miejsce uprzywilejowane. Tak jak papież Leon XIV powiedział przy grobie świętego Szarbela w Annai, że on nie przestał wołać o łaski, że święty Szarbel działa.
7: Cieszę się, że on tutaj po prostu jest. Ksiądz Bartosz Wojtaszek, od dzisiaj kustosz sanktuarium. Niesamowite, bo w końcu byśmy się doczekali, bo to też o to chodzi, żeby ludzie wiedzieli, że on tutaj jest i mogą na niego liczyć.
8: Co znajduje się w tym naczyniu?
9: No prawdopodobnie kotlety mielone.
10: Chleb ze smalcem, ogórek, tam jest grill, tarkówka.
11: Przy tylu ludziach, którzy tutaj są, no na szczęście się tego pozbędziemy.
0: Szczegóły dotyczące funkcjonowania nowego sanktuarium można znaleźć na stronie parafia.vloki.pl. Nowe malowidła zyskuje parafia grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Jozafata przy ulicy Zielonej w Lublinie. Świątynia ozdabiana jest jaskrawymi, pomarańczowo-różowymi barwami, a ikony wyłaniają się spośród geometrycznych form. Inspiruje się twórczością wybitnego polskiego malarza Jerzego Nowosielskiego, mówi autor prac, artysta Mirosław Trochanowski.
12: To jest nawiązanie bezpośrednie do tej wizji Nowosielskiego, do której uważam miał całkowite prawo, że ten świat anielski jest dla nas tak niedostępny, tak tajemniczy, że właściwie najdoskonalszym językiem, którym można go opisywać, jest język abstrakcji.
0: Powinniśmy dawać przestrzeń nowym artystom i ich wizji, uważa proboszcz parafii grecko-katolickiej w Lublinie, ksiądz Stefan Batruch.
13: Powinni pojawiać się nowi artyści, nowi malarze, nowi twórcy sztuki sakralnej, ikonograficznej, którzy będą tworzyć tą sztukę w współczesnym ujęciu.
0: Malowidła w parafii grecko-katolickiej pod wezwaniem świętego Jozafata w Lublinie powstają dzięki datkom wiernych. W Lublinie prace Jerzego Nowosielskiego można oglądać w kaplicy metropolitalnego seminarium duchownego przy ulicy Wyszyńskiego. Polscy i ukraińscy kardynałowie apelują o pojednanie. Duchowni w oświadczeniu wydanym w poniedziałek na konsystorzu w Rzymie wyrazili swoje zaniepokojenie rosnącymi napięciami polityczno-historycznymi i wezwali do pojednania obu narodów.
14: Biskupi w oświadczeniu piszą o potrzebie rozbrojenia języka po obu stronach. Kardynałowie odwołali się również do nauczania Jana Pawła II. Papież w liście napisanym na 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu wzywał, aby obywatele obu krajów patrzyli na siebie wzrokiem pojednania. Apel niesie też przesłanie ewangeliczne, o czym mówi ksiądz Arkadiusz Lechowski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.
15: Jest przypomnieniem Ewangelii, przypomnieniem nauczania Kościoła rzymskokatolickiego, który oczywiście mówi o potrzebie poszukiwania prawdy, ale zawsze w duchu zrozumienia, szacunku.
14: Hierarchowie podkreślają, że pamięć historyczna nie może prowadzić do wzajemnej nienawiści. Zachęcają tym samym do budowania uczciwego dialogu, opartego na prawdzie, trosce i gotowości przebaczenia. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
0: Teraz o pomocy niesionej przez kościelne organizacje pomocowe Caritas Polska przekazuje 1 000 000 zł na działania ratunkowe po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Szacunki ONZ wskazują na 50 tysięcy osób zaginionych, a liczba mieszkańców dotkniętych skutkami katastrofy sięga 10 600 000. Przekazaliśmy pieniądze na natychmiastową pomoc humanitarną, mówi Nina Mocior z Caritas.
16: Tysiące wolontariuszy są w różnych regionach kraju, zwłaszcza kilkadziesiąt punktów pomocowych Caritas w miejscach dotkniętych przez katastrofę. Na miejscu Caritas Venezuela koordynuje pomoc. Uruchomiono ponad 700 zespołów parafialnych i ponad 30 tysięcy wolontariuszy. Wspiera osoby na miejscu, wspiera osoby w tym, żeby mogły się skontaktować z rodziną, znaleźć członków swoich rodzin.
0: Caritas Venezuela skupia się na dostarczaniu żywności, wody pitnej, leków i zestawów higienicznych. W podwójnym trzęsieniu ziemi z 24 czerwca w Wenezueli zginęło około 2600 osób, a prawie 12,5 tysiąca zostało rannych. Przechodzimy do informacji z diecezji opolskiej i tu zaproszenie na dziś, odbywającą się pielgrzymkę dzieci na Górę Świętej Anny. Biskup opolski Andrzej Czaja bardzo serdecznie zaprasza dzieci wraz z rodzicami na pielgrzymkę dzieci do babci Anny. Centralnym punktem będzie msza święta sprawowana w Grocie Lurdzkiej o godzinie 10. O godzinie 11.30 rozpocznie się czas wspólnych gier i zabaw, a na godzinę 14 zaplanowano nabożeństwo w grocie, a następnie tak zwaną audiencję u świętej Anny w Bazylice i błogosławieństwo rodzin. Kolejne zaproszenie na dziś, ale to już na odpust w Studziące. Ksiądz Tadeusz Komorek, proboszcz parafii świętego Andrzeja Apostoła w Ujeździe wraz ze wspólnotą parafialną bardzo serdecznie zapraszają na uroczystość odpustową ku czci nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, która już dziś w kościele pątniczym pod wezwaniem Matki Bożej w Ujazdowskiej Studziące. W sumie odpustowej o godzinie 11 przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Łukasz Knosala, diecezjalny duszpasterz akademicki. Natomiast od jutra do 12 lipca w Kokotku będzie trwał Festiwal Życia 2026. To największy katolicki festiwal dla młodzieży w Polsce, wypełniony koncertami, konferencjami, warsztatami i innymi ważnymi treściami. Jest to wyjątkowo wartościowe wydarzenie dla młodzieży, w organizację którego włącza się kilka diecezji, również opolska, i kilka zakonów. Zaproszenie skierowane jest do osób w wieku od 15 do 35 roku życia. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.festiwalżycia.pl. W inicjatywę włącza się także diecezjalne duszpasterstwo młodzieży Ławka. I kolejne zaproszenie. Ksiądz Wojciech Hejczyk, diecezjalny duszpasterz leśników i myśliwych, serdecznie zaprasza na mszę świętą w intencji opolskich leśników, która odbędzie się w niedzielę 12 lipca o godzinie 11.30 w Sanktuarium Świętego Józefa w Prudniku. Przypomnijmy, 12 lipca w kościele przypada wspomnienie świętego Jana Gwalberta, patrona leśników. I jeszcze dwa zaproszenia. Pierwsze do Wołczyna. Bracia mniejsi kapucyni z prowincji krakowskiej bardzo serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu młodych, które odbędzie się w dniach od 13 do 17 lipca w Wołczynie. W programie spotkania konferencje i świadectwa zaproszonych gości, koncerty i wydarzenia artystyczne, spotkania tematyczne i warsztaty, celebracje liturgiczne, okazje do integracji, sportu, rekreacji. Hasło tegorocznego spotkania brzmi Odwieczne Przymierze, zaś tematem przewodnim jest przestrzeń relacji z Bogiem, do której Bóg zaprasza młodego człowieka i czeka na jego odpowiedź. Jeszcze przypomnienie o terminie 51. pielgrzymki opolskiej na Jasną Górę. W roku 2026 właśnie ona przypada. Ksiądz Daniel Leśniak, przewodnik pierwszej pielgrzymki, informuje, że wyruszy ona z Nysy w niedzielę 16 sierpnia, z Opola, Głubczyc i Raciborza w poniedziałek 17 sierpnia, a z Kluczborka we wtorek 18 sierpnia. Na jasnogórski szczyt pątnicy dotrą w sobotę 22 sierpnia. To taka podpowiedź dla tych, którzy chcieliby wyruszyć na pielgrzymi szlak, by odpowiednio zaplanować urlopy. I tą podpowiedzią kończymy pierwszą odsłonę magazynu Effata. Za chwilę kolejna i rozmowa z gościem.

0: Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, teraz w naszym studiu gość, ksiądz profesor Marek Lis. Witam serdecznie, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
0: Upały ostatnio dają się nam we znaki, dawały teraz już troszeczkę niższe temperatury, no ale taki bardzo gorący czas. Zewsząd słyszymy ostrzeżenia, żeby nie wysilać się, żeby nadmiernego wysiłku nie podejmować, żeby to, co mamy zrobić w trakcie dnia, tych godzin największego nasłonecznienia, najwyższych temperatur, zrobić zdecydowanie wcześniej, z samego rana, na przykład, to tak nawiasem mówiąc, ciekawego znaczenia mogą nabrać słowa z Janowej Ewangelii, nawet Jezusa, choć skierowane z zupełnie innej sytuacji do zupełnie kogo innego. Co masz czynić, czyń prędzej, nie? To tak pół żartem, pół serio. Ale teraz najzupełniej serio pytanie, proszę księdza, jak to jest? Zacznijmy od takich rzeczy, no bo na niedzielę też może przypadać wysoka temperatura w kalendarzu, jeśli chodzi o obowiązek uczestniczenia katolików we mszy świętej.
1: No i przypadły te rekordy temperatury właśnie
0: akurat w niedzielę.
1: Ale nie przeszkodziło nam to w normalnym programie świątecznym i niedzielnym. Tu ludzie bardzo szybko też zrozumieli, to jest taka podpowiedź wynikająca z doświadczenia śródziemnomorskiego. Jak jest gorąco, nie robimy przeciągu. Bo jeżeli w domu jest nawet nieznośne 28 stopni, ale na dworze jest 10 stopni więcej, to zrobienie przeciągu sprawi, że te 28 wyganiamy na dwór, a wprowadzamy wyższą temperaturę. I udało się nam jakoś tak już ludzi przekonać w kościele, że jak jest bardzo gorąco, odprawiamy przy zamkniętych drzwiach. I ten nasz kościół, owszem, nie był chłodnym kościołem, ale w porównaniu z tym piekiełkiem, które było na zewnątrz, to były temperatury bardzo znośne. Więc to jest taka rzecz, że staramy się zagwarantować, no nie mamy klimatyzacji. To zresztą pewnie finansowo by położyło niejedną parafię, żeby takie przestrzenie, takie kubatury ochłodzić, ale staramy się właśnie wykorzystywać tę dynamikę chłodniejszych nocy, cieplejszych dni, kiedy co otwierać, kiedy co zamykać, żeby w kościele ludzie czuli się dobrze. Więc tutaj pod tym względem możemy to zagwarantować i zaprosić. Mszy nie likwidujemy. Gorzej pewnie mieli ci, którzy pojechali sobie chociażby na Górę Świętej Anny, na pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców, no bo tam rzeczywiście w tym palącym słońcu. Także to jest pierwsza sprawa. Druga, którą widać bardzo fajnie po takich zachowaniach ludzi, najbardziej obleganymi mszami w tę upalną niedzielę były dwie msze poranne. Czyli wtedy, kiedy temperatury są jeszcze znośniejsze, 6:30 oraz 8:00. A potem faktycznie już tych osób było mniej, ale widać było wyraźne przesunięcie i takie no, zwiększenie obecności intensywne na tych mszach chłodniejszych. To jest być może także rozwiązanie, które warto sobie zastosować. Jeżeli ktoś wie, że będzie dzień upalny, no to wybrać się na liturgię wtedy, kiedy słońce i temperatura jeszcze nie będą zabójcze dla organizmu.
0: No ale jeśli już są te wyższe temperatury, no i wtedy też msze są odprawiane. Mówił ksiądz o tym, że no w porządku, nie wietrzymy kościoła, nie wpuszczamy tego ciepłego powietrza z zewnątrz, no ale do kościoła też trzeba dojść. I być może taka droga właśnie dla niejednej osoby może być sporym wyzwaniem.
1: Może być rzeczywiście wyzwaniem. Wiele osób dojeżdża, więc jeżeli ktoś jedzie samochodem, no to poza bardzo starymi samochodami, to podejrzewam, większość już ma jakieś chłodzenie, jakieś klimatyzacje. Gorzej, jeżeli to są osoby, które no muszą pójść na piechotę, jeżeli to byłaby dalsza wędrówka, no to wtedy się zaczyna rzeczywiście problem. Tutaj myślę, że to oczywiście wszystko będzie zależało też od własnych predyspozycji, własnych sił. Jeżeli ktoś ma problemy krążeniowe, no to raczej w ogóle nie wyjdzie na dwór na te 30 ileś stopni, tylko pozostanie w domu. I to wtedy niezależnie od tego, czy to będzie wyjście do sklepu w poniedziałek, czy to będzie wyjście do kościoła w niedzielę. Więc myślę, że tutaj też taki rozsądek to podpowiada. Jest taka stara zasada etyczna, która mówi, że do rzeczy niemożliwych nikt nie jest zmuszony. Jeżeli droga okazuje się być choćby z powodu stanu zdrowia czy sił rzeczą niemożliwą, to jakby ten obowiązek ulega zawieszeniu. Tutaj nic z tym się nie da zrobić. To zresztą jest podobna historia jak w sytuacji, gdy ktoś jest chory, no, nie ponosi żadnej winy za to, że nie poszedł na mszę świętą. Jeżeli ktoś się musi opiekować, bo jest stan awaryjny, dzieciątkiem czy osobą starszą, chorującą, której nie można zostawić, to także się takiej winy no, rzeczywiście nie zaciąga. Choć oczywiście pozostaje pytanie, co by można było zrobić w zamian.
0: I tutaj sprawdzone metody z pandemii na przykład wchodzą w grę, jeśli chodzi o transmisję?
1: To z pandemii nie nazywałbym sprawdzonymi, dlatego że one były wtedy metodami stosowanymi bardzo doraźnie i bez niestety jakiegoś lepszego przygotowania i wyjaśnienia. Ale to są te metody, o których mówi się już od bardzo dawna, dlatego że wtedy, kiedy się pojawiły transmisje liturgiczne radiowe, a tu przypomnę, pierwsze próby były jeszcze w latach 30., nawet 20., przed II wojną światową. One były w dużej mierze jednak traktowane jako eksperyment i organy Stolicy Apostolskiej, kongregacje werytów między innymi, tak się wtedy nazywała ta dykasteria, to dykasterium, które zajmuje się liturgią obecnie, jednak pokazywała, że nie jest rzeczą stosowną transmisja radiowa. We mszy świętej się uczestniczy, msza święta nie ma być przenoszona teraz do salonu, ktoś sobie będzie siedział przy kawie, koniaczku, lodach, w negliżu i cudzysłów uczestniczył we mszy świętej. Ale gdy się pojawiła po II wojnie światowej, w pierwszych już latach telewizja, wtedy nawet z ust papieża ówczesnego Piusa XII pojawiły się takie głosy pochwały. Myślę, że one wynikały też z doświadczenia lat wojny. Kiedy wojna utrudniła bardzo skutecznie możliwość uczestniczenia we mszy świętej, takim, można powiedzieć, czasem pewnych eksperymentów była wojna domowa w Hiszpanii, a więc jesteśmy w latach 30., w drugiej połowie, kiedy Kościół był prześladowany, wielu księży zostało zamordowanych, więc praktykowanie wiary stawało się niebezpieczne i wtedy wprost Watykan pozwolił na transmisję, mówiąc, ona nie zastępuje, ale pozwala na takie łączenie się zdalne z tym kościołem, który gdzieś się zbiera, gdzieś się modli. Jeżeli ja z jakiegoś powodu nie mogę uczestniczyć, no to przynajmniej jestem świadom tego, że jestem cząstką tego kościoła. I to jest to doświadczenie, które odnajdujemy wtedy, kiedy przeszkoda, jaką jest odległość, kiedy przeszkoda, jaką jest stan zdrowia albo chociażby pogoda i temperatura, sprawiają, że nie da się być fizycznie w kościele. I tu oczywiście dzisiaj ta paleta możliwości jest dużo większa, bo to nie jest już tylko radio czy też telewizja, ale tych transmisji jest dużo więcej, chociażby transmisji internetowych. Różne parafie mają kamerki internetowe, które pozwalają na to, by w tej swojej wspólnocie parafialnej cudzysłów być na mszy świętej, chociaż zdalnie. Ale też pojawiają się takie wskazania różnych komisji liturgicznych. Kiedyś się temu przyglądałem, pisząc jakieś teksty na ten temat, jak to biskupi, czy to włoscy, czy niemieccy, czy francuscy, amerykańscy, hiszpańscy, podpowiadali pewne kryteria. Msza nie zastępuje, ale pozwala na to, co wspomniałem, stać się cząstką kościoła. Nie da się uczestniczyć sakramentalnie, ale pozwala to na wysłuchanie chociażby Słowa Bożego i na znalezienie jakiegoś takiego kącika, jeśli tak można powiedzieć, dla modlitwy, dla skupienia, po to, by niedziela jako Dzień Pański jednak pod tym znakiem szukania bliskości, więzi z Panem Bogiem przez tę chociażby odległą więź, by to mogło zaistnieć.
0: Ale muszą być spełnione pewne też warunki. To zdaje się dyrektorium nawet Konferencji Episkopatu Polski dotyczące transmisji mszy to reguluje, że to nie może być tak, że ja sobie nagram mszę, która leciała o 11, a ją odtworzę o 14. Tak?
1: To jest, tu akurat z godzinami nie ma problemu, bo nawet jeżeli spojrzymy na repertuar choćby telewizyjny, to tych mszy dostępnych telewizyjnie jest dość sporo. poczynając od 7 rano z Łagiewnik w telewizyjnej jedynce, aż po 13 w TVP Polonia i po drodze jest jeszcze kilka transmisji. W radiu również, oczywiście w zależności od terenu, od miejsca, no ale dzisiaj też radia funkcjonują internetowo, więc jeżeli ktoś wie, że dana rozgłośnia ma o tej godzinie mszę świętą, więc można się tu połączyć. Internet tutaj to rozszerza prawie że w nieskończoność. I rzeczywiście jednym z warunków jest to, że ta msza święta musi być transmitowana na żywo. Tam się wręcz pojawił w tych dokumentach episkopatu taki zakaz, by po transmisji likwidować te ogólnodostępne YouTube'owe czy inne nagrania. Żeby nie było tak, że ktoś potem będzie sobie taką chociażby liturgię wykorzystywał prześmiewczo. Bo i takie sytuacje niestety się złośliwe zdarzały. Równocześnie oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz ubrać się w najlepszy garnitur, piękną sukienkę i wybrać się dosłownie do kościoła. No ale niech ten udział przy komputerze, przy telefonie, radiu, telewizorze, niech on będzie takim nieprzypadkowym udziałem. Znaczy na tej zasadzie, że gram sobie w coś albo wymieniam korespondencję na komunikatorach, a przy okazji cudzysłów leci sobie msza święta i coś tam słucham i w bocznym okienku mam podgląd tego kościoła, gdzie ta msza jest transmitowana. Nie, niech to będzie czas taki zarezerwowany. Tak jakbyśmy sobie zarezerwowali na wyjście do kościoła. Ale oczywiście tu ciągle też się podkreśla, że nie jest to pełna forma uczestniczenia w liturgii, jest to forma taka zastępcza, która i tak dotyczy tych, którzy jakieś winy by nie ponosili.
0: Czyli jeśli tylko jest taka możliwość, jeśli czujemy się na siłach i możemy, no to idziemy.
1: To zapraszamy do kościoła.
0: Natomiast jeśli nie, no to wtedy jest to w jakiś sposób dopuszczalne.
1: Tak jak w sytuacji choroby, kiedy ktoś nie może, z wielu względów, własnego bezpieczeństwa, ale także bezpieczeństwa innych. Jeżeli ktoś kicha i smarka i kaszle, pójdzie do kościoła, pozaraża tym swoim katarem innych, to mi się niestety zdarzało, no w kościele nie, bo to między celebrancem a ludźmi dystans jest na tyle duży, że akurat czyjeś kaszlanie mi krzywdy nie zrobiło. No ale ci, którzy chociażby podróżują czasem autobusami czy pociągami i siedzi obok pasażer, który jest mokry z potu, bo ma gorączkę, kaszle i prycha, no to wielokrotnie mi się zdarzało, że potem półtora dnia czy dwa dni później przechodzi taki jakiś wirusik czy bakteria na tych pasażerów siedzących obok. Więc z myślą o innych też należy się powstrzymać. Tu trzeba pamiętać i o dobru fizycznym, no i o dobru duchowym.
0: Choć może jednej osobie gdzieś tam w pamięci teraz stanął i ksiądz, który mszę odprawiał, a gdzieś tam posmarkiwał, ale to jest zupełnie inna kwestia. Na inną rozmowę się umówimy, może akurat tutaj za chwilę. Powrócimy do tego, co dziś, i mówić będziemy też o wakacyjnych wyjazdach, bo tutaj też sporo informacji ciekawych można przekazać. Zostańcie z nami, magazyn Efata. Za chwilę powracamy.

0: powracamy. Przypomnę, w studiu gość, profesor, ksiądz profesor Marek Lis. I przejdźmy może do wakacyjnych wyjazdów i z tym związane też wróćmy jeszcze do obowiązku uczestniczenia we mszy świętej. Czy wakacyjny wyjazd jest jakimś usprawiedliwieniem, zwolnieniem z tego obowiązku?
1: No, same wakacje nie są usprawiedliwieniem. Co więcej, tu by można było dorzucić taką, myślę, sympatyczną uwagę, że czas wakacji ma być czasem odpoczynku. Czasem także postawienia na wewnętrzny wzrost. Jeżeli ktoś jest zabiegany przez cały rok, no to niech sobie spróbuje znaleźć w czasie letnim. Wiele osób znajduje czas chociażby na jakieś skupienie, na jakąś rekolekcję, na jakiś wyjazd do jakiegoś klasztoru, który tego rodzaju pomoc duchową też pomaga. Dlaczego by nie połączyć spędzenia czasu gdzieś na łonie natury, w pięknych okolicznościach przyrody, żeby zacytować klasyka, z takim doświadczeniem tego piękna duchowego. Pamiętajmy, że przecież nasze wyznanie chrześcijańskie, credo, zaczynamy od stwierdzenia, że wierzymy w tego Boga, który jest stworzycielem rzeczy widzialnych i niewidzialnych. A więc w tym świecie widzialnym można by dostrzegać, zatrzymując się, jakoś kontemplując, taki znak obecności, bliskości, serdeczności Pana Boga, który ten świat nam daje, nam powierza. Więc warto też na wakacje spojrzeć jako takie doświadczenie duchowe. Natomiast problemem jest, i to rzeczywiście wiele osób o to przy różnych okazjach pyta, takim doświadczeniem jest też wyjazd gdzieś daleko. Bo jeżeli się spędza wakacje na miejscu, no to najczęściej ani bariery językowej nie ma, są jakieś kościoły, w których te msze święte są nie transmitowane, ale rzeczywiście odprawiane. Parę lat temu miałem okazję uczestniczyć w takiej inicjatywie kościoła parafialnego w Łebie Nadmorskiej, gdzie miejscowy proboszcz na czas wakacji wprowadza dodatkową mszę świętą codziennie, bodaj o godzinie 20:00, dość późną, z myślą właśnie o tych wszystkich plażowiczach, wczasowiczach, którzy są już wtedy wieczorem wymęczeni plażą, i zaprasza na mszę świętą chętnych. I te msze święte były odprawiane w takim 5- czy 6-dniowym cyklu. Ja tam pojechałem właśnie na tydzień po to, by mszę świętą odprawiać i wygłosić jakąś taką homilię. No więc ci ludzie mają okazję, że przychodzą nie na liturgię taką, brzydko mówiąc, odbębnioną, ale taką, przy której można się troszkę zatrzymać, czegoś posłuchać, podzielić się jakąś własną refleksją, medytacją nad Ewangelią, nad Słowem Bożym. No więc trudno powiedzieć, że to były rekolekcje, ale taki czas z myślą o wczasowiczach, i podejrzewam, że sporo miejscowości wakacyjnych, nadmorskich, górskich tego rodzaju inicjatywy ma. Gorzej, jeżeli to jest zagranica.
0: Bo jak znaleźć kościół?
1: Bo kościoły są odległe, bo kościoły są w obcym języku. Pierwsza rzecz, ta, która dotyczy języka, warto pamiętać, że w bardzo wielu miejscach na świecie są polscy duszpasterze. Zajrzałem sobie parę dni temu z ciekawości, jest taka strona msze.info, więc w internecie można poszukać, kliknąć sobie w którąś z flag, a tych flag tam jest naprawdę bardzo dużo, i się pokazuje wykaz miejscowości, adresów, godzin oraz kontaktów do duszpasterzy, którzy msze święte odprawiają. Kliknąłem z ciekawości w Gruzję. Akurat w Gruzji pustka. Ale kliknąłem w Egipt i się okazuje, że w Egipcie w dwóch miejscach, bodajże w Kairze i w Sharm el-Sheikh, msze święte po polsku są odprawiane. Bo jest jakiś ksiądz, bo jest miejscowy duszpasterz. To są msze odprawiane wieczorową porą, a więc nikt nie musi w południe porzucać miejsca plażowania, leżakowania, czy cokolwiek się robi w południe w Egipcie, nie wiem, bo nie byłem, ale pod wieczór można się wybrać na liturgię w swoim własnym języku. Więc tego rodzaju rozwiązania też są. Są polscy duszpasterze, no właściwie rozsiani po całym świecie. I jeżeli ktoś jest choć odrobinkę mobilny, no to może sobie przy pomocy roweru, hulajnogi, samochodu, tramwaju, czymkolwiek dojechać tam, gdzie msze po polsku są odprawiane. Troszeczkę trudniej jest, jeżeli te msze są w językach lokalnych. No ale dzisiaj też nie jest utrudnieniem to, by sobie zajrzeć do internetu, kliknąć sobie na stronę brewiarz.pl, po to, by mieć chociażby teksty liturgiczne konkretnego danego dnia i modlitwę, i czytania, więc nawet jeżeli wybrzmiewają te czytania w językach nieznanych, strzelam tutaj po skrajnościach, nie wiem, Grecja, w Grecji są polscy duszpasterze, na Węgrzech, Litwie, gdzie języki są naprawdę trudne i nieprzejrzyste, no to można sobie, znając mniej więcej układ mszy świętych, one brzmią przecież, układ jest ten sam, niezależnie od języka, można tutaj uczestniczyć, uzupełniając jakby tę swoją nieznajomość języka tym, co przeczytamy. Myślę, że tutaj z problemem ze znalezieniem mszy świętej nie powinno być żadnego.
0: Natomiast jeśli mogę wejść w zdanie, no wyszukać w internecie można kościół, nawet polskich duszpasterzy, ale jeśli ktoś tego nie uczyni, tylko widzi, o, no po prostu stoi kościół, jest rozpisane, że tutaj w niedzielę o tej godzinie i pójdzie, a potem się okaże, że to nie jest rzymskokatolicki kościół, tylko na przykład trafi do jakiś inny, do luteran na przykład.
1: Może się tak zdarzyć, że są kościoły bardzo różnych wyznań. Holandia tych wyznań ma całe mnóstwo różnych reformowanych oraz nawet reformowanych. Nawet sąsiednie Czechy przecież mają sporo wspólnot protestanckich, ewangelickich, tak zwanego chociażby kościoła braterskiego. No, udział w takiej liturgii oczywiście będzie dla uczestnika w czymś zupełnie nowym doświadczeniem. No, na pewno do sakramentów nie można przystępować. Natomiast jest kilka takich podpowiedzi, także gdzieś na poziomie prawa kościelnego, te wspólnoty, gdzie jest uznawana ważność sakramentów. Myślę tutaj chociażby o wspólnocie czy to grecko-katolickiej, czy nawet prawosławnej. Grekokatolicy są w jedności z papieżem, prawosławni nie, ale sakramenty sprawują jednak ważnie. Tam, jeżeli nie ma żadnej możliwości innej w liturgii, nawet z Komunią Świętą można uczestniczyć, aczkolwiek sami prawosławni będą mieli tutaj bardzo poważny opór i o tym też warto pamiętać, dlatego że oni będą uznawali, proszę bardzo, jeżeli chcesz przyjść do naszego kościoła i przyjąć u nas Komunię Świętą, to znaczy, że składasz taką deklarację wiary i, jeśli tak można powiedzieć, akces do naszego kościoła, stajesz się prawosławnym. I wtedy, gdy wracasz do swojego kościoła parafialnego, rzymskokatolickiego, no to wyłączasz
0: się. Mały zgrzyt.
1: To już jest nie zgrzyt, tylko my cię będziemy traktowali jako odszczepieńca, jako schizmatyka. Natomiast no, dla takiego, ja nie wiem, pożytku duchowego, to od biedy można na taką liturgię się wybrać. Natomiast też trzeba pamiętać, że te liturgie będą w porównaniu chociażby z obrządkiem katolickim wyglądały mocno obco.
0: I dużo dłuższe chyba.
1: Różnie. Nie? Mhm. One niekoniecznie są dłuższe, ale są zupełnie inne, więc jeżeli sobie pomyślimy, nie wiem, o kościele kalwinickim na Węgrzech, no to po pierwsze językowo nic nie zrozumiemy, sam wystrój kościoła będzie bardzo ascetyczny, bo w niejednym kościele nawet krzyża nie ma. Jest po prostu biała przestrzeń, pusto, nawet w kościołach dawnych, historycznych. Ta liturgia ma inny układ, więc już nie mówiąc o języku, o śpiewach, to będzie bardzo egzotyczne doświadczenie. Tutaj też trzeba podpowiedzieć w związku z tym, co wydarzyło się nie tak dawno temu, czyli te święcenia biskupów lefebrysowskich w Ekon w Szwajcarii. Oczywiście katolik, rzymski katolik ma prawo uczestniczenia także w tej tak zwanej liturgii dawnej, ale tej, która jest sprawowana w tych wspólnotach, czy to klasztorach, które trwają w jedności z Ojcem Świętym. Takich miejsc jest sporo, to są chociażby te piękne, tradycyjne opactwa we Francji. Sam w takiej liturgii uczestniczyłem wiele lat temu, chociażby Fongombo, to co jest centralna Francja, chyba gdzieś na granicy masywu centralnego, czy też dość tradycyjnie nastawiona wspólnota benedyktyńska w Solem. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z bractwem świętego Piusa X, no to udział w tej mszy świętej to jest jednak udział we wspólnocie, która właśnie na świeżo zadeklarowała rozwód z papiestwem, z Ojcem Świętym, z Kościołem katolickim, więc tu bym akurat nie zachęcał i nie polecał. Ale myślę, że no dzisiaj internet jest dobrym przewodnikiem, by sobie zlokalizować, gdzie są świątynie, gdzie są kościoły, tam gdzie można po polsku, tam gdzie można w liturgii rzymskokatolickiej uczestniczyć, która nawet jeżeli językowo będzie troszeczkę na dystans, to jednak będzie zrozumiała. Są liturgie całkiem obce i tym zakończymy. Gdyby ktoś się znalazł, choć dzisiaj to jest chyba trudniejsze, w Libanie jest kościół tak zwany maronicki, który jest kościołem sprawującym własną liturgię w języku arabskim, ale w jedności z papiestwem, i tam można pójść, nie rozumiejąc ani słowa poza amen, które po arabsku brzmi tak samo, ale tam można rzeczywiście w takiej liturgii, nawet jeżeli egzotycznej, uczestniczyć.
0: Jeszcze jeden temat. Chwilka nam została, więc powiedzmy, bo to też istotne w tym letnim okresie. Chodzi o to, w jaki sposób można przyjść ubranym na mszę świętą, bo tutaj w wielu świątyniach, nawet jak w czasie wakacji wchodzimy do takiej czy innej świątyni, no to pojawia się komunikat, proszę wejść stosownie ubranym. Czy tu są jakieś zasady?
1: No, zasady powinny być zasadami związanymi z kulturą. Oczywiście nie ma u nas takich potężnych obostrzeń, jak to bywa w domach modlitwy świata islamu, gdzie tutaj ten dress code jest bardzo surowo przestrzegany, ale wypadałoby się ubrać w miarę przyzwoicie. Oczywiście jak jest gorąco, to strój ma być lekki. No ale przyznam się, że jeżeli czasem przychodzą osoby, które są, no delikatnie mówiąc, bardzo roznegliżowane, no to nie daje to ani frajdy mi jako celebrancowi wtedy, kiedy ten ktoś przystępuje do Komunii Świętej. Studium anatomii nieszczególnie mi się w kościele podoba, ale pewnie też jest pewnym doświadczeniem, zgrzytem dla tych, którzy potem są w sąsiedztwie, w ławce, czy gdy stoją obok takich osób. Więc no niech to będzie lekkie, ale jakoś schludne. Są takie miejsca, tutaj chociażby prawosławni są bardzo radykalni, gdzie gdyby ktoś w czasie wakacji chciał się wybrać w takim bardzo niepełnym stroju, mówimy o króciuteńkich spódniczkach czy jakichś shortach oraz góra, która no, odsłania zupełnie ramiona, no to do cerkwi ktoś taki po prostu nie zostanie wpuszczony i osoba, która zajmuje się, bardzo często przy tych kościołach są tacy, którzy gdzieś tam dbają o świece, o jakiś porządek i będąc nieustannie w tym kościele, w surowych słowach powie, ale w tym stroju to my nie zapraszamy, czy wręcz wypraszamy. Owszem, można dostać tu i ówdzie jakieś takie leciutkie muślinowe chusty, które pozwalają się okryć, no ale to szczerze mówiąc lepiej mieć własne

0: Można wejść, to na koniec jeszcze szybko, co można wnieść? Taka rzecz jak jakiś wachlarz ze sobą do tego, żeby się powachlować. Czy wiatraczek taki, który nie robi hałasu, ale jednak mimo wszystko takie odczucie chłodu daje. Nie ma z tym problemu?
1: Powiem tak, przyglądałem się temu w tę upalną niedzielę i rzeczywiście było sporo pań przede wszystkim z wachlarzami. Jeżeli tym wachlarzem nie wydłubuje oka sobie i nikomu innemu, no to niech będzie. Myśmy tam mieli jakąś wentylację w kościele włączoną, ale zdaję sobie sprawę, że dla komfortu, jeżeli ktoś czuje ten powiew świeższego powietrza na twarzy i jest mu z tym lepiej, to czemu nie? Z wiatraczkami przyznam się, że się nie spotkałem, ale być może dlatego, że jeżeli były malutkie, dyskretne, są rzeczywiście takie malusieńkie, napędzane przez akumulatorek czy baterie, to nawet nie widać.
0: Pozostajemy jednak z nadzieją, że nie będą potrzebne, oby takie temperatury, że nie będzie nam to potrzebne nam w najbliższym czasie towarzyszyły. Dziś o tym lecie w kościele i o tym, tak hasłowo to ujmijmy, opowiadał nam ksiądz profesor Marek Lis. Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: I tym kończymy dzisiejszy magazyn Efata. Dawid Rajwa, dziękuję bardzo za uwagę. Na kolejne spotkanie w ramach Efaty zapraszam oczywiście za tydzień o tej samej porze.

0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
1: Na FM w internecie Ida po plus słuchają Państwo Radia Opole. Dziś niedziela, 5 lipca, właśnie mija siódma.
2: Na polach widać kombajny. Żniwa rozpoczęły się wcześniej niż zwykle. Przed nami kolejny dzień Wielkiego Święta miłośników ogrodów. W Otmuchowie lato kwiatów.
3: Hortensję oglądam. Trzeba by było coś dokupić.
2: Dzisiaj pierwsze mistrzostwa traktorów historycznych Ziemi Śląskiej. To w ramach Dni Krapkowic.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Tegoroczne żniwa jęczmienia ozimego ruszyły wcześniej niż zwykle. Powód? Wysokie temperatury, które przyspieszyły dojrzewanie roślin. Zwykle kombajny wyjeżdżały w pole w lipcu. My rozpoczęliśmy pracę jeszcze z końcem czerwca, mówi Genowefa Prorok, dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
4: Już ze zbiorów tych jęczmienia wiemy, że 12 ton z hektara w odmianach PDO jest i około 10

0: ton z takich łanowych zbiorów jęczmień, czyli jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu.
1: Tak, wyjechały pierwsze kombajny. Widziałem tutaj przy Grodkowie bardzo dużo kombajnów. Jęczmień zimowy jeszcze zdąży gdzieś tam uciekać przed tą suszą.
2: Dodaje Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu. A jak zauważa Genowefa Prorok, w tym roku małe żniwa będą połączone z dużymi. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, do końca lipca wszystko będzie skoszone.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Pokazy sztucznych ogni kończą w Stanach Zjednoczonych obchody 250. rocznicy uzyskania niepodległości. Na Florydzie tradycyjnie odbywają się one na plaży, a z mikrofonem Polskiego Radia był tam Jan Pachlowski.
4: Dla Amerykanów po spędzeniu czasu z bliskimi przy tradycyjnym grillu pokaz sztucznych ogni jest jedną z najważniejszych tradycji Dnia Niepodległości. W tym roku ze względu na 250. rocznicę przygotowano specjalne pokazy, często motywowane kolorami amerykańskiej flagi.
5: We are just waiting for the fireworks.
4: Czekamy teraz na pokazy fajerwerków, dlatego tutaj jesteśmy. Zobacz, jak dużo tutaj na plaży jest ludzi. Jesteśmy tutaj razem, bez względu na to, skąd pochodzimy. Na Święto Niepodległości specjalnie na Florydę przyjechałam z Nowego Jorku, także żeby zobaczyć pokaz sztucznych ogni. To wyjątkowy czas, mówili na plaży na południowej Florydzie rozmówcy Polskiego Radia. Pokazy sztucznych ogni z okazji 4 lipca sięgają czasów pierwszych zorganizowanych obchodów Dnia Niepodległości w Filadelfii i Bostonie.
2: Bardzo dziękuję za relację i wracamy do regionu. Trwa 53. lato kwiatów w Otmuchowie. Do miasta zjechała ponad setka plantatorów, którzy oferują szeroką gamę roślin, od drzewek owocowych po kwiaty.
6: Przyjechaliśmy z Wojborza. Przyjeżdżamy tutaj od 20 lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy bardzo dobrą sadzonkę borówki amerykańskiej, jagody kamczackiej. Mamy pyszny, ekologiczny owoc.
7: Poszukujemy roślinek.
8: Żona tak ogląda tylko.
9: Hortensję oglądam. Trzeba by było coś dokupić.
2: A Radio Opole objęło imprezę patronatem medialnym.
3: Poranne wiadomości Radio Opole.
2: Za nami pierwszy koncert tegorocznej edycji konkursu Młoda Scena NCPP. Na scenie jako pierwsi zaprezentowali się Norbi i Wika, dla których występ w Opolu był ogromnym przeżyciem.
10: To jest nasz pierwszy koncert w Opolu, więc jesteśmy bardzo zaszczyceni, super.
11: Powiem szczerze, że właśnie tak jak graliśmy koncert, to naprawdę to było coś wyjątkowego. Wiadomo, że w każdym mieście jest troszkę inaczej, ale jednak te przeświadczenie, że jest tutaj właśnie ten wielki festiwal słynny Opole, no to jednak da się to odczuć.
2: Także Beck Lepez, który kiedyś stał już na opolskiej scenie, nie krył emocji, bowiem po raz pierwszy zaprezentował się z nowym zespołem Warstwy.
12: Było cudownie, wspaniale było wrócić na opolską scenę, tym razem właśnie z zespołem i z żywymi instrumentami. Mam nadzieję, że wszystkim podobało się tak, jak nam się grało, czyli super.
2: I jeszcze na koniec, dzisiaj pierwsze mistrzostwa traktorów historycznych Ziemi Śląskiej, które będą częścią tegorocznych Dni Krapkowic. Do startu zaproszeni są właściciele ciągników wyprodukowanych przed 1995 rokiem. Przy czym, jak informują organizatorzy, to nie wyścig o prędkość, ale precyzję. Zadaniem będzie pokonanie 30-kilometrowej trasy ze średnią prędkością 12 km na godzinę. Wygrywa ten, kto dotrze na metę w czasie najbliższym ideałowi. A start o 12:00, spoty z Pichlerza w Broszcu, meta około godziny 14:30 na placu Eichendorfa w Krapkowicach.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
13: Wychodząc dzisiaj do pracy po 5 rano, muszę Państwu powiedzieć, było dosyć chłodno. Obecnie 14 stopni Celsjusza na radiowym termometrze. Pada deszcz jeszcze w Opolu i będzie padać mniej więcej do godziny 12. Teraz są te opady takie, no można powiedzieć, znikome. Natomiast w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zaobserwujemy 22 stopnie. Po południu ma się przejaśniać, co prawda zachmurzenie będzie, ale słońce będzie wyglądać zza chmur. Na pewno odetchną działki i nasze roślinki.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
13: Sweet Love i Stefan Sanchez na antenie Radio Opole już gdzieś tam w tle sobie pobrzmiewa. A my mówimy dzień dobry. Darek Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Weekend z Radiem Opole na antenie do godziny 11:00. A my właśnie z taką radosną melodią Państwa zapraszamy do udziału.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Czy państwo także oglądali mecze w nocy? Bo ja przyznam się, że udało mi się tylko jeden, Francji z Paragwajem. Widowisko to nie było zbyt fascynujące, natomiast Kylian Mbappé z rzutu karnego faktycznie wysłał Paragwajczyków do domu. Paragwajczycy wcześniej po rzutach karnych odesłali Niemców, więc no, całkiem niezła drużyna. Z tym, że ich zachowanie w trakcie tego meczu odbiegało od tego, które nazywamy kulturalnym. No ale Paragwajczycy pojechali już do domu i mundial już wkracza w tę fazę, gdzie nie ma przypadkowych drużyn i naprawdę będzie bardzo interesująco. Naszych tam oczywiście nie ma, bo to już wiadomo od dłuższego czasu. Szkoda, bo liczyłem na to, że Robert Lewandowski jeszcze kilka razy ukłuje przed odejściem do Stanów Zjednoczonych właśnie, bo przechodzi do Chicago Fire, by tam, no mam nadzieję, śrubować kolejne rekordy. O piłce troszkę jeszcze dzisiaj będzie. Przypominam, po godzinie 9:00 serwis sportowy. Natomiast ja chciałbym jeszcze wrócić do tej turystyki, bo o niej dzisiaj sporo będziemy mówić. Co prawda za oknem pogoda raczej wczesnowiosenna niż letnia, ale po tej ostatniej fali upałów trzeba przyznać, że odetchną między innymi działki, między innymi ogrody, cała roślinność, no a i my po tych upałach rozgrzani, przegrzani, przemęczeni również mamy szansę na to, by zaczerpnąć większego oddechu. Szanowni Państwo, będziemy w górach, będziemy mówić także o tym, co u nas. Zapraszam Państwa także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.radio.opole.pl. Tam najświeższe informacje. Będziemy dzisiaj także w Otmuchowie. Wszak trwa Lato Kwiatów, jedna z najpiękniejszych roślinnych imprez w naszym kraju. Z 53-letnią tradycją warto wybrać się do Otmuchowa. Radio Opole objęło nad tą imprezą patronat medialny. Dzisiaj także relacja z Otmuchowa na naszej antenie oraz na witrynie internetowej i w mediach społecznościowych się pojawi. My mamy 16 minut po godzinie 7:00. Za chwilę wybierzemy się w podróż, ale w podróż także z taką dobrą poradą, dlatego że warto przestrzegać przepisów, a także zabezpieczać się na wszelkie okoliczności.

0: Shakira, szanowni państwo, na naszej antenie i hymn naturalnie mundialu, a mundial przecież trwa. I dzięki Shakirze też przenieśliśmy się do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Meksyku, bo właśnie tam trwają te wszystkie mecze. O tym dzisiaj jeszcze zdążymy powiedzieć. Przeniesiemy się do Francji, by posłuchać reakcji po meczu z Paragwajem. My tutaj sobie zakulisowo rozmawiamy z Darkiem, że Francja to chyba na mistrza świata potężna drużyna, naprawdę mają kapelę do grania, jak to mówią trenerzy. Ja z zachwytem patrzę na takich piłkarzy jak Mbappe na przykład, czy młody Thuram. To są świetni gracze. No i w bramce Manion, ja zawsze tak bliżej tych bramkarzy, w związku z tym, że sam kiedyś próbowałem być bramkarzem, ale zdecydowanie miałem więcej sprzętu niż talentów, w odróżnieniu od tych, którzy grają na mistrzostwach świata. Do mistrzostw wrócimy, a teraz to, co państwu obiecałem, dlatego, że wielu z nas planuje zagraniczne wojaże na wakacje i warto się do tego przygotować. Nie tylko paszport i walizkę, ale także zapoznać się z przepisami celnymi. O tym przypominają służby, dlatego Ministerstwo Finansów opublikowało Poradnik Turysty 2026, w którym to przypomina o najważniejszych zasadach obowiązujących osoby przekraczające granice Polski. Poradnik zawiera informacje dotyczące wymaganych dokumentów, zasad kontroli granicznej i celnej, ale także, uwaga, limitów na przewóz towarów oraz bezpiecznego podróżowania poza Unię Europejską. Zawiera również wskazówki dotyczące przewozu zwierząt domowych. Jak mówiła Ewa Markowicz z Izby Administracji Skarbowej, wielu turystów zabiera do kraju muszle lub fragmenty rafy koralowej. Część osób przywozi także, uwaga, szczepki roślin do zasadzenia. Takie działanie jest nielegalne, podkreśla Ewa Markowicz.
1: Jeżeli zwiedzają różnego rodzaju parki krajobrazowe, to są tam gatunki roślin, które są egzotyczne, które są pokazane do oglądania, a nie do tego, żeby tą szczepkę przysłowiową sobie urwać. A druga rzecz to są właśnie różnego rodzaju muszle i wyroby ze skór, na przykład krokodyla. To są takie najczęstsze rzeczy.
0: Ale częstym artykułem, jaki przewozimy przez granicę, no są niestety papierosy, a Ministerstwo Finansów restrykcyjnie precyzuje, ile papierosów i jaką ilość alkoholu możemy przewieźć do kraju.
1: Jeśli chodzi o wyroby tytoniowe, to w przypadku drogi morskiej i powietrznej, no to możemy przywieźć sztangę tych papierosów. W przypadku drogi lądowej tylko dwie paczki. Z alkoholem powyżej 22%, to też w przypadku tej drogi morskiej i powietrznej litr przysługuje nam na osobę.
0: Szczegółowe informacje znajdują się w Poradniku Turystycznym 2026, dostępnym na stronie Krajowej Administracji Skarbowej Ministerstwa Finansów oraz na portalu granica.gov.pl. Warto znać te przepisy, by potem nie robić zdziwionej miny, a przede wszystkim, żeby nie cierpieć przez portfel, bo jak wiemy, przez portfel boli i to bardzo. 7:30.

7745415411. Radio Opole. Jesteśmy z tobą przez całą dobę.

0: trudno uwierzyć, ale już 41 lat na rynku ten utwór I'm Going Down. On ukazał się także na jednej ze składanek chyba najlepszych The Best of Bruce'a Springsteena z 2014 roku, ale ja polecam oczywiście album z roku 1985, który nosi tytuł, uwaga, Born in the USA, czyli na tym albumie znajduje się także ta znakomita piosenka, która była hymnem pokolenia. Niektórzy twierdzą, że jest to piosenka patriotyczna. Absolutnie nie, ona jest wręcz krytykująca Stany Zjednoczone. A skoro jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, to tam odbywa się mundial. Shakira nam już dzisiaj zaśpiewała, wymieniając w piosence wszystkie reprezentacje, które występują na mundialu, ale trzeba to teraz troszkę zaktualizować, dlatego że wymieniony był Paragwaj, a Paragwaj już nie gra, bo w drodze do domu walizki spakowane, dlatego że Francuzi ich ograli w drodze do ćwierćfinału 1-0 po bramce Mbappe. Nad Sekwaną zwycięstwo wywołało radość, ale uwaga, również oburzenie postawą rywali, którym zarzuca się prowokacje i niesportowe zachowanie.
1: Francuscy kibice zareagowali okrzykiem radości i ulgi, gdy w 70. minucie spotkania Kylian Mbappé zdobył zwycięskiego gola. Była to siódma bramka kapitana trójkolorowych na tym mundialu. Zwycięskiego gola nie przyniosła efektowna akcja, lecz rzut karny, ale po tak trudnym meczu nie miało to dla Francuzów najmniejszego znaczenia. Trójkolorowi wydostali się z pułapki, ocenili zgodnie francuscy komentatorzy, podkreślając dobrze zorganizowaną grę obronną Paragwajczyków, ale jednocześnie ostro krytykując ich zachowanie. Przez cały mecz dochodziło do ostrych fauli i prowokacji wobec Francuzów oraz prób wyprowadzenia ich z równowagi i sprowokowania czerwonych kartek. Nerwowo było nie tylko na boisku. Mógłbym się obejść bez obelg płynących z przeciwnej ławki, zwłaszcza niektórych. Trudno, stało się, powiedział po meczu selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps. Według francuskich mediów Paragwajczycy mieli próbować go zdestabilizować, obrażając jego zmarłą niedawno matkę. Deschamps przyznał również, że po końcowym gwizdku polecił swoim najsilniejszym zawodnikom otoczyć Kyliana Mbappé, obawiając się fizycznej agresji wobec kapitana reprezentacji. Dla mnie najważniejsze było, aby pod koniec meczu nie doszło do zamieszania i żebyśmy nie stracili żadnego z zawodników, tłumaczył. We Francji krytykowana jest także postawa sędziego, Uzbeka Ilgisa Tantaszewa, który pokazał 3 żółte kartki Francuzom, a tylko 1 Paragwajczykom. Dziennik L'Équipe wystawił arbitrowi notę 1 w 10-stopniowej skali, czyli najniższą z możliwych, zarzucając mu liczne błędy i brak kompetencji. Zdaniem wielu francuskich komentatorów nie powinien on już prowadzić żadnego spotkania podczas tego mundialu. Przed Francją teraz ćwierćfinałowy pojedynek z Marokiem, który zostanie rozegrany w najbliższy czwartek. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać z tym Marokiem. W każdym razie mundial trwa. Na naszej antenie także Kuba Biel i Grzesiu Frankowski robią cykl Krótka Piłka, warto posłuchać. A tymczasem po francusku zagramy Ingrid, Tak dla Francuzów.

Kelly z jej Trick Me na antenie Radio Pole. Szanowni Państwo, za 9 minut godzina 8, po godzinie 8 naturalnie wiadomości, zaś później nasz stały cykl Rusz się z Radiem Opole. Ja się zastanawiam, gdzie wybrał się Witek Woźtek tym razem, żeby dla Państwa przygotować materiał o aktywności fizycznej. Patrzę za okno, gdzieś tam nieśmiało zaczyna przebijać się słońce. Według synoptyków po godzinie 12 ma być już totalny nasz region wolny od deszczu, ale są to tylko przewidywania synoptyków. Na pewno powrócimy do lata kwiatów w Otmuchowie, a także będziemy mówić o tych atrakcjach turystycznych oraz pewnych przestrogach, które mają dla nas na przykład ratownicy GOPR. Za 8 prawie minut 8.

0: Słuchają Państwo Radio Opole na FM w internecie i DAB Plus. Dziś niedziela, 5 lipca, mija 8.
1: Ponad 280 wozów strażackich na międzynarodowym zlocie Fire Truck Show w Główczycach.
2: Integracja przede wszystkim, bo przyjeżdżają chłopaki z różnych stron.
1: Będzie też o zakazanych dronach na mundialu, a ponadto trwa nabór wniosków. O bony ciepłowniczy.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Prezentuje Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Przed nami drugi dzień 16. Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Pożarniczych Fire Truck Show w Główczycach, to w powiecie oleskim. Dla organizatorów to szczególnie ważna edycja wydarzenia, bo w tym roku przypada stulecie jednostki OSP Główczyce. Z roku na rok przybywa uczestników, mówi Rafał Saliński, skarbnik w OSP Główczyce.
2: Było oficjalnie podanych 280 wozów, ale przez ten cały tydzień dopisywali się, że jeszcze chcą wziąć udział. Integracja przede wszystkim, bo przyjeżdżają chłopaki z różnych stron. Samochody jest przekrój od tych najstarszych do najnowszych. Z tych wszystkich samochodów, powiedzmy, 80% dalej jest w podziale, czyli wracają z powrotem do swojej służby.
1: A dzisiaj sporo atrakcji dla rodzin, Biesiada Śląska i Zabawa Disco. Dodajmy Radio Opole, Fire Truck Show w Główczycach objęło patronatem medialnym.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Ponad 600 zakazanych dronów przejęto w pobliżu obiektów związanych z piłkarskimi mistrzostwami świata, informuje FBI. Urządzenia te naruszyły zakaz lotów w wyznaczonych strefach.

0: powietrznych. W ciągu niespełna 2 tygodni łączna liczba dronów przejętych na terenie całego kraju wzrosła 2-krotnie.
1: Większość przypadków naruszenia przepisów skutkowała nałożeniem mandatów oraz konfiskatą sprzętu. Gdy FBI wykrywa drona, to w ciągu kilku sekund funkcjonariusz grupy zadaniowej lokalizuje osobę pilotującą maszynę i nawiązuje z nią kontakt. Na 3 godziny przed każdym meczem Mistrzostw Świata w okolicach stadionów i oficjalnych stref kibica wprowadzona jest strefa zakazu lotów dla dronów. Ograniczenia te obowiązują również przez 3 godziny po zakończeniu spotkania.
0: Mówił Jan Pachlowski, bardzo dziękuję za relację i wracamy do regionu, właściwie do kraju. Policja zatrzymała 65-letniego mężczyznę, który był poszukiwany od piątku w związku ze śmiercią żony. Ciało 64-letniej kobiety znaleziono w piątek w jednym z domów na terenie Borkowa, to w powiecie kieleckim. Obława za mężczyzną zakończyła się wcześnie rano. Jak przekazuje podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepa, oficer prasowy Komendy Miejskiej w Kielcach, w akcji uczestniczyli policjanci z kilku jednostek, a działania prowadzono również z powietrza.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: Trwa nabór wniosków o bony ciepłowniczy. Dodatek finansowy przysługuje mieszkańcom korzystającym z ciepła systemowego. Podstawowym warunkiem jest jednak cena jednostkowa za 1 gigajoule, a kolejnym warunkiem dochód w gospodarstwie domowym, tłumaczy Kinga Tokarz, rzeczniczka Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3: Przysługuje gospodarstwom domowym, których dochód nie przekracza 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
0: I na koniec, jeśli nasi słuchacze planują wycieczkę do Wrocławia, mogą wieczorem wybrać się na wyjątkowy koncert. O 19:00 pierwszy koncert festiwalu Non Sola Scripta, czyli 33. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, mówi Olga Nowakowska, dyrektor Strefy Kultury we Wrocławiu, która organizuje festiwal.
4: Na tym festiwalu pojawiają się artyści, którzy potrafią improwizować nie tylko na organach, ale także na innych instrumentach i wykonują nie tylko utwory klasyczne czy współczesne, a nawet muzykę filmową, ale przede wszystkim improwizują na bazie tych wybranych przez siebie utworów.
0: A koncert odbędzie się w kościele Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim. I na koniec Francja awansowała do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. W meczu 1/8 finału trójkolorowi z trudem pokonali Paragwaj 1-0. Nad Sekwaną zwycięstwo wywołało radość, ale także oburzenie postawą rywali, którym zarzuca się liczne prowokacje i niesportowe zachowania.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Sprawdzamy dla Państwa szybciutko, co tam w pogodzie się dzieje. 17 stopni Celsjusza na naszym radiowym termometrze. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Spada, a wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę. Jest dosyć dokuczliwy. W najcieplejszym momencie dnia dzisiaj na termometrach odnotujemy 22 stopnie Celsjusza. Oczywiście pojawi się słońce. Mogą występować jeszcze przelotne opady deszczu mniej więcej do południa. Tak przewidują synoptycy, ale nie będą one jakoś specjalnie dokuczliwe. Co będzie, oczywiście się okaże. Na razie to są tylko przewidywania synoptyków. W nocy temperatura w najchłodniejszym jej momencie spadnie tam do stopni 15. Nie jest zimno, ale na szczęście te upały, które nas tak mocno męczyły, ustąpiły, ale podobno mają wrócić.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Druga godzina programu Weekend z Radiem Opole. Gdzieś tam w tle już Artur Rojek zaznacza swoją obecność na naszej antenie. Darek Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Druga godzina właśnie się rozpoczyna. Taką oto melodię.

0: Reklama.
1: Jak mogę cię uszczęśliwić, kochanie?
0: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
2: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
0: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
4: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny, koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 gwiazda wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przed Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic, Wspólny Śląsk, jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
0: Po reklamie.

0: Mamy weekend z Radiem Opole.
1: Fine Young Cannibals, Good Thing, czyli dobra rzecz na antenie Radia Opole. 18 minut po godzinie 8, a dobrą rzeczą zawsze jest ruch. Ruszać się należy, uprawiać sport i inne aktywności, ale o tym najlepiej wie nasz reporter Witold Woźtak. Wspólnie z Moniką Matuszkiewicz-Biel na zmianę przygotowują dla Państwa nasz cykl Rusz się z Radiem Opole. Zatem Witku, ruszamy.
2: Rusz się z Radiem Opole.
3: Dzień dobry, w niedzielny poranek. Rozpoczynamy kolejną odsłonę cyklu Rusz się z Radiem Opole. Przed mikrofonem Witold Woźtak. Dzisiaj przenosimy się na półkolonie z AZS Politechniki Opolskiej. Klub uczelniany zaprasza dzieci w wieku 7-14 lat na tygodniowe turnusy, a w programie są m.in. zajęcia z koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, wspinaczki czy samoobrony, ale też na przykład wyjście do zoo czy na kręgle. Kończy się ten tygodniowy turnus półkolonii z AZS-em Politechniki. Jak Wam się podobało? Co Wam się podobało na tych zajęciach?
4: Jestem Agata i bardzo mi się podobały wszystkie zajęcia sportowe, szczególnie siatkówka i badminton.
5: Nazywam się Anastasia, bardzo lubię, jak się spinaliśmy na spinaczce.
6: Mam na imię. Wszystkie zajęcia sportowe mi się bardzo podobały, a najbardziej spinaczka.
7: Jestem Filip i najbardziej mi się podobało wszystkie, a najbardziej koszykówka i siatkówka.
3: A jak to się stało, że trafiliście na tę półkolonię?
5: Rodzice mnie zapisali. A ja byłam w tamtym roku i mi się podobało, więc jeszcze raz przyjechałam.
7: Nie miałam po prostu co robić. Nudziło mi się w domu.
3: Czy nie jest tak, że wśród waszych rówieśników bardziej popularne są komputery, tablety i smartfony?
7: To zależy, dlatego, bo jest taka część osób, która siedzi przeważnie tylko na komputerach, telefonach i innych ekranach, ale niektórzy też wolą spędzać czas na przykład wychodząc na dwór i grając w różne rzeczy i gry, ale takie sportowe na przykład.
5: Ja czasami jak idę na dwór, no to zawsze się bawię z psem swoim.
7: U mnie to znajomi bardziej wychodzą na dwór też.
3: A powiedzcie mi jeszcze, jak zachęcilibyście koleżanki i kolegów, żeby wyszły z domu, żeby jakoś bardziej aktywnie spędzały czas niż w domu przed komputerem?
7: Ja bym po prostu się zapytała, czy nie chcą wyjść, a jak nie będą chcieli, bo powiedzą, że wolą grać w Minecrafta czy inne gry, no to wtedy bym powiedziała, że to nie jest jakby wartościowa czynność.
6: Ja bym poprosił i jakby powiedzieli na przykład, że chcą jeszcze grać, no to bym powiedział im tak, że w sumie nic wartościowego tam nie zdobędą. Na przykład jak kupują jakieś awatary, no to i tak to nie dotkną, więc też się nie opłaca też na to wydawać pieniędzy.
7: Jeśli nie zgodzą, to wtedy i tak nie dotkną trawy.
3: To jeszcze zapytam tak, co daje Wam sport, ruch?
5: Daje nam takie poczucie, że coś zrobiliśmy i możemy jakby wyładować się w energii, no na przykład odbijając piłkę i potem, gdy się wraca do domu, to się jest takim zmęczonym i się wtedy bardzo fajnie śpi.
8: Daje czas, że zamiast nagrać na telefonie, to wolno się bawić. Wtedy, kiedy będziemy zmęczeni, no to idziemy spać i dłużej śpimy i wysypiamy się.
6: Ogólnie sport daje nam frajdę.
7: Jeszcze na przykład jak jest sportowy, jak bieganie, to daje nam jeszcze kondycję.
9: Mam na imię Weronika.
3: Instruktorka prowadząca zajęcia z tych półkolonii.
9: Dokładnie.
3: Kończy się pierwszy tydzień tych półkolonii, pierwszy turnus. Jak możesz podsumować ten czas?
9: Myślę, że był bardzo aktywny dla każdego. Mamy kilka różnych dyscyplin sportowych, które będą się nadawały dla każdego, kto choć trochę lubi sport. Na przykład z takich nieoczywistych zajęć mamy na przykład spinaczkę, mamy kręgle, mamy koszykówkę, siatkówkę, samoobronę, także dla każdego coś się znajdzie, każdy znajdzie swoją dyscyplinę sportową.
3: Czy nad taką kilkunastoosobową grupą dzieci trudno jest zapanować?
9: Myślę, że w każdym sporcie jest bardzo łatwo zapanować nad grupą. Wszystkie zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze. Takie zajęcia są prowadzone z myślą dla każdego uczestnika z grupy. Wszystkie dzieci trafiają się bardzo chętne do zabawy, do sportu, do robienia wszystkich ćwiczeń, uczenia się nowych zabaw, nowych dyscyplin.
3: Czy na podstawie tego tygodnia można ocenić, które zajęcia, która dyscyplina dzieciom podoba się najbardziej?
9: Myślę, że takie pytanie jest świetne. Największą frajdę dają dyscypliny, których nie znają i mają okazję poznać. Najczęściej to będzie właśnie wspinaczka, ponieważ mało osób zna w ogóle wspinaczkę i było kiedykolwiek na wspinaczce. A tak, to już bardzo indywidualne pytanie. Większość dyscyplin jest uwielbiana. Typowo sporty zespołowe, siatkówka, koszykówka, w czasie wolnym piłka nożna, to są lubiane przez wszystkie dzieci.
3: Czy w dzisiejszych czasach Ciebie dziwi, że jednak dzieci chcą wyjść z domu, odłożyć telefon?
9: W ogóle mnie to nie dziwi, kontakt z rówieśnikami jest bardzo ważny, wspólna zabawa, wspólna rywalizacja, to są podstawy praktycznie każdego młodego człowieka. Nie potrzebują telefonu, żeby dobrze się bawić, także tutaj mają zapewnioną dużą frajdę, dużo zabaw, dużo gier, nawet nie ma czasu za bardzo na ten telefon.
3: Ale wiemy, jakie mamy czasy. Wystarczy wyjść na ulicę, wejść do szkoły na przerwie jeszcze, bo te smartfony powoli będą zabraniane. Każdy siedzi z przyklejonym urządzeniem do dłoni.
9: No tutaj to się nie zdarza. Nie korzystają praktycznie z telefonów, komputerów, ani innych takich zegarków. Plan jest bardzo mocno zajęty. Mamy 2 bloki ćwiczeniowe dziennie, także dużo czasu na zabawę, na gry. Nawet nie myślę o smartfonach.
3: Skoro są 2 bloki tych zajęć, trzeba też spojrzeć z tej strony, że dzieci za bardzo nie można przemęczyć, bo się zniechęcą.
9: To jest też bardzo indywidualne do grupy. Na każdym bloku jest opiekun, który prowadzi te zajęcia i wraz po prostu z intensywnością ustala się z grupą indywidualnie przerwy na odpoczynek, wodę i wszystkie takie inne rzeczy, intensywność ćwiczeń po sobie. To się ustala na bieżąco na reakcję grupy.
3: A czy same dzieci potrafią wszystkie te ćwiczenia wykonywać bez problemu, czy najpierw trzeba im przeprowadzić mocny instruktaż?
9: Zależy to od dyscypliny i od samego ćwiczenia. I tak wszystkie ćwiczenia zaczynają się od instruktażu. Jeżeli potrzeba, to powtarzamy wszystko. Większość dyscyplin też jest najpierw nauka podstawowych umiejętności w danej dyscyplinie i dopiero potem są realizowane ćwiczenia.
3: A co Tobie daje jako jeszcze studentce prowadzenie takich zajęć?
9: Na pewno daje mi to duże doświadczenie i naukę na przyszłość, doświadczenie z pracą z dziećmi, samo prowadzenie zajęć, nauka o różnych dyscyplinach i samą taką przyjemność właśnie z prowadzenia takiej półkolonii.
3: Dziękuję.
9: Dziękuję również.
3: Kończy się ten tygodniowy turnus półkolonii z AZS-em Politechniki. Jak Wam się podobały te zajęcia? Co Wam się podobało najbardziej?
10: Moje imię jest Zak i moje pojęcie, które ja lubiłam, jest siatkówka, bo ja uczyłam się bardzo dobrze i to był mój pierwszy raz.
11: Dzień dobry, ja nazywam się Maciek. I zawsze chciałam się nauczyć badmintona i teraz bardzo dobrze gram badmintona, bo zawsze chciałam się uczyć badmintona. Bardzo lubię piłkę, siatkówkę, koszykówkę i bardzo dobrze gram w koszykówkę.
12: Dzień dobry, jestem Kamila. Najbardziej mi się podobał badminton, siatkówka i wspinaczka.
3: A dlaczego?
12: Bo bardzo fajne to było.
13: Dzień dobry, nazywam się Adam i bardzo mi się podobał badminton, siatkówka i samoobrona. Bardzo fajnie.
14: Mam na imię Filip i bardzo podobała mi się siatkówka, koszykówka i badminton.
15: Mam na imię Antoni, bardzo mi się podobała koszykówka, siatkówka, chyba tyle.
3: A powiedzcie mi, dlaczego dla Was sport jest fajny? Co w tym jest fajnego?
16: Bo ja uczyłam bardzo dużo rzeczy od siatkówka i teraz ja lubię siatkówka.
12: Uczy rozwijać wyobraźni, uczy sportów, nie będziesz leniwy i jest fajnie się gra.
13: Ja bardzo lubię sport, na przykład piłka nożna, siatkówka, jakieś judo tam czy jakieś walki. Bardzo fajne są na przykład, bo czasem mogę złapać ból albo jakąś niefajną chwilę, ale to i tak muszę przeżyć.
14: Ja lubię sport, ponieważ można aktywnie i zdrowo spędzić czas.
17: Ja lubię sport, bo jestem bardzo dużo moich ulubionych rzeczy, no i można się nauczyć nowych rzeczy.
3: Jak byście zachęcili koleżanki, kolegów, którzy jednak siedzą w domu w wakacje, przed telewizorem albo z telefonem, do tego, żeby wyszli, żeby ruszyli się, żeby tak jak wy spędzili czas aktywnie?
16: Ja bym powiedziała, chodź, chcesz grać jakieś piłkę nożna albo coś, jakieś gra?
11: Ja bym powiedział po prostu, może się pospinamy jak normalni chłopcy i będzie fajnie.
13: No, ja bym tylko powiedział, że na przykład, nie wiem, chodź grać, bo sobie pogramy, na przykład porzucamy w piłkę ręczną czy coś takiego.
14: Ja bym powiedział tak, chodź spędzimy fajny czas.
17: Ja bym powiedział tak, chodź pogramy sobie w piłkę może chwilę, jak ci się nie będzie podobało, to trudno.
12: Ja bym powiedziała, chodź zagramy w badminton, no bo mama mi kupiła, może razem fajnie spędzimy czas.
3: A czy widzicie, że wasze koleżanki i koledzy mają takie coś, że wolą z telefonem spędzać czas albo z komputerem zamiast wyjść? Widzicie taki problem?
13: Mój kolega dostał nową grę i teraz bardzo chce w nią grać i tylko na komputerze. Ja chciałem go wyciągnąć na dwór, bo mieszkam blisko niego, a on i tak woli grać. Powiedział dopiero jak skończę grać, a grał godzinę, a potem już zszedłem placu, a on właśnie wyszedł.
18: Ja mam brata. On zawsze gra, tylko ciągle siedzi przed komputerem albo przed iPhone'em i ja zawsze powiedziałam, może pogramy w piłkę, a mój brat ciągle mówi, nie, bo ja chcę tylko grać i grać i ciągle grać. I że nie chcę nigdy puścić telefonu.
14: Mój kolega ma Robloxa i ciągle tylko gada o jakichś nowych tam grach, że ciągle w nich gra i że coś tam ma w tych grach fajnego i te takie rzeczy.
17: No ja mam kuzyna i kuzynki i zawsze jak idę z moimi kuzynkami na spacer z psem, to mój kuzyn zawsze zostaje w domu, żeby grać na komputerze.
12: Ja z kuzynami często się bawię, ale czasami oni chcą być w komputerze, to wtedy sama sobie gram, a potem oni zawsze dołączają, no bo myślą, że to fajna zabawa.
3: Mija tydzień tych półkolonii z AZS-em. Jak wam się tutaj podobało? Co wam się podobało? Co zapamiętacie?
19: Jestem Zuzia i najbardziej mi się podobała wspinaczka, wyjście do zoo i wycieczka. Po na wycieczce mogliśmy się kąpać, zakupowaliśmy pamiątki, a na wspinaczce się dużo nauczyłam.
20: Ja mam na imię Daria i mi się najbardziej podobała wspinaczka, siatkówka i zoo, że tam były salamandry plamiste.
3: A powiedzcie mi, co dla was jest fajnego w sporcie? Dlaczego lubicie sport?
20: Ja lubię sport, bo ja mogę rozgrzać swoje ręce i mogę być jak mój tata.
19: Ja nie jestem za dobra w sporcie i tu się uczę różnych sportów, bo nie znam za dużo.
3: A czy widzicie, że wasze koleżanki, wasi koledzy na przykład wolą spędzać wolny czas z telefonami albo z komputerami?
19: Ja tego nie widzę.
21: Ja też tego nie widzę. Tylko sama widzę.
22: Ja tylko sama, tylko rodzice mi pozwalają. Ja tylko w domu to robię. W domu patrzę tablet.
3: A jak zachęcilibyście koleżanki i kolegów, żeby też wzięli udział w takich zajęciach jak tutaj?
19: Powiedziałaby, że jest fajnie, że się nauczysz nowych rzeczy i że spędzisz fajny czas.
20: I żeby niektórzy nie marudzili, kiedy jest bardzo trudny sport, na przykład siatkówka. Siatkówka dla mnie jest podobana.
3: A które zajęcia były najtrudniejsze dla was?
19: Dla mnie były najtrudniejsze zajęcia, to był badminton, raczej nic więcej.
20: Dla mnie była trudna koszykówka, bo to ja myślałam, że kontuzję dostanę i ja nie za dobrze robiłam to. To dla mnie było najtrudniejsze.
3: Dobiega końca pierwszy tydzień, pierwszy turnus tych półkolonii z AZS-em Politechniki. O co chodzi w tej inicjatywie, to można sobie dość łatwo wytłumaczyć, żeby dzieci nie siedziały w domu. Ale jaki jest wasz zamysł tak poza tym?
23: Ja Jacek Olejniczak, pracownik AZS-u Politechniki Opolskiej. Naszym celem głównie jest właśnie zorganizowanie tego wypoczynku dzieci w ten sportowy sposób, pozwolenie im też właśnie na rozwój poza tym okresem szkolnym, też przy wakacje. Staramy się, żeby to było dla dzieci jak najbardziej atrakcyjne, też żeby ich przyciągnąć, zachęcić do tego ruchu, tak jak właśnie wszystkie nasze działania przez cały rok, to też ma na celu popularyzację po prostu sportu i aktywizację dzieci, bo wiemy, że z tym jest coraz większy problem gdzieś tam, szczególnie u najmłodszych. Ekrany i właśnie smartfony zabijają to w dzieciakach, tą chęć uprawiania sportu i staramy się temu przeciwdziałać, ale też oczywiście celem pośrednim jest tutaj pomoc rodzicom, którzy w okresie właśnie wakacyjnym również chodzą do pracy, a coś z dziećmi muszą zrobić, więc przysyłają je do nas, żeby ten czas spędziły z nami.
3: Co w takim razie można powiedzieć o zainteresowaniu tymi półkoloniami? Czy jest duże? Czy na przykład widzicie, że z roku na rok jest coraz gorzej właśnie między innymi przez te nowe technologie? Smartfony, komputery? etc.
23: Znaczy, staramy się też dostosowywać ten program naszych półkolonii, żeby to zainteresowanie utrzymywać cały czas na podobnym poziomie i wydaje mi się, że od paru lat ta liczba uczestników jest zbliżona. Rozszerzamy tą naszą ofertę w tym roku do naszego programu poza samymi zajęciami sportowymi. Doszły też wyjścia do ogrodu zoologicznego w Opolu, więc jest to taka forma, która też forma spędzania czasu, która też przypasuje bardziej dzieciom, których jakby sam sport aż tak nie cieszy, ale dzięki temu, jeśli już ich zachęcimy do tego, żeby tu przyszli, oni poznają te dyscypliny sportowe i mogą złapać taką zajawkę do tego. Rozszerzamy też tę ofertę coraz bardziej i w tym roku staramy się wystartować też już z półkoloniami pierwszy tydzień od 13 lipca z półkoloniami stricte żeglarskimi, żeby dzieci mogły to spróbować się właśnie w żeglarstwie i robimy to u nas tutaj w Opolu na miejscu na kąpielisku Bolko, więc też dostępność tego obiektu jest po prostu bliska dla rodziców, którzy pracują w Opolu, będą mogli dzieci odstawić przed pracą i później po pracy odebrać, a nie dojeżdżać do Turawy, tak jak wcześniej to miało miejsce, więc my mamy nadzieję, że ta lokalizacja tutaj też pozwoli tego sportu spróbować właśnie większej ilości dzieciaków.
3: Dobrze, skoro o żeglarstwie, czy rodzice nie mają obaw, żeby dzieci puścić się na takie zajęcia, to jednak woda, wiadomo jak wyobraźnia pracuje.
23: Wiadomo, że jest to już dosyć mocno specyficzna grupa rodziców, która się zgodzi na wysłanie dzieci, ale oczywiście zapewniamy wszelkie warunki bezpieczeństwa. Dzieci nigdy nie pływają same. Zawsze jest to w towarzystwie łódki asekuracyjnej. Pływają w kapokach, na małych łódkach optymistach, właśnie takich idealnych, dostosowanych do tego, żeby te pierwsze kroki stawiać. Jest zabezpieczenie właśnie też, wiadomo, przy kąpielisku, więc jeśli dzieci wchodzą do wody, to na tym kąpielisku strzeżonym, oczywiście poza żeglowaniem, jakieś zabawy w wodzie, to na tym kąpielisku strzeżonym, a tak to właśnie te nasze kąpielisko tutaj jest na tyle małym akwenem, że też nie zdarzają się tam jakieś bardzo duże porywy wiatrów, zawsze jest w miarę blisko do brzegu, więc to są idealne warunki do tego, żeby stawiać te pierwsze kroki w takich najbardziej kontrolowany sposób.
3: A jak konkretnie i w praktyce te zajęcia żeglarskie będą wyglądać i czy są jeszcze miejsca?
23: Miejsca są jak najbardziej i tu zachęcamy do wejścia na naszą stronę azs4kids.pl i tam można też oczywiście cały opis znaleźć półkolonii, zarówno tych naszych multisportowych, jak i żeglarskich. A same zajęcia będą przebiegać tak, że tutaj chcemy w dzieciach zaszczepić samą tą pasję do żeglowania, czyli nie będzie tutaj tylko zajęć teoretycznych albo tylko praktycznych. Będziemy to łączyć, przeplatać między sobą, żeby dzieci dowiedziały się, jak wiatr wpływa na żagle, jak ta łódka się zachowa, samej obsługi żaglówki oczywiście, ale też i właśnie wszystkich przepisów bezpieczeństwa, tej tak zwanej musztry żeglarskiej, bo to też w żeglarstwie jest bardzo, bardzo ważne, żeby zachować zawsze porządek, czystość, bo to też wpływa na bezpieczeństwo, a także nawet właśnie będziemy wprowadzać też takie elementy, jak wciąganie bandery codziennie rano, żeby dzieci uczyły się tego właśnie takiego poczucia odpowiedzialności i takiej dyscypliny w trakcie tych zajęć.
3: A wracając do tych półkolonii naziemnych, tak to nazwijmy, czy kluczem do tego, żeby dzieci zainteresować, jest dobór tych konkurencji, dobór tych zajęć, żeby to nie było tak, powiedzmy, typowo jak na WF-ie, siatkówka, koszykówka, piłka nożna i bieganie?
23: Oczywiście, że tak. Jest to klucz. Te wszystkie podstawowe dyscypliny staramy się też tutaj u nas przeplatać, bo wychodzimy z założenia, że one są w podstawie programowej nie tylko dlatego, że po prostu są najłatwiejsze do realizacji, ale dlatego też, że rozwijają bardzo te podstawowe wszystkie umiejętności dzieci. Umiejętność rzucania piłką, czy odbicia jej, czy biegu, to jest po prostu coś, co przydaje nam się w życiu codziennym i coś, co każde dziecko powinno potrafić, żeby po prostu móc sobie w zdrowy sposób funkcjonować. A właśnie dodajemy te elementy takie mniej oczywiste, jeśli chodzi o półkolonie sportowe, jak wyjście do zoo, wyjazd do parku rozrywki w Lipowej, czy właśnie zajęcia wspinaczki, żeby dzieciaki mogły i się zainteresować, ale też poznać nowe rzeczy, których może na co dzień nie są w stanie spróbować w szkołach. Ale tak jak właśnie powiedziałem, gdzieś te podstawowe dyscypliny muszą być zachowane, bo to jest wyjście też do dalszej pracy i poznawania nowych dyscyplin. Staramy się też tutaj wprowadzać jakieś elementy unihokeja, badmintona, coś, czego może dzieciaki już na wychowaniu fizycznym nie mają, bo jest po prostu trudniejsze w organizacji. ale ta podstawa gdzieś jest zachowana, bo też ten duch sportu wyładzi się z tych podstawowych dyscyplin, które są najpopularniejsze i dzieci też poprzez postacie, które znają, albo popularnych siatkarzy, piłkarzy, czy właśnie takich sportowców, po prostu chcą spróbować się w tych dyscyplinach, a uważamy też, że mamy tą ofertę troszkę inaczej skonstruowaną. Nas tutaj nie ogranicza podstawa programowa. Jesteśmy w stanie bardziej kombinować, wprowadzić więcej gier i zabaw z tymi dyscyplinami, a nie tylko uczyć tych podstawowych elementów z każdej z tych dyscyplin.
3: Czy trudno jest Wam zapanować nad grupą dzieci? Wiadomo, jak dzieci na ogół zachowują się. Nie zawsze chcą słuchać, nie zawsze słuchają takich instrukcji i robią pewne rzeczy po swojemu.
23: Tak, jeśli chodzi o element tej dyscypliny, nie mamy z tym większego problemu ze względu na to, że po prostu też korzystamy z doświadczonej kadry. Wielu tych naszych opiekunów jest albo absolwentami już wychowania fizycznego na Politechnice Opolskiej, albo prowadzą zajęcia w szkółkach jakichś sportowych, są nauczycielami WF-u również, więc mają doświadczenie w pracy z młodzieżą i wykorzystują to tutaj u nas w tej organizacji tych zajęć i tych grup. Dodatkowo też u nas ta oferta jest na tyle bogata, tak często zmienia się ta dyscyplina, praktycznie codziennie dzieci mają przynajmniej te dwa sporty w ciągu dnia, więc dynamika tych zajęć jest na tyle duża, że dzieci są zainteresowane cały czas i mają cały czas co robić. Najważniejsze jest dać zajęcie dziecku, a ono wtedy już nie ma czasu na gdzieś tutaj wygłupianie się i może mniej bezpieczne zachowania.
3: Dzięki za rozmowę.
23: Dziękuję bardzo.
3: Są jeszcze miejsca na kolejne turnusy półkolonii z AZS-em Politechniki Opolskiej. Informacje z pewnością w internecie. Na dziś to tyle. Do usłyszenia. Rusie.

0: Sweat Alalala Long, czyli typowa Jamajka na antenie Radia Opole za 18 minut, godzina 9. To oczywiście Inner Circle, ewentualnie inaczej zwani jako The Inner Circle Band, bądź też The Bad Boys of Reggae. Zespół ten powstał, uwaga, w 1968 roku w Kingston, czyli w stolicy Jamajki, a utwór, którego słuchacie, pochodzi z płyty Bad to the Bone z roku 1992. Tyle, jeżeli chodzi o muzykę, tej na pewno dzisiaj na naszej antenie nie zabraknie, bo na pewno będzie jeszcze David Guetta, Wiktoria Kopczyńska, także muzyki na pewno dzisiaj jeszcze sporo. A dziś miłośnicy lasów, rzek i jezior spotykają się w Suwałkach podczas 6. pikniku podlaskich parków narodowych i krajobrazowych. Hasło tegorocznej edycji brzmi Łączy nas krajobraz. W programie zaplanowano rozmowy o przyrodzie i klimacie, atrakcje dla dzieci, pokazy grup rekonstrukcyjnych oraz degustacje regionalnych potraw. Jednym z najważniejszych punktów będzie jubileusz Suwalskiego Parku Krajobrazowego, który obchodzi 50-lecie. Jak podkreśla jego dyrektor Teresa Świerubska, piknik będzie okazją do poznania bogactwa przyrody regionu oraz działalności podlaskich parków.
1: Będziemy gościli przedstawicieli wszystkich obszarów chronionych z naszego województwa, czyli przedstawicieli parków krajobrazowych i narodowych, którzy zaprezentują swoją ofertę i edukacyjną, i turystyczną, i przybliżą nam te formy ochrony przyrody, które u nas w województwie, jak wiemy, bardzo bogatym, jeżeli chodzi o wartości przyrodnicze, funkcjonują. Również tym głównym tematem będzie nasz jubileusz.
0: W programie znajdzie się także plenerowy pokaz filmu W krainie hańczy 50 lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz spotkanie z jego twórcą. Zaplanowano też wystawę fotograficzną. Impreza rozpocznie się o 11 na bulwarach nad Czarną Hańczą. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Poznać, Zrozumieć, Zachować. My co prawda w województwie opolskim nie mamy parków krajobrazowych, nie mamy parków narodowych. Mamy za to sporo krajobrazowych. Warto się wybrać choćby do Góropawskich czy do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. To są zawsze miłe przeżycia. Tymczasem szanujmy przyrodę, cieszmy się z tego, co mamy. Patrzę za okno, słońce znowu zaszło, ale synoptycy przewidują, że ono wyjdzie. 10 do 9, a po godzinie 9 naturalnie będziemy mieli okazję wysłuchać wiadomości, a także serwisu sportowego.

0: Smith przed chwilą na antenie Radia Opole. Słuchają nas Państwo na FM w internecie IDAP+. Dziś niedziela, 5 lipca, mija 9.
1: Ministerstwo Finansów opublikowało poradnik turystyczny 2026, a w nim m.in. taka informacja.
2: W przypadku drogi morskiej i powietrznej, no to możemy przywieźć sztangę papierosów.
1: Dziś drugi dzień zawodów drwali w Bobrowej, a ponadto pytamy, dlaczego do polskiego zoo warto wybrać się w tygodniu, a niekoniecznie w niedzielę.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawler-Krajewska. Planując zagraniczne wakacje, warto przygotować nie tylko paszport i walizkę, ale także zapoznać się z przepisami celnymi, przypominają służby. Dlatego Ministerstwo Finansów opublikowało poradnik turystyczny, w którym przypomina o najważniejszych zasadach obowiązujących osoby przekraczające granice Polski. I tak na przykład ministerstwo restrykcyjnie precyzuje, ile papierosów i jaką ilość alkoholu możemy przywieźć do kraju, mówi Ewa Markowicz z Izby Administracji Skarbowej.
2: Jeśli chodzi o wyroby tytoniowe, to w przypadku drogi morskiej i powietrznej, no to możemy przywieźć sztangę tych papierosów. W przypadku drogi lądowej, tylko dwie paczki. Z alkoholem powyżej 22%, to też w przypadku tej drogi morskiej i powietrznej litr przysługuje nam na osobę.
1: A poradnik turystyczny można znaleźć m.in. na portalu granica.gov.pl.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: W Iranie trwają uroczystości pogrzebowe zabitego w pierwszym dniu wojny Ajatollaha. Podczas porannych modlitw przed trumną po raz pierwszy pojawili się publicznie jego synowie, którzy przez ostatnie miesiące nie dawali znaku życia. Ucięli tym samym spekulacje, że oni też mogli zginąć w amerykańsko-izraelskim ataku.
4: W niedzielnej modlitwie powinien przewodniczyć najwyższy przywódca. Niektórzy Irańczycy liczyli więc, że będzie to okazja, aby po raz pierwszy zobaczyć syna Alego, Mocztabę Chameneiego. Podobno przeżył on bombardowanie rezydencji Chameneich pierwszego dnia wojny, ale został ciężko ranny. Dotychczas Mocztaba ani razu nie pojawił się publicznie.

0: Nie ma też nagrań jego głosu. Ze światem komunikuje się sporadycznie za pomocą pisemnych oświadczeń. Zamiast niego modlitwie przewodniczył wielki ajatollah Jafar Sobhani, jeden z 12 marżów, czyli najwyższych szyickich duchownych. Dla zgromadzonych tłumnie Irańczyków największą niespodzianką było pojawienie się na modlitwie pozostałych trzech synów Alego. Mostafa, Masud i Mejsam są wysokimi rangą duchownymi, ale nie uczestniczą w życiu publicznym i niewiele o nich wiadomo. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
1: Bardzo dziękuję za relację. Wracamy do kraju. Policja zatrzymała 65-letniego mężczyznę, który był poszukiwany od piątku w związku ze śmiercią żony. Ciało 64-letniej kobiety znaleziono w jednym z domów na terenie Borkowa w powiecie kieleckim. Obława zakończyła się rano, przekazuje podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
2: Dzisiaj po godzinie 6 na terenie kieleckiego Biesagu w kompleksie leśnym policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, biorący udział w prowadzonych poszukiwaniach, zatrzymali 65-letniego mężczyznę. Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna. Mężczyzna został zatrzymany. Decyzją medyków w asyście policjantów został przetransportowany do szpitala.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Dziś drugi dzień międzynarodowych zawodów drwali w miejscowości Bobrowa w gminie Rudniki. Wśród obowiązkowych konkurencji m.in. przekładka łańcucha w pile czy przeżynka na dokładność. Na zawody przyjechał reprezentant kadry narodowej drwali Tomasz Bilski.
4: Każda konkurencja ma swoją specyfikę. Lubię przekładkę łańcucha, bo tutaj liczy się czas, dokładność i to, jak sobie zmontujemy urządzenie, tniemy tą pilarką dwie następne konkurencje.
1: A zwycięzców zawodów mamy poznać koło 14. Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia. I jeszcze na koniec informacja dla mieszkańców regionu i nie tylko, którzy planują wizytę w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym. Ten zachęca do odwiedzin szczególnie w tygodniu. W lipcu od poniedziałku do piątku spółka obniża ceny biletów. Mówi Aleksandra Czechowska, prezes spółki.
5: To ma służyć temu, żebyście Państwo chętniej odwiedzali nas w tygodniu, wtedy kiedy mniej jest odwiedzających na Ogrodzie Zoologicznym, a co znacznie wpływa na komfort patrzenia na zwierzęta, które wtedy chętniej wychodzą i przyglądają się również Państwu, także zachęcamy do tego, żeby spędzić trochę czasu w naszym ogrodzie.
6: Bilety są dostępne w kasach ogrodu, ale można również je zakupić online.
1: Dodaje Łukasz Śmierciak.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco.
1: Teraz
3: www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po godzinie 9.
3: Sport w Radiu Opole.
7: Kuba Biel, dzień dobry. Francja awansowała do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. W 1/8 finału Francuzi z trudem pokonali Paragwajczyków 1-0. Nad Sekwaną zwycięstwo wywołało radość, ale również oburzenie postawą rywali, którym zarzuca się prowokacje i niesportowe zachowanie.
8: Francuscy kibice zareagowali okrzykiem radości i ulgi, gdy w 70. minucie spotkania Kylian Mbappé zdobył zwycięskiego gola. Trójkolorowi wydostali się z pułapki, ocenili zgodnie francuscy komentatorzy, podkreślając dobrze zorganizowaną grę obronną Paragwajczyków, ale jednocześnie ostro krytykując ich zachowanie. Przez cały mecz dochodziło do ostrych fauli i prowokacji wobec Francuzów oraz prób wyprowadzenia ich z równowagi i sprowokowania czerwonych kartek. Nerwowo było nie tylko na boisku. Mógłbym się obejść bez płynących z przeciwnej ławki, zwłaszcza niektórych. Trudno, stało się, powiedział po meczu selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps. Według francuskich mediów Paragwajczycy mieli próbować go zdestabilizować, obrażając jego zmarłą niedawno matkę. We Francji krytykowana jest także postawa sędziego, który pokazał 3 żółte kartki Francuzom, a tylko jedną Paragwajczykom. Zdaniem wielu francuskich komentatorów nie powinien on już prowadzić żadnego spotkania podczas tego mundialu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: W rozgrywanym w Houston spotkaniu 1/8 finału Maroko pokonało natomiast Kanadę 3-0. Dwa gole dla Maroka strzelił Azedin Ouani, a jedną bramkę zdobył Sofian Raimi. Ćwierćfinałowym rywalem Maroka będzie Francja. W Eugene w Stanach Zjednoczonych odbył się lekkoatletyczny meeting Diamentowej Ligi. Wystąpiło w nim troje reprezentantów Polski. Klaudia Kazimierska była czwarta w biegu na mile i wynikiem 4 minuty 17.90 poprawiła rekord Polski. Poprzedni należał do Angeliki Cichockiej z 2017 roku, także z zawodów tego prestiżowego cyklu, ale w Londynie. Anita Włodarczyk zajęła 7 miejsce w rzucie młotem 73-20, a Konrad Bukowiecki uplasował się na 11 pozycji w pchnięciu kulą 20 metrów i 13 centymetrów. Następne zawody Diamentowej Ligi odbędą się 10 lipca w Monako. Siatkarze reprezentacji Polski do lat 22 zdobyli srebrny medal Mistrzostw Europy. W finale podopieczni selekcjonera Piotra Grabana ulegli Czechom 1-3. Brąz wywalczyli reprezentanci Izraela, którzy pokonali Francuzów 3-0. Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Świątek przegrała z Filipinką Aleksandrą Elo 6-7, 2-6. Mecz trwał 2 godziny i 15 minut. Kolejną rywalką Ali będzie Włoszka Jasmine Paolini, która w trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 6-1, 6-2.
3: Pogoda.
9: Słońce schowało się za chmury w stolicy regionu i też temperatura spadła do 16 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali, cały czas spada, wiatr zelżał i wieje obecnie z prędkością 15 km na godzinę. Gdzieniegdzie mogą występować jeszcze opady deszczu, one mają zakończyć się koło południa, w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zaobserwujemy 22 stopnie Celsjusza.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Michael Sembello otwiera trzecią godzinę programu Weekend z Radiem Opole. Darek Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Troszkę potańczymy, bo Sembello śpiewa o maniaku na parkiecie, dyskotekowym parkiecie. Maniak przed Państwem i po raz kolejny sięgamy do tych pięknych, cudownych, kolorowych lat 80.

0: Reklama.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Przed chwilą na naszej antenie Dawid Karpiuch utworzy huragany. Huraganów nie będzie, natomiast będzie wysoko. Wiemy, że oprócz tego, że nad akweny wybieramy się bardzo często w trakcie wakacji, to też są tacy, którzy wybierają góry. Jest ich niemało. U nas można pojechać w Góry Opawskie. Wzniesienie najwyższe na ponad 800 metrów to oczywiście Kopa Biskupia i droga jest w miarę taka sensowna. Ja nie przepadam za trudnymi szlakami, więc na Kopę Biskupią wchodzę raczej tą okrężną drogą, która nie jest zbyt trudna, bo nie jestem jakimś specjalnym miłośnikiem wdrapywania się pod górkę. Zdecydowanie bardziej wolę jeziora, baseny lub morze. Natomiast bardzo wielu mieszkańców naszego regionu wybiera się w Beskidy, a tam spory ruch turystyczny, weekend, wakacje, dlatego wiele osób wyjeżdża z miasta na górskie szlaki. Jak mówi Piotr Stec, ratownik ochotnik z beskidzkiego GOPR-u, wycieczkom sprzyja także pogoda.
2: Pogodę generalnie mamy obecnie pogodną, jest słonecznie, lekkie zachmurzenie, temperatura od 9 stopni do 18 w tych miejscach nasłonecznionych. Trzeba wziąć ze sobą jakieś kurtki i napoje, no bo też mogą występować gdzie jakieś burze, a nawadniać się po prostu trzeba.
1: Warto też mieć ze sobą naładowany telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją Rachunek, a także powerbank. Zaplanujmy też trasę tak, aby dostosować ją do swoich możliwości i kondycji. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Kamil Bednarek i Messiah, szukając szczęścia. Tego szczęścia nie trzeba wcale szukać jakoś specjalnie daleko, warto cieszyć się małymi rzeczami. Ja na przykład dzisiaj będę wybierał się na działkę. No oczywiście jak pogoda pozwoli, ale wygląda na to, że pozwoli i będzie dla mnie łaskawa. 2 minuty po wpół do 10:00, szanowni państwo, my rozmawiamy na temat różne w naszym porannym spotkaniu. Mówiliśmy o roślinach wczoraj, dzisiaj też będziemy. Pomówimy także o aplikacji mObywatel, ale też Mundial. Mundial jest ważny, dlatego że jest to ciekawe zjawisko, także socjologiczne, ale również technologiczne, bo mnie zastanawiają te hydration breaki, czyli przerwa na nawodnienie. U nas po prostu widać, jak piłkarze piją z tych swoich bidonów, rozmawiają z trenerem, a w Stanach Zjednoczonych widzowie w tym czasie przekonują się, który ketchup, ewentualnie majonez jest najlepszy do dużej kanapki z burgerem. A jeżeli chodzi o aspekt sportowy, to Brazylia zagra z Norwegią w meczu 1/8 finału. Spotkanie w New Jersey zapowiada się bardzo ciekawie. Dla Canarinhos, którzy są 5-krotnymi mistrzami świata, porażka w 1/8 finału oznaczałaby najsłabszy występ na Mundialu od 1990 roku. Norwegowie zaś, którzy wrócili na Mistrzostwa Świata po 28 latach przerwy, w przypadku zwycięstwa osiągną najlepszy wynik w historii. Były piłkarz, a obecnie komentator Mundialu w TVP Sport Adam Marciniak docenia klasę Norwegów i podkreśla, że żadne rozstrzygnięcie w tym spotkaniu nie będzie niespodzianką.
1: No przede wszystkim Norwegia ma chyba najlepsze pokolenie w historii. Naprawdę gdzieś ten ich system szkolenia, ta droga, którą obrali kilka już lat temu, procentuje i mają naprawdę świetnych piłkarzy, bo to nie tylko Haaland czy Odegaard, ale tak naprawdę tam nie ma przeciętnych graczy. Tam są gracze występujący w topowych europejskich klubach. Co do Brazylii, bardzo zastrzeli mnie na plus w fazie grupowej i mocno rozczarowali w spotkaniu z Japonią. Ten turniej pokazuje, że nie ma tak naprawdę faworytów. Wiem, że to jest trochę truizm i taka oczywistość, natomiast żadne rozstrzygnięcie nie będzie niespodzianką i mnie nie zaskoczy, czy Norwegię stać na pokonanie Brazylii, tak? Natomiast przede wszystkim muszą być bezbłędni w obronie, no bo jednak Brazylia też tę jakość w ataku bez wątpienia ma.
0: Początek spotkania o godzinie 22, zaś w nocy z niedzieli na poniedziałek o 2 Meksyk zmierzy się z Anglią. Także będzie bardzo ciekawy mecz. A wracając do Norwegów, szanowni państwo, ja pierwszy raz z nimi zetknąłem się na Mistrzostwach Świata w 1994 roku. I nazwiska Sørloth, Thorstvedt i Haaland nie są przypadkowe. Ojcowie tych trzech zawodników grali na Mistrzostwach Świata. Dwóch w polu, w tym a jeden bramkarz. Thorstvedt to był bramkarz. Jego syn oczywiście gra w polu i reprezentuje Norwegię na tym mundialu. Piękna, familijna historia. Starship, We Build This City on Rock and Roll to też jeden z tych utworów, który kształtował muzycznie rockmenów, a ja myślę, że to jeden z lepszych kawałków, który łączy w sobie zarówno pop, jak i rock. Słuchamy.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zaczynamy oczywiście od powtórki. Alicia Keys nam towarzyszyła w tamtym tygodniu i takie sformułowanie on a silver platter, czyli że coś jest podane na tacy. Czyli...
2: A, poczekaj, no właśnie, pamiętasz, bo mieliśmy to rozgraniczenie, że taca to taca, a platter...
1: To patera.
2: To patera właśnie, to rzadko używane słowo w polskim, czyli on a silver platter to na tej srebrnej paterze.
1: Tak, ale po polsku najczęściej mówimy podać coś
2: mówimy
1: na tacy.
2: Dokładnie, tak, bo u nas ta taca jakby zastąpiła obydwa te słowa, w angielskim... Jednak tray, taca, to jest taka zwykła, normalna taca, codziennie używana. Mhm. Aha. I co to znaczyło, Kasiu, pamiętasz? On a silver platter?
1: Że mieć coś podane na tacy, czyli że coś jest łatwo osiągalne, nie musimy się starać, wysilać. Na przykład ktoś nam coś podał na tacy, czyli mamy już gotowe jakby rozwiązanie na przykład.
2: Tak, tak. Mieliśmy takie wyrażenie life isn't served to you on a silver platter. Czyli w życiu musisz jednak się postarać, żeby coś zdobyć, a to wszystko nie jest tak po prostu podane. No niektórzy tak mają, ale mi się tak nie zdarzyło. Przeskakujemy muzycznie sobie troszeczkę. Klimat wprawdzie źródłowo bardzo podobny. Ja się muszę zmierzyć z nazwiskiem wykonawcy. Tu mam często problemy, bo nie wiem dokładnie z którego języka pochodzą te nazwiska. Mark Broussard, to jest taka brytyjska bardziej wersja. Nie wiem, czy to jest francuskie nazwisko, jak nie chcę obrazić kogoś, jeśli to źle mówiłem. Natomiast wykonawca bardzo taki ciekawy z tego względu, że to jest ktoś, kto zastąpił nam Joe Cockera. Joe Cocker gdzieś tam w dawnych latach tym swoim głosem niesamowicie ubarwiał i filmy, i festiwale i tak dalej. I Mark Broussard, jak go usłyszałem pierwszy raz, pomyślałem, ale numer. To jest ten sam wokal praktycznie, tylko że troszeczkę inaczej oczywiście on te frazy śpiewa i tak dalej, ale słucha się tego fenomenalnie. To kolejne cudowne dziecko po Alicia Keys, bo w wieku 5 lat pierwszy raz wystąpił na scenie śpiewając Johnny B. Goode, a potem kilkanaście lat później nagle się pojawił w NBA, jego piosenka zaistniała, a najbardziej został rozpromowany, to są te historie, czasami są niesamowite, jak piosenka potrafi zostać popularna, w jego przypadku kompletnie nie był popularny, nikt go nie znał i był taki huragan Katrina w Stanach, który dosyć mocno zniszczył kolebkę jazzu, bluesa i tak dalej, czyli Nowy Orlean. To była tragedia dla wszystkich, nie tylko fanów muzyki, ale tam w ogóle w tej części Stanów. On nagrał wcześniej taką piosenkę, która się nazywa Home i ta piosenka jakoś spontanicznie stała się hymnem ludzi, którzy byli zszokowani tym huraganem, który zniszczył tą muzyczną stolicę Stanów. No i w ten sposób on dotarł w ogóle do całego świata. Także taki też zrządzenie losu, że coś fatalnego, co się stało, komuś pozwoliło osiągnąć sukces. W piosence my będziemy mieć piosenkę Give You The World. Moim zdaniem taka najlepsza opcja na niedzielny poranek.
1: Czyli daje ci świat?
2: Tak, dokładnie. I tu mamy takie wyrażenie, zupełnie wcześniej się nie pojawiło.
1: Take comfort in.
2: I rozbierzmy sobie je tak szybciutko. Comfort.
1: To jest komfort po prostu.
2: Komfort to jest też...
1: Woda.
2: Tak, dobrze, ale to jest też pocieszenie. I to take comfort in.
1: Czyli przynieść pocieszenie? Przynieść ulgę?
2: Znaleźć w czymś. Mhm. Take comfort in. Czyli znaleźć w czymś pocieszenie, coś sprawia, że nagle czujemy się lepiej, jesteśmy pocieszeni. Tu mamy w przykładach bardzo fajnie to pokazane.
1: He took comfort from the good news, czyli on znalazł pocieszenie w dobrych newsach.
2: Czyli coś było nie tak, był zasmucony czy zdenerwowany i przyszły te dobre wiadomości i to mu przyniosło pocieszenie.
1: She took no comfort in his apology, czyli że ona nie znalazła pocieszenia w jego przeprosinach.
2: Czyli słabe były te przeprosiny, po prostu czasami tak jest, że ktoś chce przeprosić, ale mu nie wychodzi. I to jest ta sytuacja. I w piosence mamy taką dosyć długą frazę, ale nie dało się tutaj tego obciąć tak, żeby było krócej.
1: I take no comfort or relief in playing out the scene. The scene. Whereas love's no
2: guarantee, trudne słowo, guarantee, czyli guarantee. Gwarantowane. Mm-hmm. I jakbyśmy to rozebrali sobie, co to oznacza? I take no comfort or relief.
1: Nie znalazłem pocieszenia ani ulgi.
2: Dokładnie. In playing out the scene.
1: Czyli w graniu na scenie?
2: Odgrywaniu sceny, bo to scene to jest scena jakby w filmie, a ta scena, na której są aktorzy, to jest stage.
1: Okej.
2: Okay. Okay, czyli w odgrywaniu roli.
1: Gdzie miłość nie jest zagwarantowana.
2: Where love's no guarantee. Aha.
1: Okay.
2: Take no comfort in, czyli nie znajdować w czymś, albo znajdować w czymś pocieszenie. Mark Broussard śpiewa Give You The World. No i powtarzamy sobie, słuchając muzyki.
1: W piosence idealnej na poranek niedzielny.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeni spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Dziś niedziela, 5 dzień lipca, mija właśnie 10.
5: Trzy osoby poszkodowane. Policja ustala, jak doszło do pożaru przy Dambonia w Opolu. Kwiaty, krzewy, rękodzieło, a to przy muzyce. W Otmuchowie trwa lato kwiatów. Referendum na Słowacji nieważne z powodu niskiej frekwencji.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Policja bada przyczyny wybuchu pożaru w jednym z bloków przy ulicy Dambonia w Opolu, gdzie, jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, zostały poszkodowane 3 osoby, trafiły do szpitala. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło około godziny 2.20 w nocy, poinformował Radio Opole kapitan Łukasz Nowak, dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Ogień pojawił się na klatce schodowej, paliła się skrzynka z licznikiem gazowym oraz skrzynka elektryczna. Gęsty dym rozprzestrzenił się jednak do mieszkań. 3 osoby, dwie kobiety i mężczyzna, zatruły się dymem oraz gazami pożarowymi. Zostali przewiezieni do szpitala. Akcja strażaków zakończyła się około godziny 4.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: 6 osób zginęło wczoraj na polskich drogach. Jak informuje policja, doszło do 78 wypadków, w których rannych zostało prawie 100 osób. Zatrzymano 330 nietrzeźwych kierowców. Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło w województwie pomorskim. W wypadku zginęły 4 osoby. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca stracił panowanie nad BMW, po czym doszło do dechowania samochodu i uderzenia w naziemny nasyp. Zginęli pasażerowie pojazdu, kierowca jest w szpitalu. Dziś rano z kolei doszło do 2 śmiertelnych wypadków, a zatem noga z gazu.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: Referendum na Słowacji okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. W referendum wzięło udział raptem nieco ponad 16% uprawnionych do głosowania. Aby było wiążące, wymagana była więcej niż połowa. Tym razem Słowacy mogli zająć stanowisko w sprawie dożywotniej renty przysługującej premierowi Robertowi Ficy oraz innym politykom. Drugie pytanie dotyczyło przywrócenia zlikwidowanych przez rząd specjalnej prokuratury i elitarnego oddziału policji, które zajmowały się m.in. zwalczaniem korupcji. I wracamy do regionów. Otmuchowie trwa święto miłośników ogrodów. Na lato kwiatów zjechali wystawcy z roślinami, kwiatami i rękodziełem.
6: My głównie mamy szkółkę drzewek owocowych, gospodarstwo takie rolno-ogrodnicze, prócz tego róże, borówka, inne krzewy owocowe, ozdobne też.
5: A stragany to jedno, natomiast na scenie wiele atrakcji i koncertów. Od 14 występy zespołów z Otmuchowskiego.

0: Jego Domu Kultury, natomiast gwiazdą wieczoru będzie zespół Ich Troje. Wystąpi o godzinie 21.30. Z kolei o 23.00 pokaz laserów. Radio Opole objęło imprezę patronatem medialnym.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: I jeszcze przypominamy, uczniowie i studenci z województwa polskiego mogą taniej podróżować pociągami regionalnymi. Samorząd województwa wspólnie z Polregio przygotował wakacyjną promocję Tygodniowy bilet Opolskie Wakacje 2026. Zapraszamy do korzystania z naszych przewozów regionalnej i właśnie tych specjalnych biletów, mówi Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa polskiego.
2: Mówię o ofercie biletowej. Cena biletu tygodniowego dla uczniów i studentów to 15 zł. W ramach przejazdów w naszym regionie. Zapraszamy, bo ta intensywność przejazdów w czasie wakacji jest zdecydowanie wyższa, a myślę, że i oferta kierowana w stronę uczniów i studentów jest zachęcająca.
0: A oferta będzie ważna do końca wakacji. Szczegóły oferty można znaleźć na stronie internetowej Polregio.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 18 stopni Celsjusza obecnie w Opolu, tak wyglądam sobie przez okno i to słońce gdzieś tam próbuje przebijać się przez chmury. 1016 wynosi, 1016 hektopaskali oczywiście, wynosi ciśnienie, jest ustabilizowane, wiatr przyspieszył, wieje z prędkością 19 km na godzinę. Koło 12 mają całkowicie zaniknąć opady, tak przewidują synoptycy, jeszcze gdzieniegdzie występują. 22 stopnie będziemy oglądać na termometrach w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast co warto też podkreślić, bardzo dobra jakość powietrza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Darek Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Weekend z Radiem Opole jeszcze przez godzinę do 11, a potem już niedzielna loża.

0: się nie boję.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
2: BYD. Build your dreams.
4: Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
5: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
4: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
1: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Shaggy, Buffy, The Train is Coming, czyli pociąg nadjeżdża. Kwadrans po godzinie 10, to ostatnia godzina programu Weekend z Radiem Opole. Szanowni Państwo, bardzo często jest tak, że korzystamy z nowych technologii. One mogą nam życie ułatwiać. Są takie też sytuacje, gdzie te nowe technologie mogą nas nieco zgubić. Ale akurat aplikacja mObywatel to może być wakacyjny niezbędnik każdego rodzica. Zamiast stresować się, czy autobus, do którego wsiada dziecko, jest sprawny, wystarczy smartfon, by błyskawicznie sprawdzić. Jak to zrobić, wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Mamy funkcję sprawdzenia stanu technicznego autobusu. Przed wyjazdem wystarczy, że wejdziemy w aplikację mObywatel, wpiszemy numer rejestracyjny autobusu, którym na przykład mają pojechać nasze dzieci, i po wpisaniu tego numeru rejestracyjnego wyskakują informacje na temat badania technicznego, ubezpieczenia, żebyśmy mieli to potwierdzenie, że jedziemy lub wysyłamy nasze dzieci sprawnym sprzętem.
1: W nawiązaniu do piosenki, która przed chwilą, czyli The Train is Coming, aplikacja może nas uratować także właśnie we wspomnianym pociągu, gdy okazuje się, że nie mamy plastikowej legitymacji uprawniającej do ulgowych biletów. W swoim telefonie możemy mieć również dokumenty dzieci.
2: To jest na tyle udogodnienie, że legitymacja szkolna wyświetla się zarówno dzieciom na ich aplikacji mObywatel Junior, jak również można dodać do swojego mObywatela legitymację szkolną swojego dziecka i skończy się już nerwowe szukanie przed wejściem do pociągu czy do autobusu, czy dziecko wzięło swoją legitymację.
1: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przypomina, że w Polsce cyfrowe dokumenty są tak samo honorowane jak te tradycyjne i co ważne, aplikacja pokaże je nawet wtedy, gdy w lesie czy w górach stracimy zasięg internetu. Ale bardzo ważna informacja, jeżeli zdecydujecie się wyjechać z kraju na wakacje, na przykład do Chorwacji, co jest też bardzo popularnym kierunkiem Polaków w trakcie lata, to musicie mieć już dokumenty tradycyjne, dlatego że aplikacja mObywatel działa tylko na terenie Polski. Myszkowski i Justyna Steczkowska zaśpiewają, że coś jest za kary.

0: Vibes z Radiem Opole.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Vixen, zostać tu w Opolu albo wyjechać nad jeziora na przykład. Nad jezioro Otmuchowskie i przy okazji też odwiedzić 53. Lato Kwiatów. Ta impreza trwa w sumie już można powiedzieć od czwartku, choć dopiero w piątek nastąpiło oficjalne otwarcie, ale w czwartek rozłożyli swoje stragany już pierwsi wystawcy i można było kupować piękne rośliny. Koncerty także za mieszkańcami Otmuchowa, a także przybyłymi gośćmi, bo ponad setka wystawców i tysiące odwiedzających 53. Lato Kwiatów. Oskar Cyms i Dżem muzycznie to już za odwiedzającymi. Dzisiaj kolejny koncert, a burmistrz Otmuchowa Damian Nowakowski zaprasza bardzo serdecznie.
1: Mamy wspaniałe, wesołe miasteczko podzielone na 3 strefy, więc atrakcja dla dzieci najmłodszych i w średnim wieku. Mamy też dobrze ustawioną gastronomię i przede wszystkim mamy wspaniałą estradę, bo w niedzielę Michał Wiśniewski.
2: Michał Luch, przyjechaliśmy z Wojborza. Przyjeżdżamy tutaj od 20 lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy bardzo dobrą sadzonkę borówki amerykańskiej, jagody kamczackiej. Mamy pyszny, ekologiczny owoc.
3: Poszukujemy roślinek?
4: Nie, oglądamy tylko. Żona tak ogląda tylko.
5: Hortensję oglądam.
3: Ogródek czy działka?
5: No, działka. Trzeba by było coś dokupić.
0: No wiadomo, że trzeba by było coś dokupić. Na takich imprezach, gdzie są wystawcy ze swoimi produktami, pokusa jest zdecydowanie większa, ale to ważne, że coś nowego znajdzie się na działce, jakaś nowa roślina i potem jak rośnie, to przecież cieszy niesamowicie oko. Za 2 minuty w 10:30, a my za parę minut zajmiemy się tym, no, można powiedzieć, zagadnieniem, jak spędzić czas kreatywnie i aktywnie. Na to pytanie odpowie nam Żaneta Plotnik-Krumpiec i jej goście. A kto to będzie? Przekonają się Państwo za parę minut.

spotykamy się w takim pięknym gronie, w gronie rodzinnym. Dzieci już są zniecierpliwione, no bo to dzisiaj ważny dzień. Kończymy cały rok pracy w Akademii. Był to rok intensywnej pracy i artystycznej, i edukacyjnej, i dydaktycznej. Myślę, że dzieci fajnie ten czas spędziły, że widać ich rozwój w każdej sferze. Myślę, że Państwo też to zauważacie, jesteście dumni z nich. A dzisiaj na zakończenie przygotowałyśmy przedstawienie takie artystyczne bardziej. Będą tańce, pląsy, troszkę wierszy. I myślę, że będziemy nagradzać wielkimi brawami te nasze pociechy. A

0: Nazywam się Anna Mulicka, jestem logopedą i pracuję w Artystycznej Akademii Przedszkolaka już od 5 lat.
1: Małgorzata Głowacka-Kubat, koordynator pracowni Artystyczna Akademia Przedszkolaka, Młodzieżowy Dom Kultury.
0: Na czym polegają zajęcia w Akademii Przedszkolaka? Jak to wygląda na co dzień?
1: Artystyczna Akademia Przedszkolaka to jest taka pracownia skierowana do naszych najmłodszych. Przyjmujemy tutaj dzieci, które mają skończone 2 lata, 2-3 miesiące i mogą z nami bawić się, przebywać tutaj do mniej więcej 4, 4,5 roku życia. I na czym polega praca? Ojej, dużo się tutaj dzieje, więc trudno będzie zebrać to w jednym zdaniu. Ja myślę, że z Anią tak na zmianę powiemy, co tutaj się dzieje. Na pewno organizujemy szereg zajęć dydaktycznych. W Artystycznej Akademii Przedszkolaka pracują instruktorzy Młodzieżowego Domu Kultury i każdy z nich jest specjalistą od jakiejś dziedziny. Mamy tutaj zajęcia między innymi plastyczne, teatralne, logopedyczne, mamy gro zajęć sensorycznych, mała matematyka, mamy zajęcia z panią, która jest instruktorem tańca nowoczesnego i gimnastyki artystycznej. Zajęcia teatralne, nie wiem, czy już mówiłam. Pani Aniu, o czym zapomniałam?
0: No oczywiście o zajęciach czytelniczych. Mamy, oczywiście my nie uczymy dzieci czytać, ale uczymy ich obcować z literaturą. I zawsze staramy się po tym drugim śniadanku wprowadzać ich w świat literatury. Zapoznajemy właśnie z literaturą taką klasyczną, ale też z takimi, powiedzmy, nowymi hitami literatury dziecięcej.
2: Czym różni się Artystyczna Akademia Przedszkolaka od takiego normalnego przedszkola? Bo generalnie taka formuła jest bardzo podobna.
0: Myślę, że też takim czasem, w którym przybywają dzieci, ponieważ nasza pracownia działa od godziny 9 do 14:15.
1: Myślę, że specyfika pracy pracowni jest zawarta już sama w nazwie. Artystyczna Akademia Przedszkolaka. Kiedy dzieci przychodzą do nas, nierzadko jeszcze nie potrafią mówić albo dopiero stawiają pierwsze kroki w mowie ojczystej. Często są też jeszcze nieodpieluchowane, ale nam to nie przeszkadza i systematycznie, później sukcesywnie wchodzą w świat dźwięku, słowa i zaczynaj mówić, ale nam to też nie przeszkadza w różnych występach artystycznych, bo dzieci przecież nie tylko słowem, ale też gestem, tańcem, sposobem na zabawę potrafią pokazać fantastycznie to, czego nauczyły się chociażby z poezji dziecięcej czy z literatury, z baśni, z którymi obcujemy na co dzień. I takie występy właśnie stwarzają możliwość wykazania swoich talentów dzieciaków.

0: też.
1: Nata!
2: Na pewno też pomagają nam zajęcia zajęcia z tańca, czy zajęcia z gimnastyki artystycznej, bo przecież to też warto pokazać na scenie. Nie mówiłyśmy, w naszej pracowni jest cała masa instrumentów i te zajęcia rytmiczno-muzyczne też warto przenieść często na scenę, pokazać, co potrafimy. A jak chyba każdy już dorosły wie, muzyka, rytm to jest początek późniejszych sukcesów, chociażby w matematyce, czy w doskonałym pisaniu, czy czytaniu w późniejszym czasie. Także na tym polegają te nasze zajęcia. No i oczywiście gro zajęć plastycznych. Tutaj się po prostu brudzimy. To nie jak w domu, że mama chowa tusz, kredki, farby i nie mamy co robić. I nuda wkrada się w życie. Tutaj każdego dnia są i masy sensoryczne, i farby, i tusz, i eksperymenty, niektóre nawet wybuchowe, ale to po cichu mówię. No i właśnie takie rzeczy robimy.
3: Ja myślę, że też fajne jest to, że dzieci mają możliwość poznawania różnych pań, że właśnie w każdym dniu jest jakaś zmiana i że po prostu uczą się tej elastyczności takiej społecznej i że to jest dla nich dobre, dla ich rozwoju społecznego.
4: Wydaje mi się też z mojej perspektywy, że super jest to, że właśnie dzieci mają taki wachlarz różnych możliwości i mogą tak bardzo powoli wchodzić w ten świat systemu, mówiąc tak bardzo oficjalnie. I jest to zrobione w taki sposób bardzo miękki, zabawowy, artystyczny i dla mnie też jako rodzica to jest na przykład super.
2: No, Akademia Artystyczna, Akademia Przedszkolaka oczywiście nie pracuje sobie od tak z dnia na dzień wymyślamy, co chcemy zrobić, tylko mamy swój program autorski oparty na programach wychowania przedszkolnego. On musi być oczywiście zatwierdzony też gdzieś tam wyżej. To nie jest tylko nasza wyobraźnia, ale też wymogi pracy z małym dzieckiem. I właśnie tego się musimy trzymać i tego się trzymamy, ale staramy się to w taki sposób naprawdę przystępny każdemu dziecku podać. Warto też zaznaczyć, że w Artystycznej Akademii Przedszkolaka nie zamykamy drzwi żadnemu dziecku. Grupa jest na tyle niewielka, bo u nas nie ma 30 dzieciaków. Tutaj staramy się, żeby ta grupa liczyła maksimum 16-18 osób. I dzięki temu możemy otworzyć drzwi zarówno, no wiadomo, chłopcom, dziewczynom, ale też nie ma różnicy, że dziecko ma jakieś problemy zdrowotne. Mamy tutaj oligofrenopedagogów, którzy potrafią sobie poradzić z różnymi niedoskonałościami, które staramy się jakoś wyrównać czy usamodzielniać te nasze dzieciaki. Niestraszne są wszelkiego rodzaju choróbska dzieci, no bo niestety też zdarzają się dzieci przewlekle chore, ale nie zamykamy drzwi przed takimi dzieciakami.
4: Jesteśmy tutaj w szatni, właśnie przyszli do nas najmłodsi, a może ktoś z Was chciałby powiedzieć do mikrofonu, co Wam się najbardziej podoba w Akademii Przedszkolaka?
5: Pobawić się, tańcować. Śpiewanie, tańczenie, zabawa, tańczyć, bawić się, śpiewać.
4: A możecie się przedstawić, jak macie na imię?
5: Marcelinka. Marcelinka.
6: Zabawki, jestem malakaszy.
4: Instrumenty, no super, brawo dla ciebie, pierwszy wywiad już.
1: Artystyczna Akademia Przedszkolaka.
5: Dzień dobry.
4: Gdzie jest Akademia Przedszkolaka?
5: W Opolu. Młodzieżowy MDK. Właśnie tam chodziłam już od września, a teraz będę cały dzień w domu, bo są wakacje. Pamiętam te zabawy. Pani Gosia te zabawy prowadzi na przykład. No, plastykę, o której już mówiliśmy. No, na przykład, które wymyśli. Pani nam robi takie. Ale musisz pamiętać, że pani Ania robi zawsze pacynkowe zabawy, że bierze jakąś pacynkę albo jakiego stworka pacynkę, to wtedy mówi. Na przykład to dzisiaj porozmawiamy o zabawkach. Jak się robi te zabawki i z czego one powstawały. Dzisiaj o tym porozmawiamy. I tam ciebie jeszcze i jeszcze starczymy z panią Moniką. na przykład różne rzeczy, które pani Monika nam wymyśla, albo pani Ksenia. Z panią Moniką chodzimy do sali materacowej, gdzie skaczemy zawsze. Tak, w skarpetach i ciągamy buty kapciuchowe. O tak.
4: A powiedz mi, a macie tam plac zabaw?
5: No, ale będą go za niedługo remontować. Nie będzie Akademii Przedszkolaka i zbudują nowy.
4: No to będzie Akademia Przedszkolaka, tylko zbudują nową Akademię Przedszkolaka. A co tam jest fajnego? Opisz mi wygląd. Wy tam macie książeczki, jakie macie zabawki?
5: Kończymy już ten wywiad. I teraz mam na ciebie prezent. Bawienie się z zabawkami to jest prezent.
0: To ja mam dla was coś o warzywach, dobrze? Które były kiedyś na straganie. Jan Brzechwa na straganie. Na straganie. W dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Pan tak wiernie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leżę tutaj już od wtorku. Rzeczę na to kalarek. Spójrz na rzepkę. Ta jest krzepka. Groch po brzuchu rzepę klepie. Jak tam, rzepko? Coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie grochu. Jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka? Z tą jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to feler. Westchnął seler. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój buracz, mój czerwony, czy byś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech ma pani prędzej zmyka! Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą! A to feler westchnął seler. Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka! Odpowiada jej Brukselka. Widzieliście, jaka krewka? Zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta.
7: Co? Kapusta! Głowa pusta!
0: A kapusta rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wszak i tak zginiemy w supie.
1: Brawo!
0: A to feler westchnął seler!
8: Bo to jeszcze nie koniec. Nasze występy. Proszę, każdy dostaje rureczkę. Ustawiamy się na kółeczka. Proszę. Ustawiamy się na kółeczka.

0: co dostałaś?
1: Tak, i na zakończenie roku rzuca się kuleczkę tą i wtedy potem się ją oczepia i znowu się rzuca. Na przykład z jakąś osobą albo z rodzicem. Teraz ja pomówię. Była na takie odsłonięciu gwiazdy, która jest bardzo znana z Polski. Ona nazywa się Natalia Kukuc. Teraz idziemy do sali innej. Przeniesiemy się nie do sali wywiadowej, tylko do sali zabawkowej.
2: Ja jeszcze chciałam o tym powiedzieć, że dla nas bardzo ważne jest budowanie relacji między dziećmi, że bardzo mocno stawiamy na to, żeby właśnie dzieci razem się bawiły, razem uczestniczyły w tych różnych aktywnościach. Jeżeli są jakieś niesnaski, to żeby po prostu starały się też je rozwiązać, ale my też to chcemy monitorować tak, żeby dla każdego dziecka było dobrze. Stawiamy też na samodzielność. Właśnie poprzez codzienne rytuały, takie samoobsługowe, uczymy dzieci takich nawyków, takich i higienicznych, i takich przy stole. Także myślę, że tutaj uczymy ich takiej kultury tutaj obcowania razem ze sobą.
3: Według mnie ważne jest to, że mimo tych zmian, że codziennie inne panie przychodzą, codziennie innego typu zajęcia, to jest jednak jakaś ramówka, której przestrzegamy. Także codziennie śniadanko, codziennie drugie śniadanko, codziennie mycie rączek, codziennie samodzielne ubieranie się, codziennie wyciszanie podczas czytania bajek. Czyli ta rutyna jest bardzo potrzebna i dzieciaki już czasami same nas sprawdzają. Lepsze są od zegarków. Proszę pani, już czas na czytanki. Albo proszę pani, czy to nie pora drugiego śniadania. Także fajnie, że starają się utrzymać jakąś rutynę, samodzielność i pilnują tego.
2: Tak, bo dzieci dzięki tym rytuałom czują się bezpiecznie. I właśnie o to ich bezpieczeństwo takie też emocjonalne chodzi.
4: Artystyczna Akademia Przedszkolaka.
5: Kreatywnie i aktywnie. Na weekend tylko Radio Opole.

wszystko co dobre kiedyś się kończy i tak właśnie oto końca dobiega program Weekend z Radiem Opole. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, Adam Wojek przed mikrofonem. Było nam miło gościć w Państwa domach. Ja mówię do usłyszenia, Darek zostaje, dlatego że za chwilę Joanna Matlak i Niedzielna Loża i przepytywanie o polskich polityków. Niech nie mają łatwo. A co? Miłej niedzieli. Wracam nad ranem o 4:00 i nie chcę już kłamać, że położę sam się zagubiony.

0: opole.pl. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też,
2: to poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Po reklamie. Za moment godzina 11, za moment wiadomości w Radiu Opole, po nich informacje o pogodzie. Proszę z nami zostać. Organizatorzy liczą na pobicie rekordu. Właśnie teraz sportowcy rozpoczynają rywalizację w ramach 20. Opolskiego Festiwalu Skoków. Las po burzy i wichurach może być niebezpieczny, o tym także w wiadomościach. A ponadto na lotnisku w polskiej Nowej Wsi kolejny dzień zlotu miłośników japońskiej motoryzacji.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Światowe gwiazdy w skoku wzwyż na stadionie imienia opolskich olimpijczyków. Właśnie teraz mają rozpoczynać się konkursy w ramach 20. Opolskiego Festiwalu Skoków w Opolu, a o 15.00 oficjalne otwarcie festiwalu. Przypomnijmy, rekord festiwali wynosi 240 cm, a został ustanowiony podczas 11. edycji imprezy przez Katarczyka Mutaza Esse Barshima. Może w tym roku uda się pobić ten rekord, choć wyniki światowe na to nie wskazują, mówi Janusz Trzepizur, jeden z organizatorów festiwalu.
6: Zaprosiliśmy 24 olimpijczyków, bo te 20-lecie symbolizuje. Ja 7 medalistów olimpijskich, co myślę, że na żadnej imprezie w Polsce się nie wydarzy. Dla mnie to ogromna satysfakcja, wielkie nazwiska.
5: A gośćmi sportowego święta w Opolu mają być m.in. także Jacek Wszoła, Władysław Kozakiewicz, Dawid Tomala, Urszula Kielan czy Bartłomiej Bąk.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Wchodzenie do lasów, które ucierpiały z powodu gwałtownych burz czy silnego wiatru może być niebezpieczne, ostrzegają leśnicy. Zwykle przy lasach z powalonymi drzewami pojawiają się informacje o zakazie wstępu. Jednak, jak mówi leśnik Damian Grzybowski, nawet jeśli ich nie ma, to nie należy do takiego lasu wchodzić.
7: W takim lesie wśród drzew połamanych istnieje pełno naprężeń, które w każdym momencie mogą działać jak jakaś proca i naprawdę doprowadzić do nieszczęścia, więc my zawsze staramy się w takich miejscach wyłączyć możliwość wejścia do lasu. Natomiast co odważniejsi czasami potrafią gdzieś próbować eksplorować takie tereny.
5: Leśnik zachęca, by przed pójściem do lasu sprawdzić aktualne ostrzeżenia pogodowe, a do Radia Opole dotarło ostrzeżenie właśnie przed silnym wiatrem w powiatach oleskim i kluczborskim.
0: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
5: Dziś kolejny, już czwarty dzień zlotu fanów motoryzacji Osaka 2026 na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. A w programie od południa wybór klasy z lotu to pod sceną główną, natomiast do godziny 16 m.in. pokazy driftu. Tego roku zgłoszono ponad 1000 japońskich samochodów, mówi Natalia Sochor, organizatorka.
8: Ja bardzo często z roku na rok staram się modyfikować, ulepszać. Jestem głodna tego, żeby ten event był najlepszym eventem w Polsce. Także cały czas go dopieszczam, cały czas pracuję ciężko nad harmonogramem imprezy, nad atrakcjami i nad infrastrukturą. Właśnie nowością jest w tym roku ta strefa Selected, którą wprowadziłam. Także event nabiera charakteru hybrydowego.
5: A oficjalne zakończenie zlotu miłośników japońskiej motoryzacji o godzinie 16.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: W miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach rozpoczął się kolejny etap badań, których celem jest odnalezienie nieznanych i nieoznaczonych grobów jeńców wojennych z czasów II wojny światowej.

0: Badania prowadzi zespół archeologów, antropologów i specjalistów medycyny sądowej. Ponadto w ramach projektu właśnie dzisiaj odbywają się dni otwarte badań archeologicznych. Można zwiedzać wykopaliska razem z archeologami. Zbiórka już o godzinie 12 przy pomniku jeńców serbskich na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach. Rozpoczęliśmy sportem i sportem kończymy. Hubert Hurkacz zagra z Niemcem Janem Lenardem Struffem o awans do ćwierćfinału tenisowego wielkoszlemowego Wimbledonu. Tak Polak mówi o rywalu.
1: Gra bardzo agresywnie, też jest niebezpiecznym rywalem. No, pokonał Daniła w trzech setach, więc to pokazuje, jak potrafi grać, jego jakość gry. No i to będzie nie lada wyzwanie, że nie mogę doczekać tego meczu.
0: A będzie to trzecie spotkanie na korcie numer 2.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Dzisiaj pogoda w kratkę, trochę chmur, trochę słońca, trochę przejaśnień, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna do 21 do 23 stopni, no i w czasie burz ten wiatr może wiać bardzo mocno, w porywach do 65-70 km na godzinę. Tak jak wspominałam, zwłaszcza w powiecie oleskim i w powiecie kluczborskim trzeba uważać. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura minimalna do 12 do 14 stopni też może popadać. I sprawdźmy jeszcze, jak rozpocznie się tydzień. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu mogą przydać się parasole. Temperatura maksymalna do 19 do 21 stopni. A nasz radiowy termometr pokazuje w tej chwili 17,1 stopnia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
4: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wielokrotnie okazji do pomagania.
3: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne Polskiej Misji Medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
4: Reklama.
5: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
4: Po reklamie.
2: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
6: Dzień dobry, w Niedzielnej Loży Radiowej kłania się Państwu Joanna Matlak, ze mną w studiu gościem Miłosz Kawałkowski, Nowa Nadzieja, Konfederacja. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry Państwu.
6: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
8: Dzień dobry Państwu.
6: Senator Tadeusz Jarmuziewicz, Koalicja Obywatelska.
9: Witam serdecznie.
6: Po drugiej stronie stołu pani Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
10: Dzień dobry Państwu.
6: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
11: Dzień dobry.
6: I Tomasz Dłubak z Nowej Lewicy.
12: Dzień dobry.
6: A dzisiaj będziemy rozmawiać o relacjach polsko-ukraińskich. Powiemy też o pozbawieniu Zbigniewa Ziobry statusu uchodźcy i skomentujemy też, mam nadzieję, że zdążymy, wypowiedzi, skutki afery w Szpitalu Południowym, wypowiedzi prezydenta Warszawy i premiera Donalda Tuska. Na początek Polska-Ukraina. Szef MSZ-u Ukrainy zaproponował polskiemu ministrowi spraw zagranicznych konsultacje szefów dyplomacji i historyków. Do spotkania doszło w piątek, przypomnę. I ukraiński minister podkreślił, że nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA nie miało antypolskich intencji i zaproponował spotkanie historyków i duchownych, wyraził też dozgonną wdzięczność za pomoc w 2022 roku, wtedy kiedy Rosja na Ukrainę napadła. Premier Tusk powiedział w Kleczewie, że Polska oczekuje od Ukrainy pierwszego kroku po tej nieszczęsnej decyzji prezydenta Zełenskiego. Później też poinformował, że otrzymał listy od byłego prezydenta Ukrainy Juszczenki z takim apelem, aby przeszłość nie rządziła przyszłością. Pytanie moje brzmi, czy Ukraina idzie w kierunku łagodzenia tego sporu i czy ta forma, którą poniekąd, forma łagodzenia tego sporu, którą zaproponował poniekąd szef MSZ-u ukraińskiego, to jest dobry sposób po prostu. Miłosz Kawałkowski, proszę. Półtorej minuty, proszę.
7: W porządku. Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, że relacje polsko-ukraińskie nigdy nie były na najwyższym poziomie. Naprawdę od dawien dawna są mocno nadszarpnięte i to nadszarpnięte to jest naprawdę delikatne sformułowanie. Czy spotkanie szefów MSZ-u coś tutaj wskóra, czy zapowiedzi jakichś dalszych konsultacji? Absolutnie bym tak nie powiedział z tego też powodu, ponieważ tutaj naprawdę potrzeba twardych działań i deklaracji. Konflikt nie wziął się wczoraj, nie zrodził się tydzień temu, jak może się wydawać, że zaogniła go właśnie decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu tej nazwy ukraińskiej jednostce specjalnej pod patronatem UPA. Dla nas jako dla Polaków to jest naprawdę bolesny cios w naszą historię, w naszą pamięć historyczną, ponieważ nam w Polsce przede wszystkim UPA kojarzy się z rzezią wołyńską, z tysiącami pomordowanych ofiar. I mówię to teraz równo na tydzień przed Narodowym Świętem Pamięci Ofiarach właśnie ludobójstwa na Wołyniu. Jeśli mamy polepszyć nasze relacje, to tutaj przede wszystkim potrzebujemy naprawdę konkretnych działań, a nie samego dialogu.
6: A te oczywiście konkretne działania jakby miały brzmieć?
7: Już tłumaczę, jeśli mamy podejmować jakieś decyzje, nasze relacje mają ulec poprawie, to przede wszystkim powinniśmy zacząć od postawienia sprawy jasno dotyczącej ekshumacji wszystkich polskich ofiar na Wołyniu. Polityka musi zakończyć, Ukraina w końcu musi zakończyć swoją obrzydliwą politykę historyczną w stosunku co do Polaków. I musimy przejść w końcu na relacje partnerskie.
6: Czyli ekshumacje to taki pierwszy też był
7: tak,
6: krok.
7: Tak,
6: pan Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
8: No dziwię się, bo ekshumacje trwają i nie jest możliwe dokonać ekshumacji wszystkich pomordowanych ofiar. Z prostej przyczyny nawet nie wiemy, gdzie te wszystkie ofiary niestety, ale spoczywają w ziemi i nie jest możliwe zrobienie też od tego od razu, bo wiemy dobrze, jaki był to ogrom ludobójstwa i rzezi, jaka miała wtedy miejsce. Polskie Stronnictwo Ludowe nigdy z tej pamięci o tragedii wołyńskiej nie ustąpi. Cieszę się, że tutaj kolega z Konfederacji przytoczył święto upamiętniające te haniebne czyny, notabene zainicjowane właśnie przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale powiem więcej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dopiero co ogłosił, że przystąpimy do budowy muzeum upamiętniającego ludobójstwo Polaków na Wołyniu, bo o tym musimy pamiętać. Tak jak Polska pamięta, nie wiem, na przykład o Holokauście, to jest to, na co ofiary przede wszystkim czekają, bo ja przypomnę słowa ważnego księdza Tadeusza Isakowicza Zalewskiego, że nie o zemstę, tylko o pamięć wołają ofiary i to jest najważniejsze dzisiaj w relacjach z Ukrainą.
6: A Ukraina idzie w kierunku tego, aby te spory łagodzić?
8: No widzimy, że delegacja ukraińska specjalnie przyjechała tutaj, zahaczyła, że tak powiem, Warszawę w powrocie z Japonii i widać, że chcą załagodzić tą sytuację. Natomiast my musimy stawiać twarde warunki i mówić jasno, że nie będzie nigdy naszej zgody na to, aby gloryfikować zbrodniarzy z UPA. I to jest przede wszystkim nasze przesłanie, ale na tym gruncie my musimy też dojść do jakichś wspólnych ustaleń i myślę, że taka propozycja wspólnej komisji historycznej, odwołanie się też do naszych hierarchów kościelnych, to jest coś ważnego, bo nie zapominajmy, że właśnie tak zaczęło się pojednanie polsko-niemieckie, właśnie od listu hierarchów kościelnych.
6: Pan senator, bardzo proszę, Koalicja Obywatelska, Tadeusz Jarmuziewicz.
9: Nie demonizowałbym osiągnięć spotkania Sybicha Sikorski. To znaczy, gdyby coś się powiodło, to byłby wspólny komunikat, byłaby wspólna konferencja, natomiast niczego takiego nie było. W związku z tym, tu się zgadzam z moim przedmówcą, chwała ministrowi spraw zagranicznych Ukrainy, że sam zajrzał. Zaproszony, mógł zignorować to, wymyślić tysiąc powodów, że zatrzymują go inne ważne sprawy, natomiast przyleciał, rozmawiali, to się liczy, natomiast temat, chyba nikt z nas nie oczekiwał, że po pierwszym spotkaniu panowie wpadną sobie w ramiona i wygłoszą wspólny komunikat, że topór jest zakopany. Znaczy, tak dużo złego się wydarzyło po drodze, tak dużo nieodpowiedzialnych wypowiedzi, że teraz to skanalizować będzie bardzo, bardzo ciężko. Większość komunikatów, które wychodzi, jest w ramach polityki wewnętrznej. To nie chodzi o to, żeby Ukraińcy słyszą to, co my mówimy, podobnie jak my słyszymy, co mówią Ukraińcy. Natomiast odnoszę wrażenie, że wiele partii politycznych uznało to za polityczne złoto. Że drążenie tego tematu i podkładanie pod ten kociołek powoduje to, że ich poparcie rośnie albo będzie rosło. W związku z tym ja jako parlamentarzysta, czyli człowiek wybrany przez ludzi, jestem od tego, żeby podejmować decyzje nie tylko popularne. Trzeba podejmować też decyzje trudne. To znaczy, dla mnie 100 razy ważniejsze jest to, że ileś set kilometrów od Polski toczą się działania wojenne, od tego, że mamy nieporozumienia historyczne. Słowo nieporozumienia jest może zbyt łagodnym, nie? Natomiast jeżeli miałbym układać wagę tych problemów, 100 razy ważniejsze jest to, że Rosjanie mogą do nas zawitać. Mało tego, komunikaty z ostatnich kilkudziesięciu godzin z wywiadu amerykańskiego, to się włos jeży. Włos się jeży na całym ciele.
6: Panie senatorze, to ja w kolejnej kolejce jeszcze pana dopytam. Pani Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość, proszę.
10: Nie oczekiwałabym wiele po tym spotkaniu. Przykre to jest, bo pan Zełenski musiał wiedzieć, jakie reakcje wywoła jego decyzja, jednak nie powstrzymał się przed tym. Kolejne jego decyzje, wypowiedzi jego rządu sugerują pomijanie Polski w pewnych decyzjach. I jest to przykre. Nie sądzę, żeby oni szli w kierunku relacji partnerskich z nami. Oni raczej idą w kierunku Niemiec. Poprzednie wywiady, pamiętam wywiad pana Zełenskiego w Anglii, kiedy powiedział, że największą pomoc uzyskał od Niemiec. Mnie to oburzyło. Dlatego nie sądzę, te spotkania są... Chcielibyśmy, by były sygnałem, by były taką pierwszą jaskółką do tej zgody, natomiast nie sądzę, żeby tak się stało.
6: My bardziej chcemy niż Ukraina?
10: Mam wrażenie, że tak. My ciągle mówimy, co my musimy zrobić, abyśmy żyli w przyjaznych relacjach z Ukrainą. Ja uważam, że w sytuacji, w których oni są, to oni powinni myśleć, co zrobić, żeby uzyskać dalszą pomoc od nas, żeby z kolejnymi państwami nie być w konflikcie.
11: Dobra. Dziękuję bardzo.
6: Proszę bardzo. Grzegorz Sapała, Partia Razem.
11: Tak. Szanowni Państwo, dyplomacja lubi ciszę. To jest powszechnie znany fakt. Dlatego ważnych negocjacji nie prowadzi się na Twitterze, a przynajmniej nie powinno. A orderów nie powinno się odsyłać kurierem, bo co dalej? Do czego to wszystko zmierza? Jesteśmy w sytuacji, które skandaliczne słowa prezydenta Załańskiego. To, co się wydarzyło, w ogóle jest całym skandalem, ponieważ to były działania obliczone wyłącznie na poprawę wewnętrznych skutków poparcia na Ukrainie. Doprowadziły to do fatalnych skutków, bo w Polsce nikt nie ma wątpliwości, co się stało na Wołyniu i kto za to odpowiada. Niestety to, co udało się zrobić prezydentowi Załańskiemu, to nie udało się, a czego nie udało się przez 4 lata zrobić topornej rosyjskiej propagandzie, to przekonać większość opinii publicznej w Polsce, że pomaganie Ukrainie, bezinteresowne pomaganie Ukrainie straciło sens. Bo musimy to też powiedzieć głośno, nikt nie ma monopolu na rację tylko dlatego, że się broni. I to jest jakby fakt, który tutaj jest nie do podważenia. Jednocześnie właśnie nie możemy stracić z oczu całej szerszej sytuacji spojrzenia na geostrategię. Właśnie ostatnie doniesienia z BBC, a także to, co potwierdziło ostatnio środowisko prezydenta i środowisko premiera, grozi nam prowokacja ze strony imperialistycznej Rosji. Wobec tego musimy znaleźć sposób na odnalezienie się w tej sytuacji. I my w partii Razem jesteśmy zgodni. Nasza polityka musi być mądra i odpowiedzialna, bo nigdy nie zapomnimy o swoich bliskich, którzy leżą gdzieś w bezimiennych grobach na Wołyniu i będziemy o nich pamiętać i wrócimy po nich. Natomiast kwestia przeszłości nie może nam zasłonić zagrożeń płynących z przyszłości. Dlatego musimy w tym wszystkim być razem odpowiedzialni.
6: Dziękuję pięknie. Tomasz Dłubak, Nowa Lewica.
12: Czy no, ja mam głęboką nadzieję, że po tych wymianie ciosów, które niestety rozpoczął prezydent Zełenski, jakaś autorefleksja nastąpiła. Przynajmniej ze strony ukraińskiej w takim sensie, że zresztą to też było w Irlandii powtórzone przez pana prezydenta, że chyba o jeden most za daleko i trudno podejrzewać Ukraińców, że nie wiedzą, co się działo na Wołyniu. Natomiast ja bardziej myślę o tym, co w przód, bo to, co w tył, to wiemy. Wiemy, że mamy niezałatwioną sprawę. Zresztą stosunki sąsiedzkie niestety w Europie, w różnych krajach różnie wyglądały. Trzeba byłoby się być może uczyć od innych państw, jak te sprawy zostały załatwione. My zresztą swoje sprawy z Niemcami też przez wiele lat załatwialiśmy. To nie jest prosta sprawa. Liczę na to, że ta autorefleksja nie wynika z czystej kalkulacji politycznej, że wynika jednak z analizy sytuacji i z dojścia do wniosku, że w gruncie rzeczy do niczego dobrego to nie prowadzi. Ja rozumiem, że te 10% punktów poparcia, które Zełenski sobie tym ruchem wewnętrznie uzyskał, to jest cały uzysk. No i teraz, co on z tym uzyskiem zrobi, to wszystko jest de facto w jego rękach, wszystko jest w rękach Ukraińców. Mam nadzieję, że nasi pomordowani, bo to jest ponad 100 tysięcy naszych obywateli, znajdą spokój i że ta sprawa zostanie wreszcie załatwiona, ale tego się nie da zrobić bez Ukraińców. Piłeczka jest po stronie ukraińskiej i mam nadzieję, że ta refleksja bardzo szybko do nich przyjdzie, ponieważ to nie służy de facto nikomu.
6: Pani Ewa Przystajko się zgłaszała, w drugą kolejkę otwieram.
10: Ja chciałam się odnieść do tego wzrostu poparcia dla pana Zełenskiego. To pokazuje, że Ukraińcy popierają gloryfikację UPA, tak? Bo jego poparcie wzrosło po decyzji o nazwaniu tej jednostki imieniem bohaterów UPA. Ja nigdy nie będzie mojej zgody ani zgody środowiska prawicowego, by gloryfikować w zasadzie moim zdaniem psychopatów. Bo tak jak mordowali żołnierze tych jednostek, to ciężko szukać w historii innych tego typu zdarzeń. Więc gdyby Ukraińcy tak naprawdę chcieli społeczeństwo plus przedstawiciele w polityce poprawy naszych relacji, to pierwsze co, to byłaby pełna zgoda na te ekshumacje. Czy to jest naprawdę tak wielki problem, żeby wyrazić tą zgodę? Tutaj panowie powiedzieli, że trwają ekshumacje, nie trwają poszukiwania ofiar. Nie ma jeszcze zgody na ekshumację.
8: No to mamy jakąś rozbieżność.
6: Pan Tomasz Dłubak.
12: Ja jedno tylko zdanie. No, trudno znaleźć w tym momencie wśród środowisk politycznych w Polsce większej zgodności co do tego, czym był Wołyń. W związku z czym strona ukraińska de facto...
13: Nie ma dyskusji.
12: W związku z tym, jak strona ukraińska chyba widzi, że niczego sensownego tym nie uzyskała, a wystarczyło trochę więcej wrażliwości. Być może zostało to zrobione w sposób celowy, być może zostało to zrobione przez głupotę, bo jeżeli by na przykład tą jednostkę nazwać jednostką UPA walczącą z Rosjanami, to całkowicie inny wydźwięk byłby. W Polsce temat UPA jest tematem niezałatwionym, w Polsce to jest temat dla nas głęboko nas raniący. I liczę na to, że Ukraińcy po prostu tą swoją refleksję wreszcie wyrażą jakimiś konkretnymi działaniami.
6: Panie senatorze, obiecałam dopytać. Panie senatorze, co powinno się stać ze strony ukraińskiej, tak żebyśmy byli ukontentowani, że tak powiem? Znaczy, czy jest jakieś takie działanie?
9: Jakieś działania wewnętrzne, które powodowały pracę elit nad świadomością społeczną. Mhm. I teraz ja sobie myślę tak, jeżeli nie marchewką, to może kijem. A mianowicie rozbujane ambicje ukraińskie do wejścia do Unii Europejskiej. Trzeba im powiedzieć, że ta droga nie musi być wcale taka krótka.
10: Ani łatwa.
9: Ani łatwa. Tutaj zgoda. W związku z tym, może to, zakładając ryzykowną hipotezę, że elitom ukraińskim nie chodzi tylko o to, żeby wygrać jeszcze raz wybory. Bo jeżeli chodzi o to, żeby wygrać tylko wybory, no to nasze pobożne życzenia są skazane na fiasko.
12: No ale jest jeszcze takie pytanie, czy w ogóle elitom ukraińskim zależy na tym, żeby wejść do Unii Europejskiej?
9: No to jest jasne, że tak,
6: ale
9: im bardziej to wybrzmi publicznie, im bardziej to będziemy mieli papierek lakmusowy, bo zdaje się, ja znam mnóstwo Ukraińców w Polsce, taksówkarzy, rozmaitych ludzi, którzy pracują w Polsce, ciężko pracują, płacą podatki i uważam, że są świetnymi gośćmi.
12: Ale być może zależy obywatelom na tym, żeby wejść do Unii.
9: Tym, których ja znam, zależy, żeby wejść do Unii.
6: Pan Grzegorz Stapała, proszę.
10: Dobrze, dalej wracamy, że ja też oczekuję od społeczeństwa ukraińskiego tego, które ja też znam i szanuję i lubię i z wieloma się przyjaźnimy.
6: Wszyscy na pewno znamy,
10: bo
6: mamy w sąsiedztwie.
10: Więc też od nich sprzeciwu. Od nich działania, które spowoduje, że Zełenski będzie musiał się z pewnych swoich działań wycofać.
6: Szanowni Państwo, idzie to w drugim kierunku.
9: Najpierw głowę do wiadra z lodem elitą włożyć.
6: Grzegorz Stapała, Partia Razem.
11: Tak, bo ja bym chciał tutaj jednak sprowadzić tą dyskusję z bardzo emocjonalnej na pewien chód kalkulacji strategicznych. Mianowicie, kiedy myślimy o państwie, musimy ją postrzegać jako skomplikowany organizm, gdzie pewną zębatką napędową jest geopolityka i miejsce, w którym się realnie znajdujemy. Możemy rozmawiać tutaj o różnych drogach blokowania Ukrainy, wejścia do Unii Europejskiej. Przykład Chorwacji, da się, można było zmienić popieranie Ustasze właśnie wpływem międzynarodowym, żeby właśnie zmienić politykę wewnętrzną Chorwacji. Można to tak działać. Natomiast nie zmienia to szerszego poglądu na sytuację, w której się znajdujemy. Mianowicie, musimy zdać sobie sprawę, że aktualnie jako kraj znajdujemy się w strefie zgniotu. Znajdujemy się w strefie zgniotu między wolnym światem Zachodu a imperialnymi zakusami Rosji. Wobec tego zawsze, jak ta granica będzie przebywać na naszej ziemi, przez nasze granice, będziemy w sytuacji, w której po prostu będą się działy dalej działania. W wojny cybernetycznej będą się działania, wojny hybrydowej, prowokacje i inne różne tego rzeczy, sytuacja z granicą, która miała miejsce stosunkowo niedawno. Dlatego w żywotnym interesie państwa polskiego jest przesunięcie tej granicy dalej, albo osłabienie Rosji na tyle, żeby nie była w stanie, że tak powiem, tej strefy zgniotu na nas wycisnąć.
6: Tu muszę kropkę, panie Grzegorzu. Jarosław Krzywoń, proszę, znaczy, PSL, tak, i na koniec.
8: Po pierwsze, to właśnie elity ukraińskie, które nie przepracowały tego tematu po upadku Związku Radzieckiego. Mam wrażenie, że wśród społeczeństwa ukraińskiego temat Wołynia jest po prostu zbyt mało naświetlony, zbyt mało unaoczniony. I jeżeli my, jako Polska, protestujemy przeciwko gloryfikowaniu UPA, to zwyczajnie to część
6: Ukraina
8: społeczeństwa
6: nie wie, chodzi, tak?
8: nie wie po prostu, o co chodzi i uznaje to za atak na swoich bohaterów. Tu jest rola właśnie dla ukraińskich elit do odegrania, żeby tą świadomość zwiększyć. Ale my musimy ciągle na te elity napierać i pokazywać, że nie takie są wartości europejskie.
12: No, tylko Ukraina
8: nie może wejść do Unii Europejskiej, gloryfikując tych, którzy dopuścili się rzezi. I zgadzam się też na ten kontekst geopolityczny, bo tak jak było to już wspomniane, mamy doniesienia o tym, że Rosja może planować jakąś wojnę zaczepną, mówiąc w cudzysłowie, jeżeli chodzi o Polskę, i to jest naprawdę im bardzo na rękę, jeżeli my pod tym kątem przestaniemy wspierać Ukrainę, ponieważ oddalamy właśnie Rosję od siebie.
7: To myślę, że tak podsumowując całą tą dyskusję, wyciągając pewną sentencję, bardzo się cieszę, że my wszyscy właściwie w tym studiu, pomimo różnych barw partyjnych, politycznych, jesteśmy Polakami, mówimy jednym głosem i jakby docelowo mamy to samo wrażenie, że nie podoba nam się gloryfikowanie zbrodniarzy, morderców, trzeba naprawdę przejść na normalne relacje, bo to w tym wszystkim chodzi. Nam na arenie międzynarodowej przecież ani Ukrainie, ani Polakom nie zależy na tym, aby żyć w jakimś konflikcie. To nie dość, że źle wygląda, to do niczego absolutnie nie prowadzi, żebyśmy mieli z tak bliskim sąsiadem tak negatywne relacje. Natomiast bardzo mi zapadły słowa pana Grzegorza z partii Razem o tej bezinteresownej pomocy Ukrainie. Ja nie do końca jestem w stanie się z tym zgodzić, ponieważ uważam, że polski interes narodowy zawsze powinien być na pierwszym miejscu i ta pomoc Ukrainie nie może często prowadzić do rezygnacji z własnej tożsamości i właśnie pamięci historycznej.
11: Pełna zgoda.
7: Musimy prowadzić politykę transakcyjną.
6: Zaczniemy drugi temat. Pan Miłosz Kawałkowski jeszcze będzie przy głosie. Otwieram kolejny temat. Zbigniew Ziobro i jego żona Marcin Romanowski nie mają już azylu politycznego na Węgrzech. Obecne władze w Budapeszcie cofnęły decyzję rządu Viktora Orbana. Ich dokumenty podróży też zostały unieważnione. Tutaj, co też istotne, trzeba to odnotować, że Sąd Okręgowy w Warszawie w tym tygodniu podtrzymał postanowienie o areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Czy decyzja władz węgierskich przybliża powrót Zbigniewa Ziobry do Polski, jego stanięcie przed wymiarem sprawiedliwości, już myślę tu szerzej, czyli o tej ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych. Proszę bardzo, Miłosz Kawałkowski. Minutkę tym razem poproszę.
7: Oczywiście, postaram się zmieścić. Szanowni Państwo, osobiście mi wydaje się, że ta afera jest troszkę aferą koperkową wokół Zbigniewa Ziobry i już tłumaczę dlaczego. Wydaje mi się, że poza środowiskiem polityków partii PO-PiS za bardzo opinię publiczną nie interesuje w obecnej sytuacji właśnie politycznej Zbigniew Ziobro. Naprawdę Polacy mają masę wiele innych problemów, nad którymi mogą się zastanawiać. Mhm. Jest to bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz wiele, wiele innych tematów. Jeśli miałbym to jakoś skomentować, to wydaje mi się, że Koalicja Obywatelska, gdyby chciała, to Ziobrę bez problemu by naprawdę sprowadziła i użyłaby wszystkich metod prawnych czy dyplomatycznych, żeby to zrobić, a z jakiegoś powodu tego nie robi. Posunę się do postawienia takiej tezy, że zobaczymy, co będzie w przyszłym roku, natomiast wcale się nie zdziwię, jeśli Ziobro trafi do Polski na moment przed wyborami w 27, tak aby państwo mogli sobie ogłosić swój gigantyczny sukces. Oczywiście nie zamierzam tutaj bronić Ziobry i to chciałbym twardo zaznaczyć, ponieważ my w Konfederacji jego ucieczkę do Stanów Zjednoczonych traktujemy niejako jako przyznanie się do winy i to jest naprawdę żenująca sytuacja.
6: Dziękuję pięknie. Jarosław Krzywoń, proszę.
8: Jedno tutaj z kolegą się zgodzę. Faktycznie ucieczka w ogóle z Polski przed polskim wymiarem sprawiedliwości, którego szefem pan Ziobro przez dekadę praktycznie był, jest de facto abdykacją z prawa do obrony i podkuleniem ogona zwyczajnie, jak uciekinier banita, który zwiewa z kraju, aby uniknąć odpowiedzialności, a zarzuty, które na nim ciążą, są dosyć poważne, więc też nie, z drugiej strony nie zgodzę się, że państwo polskie dawno by już go mogło złapać, gdyby miało do tego możliwości. Gdyby miało do tego możliwości, to Ziobro już dawno by u nas był. Niestety dostał schronienie od zaprzyjaźnionego Viktora Orbana i to przez długi czas uniemożliwiało polskim organom sprowadzenie go do kraju.
6: Dziś a cofnięcie azylu coś zmienia, panie Jarosławie?
8: Dziś znajduje się w Stanach Zjednoczonych i to, co dokonał rząd węgierski w ostatnich dniach, tak, otwiera drogę do ekstradycji. Natomiast znów wszystko zależy od Departamentu Stanu USA, ponieważ owszem, sprawa najpierw trafi przed sąd federalny, natomiast ostateczną decyzję podejmuje Departament Stanu i o to wszystko się rozbije
6: polityczna
8: w przyszłości.
6: Tadeusz Jarmoziewicz, bardzo proszę, panie senatorze.
9: Mam kłopot z odpowiedzią na to pytanie, dlatego że wypadałoby próbować oceniać, jak ten ruch ocenią Amerykanie. Mm-hmm. Nie my. Mm-hmm. Prawda? No bo my się przyglądamy się temu z zewnątrz, ale na zasadzie bardziej kibiców, jak beneficjentów. Sprawa totalnie polityczna, nie mająca za wiele wspólnego z wymiarem sprawiedliwości. To znaczy, jeżeli pan Trump uzna, że Ziobro powinien jechać do Polski, to pojedzie. Jeżeli nie, to nie pojedzie. W związku z tym dzisiaj są wszystkie przesłanki do tego, żeby Ziobro wylądował w Polsce. Wszystko już nie można wymyślić. Złamał prawo, okradł polskie społeczeństwo. Pan mówi, że to jest nieistotne. Istotne. Facet, który wydał niezgodnie z przeznaczeniem 300 milionów złotych, prawie 100 milionów dolarów. No nie, grubo. Nawet w amerykańskich warunkach to jest grubo. powinien sobie dać szansę na to, żeby udowodnić, że jest niewinny. W związku z tym, tak jak już moi koledzy mówili, wyjazd, najpierw węgierski, potem amerykański, a na złodzieju czapka górę, uciekał.
6: Pani Ewa Przystajko, proszę bardzo, Prawo i Sprawiedliwość.
10: Ja zacytuję Zbigniewa Ziobrę. On jako prokurator generalny nie obawia się procedury ekstradycyjnej i stanięcia przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, który zdaje się w odmianie od polskiego będzie niezależny w stosunku do jego sytuacji.
9: A dlaczego amerykańskim wymiarem sprawiedliwości?
10: Bo nasz przejęliście i on nie może liczyć na
9: amerykański
10: niezależny
9: wymiar sprawiedliwości do przestępstw w Polsce.
7: Panie senatorze, ja tak zastanawiam tylko, bo ja się nie dziwię, że PiS tak broni Zbigniewa Ziobrę, bo ostatnio, w ostatnich dniach, jakoś tydzień temu, pokazaliście, jak traktujecie, jak działa nasza prokuratura, wymiar sprawiedliwości, jak potraktowaliście doktora Emila Jędrzejewskiego, który sygnalizował.
9: Myślałem, że pan powie o Kaczyńskim, a tu
7: nie, absolutnie.
10: Zdaje się, że polski wymiar sprawiedliwości też przechodzi lecz
7: oskarżonym.
6: Wyzeruję czas i teraz pani Ewa Przystajko.
10: Dobra. Dziękuję.
6: Sorry.
10: Polski wymiar sprawiedliwości zdaje się, że też przechodzi przebudzenie, bo wszystkie sprawy te takie wasze polityczne, panie senatorze, są umarzane.
8: No to dlatego jest uzależniony czy nie? W związku z tym.
10: No już nawet chyba polskim sędziom się ulało, brzydko mówiąc, i mają dość tych politycznych spraw i może obawiają się też konsekwencji, które wiszą nad nimi jak ciemne chmury. Natomiast no, taka jest procedura. Jeśli chcecie ekstradycji Zbigniewa Ziobry, musi stanąć przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Nie wiem, czy jest to wam na rękę, a sądzę, że nie, bo wszystkie te dęte afery, te śmieszne zarzuty będzie oglądał cały świat, będzie miał już wiedzę dokładną na ten temat. Uważam, no pójdę za słowami Zbigniewa Ziobry, że on się tego nie obawia i czekamy na wasz ruch, prawda, na te wszystkie dokumenty, które musicie złożyć.
6: Pan Grzegorz Sepała, Partia Razem, proszę.
11: Dziękuję. Patrząc na aktualną władzę w USA i ich specyficzne podejście do spraw międzynarodowych, mam poczucie graniczące z pewnością, że nie zobaczymy Zbigniewa Ziobry w Polsce, przynajmniej nie do zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych albo do wyborów w zależności u nas, w zależności co będzie pierwsze. W całej tej sytuacji po prostu no nie mogę uciąć wrażenia jakby całej tego, co się ma miejsce, bo mam poczucie, że to jest kpina z wymiaru sprawiedliwości, odcinek 3684. Bo to, co się dzieje w tym wszystkim, po prostu ośmiesza Polskę na arenie międzynarodowej. Jest to niesamowite z jednej strony, że ktoś, kto przez tyle lat tworzył wymiar sprawiedliwości, po prostu boi się machiny, przed którą stanie, mówiąc, że jest niewiarygodna, a z drugiej strony to, że wymiar sprawiedliwości nie jest w stanie dosięgnąć kogoś, kto ma aż takie poważne zarzuty w tym wszystkim. No ale stawiając sprawę na ostrzu noża i jeżeli zapytamy, czy Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed sądem, to moja odpowiedź brzmi tak, bo Polacy zasługują na odpowiedź na fundamentalne dwa pytania. I to po pierwsze, czy to, co się tam działo w Funduszu Sprawiedliwości, to jest zwykłe złodziejstwo i czy w Polsce można bezkarnie kraść? Dziękuję bardzo.
6: Tomasz Dubak, proszę, z Nowej Lewicy.
12: Jeśli chodzi o pana Zbigniewa Ziobrę, to wraz z decyzją Węgrów została mu wygaszona legalna podstawa przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że ja przypomnę, że te dokumenty, które wydali Węgrzy, spowodowały, że mógł legalnie wjechać do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli państwo amerykańskie jest państwem praworządnym, no powinno w tym momencie uruchomić policję imigracyjną i weryfikować poprzez określone departamenty jego status prawny na terytorium Stanów Zjednoczonych. Kolejna sprawa to jest kwestia ekstradycji. Ja przypomnę, że Polska ma zawartą umowę od 1996 ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie ekstradycji. W 2010 roku dosyć mocno rozszerzoną i w świetle tych przepisów ja sobie tą umowę ekstradycyjną przeczytałem. Ona jest dosyć prosta. Otóż po pierwsze, ekstradycji zostaje poddany obywatel Stanów Zjednoczonych bądź Polski tutaj, w zależności od tego, które państwo jest państwem, które trzyma tego zbiega, bo nie ulega wątpliwości, że Zbigniew Ziobro jest zbiegiem. To jest człowiek, który ma potężne zarzuty kryminalne, nie polityczne, tylko kryminalne. Jest, ciążą na nim zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. No i zmartwię pana Ziobrę i jego akolitów. Zgodnie z umową międzynarodową zawartą pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską, takie przestępstwa podlegają ekstradycji. Nie podlega ekstradycji coś, co dotyczy spraw wojskowych i spraw politycznych, a tutaj ewidentnie mamy zarzuty kategorii kryminalnej, no bo jednak kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w Stanach Zjednoczonych jest traktowane jako przestępstwo. No i procedura jest rozstrzygana przez określone organy, także ja liczę, że ta umowa zostanie zrealizowana, no bo tu działa reguła wzajemności. Jeżeli Amerykanie będą chcieli w podobny sposób odzyskać swojego obywatela, który nawywija w Stanach Zjednoczonych, no to Polska będzie miała argumenty, jeżeli Ziobro nas nie wróci. Liczę na to, że ta umowa zostanie po prostu zrealizowana.
6: Krótki ad vocem, tak? Teraz Jarosław Krzywoń-Wiesel.
10: Ja chciałam zacytować sędzię Irenę Kamińską jako, że tak powiem, argument, dlaczego pan Ziobro opuścił Polskę. Będę szczera, nam chodzi o zemstę.
6: I Jarosław Krzywoń-PSL.
8: No co jak co, ale malwersacje finansowe to jest coś, co u Amerykanów jest bardzo poważnym przestępstwem. I pani mówi, że sąd amerykański rozstrzygnie, ale no, przypominam, że ten sąd będzie rozstrzygał tylko w kategoriach formalnych, a więc czy ta osoba podlega właśnie ekstradycji, a jeżeli chodzi o wyroki merytoryczne w sprawie oskarżenia pana Ziobry, no to już jest decyzja sądu polskiego i no niedopuszczalnym byłoby, żeby sąd amerykański w ogóle rozpatrywał sprawę merytorycznie. No ale to, jak długo pan Ziobro i Romanowski uciekają przed polskim wymiarem sprawiedliwości, to jest paradoksalnie, proszę państwa, dowód na to, że prokuratura robi wszystko lege arte, bo robi tak, aby prawo było przestrzegane i nie ma tutaj żadnego naginania. O czym również sama pani zaświadczyła przed chwilą, mówiąc, że nie wszystkie wyroki, które zapadają w polskich sądach, są po myśli Platformy. I
9: a pani
8: to jest najlepszy dowód na to, że nie są upolitycznione
10: sądy. Słyszałam o takich zapowiedziach. Znaczy, pan Żurek
12: jest jeszcze jeden problem, no bo
9: mówił.
10: Tak, że można z Węgier go przywieźć.
12: Dzisiaj Ziobro ma status osoby podejrzanej.
8: Jeżeli my tutaj sprowadzimy w oparciu o
12: dzisiaj pan Ziobro z panem Romanowskim mają status osoby podejrzanej. Największy problem polega na tym, że pan Ziobro, podobnie zresztą jak pan Braun, nie chce stanąć przed polskim prokuratorem i stosuje różnego rodzaju wymiki, żeby nie stać się z osoby podejrzanej osobą oskarżoną. I tutaj idzie ta gra. Sąd stwierdził, że już w drugiej instancji, że nakaz aresztowania jest legalny, w związku z czym w prawie ekstradycyjnym mamy podstawy legalno, czy tam formalno-prawne do tego, żeby ten wniosek ekstradycyjny złożyć. Prokurator chce mu postawić zarzuty i rolą państwa polskiego jest odzyskanie swojego obywatela, który mu zbiegł, i postawić przed wymiarem sprawiedliwości.
6: Pan Grzegorz Sapała, proszę bardzo.
11: Tak, dziękuję. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że ministrowie sprawiedliwości kierują poważnym ministerstwem, a nie kontem na TikToku, żeby robić kolejne filmiki, podlajki, ile udało się, kogo udało się złapać albo nie. Bo ja bym się chciał zapytać, gdzie jest ta kosa, która miała wycinać do ziemi i gonić, rozliczać wszystkich z PiS-u, bo prawie trzy lata temu, obiecaliście nam rozliczenia wszystkich tych machlojek i tak dalej. I chciałbym się zapytać, gdzie to jest, co się wydarzyło?
10: Większość umorzonych.
7: To było chyba w 100 konkretach i nie udało im się tego.
6: To jeszcze nam zostali odpowiedź. W tej kolejce pan senator, pan Miłosz Kawałkowski. Tak, bardzo
10: udało
6: proszę,
10: się
6: tak
10: zrealizować.
6: Pół minutki, żeśmy zdążyli jeszcze z następnym tematem.
9: Znaczy, ja nie rozumiem zarzutu, znaczy państwo chcecie, żeby...
10: Nie, pan Ziobro chciałby stanąć przed legalnym wymiarem sprawiedliwości. Zacznijmy od prokuratura jest
9: przejęta. Umarzają postępowania. Gdzie tu jest jakiś gwałt na polskim wymiarze
10: sprawiedliwości? Dlaczego zrezygnowaliśmy z losowego doboru sędziów? Składu sędziowskiego.
6: Pan senator dokończy, tak?
9: Nie, ja już nie będę.
6: Już nie?
9: Okay. Ja już się nagadałem.
6: No to pan Miłosz Kawałkowski, proszę.
13: Ja tę sytuację właśnie oceniam tak kuriozalnie. Ja się muszę zgodzić tutaj z panem Zrazem, ponieważ no, jeśli Romanowski i Ziobro nie wrócą do Polski, to ja przewiduję, że
7: ich kariera polityczna może naprawdę spaść w dół. Natomiast no, nie ma tych rozliczeń. Ziobro ucieka, skacze z kwiatka na kwiatek, z kraju do kraju. Tak to nie powinno wyglądać. Nie dziwię się pisowcom, że go bronią. Taka jest jakby ich teraz rola. No ale powinien stanąć przed wymiarem sprawiedliwości po prostu jak najszybciej. A tych rozliczeń brakuje. Jestem ciekawy, jak będą te rozliczenia wyglądać właśnie po 27 roku za różne afery, między innymi taką, jak ta w Szpitalu Południowym.
6: No właśnie, więc teraz płynnie sobie przejdziemy do naszego ostatniego tematu. Jeśli chodzi o tę sprawę, to wydaje się, mamy tutaj takie dwa poziomy tej sprawy, czyli poziom samorządowy i poziom ogólnokrajowy. Na tym poziomie samorządu, na poziomie działania prezydenta Warszawy, doszło tutaj do dymisji dwóch wiceprezydentek. Padła też ze strony Rafała Trzaskowskiego zapowiedź odpolitycznienia wszystkich miejskich spółek. Jeśli chodzi o efekty afery na politykę ogólnokrajową, premier Donald Tusk postawił ministrze zdrowia i szefowi NFZ-u ultimatum. Premier zapowiedział, że albo przedstawią takie propozycje, które go usatysfakcjonują, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, albo w środę 8 lipca podejmie odpowiednie decyzje personalne. Jak państwo oceniają te decyzje i te zapowiedzi? No to zgodnie tak jak poprzednio, pan Miłosz Kawałkowski.
7: W porządku. Powiem tak, uważam, że gruba ryba nadal siedzi na tronie, a płotki są z jeziorka wyławiane.
6: A tą grubą rybą jest Rafał Trzaskowski.
7: Rafał Trzaskowski, oczywiście. Już tłumaczę dlaczego. Przecież on rok temu w kampanii prezydenckiej, w debacie w TVP tak hucznie się chwalił tym szpitalem południowym w Warszawie. Chciał sobie zbić na nim parę głosów. A co teraz wychodzi? No umywa ręce, że on nie jest za niego odpowiedzialny. No jaki związek miała jedna wiceprezydent Warszawy, która w Warszawie zajmuje się kulturą, żeby składała się do dymisji. Tutaj dochodzi po prostu do patologii w polskim systemie ochrony zdrowia, za tą patologię nie jest odpowiedzialna tylko Koalicja Obywatelska, bo i PSL, i Lewica, wy naprawdę współrządzicie i macie moc do wprowadzania reform, wprowadzania zmian. No bo jak to jest, że młody radny Koalicji Obywatelskiej zostaje bez wykształcenia szefem warszawskiego SOR-u, zarabia miliony złotych rocznie. Później dowiadujemy się o jakichś salonikach VIP-owskich, gdzie priorytetowo są traktowani politycy Koalicji Obywatelskiej. No przecież tak nie może być. Polacy zasługują na normalną służbę zdrowia, w której będą równo traktowani, a nie na jakieś VIP-owskie przywileje dla wybranych.
6: Dziękuję pięknie. Jarosław Krzywoń, PSL.
8: Polskie Stronnictwo Ludowe na długo przed wybuchem tej afery złożyło projekt ustawy związanej z ochroną zdrowia w Polsce i to też nie jest tak, że niektórzy mówią, że ustawa się pojawiła jako odpowiedź na aferę. I my też nie mamy żadnego nawet wiceministra w resorcie zdrowia, ale pomimo tego nie składamy rękawic i dlatego właśnie złożyliśmy ten projekt ustawowy i on jest procedowany i liczymy na to, że zostanie popchnięty do przodu, a chodzi w nim między innymi o to, aby stworzyć sieć szpitali wiodących ze szpitalem głównym, który będzie zarządzał całą siecią na poziomie wojewódzkim, tak, aby dostosować tą mapę szpitalnictwa do potrzeb osób, także w kontekście kolejek w województwie, no bo też nie oszukujmy się, że niejednokrotnie jest tak, że pacjenci zapisują się do różnych przychodni po to, żeby znaleźć dojście do specjalisty jak najszybciej.
6: Panie Jarosławie, a króciutko, te decyzje, które zapadły, są trafne, pana zdaniem?
8: No to są, tak jak mówię, to są decyzje na szczeblu platformy, która rządzi w Warszawie i to są decyzje, które wynikają z kalkulacji Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli to załatwi sprawę, to na tamtym terenie, na tamtym podwórku, no to dobrze. Natomiast, tak jak mówię, problem jest o wiele szerszy i tu chodzi o całą służbę zdrowia, bo to jest wycinek, który jest spowodowany przez patologiczne działanie już od jakiegoś czasu, tak? I to musimy zmienić.
6: I stąd ten
8: życzyłbym oprócz tego jakiegoś szerszego tutaj konsylium w postaci jakiegoś forum eksperckiego, które pomoże wypracować jeszcze jakieś dodatkowe kierunki działania, no bo musimy się za to wziąć i to już jest ostateczny dzwonek.
7: To ja pana zachęcam, jeśli tylko mógłbym krótko, do wysłuchania ostatniego panelu eksperckiego, który miał miejsce w Opolu. My jako Konfederacja tam zaproponowaliśmy swoje propozycje na reformę służby zdrowia. To był faktycznie panel ekspercki, na którym wielu specjalistów z branży ochrony zdrowia się wypowiadało, więc myślę, że...
8: Dobrze, no ale to jest pan senator Tadeusz partyjny, natomiast my mówimy o szerokim...
7: To nie jest partyjne.
8: To jest o szerokim formacie.
6: Pan senator Jarmuziewicz, bardzo proszę. Bo zaraz nie zdążymy.
9: Nasza
8: debata.
6: Ja też bym chętnie pana posłuchał. Panowie drodzy, ale bardzo dziękuję. Proszę. I proszę pan senator.
9: Kilka lat temu, za czasów rządów pisowskich, mieliśmy potężny problem. Myśmy wzięli udział w rozwiązywaniu tego problemu jako koalicja, a mianowicie mieliśmy migrację całej służby zdrowia na zachód. Pielęgniarki, lekarze, całe towarzystwo wyjeżdżało, kto tylko mógł. W związku z tym warunek oczywisty, trzeba coś z płacami zrobić, żeby ci ludzie chcieli zostać. Wzięliśmy w tym udział. Bije się w piersi. Mechanizm był na tyle niedoskonały, że dzisiaj mamy to, co mamy. Mamy sytuację taką, gdzie zgodnie z prawem ludzie zarabiają po kilkaset tysięcy. Ja nie mówię 1 600 000, bo tam rzeczywiście sam biorca tej kwoty się przyznał, oddając 500 000 złotych, że chyba przefajnował w tym wszystkim. I to jest obiektywny problem. Kto by nie rządził? W bilansach szpitali, w wielu szpitalach płace dla lekarzy stanowią prawie 100%. Już w tej chwili. Ja darłem włosy z głowy, jak wymieniałem kwotę 60-70%, a ktoś mi mówi, że więcej. Ja mówię, no niemożliwe. A z czego byście kupowali wyposażenie szpitala, płacili za prąd, za wodę i tak dalej? 100% w tej chwili jest. W związku z tym szpitale są w nie lada kłopocie. To musiało zrodzić patologię. Takie coś. W związku z tym dzisiaj wracając do pierwotnego pytania pani. Działania Trzaskowskiego? Absolutnie polityczne, bo trudno jest ocenić merytorycznie tak złożony problem. Pewnie tam będą jakieś dochodzenia, sprawdzania. Prokuratura ma roboty po kokardkę. W związku z tym to jest dla nich robota. Natomiast premier widząc, co się dzieje, chyba nawet na świecie, nie tylko w Europie, nikt sobie nie dał z tym rady. Postęp w służbie zdrowia techniczny, farmakologiczny powoduje regularny wzrost utrzymania szpitali w całym świecie. W związku z tym byśmy się w stopniu może większym jak gdzie indziej zetknęli z tym problemem. W związku z tym ja czekam do wtorku czy środy, pan premier zapowiadał, to pewnie też nie zmieni sytuacji z dnia na dzień, że zmieni szefa Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia.
6: Ale być może padną jakieś propozycje, nad którymi można będzie dyskutować.
9: Z poprzedniej władzy.
6: Pani Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
10: Ja się tu zgodzę z panem senatorem i z przedmówcami. Nasz system zdrowia wymaga gruntownych zmian. Takich pełnych. No jedną z takich przykładów mogłyby być tak, że jeżeli ktoś chce studiować na koszt państwa, to jakby dajemy mu te studia darmowe, prawda, ale w tak zwanym kredycie, tak jest w Stanach Zjednoczonych, że my jako państwo wskazujemy, gdzie on powinien pracować na czas jakby spłaty kosztów swojej nauki.
9: W określonym czasie,
10: dokładnie. Jest wiele pomysłów. My powinniśmy wszyscy razem, tak naprawdę, dla zdrowia Polaków usiąść do debaty. To, co się stało w Szpitalu Południowym, jest karygodne i niedopuszczalne. I tutaj pan premier się przyznał, za co ja mu dziękuję, bo on się przyznał do tych błędów. Politycy koalicji próbowali to odsuwać, natomiast on się przyznał, że salonik VIP miał miejsce. Za co szapoba, no ja dziękuję mu za to. Chciał zgonić waszą aferę trochę na błędy systemowe, przyznając się do własnych przewin, ale okej, zostawmy to. Rafał Trzaskowski, dymisja dwóch jego zastępczyń. A kto miał ponieść konsekwencje? On rzadko jest w ratuszu w pracy, więc jakby raczej za nadzór nad szpitalami odpowiadają jego pracownicy. Cóż, bardziej mnie oburza chyba to, co się działo w tym szpitalu w prosektorium. Mhm. niż to...
9: No ale to nie jest polityczne, to znaczy jakaś...
10: No nie, ale to jest zwyrodnienie. To takimi zwyrodnieniami też się trzeba, przepraszam, zająć, bo mieliśmy już łowców skór,
9: tak.
10: I teraz mamy podobną sytuację. My musimy, musimy się tym zająć.
8: To jest temat dla prokuratury.
6: I teraz proszę pan Grzegorz Sapała z Partii Razem i pan Tomasz Dubak.
11: Tak,
6: już
11: dziękuję. Fascynuje mnie dynamika wokół właśnie afery w Szpitalu Południowym. Dwa tygodnie od przedstawicieli władzy słyszeliśmy, że żadnego saloniku VIP nie ma, a wszystko to są bezczelne bujdy. Tydzień temu narracja była taka, że salonik może jest, ale sygnalista jest niewiarygodny. Dzisiaj no, ludzie z Koalicji Obywatelskiej powoli tracą głowę, tracą posady. Karuzela kręci się tak szybko, że nie wiem, może za tydzień okaże się, że szpitala w ogóle nie ma, albo że lekarz był hologramem. No, taki absurd tutaj jest tego wszystkiego, jeżeli o to chodzi. Ale odsuńmy na bok te drobne płatki, bo przecież Szpital Południowy to jest triumf liberalnej myśli gospodarczej. Przecież od lat wmawiano nam, że lekiem na całe zło jest zamienienie, taka komercjalizacja, zamienienie w szpital w spółkę prawa handlowego i następuje raj. Natychmiastowe ozdrowienie całej sytuacji, która wokół tego jest. No i tak jak pisała pani doktor Libura, tutaj trochę przytoczę ten wpis, większa elastyczność i lepszy dostęp do kapitału. To ostatnie to zresztą prawda, bo tylko w nieco skrzywionym znaczeniu, bo wybrani lekarze zyskali elastyczny dostęp do kasy z NFZ, a przedsiębiorcze prosektorium równie elastyczny dostęp do kieszeni rodzin zmarłych. Biznes to biznes. I spółka miała też, uwaga, cytuję klasyk, odseparować politykę od zarządzania, no i odseparowała w końcu, tak? Wszyscy widzimy. Zarząd jest tak profesjonalnie i tak cudownie rozliczany z wyników, że lokalni politycy nie mają żadnego wpływu na decyzję, no chyba, że akurat kogoś trzeba zwolnić, nie? No to następuje to z dnia na dzień. No poza tym, jeszcze tutaj chciałbym tylko skończyć, bo no jaki jest z tego wniosek, nie? Nasza przedsiębiorcza koalicja bohatersko walczy z problemami, które sama sobie wyhodowała. Najpierw was uleczą menedżerskimi trikami, potem wam powiedzą, że leczenie ludzi jest za drogie, no i na końcu wam zamkną szpital. Więc, szanowni państwo, dużo zdrowia, bo będzie potrzebne w tych
6: czasach. Dziękuję pięknie. I pan Tomasz Dłubak zakończy.
12: Szanowni państwo, wydaje mi się, że we wtorek chyba pani ministra i szef NFZ-u nie rozwiążą problemu Polskiej Służby Zdrowia, bo to jest problem, który się nawarstwił od wielu, wielu lat. A to jest tylko tak naprawdę wykwit pewnego rodzaju błędów, jakie w tym systemie funkcjonują. I kiedyś tutaj w tym studiu, pamiętam, rozmawialiśmy o tym, że w odniesieniu do służby zdrowia generalnie należałoby siąść i się głęboko zastanowić, wszystkie elity polityczne powinny z tego sporu politycznego wyłączyć służbę zdrowia, ponieważ brak jakiejś głębokiej relacji, brak głębokich reform właśnie prowadzi do takich historii jak Szpital Południowy. To nie jest jakiś odosobniony przypadek. Podejrzewam, że gdyby przeglądnąć te szpitale w Polsce, to pewnie wiele takich szpitalów południowych niestety by się pojawiło. Przypomnę, że przecież w większości one są finansowane z naszej kieszeni. I co ciekawe, tak jak wspominał pan senator, prawie 100% dotyczy tych wydatków właśnie kwestii związanych z zatrudnieniem. Bezwzględnie to jest ten moment, kiedy jakieś radykalne ruchy muszą być wykonane. No ja liczę od pana premiera jako szefa rządu, że wreszcie coś tym fantem trzeba zrobić.
11: A zaczniecie wyciągać z zamrażalki projekty ustawy Partii Razem, bo tam są rozwiązania gotowe?
12: Szanowni jak będzie państwo, odpowiedni czas, to zostaną wyciągnięte.
6: Dziękuję pięknie za debatę. Już musimy zakończyć. Naprawdę bardzo przepraszam. Czas nie jest z gumy. Miłosz Kawałkowski, Nowa Nadzieja, Konfederacja. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Krzywoń z PSL-u.
8: Dziękuję. Smacznego obiadu.
6: Senator Tadeusz Jarmuziewicz z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję. Pani Ewa Przystajko z Prawa i Sprawiedliwości.
10: Dziękuję bardzo.
6: Grzegorz Sapała, Partia Razem i Tomasz Dłubak z Nowej Lewicy.
12: Dziękuję, dobrej niedzieli.
6: A ja nazywam się Joanna Matlak. Bardzo państwu dziękujemy.
2: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
0: BYD. Build your dreams.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Po reklamie.
4: W chwili niebo nad Opolem zachmurzone. No właśnie, dzisiaj pogoda w kratkę. Trochę chmur, trochę słońca, trochę deszczu. Teraz już godzina 12. Strzelanina w czasie święta niepodległości w Stanach Zjednoczonych. Przenosimy się też do Otmuchowa, gdzie trwa lato kwiatów. Zwiedzających nie brakuje. A właśnie teraz spod Spichlerza w Broszcu w gminie Walce mają ruszać traktory.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Zapraszam, Agnieszka Awer-Krajewska. Na początek doniesienia zza oceanu. Co najmniej 8 osób zostało rannych na skutek strzelaniny w Nowym Jorku w dniu święta niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wśród postrzelonych jest 4 dzieci w wieku 6, 7, 12 i 14 lat, a także 2 kobiety i 2 mężczyzn. Do strzelaniny doszło na nowojorskim Coney Island. Na miejscu strzelaniny funkcjonariusze zabezpieczyli broń palną. Dotychczas nikogo nie zatrzymano. I wracamy do naszego kraju. 6 osób zginęło wczoraj na polskich drogach. W województwie pomorskim w wyniku dachowania samochodu zginęły 4 osoby. Życie straciło też 2 motocyklistów. Rano policja poinformowała o kolejnych 2 śmiertelnych wypadkach drogowych.
5: Dziś około 5 rano w Wólce Żabnej w powiecie staszowskim jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne, informuje Joanna Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.
6: Kierujący pojazdem marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi i dachował. W wyniku zdarzenia 22-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
5: Do tragicznego wypadku doszło także w okolicach Miechowa. W miejscowości Podmiejska Wola samochód zderzył się z busem, poinformował rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły.
7: Po przybyciu na miejsce strażacy zastali osoby uwięzione w pojazdach. Jeden z uczestników zdarzenia, około 65-letni kierujący samochodem osobowym, był nieprzytomny.
5: Życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Bardzo dziękuję za relację, a ja dzisiaj powiem tylko tyle, że senny dzień, więc o utratę koncentracji nie trudno. Proszę, noga z gazu.
2: To dzieje się teraz w regionie.
4: I przenosimy się do Otmuchowa. Właśnie Otmuchowem rządzą kwiaty, a odwiedzających można liczyć w tysiącach. Dziś ostatni dzień 53. lata kwiatów, flagowej imprezy tego miasta. Ponad setka wystawców, którzy oferują swój towar gościom i szereg koncertów. Dziś gwiazdą będzie zespół Ich Troje, a wystąpi o godzinie 21.30.
8: Sąsiedzi z Czech, ze Słowacji, mamy też Węgrów. 53 lata tradycji, więc to o czymś już świadczy. Jak jest się gdzieś w Polsce i mówimy o Otmuchów, to każdy nie kojarzy z jeziorem, tylko z kwiatami.
9: Jerzy Myśliński, Szprotawskie Ogrody. Róże, klematisy, co roku od lat już 20. Cały czas w tym samym miejscu.
4: A Radio Opole objęło imprezę patronatem medialnym. A teraz lubuski Łagów. Ten opanowali miłośnicy muzyki myśliwskiej. W miejscowym amfiteatrze odbył się Festiwal Muzyki Myśliwskiej. W programie m.in. konkursy sztuki wabienia jeleni czy zawody sygnalistów myśliwskich.
10: Prezentujemy naszą szkołę, czyli Technikum Leśne w Starościnie, no i bierzemy udział w konkursie sygnalistów myśliwskich Łagowy.
11: Przygotowywaliśmy się całymi tygodniami, prawda? Potrzeba dużo czasu, żeby grać na takim rogu.
12: Przyszedłem do szkoły i stwierdziłem, że fajne zainteresowanie, może otworzyć jakieś tam drzwi w myśliwstwie.
13: Od zawsze chciałem grać na jakimś instrumencie, jak kiedyś próbowałem gitarę, mi nie wyszło, a tutaj spróbowałem, mi wyszło, no i zostałem.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
4: I jeszcze na koniec. Właśnie w tej chwili spod Spichlerza w Broszcu w gminie Walce mają ruszać traktory. Dzisiaj pierwsze mistrzostwa traktorów historycznych ziemi śląskiej, które są częścią tegorocznych Dni Krapkowic. Do startu zaproszeni są właściciele ciągników.

0: wyprodukowanych przed 1995 rokiem. Przy czym, jak informują organizatorzy, to nie wyścig o prędkość, ale precyzję. Zadanie będzie pokonanie 30-kilometrowej trasy ze średnią prędkością 12 km na godzinę. Wygrywa ten, kto dotrze na metę w czasie najbliższym ideałowi. A meta o godzinie 14:30 na placu Eichendorfa w Krapkowicach.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: I jeszcze sprawdzamy pogodę w naszym regionie. Jak wspomniałam, trochę chmur, trochę słońca, trochę przejaśnień, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni. W nocy minimalnie 12-14 stopni, również może popadać. A jutro, początek tygodnia, jak będzie wyglądał? Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego, wtedy też przydadzą się parasole. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
4: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
3: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
5: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
6: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
1: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Cześć sąsiad, jak firma?
9: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
8: A ja kupiłam zbiornik w petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
9: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
8: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
9: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
10: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Po reklamie.

niedzielne popołudnie. Witam Państwa w audycji W Dobrym Rytmie. Przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. A dziś powiemy o kolejnej muzycznej zapowiedzi projektu Babie Lato 2026, który tworzą Natalia Grosiak, Bella i Katia. Poza tym poznamy także nowy singiel zespołu Zakop Power, będącego przedsmakiem nadchodzącej płyty, której produkcją zajął się Leon Krześniak, czyli przedstawiciel młodego pokolenia producentów. To wszystko już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Ewa Koc, tak nazywa się, drodzy Państwo, nowa formacja złożona z absolutnej czołówki polskiej sceny, czyli Błażeja Króla, Dawida Tyszkowskiego, Kamila Patera, Kubę Staruszkiewicza i Wawrzyńca Topa. Panowie debiutują singlem Zabierz Mnie, który uderza przede wszystkim energią i pewnością siebie. To jest mocny, bezkompromisowy numer, w którym wyrazisty tekst łączy się z potężnym brzmieniem i muzyczną dojrzałością całej tej piątki. To jest muzyka, która porywa właściwie od pierwszych sekund. Jest bardzo intensywna, emocjonalna i charakterna. Zespół połączył tutaj nowoczesną estetykę z tradycyjnym podejściem do nagrywania. Instrumenty rejestrowane były na setkę, na taśmę w duchu tego organicznego, żywego grania. No i to daje tej muzyce surowej energii i autentyczności, której nie da się podrobić. Do utworu powstał też bardzo dynamiczny teledysk, który wizualnie podkreśla cały klimat i pokazuje, że Ewa Koc to jest projekt kompletny, przemyślany, nowoczesny, no i oczywiście gotowy na sceny. Ten singiel to jest pierwsza zapowiedź albumu, który ma się ukazać jesienią tego roku. No i jeśli to zwiastun tego, co nadchodzi, no to możemy spodziewać się prawdziwej świeżości, której dawno nie było w polskim gitarowym graniu.

Wraz z premierą singla To jest to Wiktor Waligura zapowiada drugą płytę. A nowy singiel jest przebojowy i wakacyjny. Mówi o początkach relacji, o pierwszych motelach w brzuchu i ekscytującej niepewności. Ta miłosna tematyka wszystkich dotychczasowych singli jest nieprzypadkowa, bowiem nadchodzący album będzie nosił tytuł Krótkie historie o miłości, a Waligura wcieli się tutaj w rolę narratora i myśliciela, który spisuje obserwacje około związkowych sytuacji, emocji, różnych doświadczeń. Tak więc będzie to zbiór historii równie osobistych, jak i bardzo uniwersalnych, spisanych w duchu miłosnych listów różnych ludzi. Poza miłością w projekcie przewijać będzie się również ta nostalgia, czyli tęsknota za światem realnym, za analogowymi aparatami, winylami, pocztówkami, prawdziwymi relacjami. Premiera Krótkiej Historii, drodzy Państwo, jest zaplanowana na 2 października. A czas związany z oczekiwaniem na tę płytę umili nam najnowszy singiel Wiktora Waligury, zatytułowany To jest to.

przejdzie. Taki tytuł nosi trzeci już singiel projektu Babie Lato, w którym Natalia Grosiak, Bella i Katia prezentują nam no chyba najemocjonalniejszą odsłonę swojej muzycznej opowieści. Po folkowo-akustycznych dwóch słońcach i pełnych sprawczości co chcę, to mam, przyszedł czas na utwór o tym, jak nauczyć się żyć na nowo po stracie, po rozczarowaniu czy po prostu zakończonej relacji. Przejdzie, opowiada więc o składaniu złamanego serca w całość, o odzyskiwaniu zaufania do siebie i szukaniu światła, gdy wszystko wydaje się stracić kolory. Artystki podkreślają, że to perspektywa osoby, która mimo trudów nadal trzyma się nadziei, że wszystko mija, nawet te najgłębsze rany. Tekst i muzykę napisały artystki, a za produkcję odpowiadają Katia, Patryk Depan oraz Wojciech Półrolniczak. Dodam, że Babie Lato 2026 będzie można usłyszeć na żywo w Krakowie, w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu podczas festiwalu Ersteletnie Brzmienia. W line-upie tych wydarzeń są także m.in. Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna, Julia Wieniawa i wielu, wielu innych. Są też projekty specjalne jak Brodka Gra Grande czy Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną. Zapowiada się więc lato pełne atrakcji, a ja tymczasem zapraszam na singiel o wdzięcznym tytule Przejdzie.

Już za moment usłyszymy utwór Dreszcze Martyny Baranowskiej, który mówi o emocjach, jakie towarzyszą momentowi, gdy jesteśmy bardzo blisko spełnienia jakiegoś ważnego dla nas celu. Z jednej strony czujemy ekscytację, nadzieję i napięcie, z drugiej lęk, że w chwili realizacji coś ważnego może się zmienić lub po prostu zniknąć. To jest też piosenka o samej drodze, bo właśnie ona, pełna spotkań, miejsc czy małych chwil, okazuje się równie istotna jak sam cel podróży. Do utworu powstał też dynamiczny teledysk, który wzmacnia tę energię piosenki i podkreśla napięcie związane z dążeniem do wymarzonego celu. Dreszcze są kolejnym etapem muzycznej historii Martyny, która zaczęła się debiutanckim singlem Serce, później rozwijała się przez single Ptak czy Berlin, a każdy z tych utworów budował opowieść o dojrzewaniu, ambicji i spełnianiu marzeń.

0: sukcesie hitów, które zgromadziły miliony odsłon i na stałe zagościły na playlistach największych stacji radiowych, Vixen wraca z utworem Zostać Tu, czyli piosenką, która mówi o tym, co jest w życiu najważniejsze. To jest taka prosta, ale zarazem autentyczna opowieść o świadomym wyborze, by zostać tam, gdzie czujemy się sobą, zamiast szukać deklaracji czy dramatów. Utwór stawia na takie prawdziwe emocje, prosty przekaz. To jest też historia o tym, by doceniać chwile, by doceniać ludzi, którzy nadają życiu sens, ale też o tym, że czasem największą odwagą nie jest odejść, lecz zostać. Ten singiel pokazuje Vixena w bardziej intymnej, ale z równie mocnej odsłonie i z tekstem, który mówi do każdego, kto szuka stabilności i autentyczności w relacjach.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż, nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na Kapica.

0: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Po reklamie.
2: Za kilka chwil godzina 13, za moment dosłownie wiadomości w Radio Opole. Po nich informacje o pogodzie. A do końca dnia pogoda deszczowa i wietrzna.
3: Temperatura maksymalna przeważnie tak od 19 do 23 stopni.
2: Każdego roku do utylizacji trafia ponad 3000 ton leków, a ponadto zajrzymy na święto muśnięć.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska, ale na początek uwaga kierowcy, właśnie pod 112 wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Popielowie na ulicy Brzeskiej. Samochód osobowy uderzył w drzewo, w drodze są służby. Prosimy uważać, dzisiaj pogoda nie sprzyja koncentracji za kierownicą. No właśnie, pochmurno, deszczowo, wietrznie i zimno. Tak będzie w Polsce przez resztę dnia. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman tłumaczy, że front przemieszcza się z zachodu na wschód.
3: Miejscami, głównie na wschodzie, południu, w centrum, możliwe będą nawet burze, które dając opady mogą się przyczynić do lokalnych zwiększenia sum opadów do około 15 mm. Temperatura maksymalna przeważnie tak od 19 do 23 stopni, chłodniej lokalnie na północy oraz w rejonach podgórskich. No i wiatr. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem także dość silny i silny.
2: W województwach łódzkim i świętokrzyskim, na północy Małopolski, województw śląskiego, ale też opolskiego oraz na południu województwa mazowieckiego możliwy jest wiatr osiągający prędkość w porywach do 75 km na godzinę. Za kilka minut szczegółowa prognoza w naszym regionie.
0: To są wiadomości Radio Opole.
2: Polacy marnują leki. Każdego roku do aptek trafia 3000 ton przeterminowanych lub niewykorzystanych farmaceutyków. Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski tłumaczy, że zwrócone leki, nawet pełnowartościowe, niestety muszą zostać zutylizowane.
4: Pamiętam takie historie, jak jeszcze pracowałem w aptece. Przyszła córka pewnej inwalidki wojennej i oni mają te leki całkowicie za darmo, wszystkie. Refundowane, nierefundowane. I zwróciła do mnie 50 opakowań leku, który wtedy kosztował po 400 zł. Wszystkie były z dobrą datą i niestety trzeba było je zutylizować. Więc proszę zobaczyć, jaki to był koszt dla systemu.
2: Według szacunków straty dla budżetu NFZ z tego tytułu wynoszą ponad 6 miliardów złotych rocznie, a to wierzchołek góry lodowej. Trudno ocenić, ile przeterminowanych leków trafia na śmietniki i zatruwa środowisko. Są procedury chroniące sygnalistów w miejscach pracy, ale pracodawcy nie są rozliczani ze stosowania przepisów, ocenia Marcin Waszak z Centrum Badania Opinii Społecznej. Współautor ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa tłumaczy, że instytucje nie wiedzą, jak ją stosować.
5: Widzimy gołym okiem. Ta sprawa Szpitala Południowego czy sprawa ZDM-u to nie są pierwsze sprawy przecież z udziałem sygnalistów, gdzie wychodzi na to, że instytucje nie wiedzą, jak tę ustawę stosować. I nawet taka prosta zasada, która jest w ustawie absolutnie kluczowa, jak ochrona poufności sygnalisty i zasada tego, że nie przekazujemy danych sygnalisty osobom, które nie biorą udziału bezpośrednio w działaniach następczych, ona jest jakby notorycznie tutaj naruszana.
2: A ustawa o sygnalistach chroni m.in. przed zwolnieniem z pracy.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
2: Święto producentów i miłośników wina musującego w Krośnie Odrzańskim. Tematem piątej już imprezy z cyklu Muśnięci są napoje produkowane metodą szampańską, które są specjalnie winiarzy z okolic Krosna. Na święto przyjeżdżają winiarze z całego kraju, mówi burmistrz Krosna Odrzańskiego Grzegorz Garczyński.
6: Ten festiwal przeznaczony jest przede wszystkim dla miłośników wina musującego. Jest 14 winnic tutaj, które produkują wino musujące metodą tradycyjną. Chętnych oczywiście było więcej, natomiast ograniczamy tą liczbę. Są osoby, które już po raz piąty są na naszym festiwalu, więc nie odpuszczają żadnej edycji. Natomiast impreza z roku na rok się powiększa.
2: I jeszcze wracamy do regionu. W klubie jeździeckim Osadowskiej w Jakubowicach ostatni z 5 dni prestiżowych zawodów w skokach przez przeszkody. W rywalizacji bierze udział około 350 koni z 12 krajów. A właśnie teraz punkt kulminacyjny, Grand Prix, najbardziej prestiżowy konkurs zawodów. A przy okazji atrakcją dodatkową dla dzieci jest możliwość przejażdżki na kucyku.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, wieczorem większe przejaśnienia, przy czym mogą pojawić się przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura

0: maksymalną do 21 do 23 stopni. Jak wspominałam, dzisiaj też porywy wiatru, zwłaszcza chodzi tutaj o powiaty kluczborski i oleski. W nocy zachmurzenie początkowo duże, później przeważnie małe, minimalnie na termometrach 12-14, a jutro delikatnie nawet chłodniej niż dzisiaj. Do tego trochę chmur, trochę słońca i trochę deszczu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603-040-944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603-040-944. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnapřigoda.pl.
2: Po reklamie.

Za nami Izalia w utworze Tylko kochaj mnie, a przed nami druga godzina audycji w dobrym rytmie. Przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. Zostańcie Państwo z Radiem Opole co najmniej do godziny 14:00.

Michał Bajor opublikował ostatnio singiel Nie ma pomyłek, nagrany wspólnie z Anią Dąbrowską, który zapowiada jego nowy album. Ten nowy utwór to jest bardzo nastrojowa, pełna emocji ballada o miłości, łącząca dwa różne muzyczne światy. Utwór ma prostą, bardzo melodyjną formę, subtelną aranżację opartą na gitarach, ale też instrumentach klawiszowych. Głosy Bajora i Dąbrowskiej świetnie się tutaj uzupełniają, tworząc bardzo spokojną, ale też poruszającą całość. A sama piosenka mówi o początku rodzącego się uczucia, o niepewności, o niedopowiedzeniach. No i tym ulotnym momencie, gdy relacja dopiero nabiera kształtów. Tak jak wspomniałam na początku, jest to pierwsza zapowiedź albumu Michała Bajora, którego premiera jest planowana na późną jesień tego roku.

łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart.

Zespół Zakopower od lat działa bardzo intensywnie. Po albumie Widzialne, Niewidzialne pojawił się minicykl odświeżonych wersji utworów z udziałem m.in. Beli Komoszyńskiej, Igora Herbuta czy Ralfa Kamińskiego. W ubiegłym roku ukazał się też radiowy singiel Kwiaty nagrany z Anią Dąbrowską. No a teraz grupa wraca z nowym singlem zatytułowanym O ten tu to ja, który zapowiada kolejny etap w historii tego zespołu. Nowy singiel to przebojowa piosenka o samotności w świecie mediów społecznościowych, a jej produkcją zajął się Leon Krześniak, czyli reprezentant młodego pokolenia polskich producentów. Autorem tekstów jest Bartek Kudasik, któremu udało się opisać samotność jako jedną z największych bolączek współczesności, która dodatkowo pogłębia się przez internetowy wyścig o uwagę. Leon Krześniak natomiast podkreśla, że cała płyta, której zapowiedzią jest wspomniany singiel, będzie niezwykle oryginalna i ciekawa, a przy tym nie zabraknie nośnych refrenów. A przed nami jej pierwsza zapowiedź, singiel O ten tu to ja.

0: wiosną.
1: Najnowszy singiel Marcina Sójki nosi tytuł A potem i tak i zapowiada nowy materiał muzyczny tego artysty. Nowy singiel jest niczym innym jak refleksją o dojrzewaniu do zmian, o oswajaniu niepewności i przyjmowaniu tego, że życie często układa się zupełnie inaczej niż to planujemy. Utwór zachęca, by spojrzeć na codzienne sprawy z większym dystansem, aby zaufać temu, że wiele rzeczy z czasem traci swoją wagę. Powracający motyw podkreśla pogodzenie się z tym, czego nie da się w pełni przewidzieć ani kontrolować. W pracy nad tym utworem pomagali Marcinowi m.in. Monika Wydrzeńska, która napisała tekst, a także Adam Bieranowski, odpowiedzialny za produkcję, oraz Mirosław Wdowczyk, który zajął się miksem i masteringiem. Na gitarze gościnnie zagrał Maciek Rejmentowski. Posłuchajmy efektów tej współpracy.

Od debiutu Skubas bardzo konsekwentnie buduje swój własny muzyczny język, łącząc folkową wrażliwość z alternatywnym popem i gitarowym brzmieniem. Teraz postanowił pokazać swój nowy singiel zatytułowany Życie jest piękne, który świetnie wpisuje się w ten moment twórczej drogi tego artysty, bo to jest piosenka o szukaniu nadziei mimo trudnych doświadczeń, o wdzięczności, o akceptacji i odnajdywaniu siły w codzienności. Nowy utwór nie jest prostym apelem o optymizm, ale jest raczej taką spokojną refleksją, która wyrasta z przeżyć, ale też z wątpienia i zmian. Charakterystyczne dla Skubasa szczerość, oszczędna forma, emocjonalna muzyka sprawiają, że ta piosenka zostawia naprawdę dużo miejsca na naszą interpretację. Życie jest piękne, naturalnie łączy się z poprzednim singlem zatytułowanym Lepiej mu szło, kiedy pił, który również był bardzo osobisty. No i warto dodać, że jednym z najważniejszych momentów ostatnich lat w karierze Skubasa okazał się, drodzy Państwo, 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie wspólnie z Józefiną artysta zdobył główną nagrodę w konkursie premiery za utwór Gdy jest brzydko, otrzymując również nagrodę za X za najlepszy tekst. Nie ma wątpliwości, że ten artysta z wyjątkową wrażliwością potrafi opowiadać o sprawach bliskich każdemu z nas. Przed nami jego najnowszy singiel Życie jest piękne.

Dawid Karpiuk, znany dotąd jako lider Dziwnej Wiosny, bardzo konsekwentnie buduje także swój solo projekt, który ma otworzyć zupełnie nowy rozdział w jego karierze. Najnowszym jego singlem są Huragany, czyli drugi utwór z nadchodzącej płyty, ale też wyraźny znak, że artysta wchodzi w nowy etap swojej twórczości. W tekście Karpiuk mówi o własnych zmaganiach, o napięciach i życiu między światłem a cieniem, ale też podkreśla, że ta piosenka ma być także o słuchaczu. Huragany mają porwać energią, rytmem, tańcem i melodią, stając się soundtrackiem różnych momentów, i tych dobrych, jak i trudnych, i tych najbardziej intensywnych. Za produkcję nowego singla odpowiada Arek Kopera, który nadał utworowi nowoczesne brzmienie łączące świeżą produkcję z rockowym rodowodem Dawida Karpiuka. Posłuchajmy.

Nasze niedzielne spotkanie dobiega końca. Pięknie Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnej niedzieli, udanego tygodnia i do usłyszenia. Kłania się Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźle.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399

0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na drodze krajowej numer 457. Jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, doszło tam do zdarzenia drogowego. Samochód osobowy uderzył w drzewo, odbił się od niego i wylądował na jezdni, mówi Elżbieta Zalewska, dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Trzy osoby podróżowały, dwie osoby były pod opieką ochotników, bo same wyszły. Natomiast trzecią ewakuowaliśmy z pojazdu, dojechał zespół ratownictwa medycznego i przekazaliśmy tą trzecią osobę. Jeszcze nie mam informacji, czy będzie zabierana do szpitala, czy nie.
1: Na miejscu policja i dwa zastępy Straży Pożarnej. Prosimy o czujność i ostrożną jazdę.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: Wakacje to czas prac sezonowych i dorywczych. Z zatrudnienia w gastronomii, rolnictwie czy handlu chętnie korzysta wiele osób. Nie wszystkie z pozoru atrakcyjne oferty są bezpieczne. Przed podjęciem pracy sezonowej należy dokładnie sprawdzić ogłoszenie i potencjalnego pracodawcę. Bliskim powinno się zostawić kopię najważniejszych dokumentów i na bieżąco podawać lokalizację, mówi młodszy aspirant Piotr Pokorski.
3: Należy zachować szczególną ostrożność, gdy pracodawca unika konkretnych odpowiedzi na pytania o warunki zatrudnienia, wynagrodzenie, miejsce pracy czy dokładny zakres obowiązków. Niepokojące powinny być też oferty wymagające natychmiastowego wyjazdu, prośby o przesłanie skanów dokumentów tożsamości jeszcze przed podpisaniem umowy, czy nacisk na szybkie podjęcie decyzji.
1: A przed wyjazdem warto ustalić z bliskimi tak zwane hasło bezpieczeństwa, słowo lub zwrot będące informacją o zagrożeniu. A opolska policja przypomina tak, żeby przed wyjazdem na urlop zadbać o zabezpieczenie mieszkania lub domu. Złodzieje nie mają wakacji. Każdy sygnał informujący o tym, że właściciela nie ma w domu, może być potencjalną okazją dla włamywaczy, tłumaczy aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
4: Pamiętajmy o tym, aby odpowiednio zamknąć wszystkie okna, również te do piwnic czy też garaży, bo często właśnie złodzieje wykorzystują te miejsca, które wydają nam się mało istotne. Takim najlepszym zabezpieczeniem będzie zaufany sąsiad, który będzie doglądał tej naszej posesji, który być może weźmie listy ze skrzynki. Taka duża ilość listów może wskazywać na to, że nie ma nas w domu.
1: A mundurowi przypominają również, aby osoby korzystające z mediów społecznościowych zdjęcia z wakacji publikowały dopiero po swoim powrocie. Takie relacje podczas naszej nieobecności mogą przyciągać potencjalnych złodziei.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Mieszkańcy Opolszczyzny lubią krótkie wypady w Góry Opawskie, ale też w Beskidy. Jakie dzisiaj mają tam warunki na trasach? Ratownik dyżurny Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku, Tomasz Górny, mówi, że aura nie sprzyja dziś wycieczkom w górę.
5: W Beskidach dzisiaj pochmurno, przelotnie pada deszcz. Widoczność jest ograniczona nawet do kilku metrów. Szlaki są mokre. Wysoko w górach ta temperatura jest około 9 stopni, jednak jak człowiek zmoknie, jest odczuwalna dużo niższa.
1: Ratownicy przypominają, że przy takiej pogodzie, wychodząc z góry, należy zabrać coś przeciwdeszczowego i naprawdę wygodne i dobre buty. Do plecaka polecają spakować jedzenie i termos z ciepłą herbatą, a także obowiązkowo naładowany telefon z zainstalowaną aplikacją Ratunek i Powerbank. I jeszcze na koniec, za około pół godziny na plac Eichendorfa w Krapkowicach będą zjeżdżały traktory. Kończą się pierwsze mistrzostwa traktorów historycznych ziemi śląskiej, które są częścią Dni Krapkowic. Do startu zaproszeni byli właściciele ciągników wyprodukowanych przed 1995 rokiem. A przy czym, jak informują organizatorzy, to nie wyścig o prędkość, ale precyzję. Traktory miały pokonać 30-kilometrową trasę ze średnią prędkością 12 km na godzinę. Wygra ten, kto dotrze na metę w czasie najbliższym ideałowi.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: A w naszym regionie pogoda w kratkę. Trochę chmur, trochę przejaśnień, ale też przelotne opady deszczu. Miejscami burze, na termometrach maksymalnie jeszcze do 23 stopni. No i w czasie burz i nie tylko w porywach do około 75 km na godzinę. W nocy 12-14 minimalnie i spore zachmurzenie. I sprawdźmy, co jutro. Zachmurzenie małe i umiarkowane po południu, wzrastające do dużego. I wtedy mogą przydać się parasole. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Od godziny 15 ze słuchaczami Radio Opole w wiadomościach będzie już Daniel Klimczak.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
7: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
6: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 5.

0: 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
1: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
0: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Po reklamie.

0: Lepiej żyć.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka. Dziś w audycji Lepiej żyć, o takim uważnym i świadomym podróżowaniu. Będziemy rozmawiać z Małgorzatą Szumską, która ma na swoim koncie książkę m.in. Uważnik, przewodnik świadomego podróżowania, ale też od kilkunastu lat spędza sporo czasu w drodze, podróżując do różnych krajów i miejsc. Jej wcześniejsza książka dotyczyła m.in. podróży przez Rosję i Kazachstan, śladami rodzinnej historii. To książka zatytułowana Zielona Sukienka, pisała także o Filipinach, a odwiedziła miejsc bardzo wiele na świecie. I dzisiaj opowie trochę o tym, jakie wnioski wyciągnęła z tych swoich podróży.
2: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: lepiej żyć.
1: Małgorzata Szumska, autorka książek i podróżniczka, przyjechała do Radia Opole z kolejną książką. Tym razem książka ta nosi tytuł Uważnik i jest podpowiedzią, jak uważnie podróżować?
2: Tak, to jest taki przewodnik z uważnością w tle, ponieważ ja w turystyce jestem i dawcą, i biorcą, bo pracuję w atrakcji turystycznej, prowadzę noclegi, gastronomię, więc widzę, jak ci turyści, którzy do nas przyjeżdżają, z czym się zmagają, jak się zachowują. No, a oprócz tego od, strach powiedzieć, ale prawie 20 lat podróżuję po całym świecie, dużo po naszym kraju, bardzo dużo po Dolnym Śląsku, z którego pochodzę, i postanowiłam tą moją wiedzę zebrać w takie kompendium, jak być mądrym turystą i mądrym podróżnikiem.
1: Jest bardzo dużo cennych rad, ale jak myślisz, czy my w ogóle możemy mówić o błędach podróży? Czy kategoria błędu w ogóle występuje w takim świecie, kiedy się wyrusza na wakacje gdzieś?
2: Na maksa. Tych błędów jest dużo i myślę, że można je nawet znaleźć kilka kategorii tych błędów, bo pierwsze, które przychodzą mi do głowy, to nie wiem, dobieranie atrakcji turystycznej, która niekoniecznie jest pod nas. Czyli na przykład nie lubię wesołych miasteczek, ale jadę do jakiejś dużej atrakcji, bo wszyscy ją polecają, tak? Albo boję się być pod ziemią, a jadę zwiedzać jaskinie czy kopalnie. To jest duży błąd, bo nie wypocznę, będę zestresowana, nie spędzę dobrze czasu. Kolejne błędy to są robienie za dużo zdjęć. Tutaj w książce też bardzo mocno poruszam ten temat, żeby być jednak jak najbardziej offline, co jest trudne w dzisiejszych czasach, tak? No bo wszyscy chcemy, może nie wszyscy, ale większość z nas chce zrobić zdjęcia, potem je gdzieś pokazać, opublikować. Natomiast nasz mózg, udowodniony naukowo, wyłącza zapamiętywanie w momencie, kiedy wie, że mamy coś w telefonie. Nauczył się, że jeżeli zrobimy kilka zdjęć, to znaczy, że to wspomnienie mamy w tej pamięci, w tym dysku zewnętrznym, więc nie budujemy wspomnień takich głębokich, jak budowaliśmy, nie wiem, za dzieciaka na przykład. Więc to jest kolejny błąd. Pośpiech w podróży jest błędem. No, mnóstwo, tak naprawdę cała książka, można w drugą stronę ją, albo to są rady, jak dobrze odpoczywać, albo właśnie jakich błędów nie popełniać.
1: No, myślę sobie, że przy dzisiejszym rozwoju mediów społecznościowych i tego, jak bardzo chętnie ludzie oglądający te media reagują na różne takie zdjęcia podróżnicze, to w pewnym momencie opresyjne staje się samo zrobienie zdjęcia, bo szukamy najpiękniejszych kadrów i pracujemy na zdjęcie i na to, co będzie na tych mediach społecznościowych, a właściwie nie jesteśmy w tym momencie zanurzeni.
2: Tak, to jest bardzo smutne i ja sama tego doświadczyłam. Większość błędów, o których mówię, to są oczywiście błędy, które na własnej skórze spróbowałam. To nie jest tak, że zjadłam wszystkie rozumy. Ja jeszcze buduję swoją markę osobistą właśnie w mediach społecznościowych, więc dla mnie jest to ważne, żeby to zdjęcie jednak, zdjęcie czy w tym momencie filmik, no miało zasięgi, tak dotarło do jak największej liczby osób. I złapałam się na tym, że kiedy spełniałam jedno ze swoich największych marzeń takich z dzieciństwa, czyli płynęłam gondolą w Wenecji, wykupiłam sobie godzinną podróż łódeczką po Wenecji i nie pamiętam nic z tej podróży, bo przez godzinę próbowałam zrobić idealne zdjęcie, bo się naoglądałam tych wszystkich, wiesz, pięknych dziewczyn w pięknych sukniach, z pięknymi fotografiami, robionymi prawdopodobnie profesjonalnym aparatem już jako sesja zdjęciowa, ale ja tego nie przemyślałam. Stwierdziłam, że no ja tym telefonem, tak ubrana jak jestem, muszę mieć też taką fotkę, i po godzinie, kiedy to się skończyło, byłam w szoku, bo ja nic nie pamiętam. Nie pamiętam zapachu tych kanałów, nie pamiętam koloru, nie pamiętam temperatury, nie pamiętam, którędy płynęliśmy, co widzieliśmy, i to było straszne. I mogłam sobie dokupić kolejne pół godziny i już bez telefonu popłynąć, ale chciałam to zapamiętać jako taką bolesną nauczkę. I następnym razem, kiedy spełniałam kolejne marzenie, to była Kapadocja i wschód słońca z tymi balonami, które tam unoszą się, to najpierw przez, nie wiem, pół godziny, 40 minut siedziałam i chłonęłam. I pamiętam, nawet teraz mam ciarki, jak tylko wspomnę to, tak? Pamiętam właśnie temperaturę, zapach, dźwięki. Pamiętam moje wzruszenie, kiedy patrzyłam, jak te balony rodzą się w różnej odległości ode mnie, jak powstają, jak zaczynają runąć, lecieć. Piękne to było. I potem, jak już się tym nasyciłam, zrobiłam kilka zdjęć. Wystarczyło, tak? Jakby odwróciłam. Najpierw robię zdjęcia głową, sercem, duszą, a dopiero potem robię tych kilka fotek telefonem.
1: Myślę, że to jest bardzo ważne. To też jakby dotykamy tego pytania, po co się podróżuje tak naprawdę? Czy dla tych zdjęć, czy dla wspomnień, czy po to, żeby coś sobie wyjaśnić i zrozumieć? No już porzucam tę funkcję, żeby się zrelaksować i odpocząć, bo to jest oczywiste, ale właściwie dlaczego się wyrusza w podróż? Bo ty w tej książce piszesz i o takich bliskich podróżach po Polsce, która jest wspaniała i nieodkryta, ale masz na swoim koncie też podróże solo bardzo daleko i one mi się kojarzą już z takim wymiarem wręcz duchowym albo przynajmniej rozwojowym bardzo głęboko.
2: Tak, i ja gdybym miała tylko o swoich podróżach powiedzieć, to rzeczywiście znowuż jest kilka kategorii, bo te samotne podróże gdzieś daleko, w tym roku przejechałam sama samochodem terenowym z namiotem na dachu Kenię w poprzek od jeziora Wiktorii do oceanu. To była totalnie duchowa podróż. To była podróż po to, żeby się otrząsnąć z pewnych problemów, przez które przechodziłam. To była podróż w głąb siebie, to była podróż po to, żeby zderzyć się też no, z samą sobą w takich trudnych warunkach, bo moim zdaniem ja przynajmniej wtedy najlepiej siebie poznaję, tak? Kiedy, nie wiem, 4 dni nie myta w tym namiocie, otwieram rano taka już zmęczona, otwieram rano ten namiot na dachu mojego auta, a zaraz obok namiotu chodzi rodzina słoni. I to są takie momenty, które... Żadne problemy nie są wtedy ważne. Czujesz, jaka jesteś malutka w obliczu całej tej natury i no to są przepiękne chwile. Ale poza tym oczywiście jeżdżę też turystycznie i ja nie lubię tego, że ktoś mówi, że jestem podróżnikiem, nie jestem turystą. Turystyka jest piękna, nie wiem czemu nadaliśmy jej pejoratywnego czasami znaczenia, że zachowują się jak turyści. Co to znaczy w ogóle? Więc tutaj też mocno walczę o to. Więc czasami jeżdżę po prostu jako turystka, żeby zwiedzić od punktu A do punktu B, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby się czegoś nauczyć, żeby czegoś doświadczyć. Czasami jadę po to, żeby pracować zdalnie, bo to też jest dla mnie zupełnie inny rodzaj pracy. Więc powody nie są ważne. Ważne jest to, żeby wypocząć. To, co wydaje się być oczywiste, moim zdaniem jest najmniej oczywiste, bo kiedy zakładamy sobie, że jedziemy, nie wiem, tutaj do Opola i chcemy zwiedzić 5 największych atrakcji województwa opolskiego, to my je po prostu zwiedzamy, ale po drodze jest korek, więc się denerwujemy, po drodze dzieci zaczynają płakać i coś nas zdenerwuje, spóźnimy się, gdzieś jest kolejka, więc my zobaczymy te miejsca, cel zostanie zrealizowany, ale czy my wypoczniemy? Więc mi się wydaje, że odwrotnie powinno być to pytanie zadane. Nieważne jest, gdzie jedziemy i w jakim celu, ten cel nadrzędny wypoczynek powinien być najważniejszy i powinniśmy o nim pamiętać, bo może on jest aż tak oczywisty, że po prostu o nim zapominamy.
1: Jak wybrałaś taką trudną podróż po Afryce, sama kobieta w samochodzie z namiotem, to odpoczywałaś? Bo to jednak ja bym miała gdzieś z tyłu głowy, no muszę mieć się na baczności, jednak Afryka nie jest na liście najbezpieczniejszych kontynentów świata.
2: Ja najpierw oczywiście sprawdziłam, które państwo w Afryce jest bezpieczne jak każde inne, tak? No wiadomo, w naszym kraju też się dzieją dobre i złe rzeczy, jak wszędzie. Natomiast Kenia jest jednym z takich miejsc turystycznie raczej bezpiecznych. Raczej budziłam zainteresowanie wśród ludzi, raczej chęć pomocy. To też często się zdarza, jak jestem sama w podróży, że samotnie podróżująca kobieta raczej budzi takie emocje, że chcą się ludzie zaopiekować, nakarmić, zadbać o to, żebym była bezpieczna. Takie jest moje doświadczenie. Więc ja się nie boję samotnych podróży, natomiast boję się innych rzeczy. Jakbym miała zrobić obiad na 10 osób i zaprosić ich do domu, to bym pewnie umarła ze strachu, a jest mnóstwo osób, które to robią z łatwością i to jest ich zasób, tak? Więc to nie chodzi o to, że każdy musi tak. Możemy po prostu wybrać się do pobliskiego lasu i już czuć właśnie jakiś niepokój, bo jesteśmy same w lesie. Natomiast wydaje mi się, że jest to fajne, żeby pomyśleć sobie racjonalnie, okej, co w tym lesie mi grozi? No jakby dziki bardzo często słyszę. No można sprawdzić statystycznie, jak często dziki atakują ludzi i dlaczego i dowiemy się, że to nie jest wcale tak częste i że to nie jest wcale oczywiste zagrożenie. Boimy się po prostu tego, czego nie znamy i czasami fajnie jest pobyć w tym strachu ze sobą, bo wtedy najbardziej siebie poznajemy. Oczywiście absolutnie nie namawiam do jakichś skrajnych sytuacji, tak, że idziemy gdzieś w Azji do dzielnicy biedy i slumsów, żeby poczuć strach, bo to jest głupie po prostu. Trzeba być, no właśnie, trzeba być rozważnym i uważnym turystą i podróżnikiem.
1: A w uważniku poruszasz różne kwestie odwiedzania Polski, w ogóle odkrywania jej także, bo zachłysnęliśmy się tą możliwością latania, podróżowania gdzieś daleko, tymi pięknymi zdjęciami, które znajomi wrzucają na Instagram albo na Facebooka. Tymczasem można w zupełnej uważności, wypoczynku, relaksie pobyć ze sobą dużo bliżej, nie lecąc nigdzie daleko, tylko wybierając jakiś region Polski.
2: Ja jestem absolutnie zakochana w Polsce, natomiast nie zwiedziłam jej jeszcze całej. Na razie bawię się w tak zwane mikrowyprawy, które Państwu bardzo serdecznie polecam. Czyli po prostu robię malutkie, krótkie wycieczki półdniowe, jednodniowe po swojej okolicy. No mam to szczęście, że żyję na granicy Opola, opolskiego i dolnośląskiego, więc tak naprawdę, nie wiem, 7 kilometrów od mojego domu jest Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu. Jest Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, jest arboretum, są jaskinie, są zamki, są ruiny, są fajne, ciekawe wzgórza. I tak naprawdę w momencie, kiedy właśnie nauczymy się tego bycia tu i teraz i takiego odpoczynku, nauczymy nasz mózg, że w momencie, kiedy wyjeżdżamy nawet na półdniową wycieczkę, to od razu jakby przełączamy się na ten tryb wypoczynku, to można niesamowicie doświadczać. I kiedy nauczymy się odbierać wszystkimi zmysłami, bo ja zawsze powtarzam, że jako dorośli przestaliśmy wąchać i znam bardzo mało osób w moim towarzystwie, które świadomie wąchają. Jako dzieci, nie wiem, czy zauważyłaś, że jako dzieci czuliśmy te zapachy i teraz jak czujesz, nie wiem, zapach ciasta, to mówisz, o, pachnie, moja babcia tak robiła, kojarzy mi się z dzieciństwem. Jakiś czujemy inny zapach, o, kojarzy mi się z przedszkolem albo z dzieciństwem. A rzadko kiedy mamy tak, że mówimy, o, kojarzy mi się, nie wiem, z moją pierwszą pracą, tak? Albo z moim, nie wiem, pierwszym samochodem. Jakby jako dorośli zapominamy o tym węchu, bo on nie jest ważny dla naszego przetrwania. Potrzebujemy oczy tak, żeby się nie przewrócić, żeby nie wpaść pod samochód, uszy, żeby słyszeć, że nadciąga jakieś zagrożenie. Używamy tych zmysłów, które są dla nas gdzieś tam ważne. A wąchanie jest cudne, więc kiedy ja zaczęłam na nowo odkrywać Polskę i na nowo ją jakby uczyć się tego podróżowania wszystkimi zmysłami, właśnie na spokojnie oglądać, zastanawiać się, zadawać dużo pytań sobie w głowie albo przewodnikowi, jak jest możliwość, to nagle się okazuje, że te atrakcje nawet koło naszego domu, tak jak właśnie tutaj wcześniej rozmawiałyśmy, że Muzeum Wsi Opolskiej, które uwielbiam, ja bym mogła tam przyjeżdżać raz w tygodniu i za każdym razem inaczej je odbierać, bo jest inna pogoda, inaczej pachnie powietrze, inne kwiaty kwitną, inna jest temperatura na mojej skórze, inaczej wieje wiatr. Więc jakby nie musimy wyjeżdżać bardzo daleko, oczywiście są kuszące, egzotyczne podróże i je uwielbiam. Ale kocham jeździć po Polsce, bo to jest takie trochę wyzwanie, żeby jechać nawet w to samo miejsce, które znam, ale zobaczyć je na nowo, nowym spojrzeniem.
1: Ja mam wrażenie, że czasami ten wypoczynek też można sobie zorganizować w taki sposób, że on jest kolejną pracą i zadaniem do wykonania. Jest cała lista różnego rodzaju atrakcji, które warto zobaczyć. Są znajomi, którzy mówią, o jak tam będziesz, to musisz koniecznie pójść tam, albo nawet pytają, a tam byłaś, albo byłeś, a jak nie, no to o, to jeszcze nie widziałeś tego kraju. Więc, że w pewnym momencie nawet nie wiemy, że popadamy w jakieś takie myślenie zadaniowe o wakacjach.
2: Tak, to jest bardzo częste, bardzo częste. I nawet ostatnio słuchałam podcastu dwóch bardzo świadomych dziewczyn. Jedna z nich jest podróżniczką, druga zajmuje się bardziej takim well-being i takim po prostu zdrowym życiem. I ja byłam przerażona, że nawet takie osoby, które naprawdę bardzo dużo, wiesz, czytają, rozwijają się, mówią o tym, że no dla mnie wyjazd, taki podróż to jest stres, bo ja już 2 miesiące wcześniej zaczynam planowanie, już buduję cały plan podróży, już wszystko spinam, potem się boję, że to się rozsypie, potem jak jestem w tej podróży, no to muszę te wszystkie punkty. I ja tego słucham i mam takie, nie wiem, wiadomo, że to nie jest, jakby moja droga nie jest drogą dla każdego, tak? Ale wydaje mi się, że dużo większą frajdą jest, oczywiście zaplanujmy sobie główne punkty, zaplanujmy wcześniej noclegi, tak, żeby nie narażać się na jakiś stres, znajdźmy sobie kilka knajpek, do których chcemy pójść, ale zostawmy sobie przestrzeń na spontaniczne rozmowy, na to, że ktoś z lokalsów nam coś poleci, czego nie ma na vlogach, blogach i w jakichś artykułach. Znajdźmy czas na to, żeby w ogóle posiedzieć, pooddychać, zobaczyć. I dla mnie właśnie taka była ta Kenia. Ja tam pojechałam w bardzo głębokim epizodzie depresyjnym i nie umiałam nic zaplanować. To pierwszy raz, bo ja zwykle tak planuję 40% i 60% pozostawiam przypadkowi. A teraz nie zaplanowałam nic, bo nie miałam siły. I pojechałam tam i miałam wrażenie, jakby ktoś mnie wziął po prostu za rękę i przeprowadził przez tą Kenię, bo wszystko było idealnie. Jak sobie pomyślałam, że kurczę, chciałabym poznać Masajów, ale takich, jak to się mówi, niekomercyjną wioskę, która czeka i podjeżdżają tylko autokary, tylko takich prawdziwych Masajów i nagle jadę, ktoś łapie stopa, ja niewiele myśląc zatrzymuję się na stopa, okazuje się, że to jest Masaj, to jest wódz wioski, zapraszam je do siebie, do wioski, mieszkam z nimi, tam całą dobę z nimi jestem i wiesz, Kasia, takie rzeczy się działy non-stop. I ja czułam, że jestem w tej podróży tak bardzo otwarta, że wszystko jakby dobrze się układa, ale też jestem szczęśliwa, bo nie mam wymagań. Bo też kiedy zrobimy sobie duże wymagania, że muszę zrobić to, to, to, muszę zobaczyć to, to, to i to i muszę jeszcze spać w takim hotelu albo takim, albo mieć takie zdjęcie albo takie, to jak któraś rzeczy, które musisz, się nie uda, to jesteśmy sfrustrowani. A w momencie, kiedy ja podeszłam, to jest skrajne podejście, to tak jak mówię, sytuacja mnie tak poprowadziła, ale ja podeszłam do tego, że jak będę się źle czuła ze sobą i jakby z tą Kenią, to po prostu zostanę tydzień w jednym hotelu i prześpię i będę oglądała Netflixa. Trudno. Jakby pozwoliłam sobie na wszystko, czego potrzebuję i to była jedna z najpiękniejszych podróży w moim życiu.
1: Puszczenie kontroli dużo daje, prawda? Ale to nie jest takie proste, bo my, no właśnie to też jest pytanie, na ile odpowiedzialnie jest puścić tę kontrolę, w których momentach, a kiedy jednak troszeczkę poplanować i racjonalnie się temu przyjrzeć, co nas czeka.
2: Nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi na to. Jakby puszczenie kontroli to nie znaczy moim zdaniem bycie nierozważnym. Bo były momenty, w których, nie wiem, jechałam polną drogą kilka godzin i nagle na drodze zobaczyłam 4 mężczyzn ubranych w moro, którzy zatrzymywali mój samochód. W ciągu tej całej drogi nie spotkałam żadnego auta, więc wiedziałam, że jestem tylko ja i 4 lokalnych facetów w Kenii, którzy mnie zatrzymują.
1: I są uzbrojeni?
2: Nie, natomiast no jakby już wiesz, ja już miałam całą tą historię. Ja byłam pewna, że w tym aucie, które obok, bo na poboczu stało duże auto terenowe, już byłam pewna, że tam pewnie mają, że to już jest koniec, więc zwolniłam lekko i jakby przygotowałam sobie, jakie mam opcje, co mogę zrobić, na ile jest ta droga szeroka, czy mogę zawrócić. podjechałam do nich, uchyliłam tylko trochę okno, żeby jakby usłyszeć, w czym rzecz. Okazało się, że się zakopali. No ale też miałam takie, zakopali się faktycznie, czy tylko tak stanęli i udają. Więc no były takie momenty, ja tam nie wyskoczyłam od razu, hej, to ja was uratuję i tak dalej. Starałam się jakoś obejrzeć tą sytuację z każdej strony. Okazało się, że faktycznie się zakopali i ja miałam... Byłam super przygotowana, bo miałam łańcuch, łopatę, miałam wyciągarkę, więc po prostu ich stamtąd wyciągnęłam i byłam, wiesz, bohaterką w tym momencie, ale miałam też takie w głowie myślenie, że jeżeli na przykład zaczną szarpać, zamknęłam się od środka, jeżeli zaczną szarpać za klamkę, nie wiem, stukać mocno w okno, to po prostu jedyna dla mnie opcja była przyspieszyć, nie patrząc na to, co się wydarzy i po prostu jakby jechać przed siebie. Więc no trzeba mieć w głowie ileś tam rozsądku, natomiast to nie jest typowa moim zdaniem kontrola, tak? Co innego zdrowy rozsądek i takie uważanie na siebie, a co innego brak kontroli. Nie wiem, jak byłam w Indiach, nigdy nie ubierałam się tak, jakbym chciała, tak? Nigdy nie miałam shortów, nigdy nie miałam krótkich koszulek, bo wiedziałam, że podróżuję sama w kraju, w którym kobiece ciało wpływa na mężczyzn tak, jak niestety wpływa, więc zawsze byłam ubrana albo w sari, albo w swoje jakieś długie suknie, zawsze miałam chusty, bo też wiedziałam, że mam, wiesz, 21-22 lata, jestem sama w Indiach, to były jeszcze czasy, że nie mogłam się meldować codziennie, musiałam szukać kafejki internetowej, więc to w ogóle były trudne czasy, żeby być w kontakcie z rodziną i czuć się bezpiecznie, więc po prostu po pierwsze szacunek do danej kultury i danego miejsca, ale też jakby, no właśnie takie zadbanie o siebie, żeby jak najmniej się mimo wszystko narażać.
1: Małgorzata Szumska dzisiaj nam towarzyszy na antenie Radia Opole w audycji Lepiej Żyć.

0: lepiej żyć.
1: Małgorzata Szumska, autorka książki Uważni, przewodnik świadomego podróżowania, osoba doświadczona od kilkunastu lat podróżująca, dzisiaj nam towarzyszy na antenie Radia Opole.
2: Też musiałaś mieć takie zaufanie do siebie i jakieś takie poczucie, że sobie poradzę, które jest bardzo istotne w podróży, bo mam wrażenie, że kiedy nas paraliżuje strach i bardzo się boimy, to wtedy otoczenie też dostaje ten sygnał, że jesteśmy słabe.
3: Ja trochę w to wierzę i mam cudowne znajome podróżniczki, które... Ja jestem wysoka. Ja jeszcze jak zaczynam podróżować, byłam 10 kilo większa, miałam krótkie białe włosy, chodzę też takim, wiesz, mocnym krokiem, więc inną mam energię, a mam cudowne podróżniczki, które są przeuroczymi kobietami, które nadal wyglądają jak nastolatki i one miały dużo więcej trudnych sytuacji w podróży. Głośno mówią teraz o tym, że to nie powinno być tak, że kobieta w ogóle, czy w Polsce, czy za granicą, cały czas myśli o swoim bezpieczeństwie, tak? Bo z mężczyzną, gdyś prowadziła tą rozmowę, ona biegłaby inaczej.
2: Wiem. Mam świadomość.
3: Facet, nie rozmawiamy z nim tak bardzo o bezpieczeństwie, ewentualnie bardziej, nie wiem, o tym, że jechał na motorze i czy to było bezpieczne, czy tam inni też dobrze jeżdżą w Azji na motorze, tak? A my cały czas, czy w Polsce, czy za granicą, musimy uważać na siebie, zastanawiać się, czy się ubrałyśmy dobrze, czy nie prowokujemy nikogo, mimo że to tak nie działa, tak? No bo my mogłybyśmy iść sobie w stroju kąpielowym przez środek miasta i powinniśmy czuć się bezpiecznie, ale wiemy, że w takim świecie niestety nie żyjemy. Więc na pewno poczucie, że ja sama ze sobą czuję się bezpiecznie i jakby nie wysyłam tej energii strachu, na pewno mi pomogło, bo ja przez te 20 lat, jak podróżuję, strasznie to brzmi, już 20 lat podróżuję samotnie, to nie miałam nigdy takiej sytuacji, w której czułabym się mocno zagrożona, w której czułabym, że coś mi może się stać. Raz miałam w Kazachstanie, ale to jakby wszystko bardzo dobrze się skończyło i bardzo się zamieniło w śmieszną anegdotkę. A znowu poznaję właśnie dziewczyny, którym się często to zdarza, więc ja też nie mogę powiedzieć, wiesz... Tak, podróżujmy wszyscy sami, to jest bezpieczne. Róbmy wszystko w zgodzie ze sobą i o tym też jest ta książka, tak? Żeby po prostu poczuć, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie dobre. Moja mama nie cierpi być sama. Jakby i ona mówi, że bez sensu, mogłabym zobaczyć najpiękniejszą rzecz na świecie, ale jak jestem sama i nie mogę się podzielić tą radością, to dla mnie to nie ma sensu. Więc to nie jest jakby droga dla wszystkich, żeby samemu gdzieś być. Natomiast mimo wszystko namawiam, żeby serwować sobie nawet, nie wiem, 2 godziny na rynku w Opolu na kawie w samotności, bo to jest coś innego, jakby bycie tylko ze swoją głową i pozwolenie sobie trochę na nudę jest bardzo ważne i bardzo kreatywne, ale to są zupełnie różne jakby rzeczy.
2: Ale jeżeli czuję się głęboką potrzebę podróżowania i jednocześnie strach, tak cię pytam trochę też prywatnie, bo to są bardzo paradoksalne stany, których doświadczam, które się powinny wzajemnie wykluczać, a jednak istnieją w jednej osobie.
3: Moja rada, bo często mnie dziewczyny pytają, jak zacząć, jak właśnie walczyć z tym strachem. No właśnie jednym z takich moich ulubionych sentencji, którą wczoraj po raz kolejny usłyszałam, to jest bój się, ale rób. No bo jak zaczynamy coś nowego, zawsze się boimy. Ja też się boję. Ja się boję, czy ta książka dobrze pójdzie, mimo że to jest już moja 6. książka, tak? Boję się, jak jadę na wywiad, bo to jest jakaś trema, tak? Natomiast są to rzeczy, które robiłam już parę razy, więc ten strach jest mniejszy. Ja proponuję zaczynać od pójścia samej do kina, pójścia samej do teatru, pójścia samemu na kawę, na spacer. Najpierw w bezpiecznych warunkach, czyli jeżeli mieszkasz w jakimś mieście, miasteczku, w miejscowości, to spróbować zrobić to tam, w miejscu, które znasz. Jak tam się czujesz ze sobą komfortowo, no to właśnie spróbować pójść do najbliższego lasu, wejść na jakiś szczyt, gdzieś, gdzie mijasz też ludzi, gdzie nie jesteś zupełnie sama, no bo jednak takie bycie w środku jakiegoś gęstego lasu samotnie, no to budzi też takie pierwotne lęki, to jest jakby zupełnie inna kwestia. Ale na szlaku spotykasz ludzi, wiesz, że możesz poprosić o pomoc, ktoś się zaopiekuje, gdyby coś się stało. I takimi małymi krokami, najpierw robić jednodniowe wyprawy, spróbować pojechać, nie wiem, dla mnie na przykład taką super przygodą jest wziąć hamak i pójść do lasu i nocować blisko domu, dosłownie 500 metrów, 1000 metrów od domu mam las i tam sobie rozwieszam ten hamak i jestem sama w lesie. I pomimo tego, że podróżuję właśnie już długo sama, to pierwszy raz, kiedy to zrobiłam, to północy nie spałam, bo te dźwięki były dla mnie obce, więc też czułam lęk. I to był irracjonalny lęk, bo sobie mówię, i czego się boisz, co jeleń na ciebie wpadnie, coś sąsiad przyjdzie rano na grzyby, no jakby nic realnie mi nie grozi w tym miejscu, ale lęk jest częścią życia, wątpliwości są częścią życia, to wszystko się zdarza i wydaje mi się, że małymi kroczkami, jeżeli jest w tobie takie pragnienie, jest w kimś z państwa takie pragnienie, to nie wrzucać się od razu, że biorę plecak, jadę na 2 tygodnie, nie wiem, na Bali i będę tam szukać siebie i medytować, bo to może po prostu być za dużo i to nie będzie ani przyjemne, ani dobre i może cię zablokować na dalsze. Więc po prostu małymi krokami, najpierw po kraju, w bezpiecznych miejscach.
2: A jak sobie radzić z takimi doświadczeniami, kiedy coś się okazuje kompletną klapą, coś, na co w podróży najbardziej czekaliśmy, na to miejsce, na to spotkanie, albo, no nie wiem, szczególnie przez pół drogi myśleliśmy tylko o tym jednym konkretnym miejscu, się okazało, że jest kompletna klapa, więc cały czas w wielkim oczekiwaniu i radości zmierzaliśmy na spotkanie czegoś, co nas bardzo rozczarowało.
3: Tak jest niestety często, no bo im większe mamy oczekiwania, tym łatwiej nas rozczarować. Jakby... To zależy. Zależy, co nas rozczarowywuje, bo jeżeli to jest na przykład beznadziejny przewodnik, co się niestety zdarza, to możemy, ja uciekam zawsze wtedy w swoją głowę i na przykład idę po danym miejscu i zadaję sobie właśnie dużo pytań, na zasadzie jak tu się kiedyś mieszkało, albo kto to zbudował, czyje to są przedmioty, które oglądam, jak jestem pod ziemią, to jak głęboko jestem, ilu górników tu pracowało, wiesz, robię sobie taką zabawę swoją własną wyobraźnią. Jeżeli, nie wiem, miejsce nie jest tak piękne, jak nam się wydawało, no to postarajmy się dostrzec piękno. Ja uwielbiam zabawę, miejsca tak brzydkie, że aż musisz je zobaczyć. Bo jeżdżę po atrakcjach, które ludzie zwykle mówią, a tam jest tak brzydko, więc ja specjalnie tam jadę i odkrywam na nowo piękno tego miejsca. Dla siebie, dla innych, trochę z przymrużeniem oka, ale tak naprawdę we wszystkim jesteśmy w stanie znaleźć jakby coś ciekawego, coś pięknego, coś interesującego, kwestia naszego nastawienia. Jak od razu sobie tam wejdziemy, zobaczymy, że to jednak nie jest to i powiemy, ale klapa, no zmarnowałam całą podróż i to mi nie, to, i to jeszcze teraz marnuje czas, a po co tu jestem, a mogłam cokolwiek lepiej się przygotować, bardziej, nie wiem, poczytać o tym miejscu, wiedzieć, że to jednak nie jest to, no to znowu wpadamy w taką, wiesz, wizję marnowania czasu, smutku, dziamdziania i jesteśmy, a możemy pomyśleć, okej, no nie jest to jakby spełnienie moich marzeń, ale co tu jest fajnego? Może po prostu jest ładna pogoda i jest ławka, na której możesz posiedzieć i poczytać książkę albo, no wszystko jest w naszej głowie, wszystko zależy od naszego nastawienia. I mi się teraz to łatwo mówi, bo ja to wszystko praktykuję już od wielu lat, jogę praktykuję, medytację od lat 17, tak? Taką uważność w podróży od 5 lat, odkąd zaczęłam tworzyć tą książkę, więc mi się to wydaje wszystko łatwe, natomiast jak sobie przypomnę te początki, no to wiem też, jak sama byłam sfrustrowana. Ja na przykład nigdy podziemi nie zwiedzałam, bo już mi się wydawało, że już wszystkie podziemia na świecie widziałam, wszystkie są takie same. I dopiero teraz nauczyłam się na nowo odkrywać, że każda dziura w ziemi jest inna i niesie nam inne doświadczenie.
2: To zwróciło moją uwagę, chyba kiedyś też doświadczyłam kilkukrotnie takich stanów, bardzo krótkich, ale pięknych podróży, że właśnie coś ci podaje rękę i cię przeprowadza. I jak do tego stanu dotarłaś, że puszczasz wszystkie oczekiwania? Nie spodziewałaś się, że to będzie jakaś taka droga, która będzie wyjątkowa, nie miałaś założeń, oczekiwań?
3: Kenia była wyjątkowa i to mi się zdarzyło pierwszy raz, bo ja zwykle jednak, tak jak mówiłam, no takie 40% mam zaplanowane, czyli mniej więcej wiem od punktu A do punktu za tydzień B, a przez ten tydzień po drodze coś tam sobie zobaczę. Więc nigdy nie miałam tak, że full miesięczna podróż, nie wiem o niej nic, a dzieje się wszystko. Tam się działa magia, tam było tak, że wiedziałam już, że nie wiem, jeszcze 4 godziny dam radę jechać, bo czasami jechałam, nie wiem, 9-10 godzin prowadziłam ten samochód. Mówię, dobra, za 4 godziny szukam kempingu, łapałam gdzieś internet, odpalałam, patrzę, jest jakiś kemping, nawet nie googlowałam, nie sprawdzałam, co to za kemping, jechałam tam i okazywało się, że to jest w ogóle jakieś super magiczne miejsce z pięknymi lampeczkami, w fajnym klimacie i jeszcze tam na moje przywitanie idzie sobie hipopotam i wydaje dźwięki jak krowa. Wiesz, jakby, no wszystko było o dokładnej porze, w dokładnym momencie, jakby było idealnie. Dla mnie to była trochę magia. Natomiast we wcześniejszych podróżach, w których miałam poplanowane rzeczy, też ja jestem bardzo otwarta na ludzi. Ja trochę podróżuję po to, żeby spotkać drugiego człowieka i to od tych ludzi czerpałam. Pamiętam, że Indie właśnie te kilkanaście lat temu zwiedzałam z mapką, którą mi w ashramie, gdzie uczyłam się jogi, jeden z Hindusów narysował mi mapę długopisem na kartce i to była moja jedyna mapa, którą 2 tygodnie podróżowałam. Ona nie miała proporcji, ona nie miała, wiesz, to było po prostu, nie wiem, 7 miejscówek narysowanych, pokazał mi, gdzie lepiej pociągiem, a narysował autobus, że tu lepiej autobusem. No i to też nie była jakaś pełna kontrola, tak? Miałam narysowaną mapkę, nie miałam internetu i jechałam tym pociągiem, tym autobusem i też było przepięknie. Ale wydaje mi się, że właśnie ta otwarta głowa i otwartość na to, że cokolwiek się wydarzy, będzie to dla mnie dobre, to jest chyba ten klucz, bo ja trafiałam w tych, zwłaszcza w tych Indiach, czy właśnie jak po Azji, bo tam pierwsze lata Azję zwiedzałam, to już trafiałam do jakiegoś hostelu, w którym po prostu karaluchy biegały non-stop po łóżku, po podłodze. Jakby w Chinach, jak się zgubiłam, to spałam 5 dni na podłogach, gdzieś na dworcach, w obrzydliwych warunkach, nie mogąc się w ogóle odnaleźć. No i miałam w głowie takie rozterki, że mogę teraz się rozpłakać. To jest ten moment, kiedy już jestem tak zmęczona, tak zagubiona, tak samotna, że mogę usiąść się rozryczeć i to jest dobre rozwiązanie, bo trzeba trochę dać upust emocjom, ale mogę ryczeć przez najbliższe 5 dni i nie wyjść z tej sytuacji, a mogę się rozpłakać, jakby pozwolić emocjom przeżyć te emocje i zrobić drobne kroczki, żeby z tej sytuacji wyjść. I ta podróż po Chinach, gdzie się zgubiłam, to przez lata była moja ulubiona anegdotka. nie jakiś Wietnam, który właśnie z mapą, ze znajomymi akurat zwiedziliśmy od do, w każdej miejscowości byliśmy, wszystko widzieliśmy. Tam nie było o czym opowiadać. No bo co, piękny budynek, piękne muzeum, fajna rzeka. A te Chiny były właśnie tak, że jak siadałam gdzieś, poznawałam nowych ludzi, mówiłam, no wiecie, jak się zgubiłam w Chinach. O, jak to się zgubiłaś w Chinach? No i nagle opowiadałam o tym wszystkim. Więc moim zdaniem to jest wszystko mindset, to jest wszystko w naszej głowie, jak podejdziemy do tego, co jest porażką w podróży, błędem, problemem, albo spróbujemy przekuć to po prostu na fajną historię i anegdotkę.
2: Mhm. A ty taka osoba, no łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, lubiąca ludzi, czy miałaś takie momenty zanurzenia w totalnej samotności? I jaka to była samotność? Czy taka właśnie kojąca, czy taka też czasami zdarzała się właśnie trudna samotność?
3: Ja kocham samotność. Ja jestem introwertycznym ekstrawertykiem. Kocham ludzi, potrzebuję ludzi, dużo pracuję z ludźmi, kocham, jak słychać zresztą, opowiadać i mówić, ale bardzo szanuję swoją własną przestrzeń, bardzo potrzebuję być sama i ładować baterie i kocham samotność. I w Polsce to jest najczęściej samotność typu biorę kajak, płynę na rzekę, bo wiem, że wyłączam telefon, wiem, że tam mnie nikt nie znajdzie po prostu, bo jak jestem w domu, to jeszcze zdarza się, że ktoś spontanicznie wpadnie, więc to też jest trochę niebezpieczne miejsce na samotność. W podróży samotność też uwielbiam i ona jest różna. Ona jest boląca, no bo wtedy spotykamy się ze sobą, ze swoimi emocjami i myślami, których niczym nie zagłuszamy. Na co dzień zagłuszamy je właśnie telefonem, książkami, mądrymi podcastami albo niemądrymi, tak? Byciem wśród ludzi, a ja lubię raz na jakiś czas zderzyć się z tym, co się u mnie dzieje, wyczyścić emocje, wyczyścić głowę. Jak trzeba, to popłakać. Dorosłam do tego, że mówię oficjalnie, że bardzo dużo płaczę i bardzo to lubię i ze wzruszenia, i ze smutku, i z czegokolwiek, co tam się dzieje. Więc nawet jak ta samotność jest bolesna, to jest ważna i jest potrzebna. Byłam w tamtym roku, przepłynęłam Ocean Atlantycki na małej łódce z 5 kumplami. No i można powiedzieć, że ciężko być samotnym na małej łódce w 6 osób, tak? Bo jakby ciągle siedzieliśmy razem, ale jednak ta podróż trwała długo. Nie mieliśmy właśnie żadnych bodźców, bo nie było telefonów, nie było zasięgu, nie było internetu. Wszystkie książki przeczytałam w ciągu tygodnia, które były na pokładzie. Drugi tydzień gadaliśmy dużo, graliśmy w karty. Trzeci tydzień wszyscy się odłączyli. I to było, Kasia, tak niesamowite. Ja na przykład jednego dnia zrobiłam 25 kroków, bo tak mi telefon wyliczył, że po prostu siedzisz na małej łódce, nie masz gdzie wyjść, nie masz gdzie pobiegać, gdzie się poruszać, nie masz gdzie zająć ani swojego ciała, ani swojego umysłu. I tam się wody spuszczało przez 30 sekund i dla mnie to była największa atrakcja w ciągu dnia, że ja 30 sekund mam co robić, bo po prostu nie było mojej wachty, nie miałam co robić, nie sprzątałam tego dnia, nie gotowałam, nie pilnowałam łódki. I pamiętam, że wyszłam popatrzeć na falę, włączyłam sobie budzik i mówię, godzinę masz siedzieć, patrzeć na falę. Zabij jakoś ten czas. I zadzwonił budzik, ja miałam wrażenie, że minęło 10 minut, więc niewiele myśląc wyłączyłam go i dalej siedziałam, patrzyłam na tę falę i siedziałam tak, nie wiem, 3-4 godziny. I to było, o matko, jakie to było piękne. I ta każda fala była inna. I to poczucie tego, takiego już nawet nie czujesz, że o, jestem człowiekiem, który musi, jestem siostrą, jestem córką, jestem prezeską, jestem podróżniczką, jestem pisarką. Nie, tam po prostu jestem. I to była przepiękna samotność. I wydaje mi się, że właśnie natura, i czy las, czy góry, czy ocean, czy morze, to są takie miejsca, w których ja się najlepiej czuję, kiedy jestem sama.
2: Ja myślę, że to może być w ogóle taki cel podróży. Jest coś takiego, mam wrażenie, jakaś taka, nie wiem, alchemia życia, że w momencie, kiedy przestajemy, jest jakieś trudne doświadczenie, przestajemy się z nim zmagać, w pewnym momencie już po prostu puszczamy, to otwiera się zupełnie coś nowego.
3: Tak, ja przeszłam, zresztą dalej się gdzieś tam borykam, jestem w terapii, cały czas gdzieś tam z epizodami depresyjnymi zmagam. Natomiast zauważyłam, że największą krzywdę zrobiłam sobie przez to, że chciałam być fajna, niezależna, odważna, twarda, bo teraz to już nie są dla mnie komplementy, ale wcześniej traktowałam te słowa jako komplementy od różnych kobiet, słyszałam je od dawna, od czasów podstawówki tak naprawdę, że ale ty jesteś odważna, ale ta dziewczynka sobie poradzi. To są strasznie krzywdzące słowa, bo potem, kiedy jesteś w bardzo trudnej sytuacji życiowej, to dalej chcesz być, żeby ludzie tak doceniali cię za to, że jesteś twarda, odważna i nie puszczałam tych emocji. No i to wyrządziło mi dużą krzywdę, tak? I to był taki moment, w którym nauczyłam się właśnie odczuwać na nowo. Jak jestem smutna, to po prostu jestem smutna. Jak jestem szczęśliwa, to jestem całą sobą szczęśliwa. I to jest, każda z tych emocji jest dobra. Wiadomo, że niektóre są dla nas szkodliwe, bo bycie długo w smutku jest bardzo szkodliwe dla naszego organizmu. Natomiast im szybciej je przeżyjemy, tym one szybciej przeminą. Każda emocja przemija. I znowu, tu mi w tym wszystkim pomogły podróże, że jednak ja prowadzę dwie duże firmy, robię bardzo dużo projektów na co dzień, pracuję z moją rodziną, której też nie chcę zamartwiać, więc wiadomo było, że mniej lub bardziej ubierałam maskę, zaciskam pięści, mówię, dobra, kolejny dzień, trzeba ciągnąć ten wózek, tak? Nie ma co się tam rozpuszczać. A kiedy pozwoliłam sobie na jakieś wyjazdy, No, to nawet jak to był tylko weekend gdzieś w Polsce, to to były takie wyjazdy, że już kominek, utulenie siebie, ciepły kocyk, kakałko, oglądanie Harry'ego Pottera, wiecie, jakieś takie rzeczy, na które wiem, że po prostu chciałabym, żeby ktoś dla mnie zrobił, a jak nie ma tej drugiej osoby, to możesz sam dla siebie zrobić, tak? Że, nie wiem, kocham leżeć, patrzeć na gwiazdy, po prostu wyciągam hamak na dwór, w sensie tam z werandy wyciągam na trawę i oglądam północy gwiazdy i to mnie potrafi ukoić.
2: I tego uczy też podróżowanie, takie z uważnikiem.
3: Tak, to bym chciała przekazać w mojej książce w uważniku.
1: To była rozmowa z Małgorzatą Szumską, autorką książki m.in. Uważnik, przewodnik świadomego podróżowania. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w Radiu Opole w audycji Lepiej Żyć. Za uwagę dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia.

0: Radio Pole. Słuchacie nas w niedzielę, 5 lipca. Imieniny obchodzą Karolina i Atanazy. Na zegarach już prawie 15. Zabytkowe traktory opanowały dziś ulicę Krapkowic.
1: To jest po to, żeby ludziom pokazać, jaka technika była.
0: Iran zapowiada, że pomści Alego Chamenejego, a jeśli jedziecie krajową 46, dajcie głośniej. Mamy utrudnienia.

0: Gdynia, stary traktor Głogówek, Marcin Kuź.
1: Tutaj nie chodzi o prędkość, no bo jedziemy ciągnikami i to w dodatku zabytkowymi, tylko chodzi o precyzję, czyli staramy się utrzymać przeciętną prędkość 12 km na godzinę.
0: Na trasie pojawiły się przede wszystkim kultowe Ursusy, ale nie zabrakło zachodnich konstrukcji, w tym wyjątkowego traktora marki Porsche. Dla uczestników wydarzenia najważniejsza była jednak możliwość zaprezentowania odrestaurowanych maszyn i podzielenia się swoją pasją z mieszkańcami.
2: To jest po to, żeby ludziom pokazać, jakie maszyny były, jaka technika była w ten czas, a była niesamowita. To jest ciągniczek z 60 roku, który już ma sprzęgło hydrauliczne, rusza jak automat.
0: Rajd był jednym z wydarzeń towarzyszących Dniom Krapkowic. Organizatorzy podkreślają, że impreza ma szansę na stałe wpisać się do kalendarza regionalnych wydarzeń.
3: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Nowy konsul generalny Ukrainy w Lublinie deklaruje, że będzie robił wszystko, by relacje między Polakami i Ukraińcami były jak najlepsze. Roman Szepelak podkreśla, że zawsze jest miejsce na dialog.
4: Nasze relacje, zwłaszcza od początku tej wojny, były bardzo dobre. I kiedy Polska otworzyła swoje drzwi, swoje serca dla naszych uchodźców, oto ja uważam za nasze prawdziwe relacje. Oczywiście my musimy rozstrzygnąć te nasze trudne, historyczne pytania. Ja też będę starał się chyba przynajmniej przynieść jakąś korzyść dla tych relacji.
0: W wiadomościach przypominamy, od 1 lipca w Strzeleckim Szpitalu działa poradnia gastroenterologiczna dla dzieci. To trzecia taka placówka w regionie. Dotychczas świadczenia te były realizowane jedynie przez dwie poradnie w Opolu, mówi Barbara Pawlos z opolskiego oddziału NFZ.
5: Dzięki nowej poradni część pacjentów będzie mogła skorzystać z opieki bliżej swojego miejsca zamieszkania, co na pewno przełoży się na większy komfort leczenia.
0: I jeszcze za granicą. Władze w Teheranie liczą na to, że masowy udział Irańczyków w uroczystościach pogrzebowych Alego Chameneiego będzie sygnałem dla świata świadczącym o sile reżimu. Po raz pierwszy od lat Iran zgodził się wpuścić 400 zagranicznych dziennikarzy. Wśród nich jest Milena Rashid Shahab.
6: Uroczystości w Teheranie mają bardzo wojowniczy charakter. Wśród tłumów, które spotykam na ulicach, są wznoszone okrzyki wzywające do zemsty. Żałobnicy krzyczą: pomścimy krew przywódcy oraz walka, śmierć, żadnych negocjacji. Hasłem przewodnim uroczystości jest zaciśnięta pięść i slogan: musimy powstać. Posąg wielkiej zaciśniętej pięści stanął też w centralnym punkcie Teheranu na Placu Rewolucji, a plakatami z pięścią jest oklejone całe miasto. Ta pięść to nawiązanie do pierwszego przesłania Mocztaby Chameneiego, syna Alego, który był tym, który znalazł ciało ojca. Napisał on, że najwyższy przywódca umarł, wznosząc właśnie zaciśniętą pięść. Wyjaśnia mi mój tłumacz. Większość żałobników nosi portrety przywódcy zabitego w pierwszym dniu wojny. Niektórzy machają również wydrukowanym na czarno-białej drukarce wizerunkiem Donalda Trumpa namierzanym przez snajpera i hasłem: poleje się krew.
0: A z szacunków wynika, że w uroczystościach w Iranie i Iraku weźmie udział od 10 do 30 milionów ludzi.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 19 stopni obecnie na termometrach w Opolu. Maksymalne temperatury, które na dziś prognozują synoptycy IMGW dla Opolszczyzny, to te na poziomie około 23 stopni. Mamy ostrzeżenie przed wiatrem, którego prędkość może osiągnąć do 65 km na godzinę. Uważać powinni przede wszystkim mieszkańcy północy naszego województwa. W nocy spadek temperatury od 12 do 14 stopni na termometrach. Padać już nie powinno, a jutro w ciągu dnia maksymalnie do 21 i możliwy słaby deszcz.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
8: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
7: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy.

0: to kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
2: BYD. Build your dreams.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Dzień dobry, tutaj Magda Szybińska. Witam serdecznie w programie Na kocią łapę i na psa urok w Radio Opole. Jak co tydzień spotykamy się, żeby porozmawiać o zwierzętach. Tych domowych, tych schroniskowych i tych, które każdego dnia uczą nas, czym jest bezwarunkowa miłość. A na początek małe przypomnienie. W ubiegłym tygodniu, 1 lipca, obchodziliśmy Dzień Psa. To święto ustanowiono po to, żeby zwrócić uwagę nie tylko na rolę psów w naszym życiu, ale także na odpowiedzialność ich opiekunów, szczególnie w czasie wakacji, kiedy co roku dochodzi do porzuceń czworonogów. To także dobra okazja, by pamiętać, że pies to nie tylko najlepszy przyjaciel człowieka, ale także istota, która całkowicie zależy od naszej troski. A skoro o trosce mowa, to kilka ważnych słów o upałach. Nie zaszkodzi o tym mówić. Chociaż najbliższe dni mają przynieść chwilowe ochłodzenie, to synoptycy zapowiadają, że gorąca pogoda wróci już w połowie lipca, a zwierzęta, podobnie jak ludzie, bardzo źle znoszą wysokie temperatury. Powinny mieć stały dostęp do świeżej wody i możliwość schronienia się w cieniu. Warto też pamiętać, że w czasie upałów spacery najlepiej planować wcześnie rano i późnym wieczorem, a rozgrzany asfalt może poparzyć psie łapy. Poza odpowiednim nawodnieniem również ważne jest ograniczenie aktywności w największy skwar. Weterynarze przypominają, że w upalne dni pies nie powinien długo przebywać na słońcu. I takich rad nigdy za wiele. Będziemy o nich niejednokrotnie mówić jeszcze w programie Na kocią łapę i na psa urok. A już za chwilę porozmawiamy o najpiękniejszych psach opolszczyzny. Zajrzymy do dorocznego rankingu organizowanego przez Opolski Oddział Związku Kynologicznego w Polsce, a bohaterką naszego programu będzie Słuczka, która w tegorocznym zestawieniu zajęła drugie miejsce. Poznamy jej historię, charakter i dowiemy się, co sprawia, że zachwyca nie tylko na wystawach. Zostańcie z Radiem Opole koniecznie przynajmniej do godziny 16 w programie Na kocią łapę i na psa urok.

0: programie Na Kocią Łapę i na Psa Urok gościmy dzisiaj Julię Suszanowicz, która razem z mamą, panią Kasią, może się pochwalić tytułem w konkursie na najpiękniejszego psa opolszczyzny. Drugie miejsce. Taki tytuł trafił do Suczki. Tira Vento Petit Paris. Cześć, dzień dobry Julia, witam cię bardzo serdecznie. Bardzo trudna ta nazwa, to imię waszego psiaka. Tira Vento Petit Paris, a w skrócie, jak mówicie na nią?
1: Tosia.
0: Tosia, po prostu Tosia, jak to pięknie brzmi. Ale tak jest, że te psy rodowodowe, one muszą mieć ten tytuł hodowli też, prawda, zapisany?
1: Tak, tutaj jest, Tosia jest z hodowli Tira Vento, oto również pani Kasi. Więc to jest jej nazwa przydomku, a jej imię rodowodowe to Petit Paris.
0: I wołacie na nią po prostu Tosia, no, Tosia. I na to imię reaguje. Tak. Czy wam się zdarza, że do niej tak po francusku?
1: Nie, raczej jest Tosią.
0: Mogłoby się zdziwić, prawda?
1: Jak kiedy podpadnie tak jest Antoniną.
0: O, właśnie, Antonino, moja droga, coś ty tutaj narobiła. Pół żartem, pół serio, ale naprawdę to jest bardzo poważna sprawa i wielki tytuł do was trafił. Irlandzki spaniel wodny, drugie miejsce w konkursie na najpiękniejszego psa opolszczyznę. Jak się zdobywa taki tytuł?
1: Tutaj jest to ranking wystawowy za rok 2025 i tutaj liczyły się osiągnięcia wystawowe psa z roku 2025.
0: No to jakimi się możecie pochwalić tytułami, które do tej pory w tym 2025 Tośka zdobyła?
1: W zeszłym roku takim największym tytułem było zwycięstwo Europy na wystawie europejskiej w Brnie. Ma też kilka tytułów zwycięzcy klubu i wystaw specjalistycznych z różnych krajów, plus zwycięstwo Polski, Zagrzebia i...
0: Macie jeszcze w domu miejsce na medale i na rozety i na puchary?
1: Jeszcze tak.
0: A, jeszcze troszkę by się znalazło. A powiedz, w jakim wieku jest Antosia? Tośka.
1: Tak, Tosia w maju skończyła 3 lata.
0: No to już jest takim dorosłym psem, to przypuszczam, że te młodzieżowe medale też już zdobyła.
1: Tak, też ma.
0: Opowiedz o nich.
1: Z młodzieżowych też ma polskie zwycięstwo klubu, zwycięstwo Polski, młodzieżowego interczempiona i czempionaty różnych krajów.
0: A co jest takiego w niej najpiękniejszego, co decyduje o tym, że zdobywa nagrody?
1: No dla nas oczywiście charakter. Tośka podbija serca i co ktoś się upozna, to wydaje mi się, że pierwsze co to podbija charakterem. Oczywiście wizualnie też, bo jednak gdyby nie budowa, czyli eksterier, to i jej ruch, to tych tytułów by nie zdobyła.
0: Mm-hmm. A ma coś takiego charakterystycznego, czego nie mają inne psy?
1: Generalnie irlandzki spaniel dowodny najbardziej charakterystyczny ma swój tak zwany szczurzy ogon, który jest naturalnie przełysiały, taki
0: Łysy.
1: Tak. Plus naturalnie krótki włos na pysku, który nie jest golony w przeciwieństwie do pudli czy portugalskich dowodnych. Plus jest to jedyny dowodny spaniel, który jest cały w lokach, więc ma tą swoją lokatą czuprynę.
0: I tym się wyróżnia na tle swojej konkurencji?
1: Ta rasa tak.
0: O tym, czym się w ogóle charakteryzują jeszcze spaniele irlandzkie, te psy dowodne, które są w hodowli państwa Suszanowicz, o tym powiemy w Radiopole już za kilka minut.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Wracamy w Radio Pole do rozmowy z Julią Suszanowicz, która jest właścicielką psa, który ostatnio zdobył drugie miejsce w konkursie na najpiękniejszego psa opolszczyzny. Na psa w skrócie mówi się tak zdrobniale Tosia, ale imię ma przepiękne. Przypomnij, Julia.
2: Tiravento Petit Paris.
1: Pięknie to brzmi. Francja, elegancja, chociaż jest to spaniel irlandzki. Opowiedzmy kilka słów na temat samej rasy.
2: Irlandzki spaniel dowodny jest w zasadzie jedynym spanielem, który jest właśnie dowodny i ma tą specyficzną sierść. Jest to największy wśród spanieli i też dosyć jak na spaniela nietypowo pracuje, bo w zasadzie głównie jest aporterem, jest psem na kaczki.
1: Psem na kaczki?
2: Tak.
1: Czyli do tego ta rasa jest taka predestynowana, do tego, żeby pracować, żeby pomagać człowiekowi. To te psy lubią, w tym się świetnie sprawdzają i tego też chyba wymagają, prawda? Żeby ta praca była im dostarczona. W tym czują się świetnie.
2: Tak, jak każdy pies pracujący potrzebuje tej aktywności i pracy na różne sposoby, bo to nie chodzi o to, żeby psa wybiegać, tylko żeby coś też musiał pomyśleć.
1: Żeby pracował i siłą mięśni, i siłą swojego umysłu.
2: Tak, dokładnie.
1: Skąd się wzięła ta rasa?
2: Rasa pochodzi z Irlandii. Jest to bardzo stara rasa. Klub irlandzkiego spaniela utworzono już w 1890 roku, więc jest to jedna z takich wcześniejszych ras. Jest to też bardzo rzadka rasa. Nie tylko w kraju pochodzenia rasy, ale też u nas w Europie.
1: A gdyby tak policzyć, ile tych spanieli irlandzkich mamy w Polsce, to da się?
2: Da się. Są w zasadzie tylko cztery hodowle, z czego dwie jeszcze nie miały szczeniaków, także jest tego bardzo mało.
1: No to rzeczywiście bardzo rzadka rasa. Już tak w skrócie powiedziałyśmy, że taką cechą charakterystyczną spanieli irlandzkich jest szczurzy ogon.
2: Dokładnie.
1: Mhm. Jak on wygląda? I do czego służył?
2: Generalnie ten ogon jest dość charakterystyczny, właśnie jest to jedna rasa, która taki ogon ma. Nie wiadomo też właśnie z czego on się wywodzi, więc tutaj twierdzą, że po prostu jest to właśnie pies, który pierwotnie się tam pojawił. Tak, żeby wytłumaczyć, jak ten szczurzy ogon wygląda. To jest ogon, który do 10 cm od nasady jest porośnięty takimi lokami, tak jak na całym ciele. I po tym fragmencie jest już pokryty bardzo króciutkimi włosami, wręcz jest taki łysy.
1: Jest taki cieniusieńki na samym końcu?
2: Tak, jest taki zwężany.
1: Jeżeli ktoś kiedykolwiek widział szczura,
2: tak,
1: i jego ogon widział, to właśnie ten ogon trzeba by było przytwierdzić do spaniela. I wtedy będziemy mieć ten szczurzy ogon na spanielu irlandzkim. Ale sam spaniel to też trochę inaczej wygląda niż taki przeciętny spaniel, którego sobie wyobrażamy, który nam od razu przychodzi do głowy, prawda?
2: Tak, na pewno jest to wiele wyższy, bo jest to największy ze spanieli. Plus jest cały lokaty, pokryty takimi oleistymi lokami w kolorze brązowym. Tak w zasadzie jest to kolor wątrobiany.
1: Gdyby tak rzucić na niego okiem, to można by się było pomylić z pudlem.
2: Troszkę tak. Niektórzy się śmieją, że jest to nierozczesany pudel.
1: Bo ten skręt loka jest bardzo, bardzo gęsty, bardzo mocny. Słyszałam, że jest to sierść nawet wodoodporna.
2: Tak, to widać, jakby się ją tylko tak zlało z góry wodą, to ona z niej spłynie, a przy nasadzie będzie sucha.
1: No i to też ma swoją funkcję, bo wspomniałaś już o tym, że to są psy dowodne, że ich celem było wskakiwanie, celem życiowym niemalże, wskakiwanie do wody po to, żeby aportować kaczki.
2: Dokładnie. Jest to sierść, która pozwala na, pomaga w pracy w wodzie. Widać też to ich zamiłowanie do wody, więc pomaga w tym, żeby ten pies mógł swobodnie tą kaczkę nawet z wody przynieść.
1: I tak sobie myślę teraz, że ten szczurzy ogon to też mógł być bardzo funkcjonalny przy takim pływaniu, bo nie obciążał takiego psa. Może on trochę też służył jako taki spławik?
2: On jest głównie sterem tego psa.
1: Czyli pies jest sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem. A czubek na głowie, bo to też jest taka cecha charakterystyczna tych psów, prawda?
2: Tak, to znaczy one generalnie mają na całej długości te loki, właśnie oprócz tego pyska, co też sprawia, że ta czupryna jest trochę większa. Mhm. Na pysku naturalnie jest krótka sierść.
1: To porozmawiajmy teraz trochę o charakterze tych psów. Jakie one są? Bo wydają się być takimi misiami, przytulakami, takimi sympatycznymi psami, które z przyjemnością nam potowarzyszą na kanapie. A prawda jest jaka?
2: To trzeba przyznać, że to są bardzo socjalne psy i są naprawdę fajnymi członkami rodziny. Bardzo są wpatrzone w tego człowieka. W końcu ma pracować dla tego człowieka i tak właśnie z nim. Są to psy na pewno aktywne, więc trzeba im poświęcić trochę czasu na pracę, ale są to psy właśnie chętnie towarzyszące swojemu człowiekowi. Są to też psy trochę nieufne do obcych, chociaż Tosia jest tego słabym przykładem, ale to też jest kwestia pracy, no i ona już wie, że jak gdzieś idzie, czy jakieś wystawy, to się równa smaczki, więc ludzie są bardzo fajni.
1: A, to ona już zwietrzyła tutaj podstęp, wie, że jak jest miła, to wtedy to się opłaca. Dokładnie. Ale to też świadczy o jej inteligencji. No właśnie, jak wygląda ta kwestia inteligencji tych psów, tej
2: one
1: rasy?
2: One są bardzo sprytne i bardzo dobrze obserwują, więc jeżeli coś, na czym się będzie im zależało, to zobaczą, będą obserwować tak, żeby im to wyszło.
1: Mm-hmm. Mają swój cel i wiedzą już, jak do tego celu dążyć i jak ten cel osiągnąć. Rasa spanieli irlandzkich, ona, jak wspomniałaś, jest bardzo rzadka, ale ona się w pewnym momencie odrodziła, bo było tak, że chyba nawet nie było tych psów widać na polskich wybiegach, na polskich wystawach. Od pewnego czasu widzisz to też, że wzrasta popularność tej rasy, że coraz częściej ludzie zaczynają o nią pytać, o niej mówić?
2: Niewiele. Są to psy, które dość niedawno były sprowadzone do Polski. Potem ta pierwsza hodowla przestała hodować i dopiero z czasem pojawiła się następna, ale dalej nie jest to dużo. W zasadzie w Polsce głównie jeździ jej rodzina. Plus jeszcze są dwie osoby, które też mają te psy i jeżdżą, więc dalej jest to bardzo niewiele.
1: No a jak w takim razie się te psy u was znalazły w waszej hodowli? Skąd pomysł, żeby zająć się akurat taką rasą?
2: U nas głównie przez to, że mamy też rasę z grupy ósmej, czyli hiszpański pies dowodny. Oglądaliśmy relacje z takiej najbardziej prestiżowej wystawy, czyli z Krafta. I tam na finałach zobaczyliśmy właśnie irlandzkiego spaniela i bardzo nas zaciekawił przez ten właśnie swój wygląd. I tak zaczęliśmy czytać o rasie, dowiadywać się i zakochaliśmy się w tej rasie i tak pojawiła się u nas Tośka.
1: A było coś w tych psach takiego, co was szczególnie ujęło? Bo to, że one są piękne, no to wiadomo, to wystarczy na nie popatrzeć, że one urzekają na sam pierwszy rzut oka, ale coś takiego charakterystycznego w nich było, co was zaciekawiło, zaintrygowało, że postanowiłyście, o, to jest dla nas wyzwanie?
2: To, co tak nas najbardziej urzekło, w zasadzie najbardziej było widać po takim pierwszym spotkaniu na żywo i właśnie to widać przy Tośki rodzinie, czy tak jak ją poznaliśmy małą, to taka właśnie nasza Tośka wariatka. Że to trochę tak po oczach widać, tak jak niektórzy mówią, jest to tak w niektórych opisach rasy, że to jest taki pies klaun. I trochę tak jest.
1: Naprawdę? Tak się opisuje tego psiaka?
2: Tak.
1: Pies klaun?
2: Tak, i z zachowania, i trochę z wyglądu, więc często słyszeć, nawet jak w Irlandii opisują czy na wyspach, to clown dog jest częstym określeniem.
1: A to przecież pies, który taką ciężką pracę wykonywał, bo za tymi kaczkami musiał do tej wody wbiegać. A swoją drogą to ciekawa jestem, jak sobie przy tej gęstej sierści, tej wodoodpornej sierści ta rasa radzi przy upałach, które teraz na przykład mieliśmy na Opolszczyźnie.
2: Jest to sierść, która też izoluje od takiego upału. No na pewno w Irlandii nie mają takich upałów, jak były teraz w najbliższych dniach, więc...
1: Oj, teraz to wszędzie ta fala upałów przeszła.
2: Tak, dokładnie.
1: A swoją drogą to jak radzić sobie z sierścią, jak przygotowywać psa na takie wysokie temperatury, to o tym też za chwilę porozmawiamy, bo Julia jest także groomerką. Zostańcie w takim razie z Radiem Opole, wracamy za kilka minut.

0: Radio Opole. Dzisiaj rozmawiamy z Julią Suszanowicz, która prowadzi hodowlę Perro Addicto. Julia, bardzo interesująca nazwa hodowli. Wyjaśnij.
1: Tak, to się wzięło takie trochę hiszpańskie tłumaczenie psiocholika, czyli uzależnionego od psów.
0: Czyli perro od psa, addicto od uzależnienia.
1: Dokładnie.
0: I ty trochę jesteś, prawda, od tych psów uzależniona?
1: Trochę tak. Śmiejemy się z mamą, że teraz nie wyobrażamy sobie życia bez tych psów.
0: Mm-hmm. A jak to się zaczęło?
1: Ja odkąd pamiętam, to zawsze mieliśmy w domu psy, więc te psy towarzyszyły nam zawsze.
0: I to były zawsze psy rasowe?
1: Nie. Na początku, długo były to psy gdzieś tam adoptowane, przygarnięte i raczej od takiej się zaczęło. Ja też w ten sposób zaczęłam pracować z psami, tak żeby sobie radzić z tymi ich problemami. I potem z czasem pojawił się pierwszy taki nasz rasowy, właśnie z myślą o wystawach i hodowli, pojawił się pierwszy hiszpański dowodny.
0: Mm-hmm. Tak to się zaczęła ta historia już hodowli, ale ty uzależniona od psów jesteś w wielu kategoriach, bo tak, hodowla to jest jedna twoja działka, jesteś behawiorystką i jesteś też groomerką. Śmiało można powiedzieć, że ty jesteś cała sobą w tym świecie kynologicznym.
1: Zgadza się.
0: Że wszystkie twoje myśli są zajęte przez psy.
1: Trochę tak.
0: No to opowiedz w takim razie o tym, jak wygląda wasza hodowla, bo dzisiaj przede wszystkim rozmawiamy o Tosi, która triumfowała też w rankingu na najpiękniejszego psa Opolszczyzny i jest w ogóle taką czempionką, że długo można by było mówić o jej wszystkich sukcesach. Mówimy o spanielu irlandzkim, ale to nie jedyna rasa, którą macie w hodowli.
1: Dokładnie. Hodowla generalnie zaczęła się od hiszpańskich psów dowodnych. I mamy tutaj trzy przedstawicielki. Jedna z nich jest już urodzona u nas i zarówno jedna z tych starszych, jak i ta urodzona u nas miały też w tym rankingu drugie i trzecie miejsce w grupie ósmej, czyli zaraz po Tośce.
0: Mhm.
1: Potem pojawiła się właśnie Tosia, czyli irlandzki spaniel dowodny, a niedużo później rasa, którą mama wybrała, był praski krysarzyk, czyli praski rattler.
0: O, to też interesująca sprawa. Nic nie wiem na temat tego psa. Powiedz coś więcej na temat tej rasy.
1: Jest to jedna z mniejszych ras psów. Jest to również stara rasa, ponieważ pojawiała się na dworze w Pradze. Był to, no właśnie tak jak nazwa mówi, praski szczurołap. Jednak była ona na dworach, nie tak gdzieś w domach na wsiach, tylko na dworach i była też jako taki prezent wśród tej królów.
0: Mhm. Jak wygląda ten pies?
1: Jest to pies, który jest trochę drobniejszy, najbardziej przypomina powiedzmy toja rosyjskiego, drobnego pinchera. Jest w kwadracie, ma taką delikatną głowę, tak jak się niektórzy śmieją, takie sarenki.
0: Bo kiedy myślę o szczurołapach, to od razu przychodzą mi jorki do głowy, bo to są psy, które ta rasa była stworzona do tego, żeby walczyć właśnie ze szczurami. I tak sobie myślę, że osoby, które biorą takie psy z myślą o tym, że to są takie miłe, sympatyczne, małe przytulanki, no to mogą się pomylić, jeżeli chodzi o ich charakter.
1: Te pieski, tak jak sobie myślimy o takich małych, którzy są raczej zgryźliwe i zajadłe, te takie nie są. One generalnie bardzo lubią i ludzi, i psy. Fakt, przyniosą mysz do domu i złapią. Tego im się nie da odebrać, one dalej to w sobie mają. Jednak jak widzą kocyk i możliwość spania na kolanach, to chętnie będą spać, dopóki właśnie tego szczura nie zobaczą.
0: Jakie są plusy i minusy posiadania własnej hodowli? Jakie są blaski i cienie funkcjonowania w takim świecie?
1: I tutaj można by było dużo mówić, bo tak jak pomyślimy o tych chociażby samych szczeniakach, to widzimy takie słodkie pyszczki, które, no trzeba przyznać, są słodkie, ale tutaj też jest kupa pracy.
0: Z naciskiem na to ostatnie?
1: Dokładnie. Trzeba też jednak przy nich posprzątać, dużo zrobić i przemyśleć chociażby samo skojarzenie, czyli to jak dobrać tych rodziców, co chcemy poprawić i do czego chcemy w tej hodowli dążyć.
0: Mhm. To są takie rzeczy, które trzeba wiedzieć na starcie. A jak się w ogóle funkcjonuje tak przy tym, kiedy ma się i szczeniaki, i już dorosłe psy, i jeszcze uczestniczy się w wystawach krajowych, międzynarodowych?
1: No to tak jak przy posiadaniu psa, tylko trochę bardziej intensywnie. Te psy z nami na co dzień mieszkają, one nie żyją w żadnych gdzieś tam zewnętrznych kojcach, tylko śpią z nami. Znaczy tak, leżą z nami na kanapie, razem aktywnie staramy się spędzać czas, tak żeby te psy miały zaspokojone wszystkie swoje potrzeby. Różne wyjazdy też muszą być przyzwyczajone do tego, żeby z nami jeździć, podróżować, tak jak wspominaliśmy, też jeździmy na wystawy zagraniczne, więc te psy jeżdżą i są przyzwyczajone do tego podróżowania z nami.
0: Mhm. Od maleńkości one są już uczone, socjalizowane do tego, żeby na tych wystawach być, żeby umieć się tam zachować, żeby umieć się tam odnaleźć, żeby później właśnie już, kiedy wkroczą w ten etap wystawowy, wiedziały, jak się zachować.
1: Tak. Mhm. Zaczynają dosyć wcześnie, bo tą pracę trzeba zacząć jak najszybciej, ponieważ na wystawach, zwłaszcza tych powiedzmy wyższych rangą, czy nawet na takich niższych, czy halowych, jest głośno, jest bardzo dużo ludzi, dużo psów, więc muszą być przyzwyczajone do tego, że tam może być fajnie, że te odgłosy i to natężenie psów i ludzi nie jest wcale straszne.
0: Że to nie jest nic groźnego dla nich, wręcz przeciwnie, to może być świetna zabawa, no ale to kwestia po prostu przyzwyczajania. To jest o tyle istotne, żeby później móc swobodnie uczestniczyć w takich wystawach i to, żeby był komfort i dla wystawcy, dla człowieka i dla jego podopiecznego.
1: Dokładnie. Przede wszystkim mamy mieć i my, i razem z psami z tego mieć fan, mamy się dobrze bawić, a nie jesteśmy tam za karę.
0: Ale kiedy wy macie psy w różnym wieku, na różnym etapie rozwoju i uczestnictwa w wystawach, to czy wy zabieracie, kolokwialnie mówiąc, całą ferajnę na każdą wystawę ze sobą?
1: Na każdą może nie, ale najczęściej bierzemy właśnie nie także jednego, tylko one jeżdżą w różnym wieku, w różnych klasach, w zależności od właśnie wieku czy etapu.
0: Mhm. Macie jakieś takie swoje sprawdzone metody logistycznie, jak to wszystko połapać, jak to wszystko zorganizować?
1: Teraz już mniej więcej tak wiemy, jak tutaj, co trzeba zrobić.
0: To zdradź jakieś takie pro-tipy, lifehacki.
1: Lifehacki. Na pewno trzeba pamiętać o tym, czy jest to wystawa zewnętrzna, wewnętrzna. Trzeba pamiętać, co trzeba spakować, co zabrać. Tu jest ten plus, że jesteśmy z mamą, więc nawet jeżeli gdzieś tam nam się nałożą na różnych ringach, to możemy się wymienić, czy wystawić w tym samym czasie.
0: Są jakieś gadżety takie specjalne, bez których sobie nie wyobrażacie uczestnictwa w wystawach?
1: One się też z czasem zmieniają, bo to tak jak mi się wydaje, że przy każdej dziedzinie ciągle coś nowego wypatrzymy, podpatrzymy gdzieś, więc to się też zmienia.
0: A ostatnio na co trafiłyście? Co zostało z wami?
1: Zostało z nami. Na pewno wózek jest taką dość, nie pomyśli się o tym na samym początku, ale jest dość przydatny, zwłaszcza im więcej tych gadżetów się potem ma, to tak, żeby się z tym wszystkim zabrać.
0: Bo tak sobie myślę, że do pewnych rzeczy dochodzi się z czasem, prawda? Na zasadzie doświadczeń, na zasadzie popełniania błędów i podpatrzenia trochę u innych hodowców, co oni takiego ze sobą mają, z czego korzystają, jak sobie z tym wszystkim radzą. Pamiętasz takie rzeczy, które wam doskwierały, wam utrudniały życie w czasie wystaw jeszcze wcześniej, zanim wdrożyłyście je w życie?
1: Na pewno początkowo poszukiwanie cienia. Tak, na takich zewnętrznych musieliśmy też znaleźć taki swój sprawdzony sposób. Tutaj skończyliśmy z tym, że mamy namiot, który daje nam cień, czy jakby się pogoda zmieniła, jakby miało zacząć padać, to też nas od tego deszczu osłoni, tak żeby żadna pogoda nam nie była straszna.
0: Tak, to świetnie wygląda na wystawach, kiedy jest takie wielkie pole namiotowe,
1: tak,
0: jak teraz.
1: Tak, wygląda to śmiesznie.
0: Tak, i te namioty są w przeróżnych rozmiarach. Od takich tylko, które dają cień i tylko w których może się schować sam pies, aż po takie wielgachne, jak na kempingu prawdziwym.
1: Dokładnie. No nas też, zanim weszliśmy tak całkiem w ten świat, trochę bawiło to takie pole namiotowe, ale to dopóki się nie jest na tej wystawie i nie siedzi się tam w zasadzie od rana, bo trzeba być rano, zwłaszcza jak to pierwsze wejście jest dość wcześnie, a trzeba zostać do późnego popołudnia, to jednak gdzieś tam się trzeba schronić I to potem nabiera sensu, ale jak tak się właśnie trochę pojeździ i posiedzi nie tylko od strony obserwującego.
0: No człowiek i pies też uczy się na błędach cudzych i na swoich najbardziej. W takim namiocie to na pewno dużo rzeczy związanych z pielęgnacją można zmieścić, a Julia to akurat tak się składa, też na tej pielęgnacji psiej się dobrze zna. Jakie są trendy, jakie są porady, zwłaszcza na upały w przypadku psich fryzur, o tym powiemy za kilka minut w Radio Opole.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Gościmy dzisiaj w Radiopole w programie Na kocią łapę i na psa urok człowieka uzależnionego od psów, bo tak nazywa się hodowla, którą współprowadzi Julia Suszanowicz, Perro Addicto. Dobrze zapamiętałam?
2: Zgadza się.
1: Dobrze zapamiętałam, czyli uzależniony od psa. Ale rzeczywiście ty jesteś, Julia, o tyle psiocholiczką, że zajmujesz się tym światem kynologicznym, obsługą psa w bardzo szerokim znaczeniu. Hodowla to jest jedna rzecz. Ty też jesteś handlerką, wyprowadzasz psy na ringu i pokazujesz je na wystawie. Do tego zajmujesz się szkoleniem psów, jesteś psią behawiorystką, a ostatnio do tej palety twoich możliwości dołączył także grooming.
2: Zgadza się.
1: Co to takiego? Jeszcze wyjaśnijmy na początek.
2: Grooming to tak bardzo w skrócie psi fryzjer, czyli zajmuje się strzyżeniem, pielęgnacją i wszystkim związanym w tym zakresie wśród psów.
1: Rozumiem, że była taka potrzeba, żebyś jeszcze się w tym wyspecjalizowała. W waszej hodowli było potrzeba.
2: Trochę tak.
1: To nie był przypadek, tylko po prostu pewnie, tak myślę, że w którymś momencie stwierdziłaś, a już nie mam czasu, żeby chodzić z tymi moimi psami przed wystawą do groomera, to sama będę to robić.
2: Generalnie to się zaczęło jeszcze przed tymi wystawowymi, bo przy tych naszych jeszcze adoptowanych były psy, które wymagały strzyżenia i tak z czasem właśnie ta intensywność, czy jak już przy dwóch psach, to zaczęłam sama się tym interesować i sama to robić, więc przy pierwszych wystawowych też ja się zajmowałam ich przygotowaniem, strzyżeniem i groomingiem, więc to tak trochę naturalnie przerodziło się w pomysł na to, żeby zacząć już to robić bardziej profesjonalnie.
1: Skoro dzisiaj bohaterką naszego spotkania jest wasza utytułowana suczka, spanielka irlandzka Tosia, no to w takim razie powiedz, jak się pielęgnuje taką rasę?
2: Ta rasa wygląda na trudną w pielęgnacji, jednak taka trudna nie jest. Przede wszystkim ważne, żeby tak jak przy każdym psie pamiętać o rozczesywaniu. Tutaj przez te loki najlepiej, żeby to rozczesać wszystkie gdzieś tam zbite, czy generalnie całą sierść przeczesać najlepiej na mokro, tak żeby ona sobie wyschła i spokojnie wróciły te loki do swojego skrętu, żeby nie zrobić z niej właśnie takiego pudelka. I całość strzyżemy nożyczkami, jest ta ich fryzura jest dość prosta, tu nie ma jakichś skomplikowanych na niej
1: nie wzorów. Trzeba tutaj takich fryzur robić jak w przypadku pudli.
2: Nie trzeba, to ma być pies, to jest pies pracujący, więc tam nie ma jakichś wymyślnych fryzur.
1: Ale spaniele irlandzkie to są psy o bardzo grubej tej sierści, tych loków jest naprawdę bardzo dużo. I tak można by było przypuszczać, że jest co robić. Jakieś specjalne produkty są przeznaczone do takiej sierści, do tego skrętu, do tej rasy?
2: Generalnie produkty do włosa średniego, czyli tu do tej grupy zalicza się dużo typów sierści, bo włosem średnim jest włos podszerstkowy, który te rasy też posiadają. Nie jest może taki sam jak podszerstkowy u owczarka czy innych takich puchatych, ale też ten podszerstek posiadają.
1: A jak często się takiego psa wystawowego powinno do groomera prowadzić?
2: Wystawowego na pewno przed wystawą i właśnie w miarę regularnie pielęgnować też w domu, czyli odżywić ten włos, na pewno rozczesywać raz w tygodniu. I najlepiej po każdym takim spacerze gdzieś tam w krzakach w lesie pamiętać, żeby też to wszystko z niego wyczesać.
1: Tak się zastanawiam, czy więcej kosmetyków w waszym domu mają psy, czy jednak ludzie?
2: Przez moje zainteresowanie raczej psy, bo też najpierw testowałam różne kosmetyki, więc te droższe są raczej psie niż moje.
1: Ach tak, to takie już coś normalnego w przypadku osób, które zajmują się hodowlą psów i uczestniczą w wystawach. To teraz zejdźmy na psy, ale takie zwykłe, domowe, niewystawowe. Lato mamy w pełni, naprawdę te ostatnie tygodnie, ostatnie dni pokazały, na co słońce stać. Mieliśmy bardzo wysokie temperatury, źle sobie radzili z tymi temperaturami ludzie, ale psom wcale nie było łatwiej. Z punktu widzenia groomera, jak przygotować psa, jak uczesać psa, jak postępować z psem w przypadku upałów?
2: Taką pierwszą myślą u większości właścicieli jest to, żeby psa ściąć jak najkrócej. Jednak to nie jest najlepszy trop, ponieważ ta sierść służy też do izolacji. ona też chroni przed tym słońcem, chroni przed upałem, tak jak my się staramy chronić przed słońcem, zakładając coś cienkiego, ale na przykład z dłuższym rękawem, żeby nas nie spaliło. Tak samo u nich tą ochronę przed słońcem, za nią służy sierść.
1: Ale to znaczy, że w ogóle nie ścinać sierści, nie skracać jej na upały, na te wysokie temperatury?
2: Przy psach, które właśnie strzyżemy, na krócej jak najbardziej, ale nie za krótko, tak żeby coś ich jednak chroniło, a przy psach podszerstkowych pod żadnym pozorem nie golimy. Jest to rodzaj włosa, którego w ogóle nie powinniśmy golić. Przyciąć możemy troszkę końcówki, tak żeby wyglądały estetycznie, ale tu psów takich jak owczarki, czy wszystkie północne haski, samojedy, takich na pewno nie golimy.
1: Bo od razu myślimy, że skoro te psiaki mają taką grubą sierść, tak dużo tej sierści mają, no to może jest im za gorąco z tą sierścią, a tutaj to jest o tyle taka pułapka myślowa, że sierść akurat działa jak taki klimatyzator, po prostu naturalny klimatyzator, o który powinniśmy bardzo mocno dbać, ale bez przesady.
2: Tak, psy, to nam się wydaje, że to tak jakbyśmy ubrali gruby kożuch, jednak psy nie oddają tego ciepła przez skórę, oddają głównie przez ziajanie, więc oddają językiem i przez łapki, więc to nie jest taka analogia, jak my byśmy ubrali kożuch.
1: Skupmy się w takim razie na tych łapkach, bo to też jest część zadań groomerskich, odpowiednia pielęgnacja łap, pazurów. Czy na lato też jakieś szczególne tutaj są zalecenia groomerskie?
2: Tutaj tak standardowo, czyli właśnie pazurków musimy pilnować cały rok, tak samo tego, żeby te łapki były nawilżone, też pilnujemy cały rok. Ważne przy upałach, żebyśmy sprawdzili temperaturę zwłaszcza chodnika, czyli sprawdzamy dłonią, stopą, tak żeby skórą po prostu sprawdzić, czy ta temperatura nie jest za gorąca. Jeżeli dla nas po przyłożeniu jest za ciepło, znaczy, że dla piesków tym bardziej i możemy doprowadzić takim nawet krótkim przejściem, nie mówiąc już o spacerze, do poparzenia tych. Mhm.
1: Jak sobie radzić w takich sytuacjach, kiedy jednak pies stąpnie tam, gdzie nie powinien?
2: Właśnie najlepiej sprawdzić, zanim on
1: lepiej
2: ruszy.
1: Zapobiegać niż leczyć.
2: Dokładnie.
1: Ale jednak, kiedy się tak zdarzy, to jakąś taką pierwszą pomoc, jaką możemy zastosować?
2: Na pewno sprawdzamy, czy tam się nic nie stało, no i wtedy reagować tak jak przy poparzeniu.
1: Czyli po prostu do lekarza weterynarii się zgłosić. Mhm. A są też takie psy, które naturalnie nie mają tej sierści za dużo, na przykład grzywacze, one mają te brzuszki takie już gołe, same z natury. Czy są jakieś preparaty, które też chronią te psy przed, no może nie ciepłem, ale przed słońcem po prostu?
2: Takie psy na pewno potrzebują, tak jak zresztą i my, kremu z filtrem i ochrony przeciwsłonecznej, więc one są regularnie smarowane kremem z filtrem. Oczywiście też osłaniamy od słońca mimo wszystko, na ile możemy, żeby on w tym pełnym słońcu nie siedział.
1: Ale te kremy z filtrem nie dotyczą już psów, które mają solidną sierść.
2: Dokładnie.
1: Tego nie trzeba spryskiwać sprayami z SPF-em?
2: Nie.
1: No i chyba taka podstawowa zasada to po prostu lepiej o to, o czym mówiłyśmy, zapobiegać niż później leczyć. Pamiętajmy o tym, że te upały, kiedy nam jest gorąco, to naszym zwierzakom wcale nie jest chłodniej, więc jeżeli my dbamy o swój komfort termiczny, o to, żeby się po prostu kolokwialnie na słońcu nie spalić, to też powinniśmy pamiętać o tym w przypadku naszych zwierząt. Julia Suszanowicz była dzisiaj gościem programu Na kocią łapę i na psa urok. Julio, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. I trzymam kciuki i za Tośkę, i za Twoje pozostałe psy, które są prawdziwymi czempionami, ale jeszcze nie mówią ostatniego słowa. Do zobaczenia.
2: Do widzenia.

I na dzisiaj to już wszystko, co przygotowaliśmy w programie Na kocią łapę i na psa urok w magazynie nie tylko dla miłośników zwierząt. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę i wszystkie spotkania z naszymi czworonożnymi bohaterami. Za tydzień usłyszymy się w nieco innym składzie. W programie zastąpi mnie Iwona Tokarska, a wiem, że jest już umówiona z Adą Mazurkiewicz z Dogo, z Aleksandrą Tymowicz, zwierzęcą dietetyczką. A ja życzę już Państwu spokojnych, bezpiecznych wakacji. Niech będą pełne odpoczynku, wspólnych spacerów z czworonogami i pięknych chwil, których oczywiście nie zabraknie w towarzystwie naszych zwierzęcych pupili. Do usłyszenia niebawem. Żegna się z Państwem Magda Szybińska. Wszystkiego dobrego.

0: Twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak jak zawsze o pełnej czas na Twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i oczywiście naszego regionu. 350 par jeździeckich z 12 krajów rywalizuje dziś w Jakubowicach. Poprawia się jakość wody w Bobrze. W tych wiadomościach także o niskiej frekwencji w referendum na Słowacji.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: 16 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam. Ten serwis ponownie zaczynamy od informacji z dróg. Na wojewódzkiej 407 w Korfantowie samochód uderzył w drzewo. Autem podróżowały dwie osoby, które samodzielnie opuściły pojazd przed przybyciem służb. Na miejscu spodziewajcie się jednak drobnych utrudnień. Bez przeszkód pojedziecie już natomiast obwodnicą Niemodlina, gdzie przed godziną palił się samochód.
1: To dzieje się teraz w regionie.
0: Jakubowice podobnie stały się stolicą jeździectwa. To za sprawą międzynarodowych zawodów Silesia Equestrian 2026, do których przystąpiło 350 par.

0: projektu Opolska Marka Jeździecka pod patronatem Marszałka Regionu.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: A w nich Dolny Śląsk poprawia się jakość wody w Bobrze. Wskazują na to wyniki badań próbek wody pobrane z rzeki w czwartek i piątek. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje jednak, że nadal przekroczone są normy dla kilku wskaźników. Więcej na ten temat wie Arkadiusz Augustyniak.
2: W porównaniu z badaniami z końca czerwca poprawiła się jakość wody w pobliżu zapory w Pilchowicach. Stężenie rozpuszczalnej rtęci spadło poniżej poziomu wykrywalności. Badania wody w Bobrze rozpoczęto po masowym śnięciu ryb. Doszło do niego po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice przed planowanym remontem zapory. Dziś zarząd Tauronu powołał Radę Społeczną, która ma zbadać sytuację na Bobrze i w Jeziorze Pilchowickim.
0: Sprawę masowego śnięcia ryb wyjaśnia prokuratura. Tauron przekonuje, że przyczyną były osady z dna rzeki oraz upały.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Opolski Remtrak poszukuje nowych pracowników. Obecnie spółka zatrudnia około 1300 osób, jednak kolejne kontrakty i planowana rozbudowa spowodują konieczność zwiększania kadry. Jak podkreśla członek zarządu PKP Intercity Adam Wawrzyniak, poszukiwani są m.in. spawacze, inżynierowie, projektanci czy konstruktorzy.
3: Politechnika Opolska dostarcza nam świetnie wykształcony, młody na rybek, ale to nie tylko ta produkcyjna praca warsztatowa, bo jest praca konstrukcyjna. Wagony po modernizacji przechodzą szereg badań. Musimy też i zatrudniamy specjalistów od certyfikacji. Takich ludzi też poszukujemy.
0: A tylko w ubiegłym roku w Opolu wyremontowano ponad 1000 wagonów i przeprowadzono około 250 napraw awaryjnych. W wiadomościach jeszcze zagranica. Referendum na Słowacji okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. O wynikach wczorajszego głosowania poinformowała tamtejsza Państwowa Komisja Wyborcza. Z jej komunikatem zapoznał się Wojciech Stobba.
4: W referendum wzięło udział nieco ponad 16% uprawnionych do głosowania. Aby było wiążące, wymagana była więcej niż połowa. Próg ten udało się osiągnąć tylko raz w historii Słowacji, podczas referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Tym razem Słowacy mogli zająć stanowisko w sprawie dożywotniej renty przysługującej premierowi oraz innym politykom, którzy w przyszłości spełnią ścisłe kryteria. Jej zniesienie poparło 93% głosujących. Drugie pytanie dotyczyło przywrócenia zlikwidowanych specjalnej prokuratury i elitarnego oddziału policji, które zajmowały się m.in. zwalczaniem korupcji. Takie rozwiązanie poparło 92% uczestników referendum. Według komentatorów głosowanie straciło na znaczeniu po decyzji prezydenta Petera Pellegriniego, który nie dopuścił do referendum pytania o skrócenie kadencji obecnego rządu, uznając je za niezgodne z konstytucją.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 20 stopni obecnie na termometrach w Opolu. Cieplej już chyba dziś nie będzie, bo za oknami pada. W nocy już bez opadów, ale na termometrach do 14 stopni. Słabe opady, także jutro w poniedziałek maksymalne temperatury to 21 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Wszystko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze, a razem ze mną w studiu jest Jakub Piesta. Cześć Jakubie.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Oczywiście, jak się Państwo domyślacie, pisarz, autor książki o bardzo intrygującym, przyznaję, tytule Młot na króliki. Jeżeli ktoś się spodziewa, że książka jest dla dzieci, nie jest raczej dla dzieci, ale to za chwileczkę jeszcze Jakuba dopytam, bo może jednak od 12 roku można już ryzykować czytanie takich książek, bo generalnie książka należy do nurtu szeroko pojętej fantazy. To się zgadza.
2: Tak.
1: I z Jakubem spotkałem się podczas opolskich spotkań fantastycznych i byłem bardzo, bardzo zaskoczony, bo siedział na stoisku, nie tylko książka, kubki, gadżety różne, i mówi, że z Białej Podlaskiej przyjechał. I ja przyznaję, naprawdę ujęło mnie to bardzo, a z drugiej strony chyba pokazuje też, jaki jest los kogoś, kto sam wydaje, sam z tym wszystkim jeździ, sam sobie wszystko ogarnia. Z jednej strony ogromny trud dla autora pewnie, a z drugiej chyba wielka przyjemność, bo pisanie literatury gatunkowej, a fantastyka, fantazy do takiej należy, to i tak jest dosyć konkretna, sprecyzowana grupa czytelników. A tu szczęśliwie właśnie takich wydarzeń, jakie odbyło się w Opolu, czyli opolskie spotkania fantastyczne, jesienią Opolkon, i w Polsce jest ich bardzo, bardzo dużo, więc z drugiej strony można też połączyć chyba przyjemne z pożytecznym, czyli poznać ludzi, porozmawiać, spędzić też miło czas, więc nie jest to ciężka tylko i wyłącznie praca.
2: Zgadza się. Jeśli chodzi o samo Opole, to ja już tu jestem trzeci raz na opolskich spotkaniach fantastycznych. Tak się zdarzyło, że właśnie na tej drugiej imprezie ani razu nie byłem. Ale tutaj pamiętam w 23 roku pierwszy raz się zjawiłem ze swoją książką, wtedy dwa lata po wydaniu w zasadzie. I kolejny raz byłem w 25 roku, gdy organizatorzy mnie zaprosili, bo zapoznali się z książką i ich zainteresowała. I wtedy pamiętam, miałem też spotkanie autorskie tutaj i dzisiaj właśnie w tym roku jestem trzeci raz. Jakoś tak polubiłem przyjazdy do Opola, chociaż za pierwszym razem dostałem mandat. A jeśli chodzi o jazdę po Polsce, to tak, to jest na pewno poza tym wysiłkiem, który trzeba włożyć, dużo przyjemności z takiej jazdy, spotykania się z czytelnikami, poznawanie w ogóle nowych ludzi, bo często jest tak, że ludzie pierwszy raz słyszą o tej książce, chociaż no, w tym momencie ona ma już 5 lat, no niecałe 5 lat. Planuję wydać jakoś niedługo, mam nadzieję jeszcze w tym roku, drugą książkę i mam nadzieję i też podejrzewam, że za rok znowu się w Opolu pojawię, tym razem właśnie prezentować tą drugą książkę, drugi tom, kontynuację tego zbioru opowiadań fantazy mojego.
1: Ale od razu tutaj dodam, bo Jakub mi powiedział, że tym razem nie będzie to klasyczny zbiór opowiadań, ale rzecz bardziej skomplikowana. Nie wiem, czy uda nam się to łatwo wyjaśnić, ale tu szczęśliwie możemy też poczekać po prostu, aż książka się ta nowa ukaże. Natomiast skoro mówisz, że w pewnym sensie kontynuacja, to czyżby, bo jest coś, co łączy te opowiadania. W tej nowej wszystkie będą się bardziej ściśle łączyły, więc będzie sens je wszystkie razem czytać. Ale jak tak sobie sprawdziłem, to mówisz o tym, piszesz na swojej stronie, że akcja moich historii dzieje się głównie we wsi Wolszebniki i jej okolicach. A więc tak już jest coś, co je łączy, ale te Wolszebniki to jest wymyślona wieś. Nie wiem, czy chcesz to zdradzić, czy prawdziwe.
2: To jest z języka właśnie rosyjskiego słowo Wolszebnik. Pamiętam, miałem w podstawówce książkę do języka rosyjskiego Wolszebnaja Ozbuka. I to oznacza po prostu czarodzieja, jakiegoś magika. I tak sobie zaadoptowałem to słowo, bo właśnie też czarodziejów nazywam w tej swojej książce wolszebnikami, znaczy w sumie jest jeden, nie no, później się paru pojawia. W każdym razie wolszebnik to czarodziej i taką sobie nazwę przyjąłem, jak i taki synonim właśnie czarodzieja, żeby też nie za bardzo używać słowa mag, magik, bo nie wiem, czy używam, ale jak coś to rzadko chyba, bo doszedłem do wniosku, że będę używał takich rodzimych słowiańskich nazw bardzo często. I właśnie ta nazwa Wolszebniki też się wzięła. No na takiej zasadzie tworzono nazwy miejscowości, tak, że była z czymś związana i nadawano tą nazwę, tak, żeby się kojarzyła z czymś, a później została po prostu nazwa, która już no zostaje, tak.
1: No ale z drugiej strony ona jest bardzo też wyróżniająca. Jeżeli ktoś wie, gdzie leży Biała Podlaska, a mamy tam 36 kilometrów do przejścia granicznego z Republiką Białorusi, no to jest też rzeczą naturalną, tak jak na Śląsku jest sporo Ślązaków, jest też mniejszość niemiecka, to podobnie jest, podejrzewam, w Białej Podlaskiej, że te wpływy i to zmieszanie się kultury białoruskiej, polskiej, a pewnie jakiejś jeszcze innych, jest rzeczą naturalną. Natomiast dla czytelników, tak jak dla mnie, widzisz, ja od razu zwróciłem uwagę, prawda? I ja uważam, że jest bardzo fajnie i myślę, że sporo autorów też tak robi, także w fantastyce, w fantazy, że stara się właśnie sięgać do jakichś źródeł ludowych, wierzeń, podań, bo wtedy raz, że jest to dodatkowy, fajny taki atut dla miejscowych, ale jak widać po mnie atrakcyjny też dla reszty Polski, bo ja nie wiedziałem, co to jest. Mogłbym teoretycznie pytać AI, ale przyznaję, że nie używam AI. Teraz taka moda na przyznawanie się, czy ktoś używa, czy nie używa.
2: Ja też się staram nie używać. Jeśli chodzi o ten wschód Polski, no tak, to akurat to południowe Podlasie, północne Polesie, tam Białopodlaska właśnie, Włodawa, takie ośrodki, to był taki tygiel trochę kultur. U nas nawet obecnie dzisiaj jest trochę Białorusinów, praktycznie codziennie gdzieś się spotyka ludzi z Białorusi, ale to w zasadzie ja uważam, że granica taka między Polską a Białorusią to trochę została tak sztucznie wytyczona w pewnym momencie historii, a te kontakty, no, Białorusini są nam dość bliscy, bym powiedział, przynajmniej tacy ludzie, nie powiedzmy...
1: Normalni ludzie, tak, zwykli, którzy tam żyją.
2: Nie przedstawiciele jakiegoś rządu. W każdym razie u nas w regionie jest taki właśnie ten język typowy. Ja go też staram się może nie tyle używać, ale lubię czytać o nim, lubię, bo używanie to jest inna sprawa, trudniejsza, bym powiedział. Lubię też czasem używać go, ale w książce u siebie.
1: No właśnie, tak myślałem, że jak już ten Wolszebniki, no to może jakieś gwarowe takie albo inne jakieś jeszcze wyrazy będą.
2: Zgadza się, zwłaszcza w tej drugiej książce, którą teraz którą piszę, ale już tak pod koniec tej pierwszej też myślę, gdzieś tam się zdarzy jakiś taki brzmiący egzotycznie wyraz.
1: Można zawsze słowniczek na końcu dokładać, tak niektórzy robią.
2: To znaczy, ja staram się nie używać właśnie żadnych przypisów słowniczków, tylko staram się, jeżeli coś piszę, co jest mało zrozumiałe albo właśnie takie mało popularne w tym języku polskim, że tak powiem, słownikowym, to raczej staram się, żeby to z kontekstu wynikało, co dane słowo oznacza. I ja sam też pochodzę ze wsi, znaczy ze wsi, z PGR-u. Moi rodzice pochodzą ze wsi, więc ja tak staram się właśnie tej mowy wiejskiej używać, bo moim zdaniem to nie jest tylko kwestia słownictwa, ale też sposobu myślenia, sposobu odzywania się i staram się właśnie to, zwłaszcza w dialogach gdzieś tam umieszać, bo uważam, że to jest bardzo urokliwe i ma duży potencjał do tego, żeby z tych dialogów zrobić coś zabawnego. I tutaj jeszcze od razu wrócę do tego pytania o wiek wstępu dla kogo to jest ta książka. Uważam, że jedyną barierą taką wyznaczającą wiek wejścia to jest, no u mnie nie ma raczej jakichś, nie wiem, obscenicznych scen albo brutalnych czy czegoś takiego, tylko jedyną taką barierą, myślę, jest ten język, bo u mnie jest sporo tych archaizmów, regionalizmów, staram się ich używać, też właśnie przyswajać takie, trochę te nasze wschodnie, jak to się
1: gwarowe
2: mówi.
1: Gwarowe słowa, powiedzenia, zwroty.
2: Tak, tak, tak. Część właśnie nawet, to już jest takie osobiste doświadczenie, zasłyszane gdzieś tam od babci, zwroty, które lubię właśnie, których używa w jakichś tam okazjach. I myślę, że to jest takie z jednej strony właśnie trudne do momentami do zrozumienia, do przyjęcia, ale właśnie mówię, staram się, żeby to wynikało z kontekstu gdzieś tam, gdy jakiegoś słowa danego używam. A z drugiej strony myślę, że to jest ciekawe i zabawne momentami właśnie.
1: Aha, no właśnie ta zabawność też mnie intryguje, ale o tym, czy młot na króliki jest zabawny, porozmawiamy za chwilę. Posłuchajcie teraz być może zabawnej muzyki. Zobaczymy, co wam realizator przygotuje. A do rozmowy z Jakubem wrócimy.

0: o literaturze.
1: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal jest Jakub Piestan i spróbujemy teraz Wam troszeczkę przybliżyć tę postacie, tych bohaterów, bohaterki tych opowiadań, bo mówienie o tym, że no jest to jakaś wioska i są tam magowie, ale w gruncie rzeczy, gdyby ktoś tylko popatrzał, bo na przykład ja otrzymałem pocztówkę bardzo ładną, Tymon leci. I to nawet na koszulkę trafiło. Mam takie wrażenie, że ten Tymon leci, chociaż tytuł całego zbioru jest Młot na króliki, to chyba Tymon stał się ulubionym bohaterem czytelników, takie mam wrażenie, ale graficznie jest to też bardzo, bardzo ładnie zrobione. To on wygląda magicznie, no bo jest jakiś chłopiec, który leci, jacyś ludzie patrzą w górę. No to kojarzy się bardziej, przyznaję, z książką dla dzieci właśnie. Stąd też pytałem na początku o ten wiek, ale mam wrażenie, mówiłeś o poczuciu humoru, o tej magii, takie wiejskie, fajne środowisko, że to właśnie nie są krwawe historie rzeczywiście, że nikt z młotem nie biega i królików nie zabija, chociaż do tego dojdziemy pewnie, dużo nie zdradzając, ale Tymon leci z kolei jest dla mnie taką drugą skocznią. I ja patrząc na tą pocztówkę, tu na tytuł książki, okładkę, myślę, intrygujące, więc być może też zakorzenione w jakichś wierzeniach i podaniach też tam regionalnych. Ale to się za chwilę okaże. A może też w klasyce po prostu, którą się naczytałeś i postanowiłeś też zostać takim pisarzem, a tylko wrzucić to wszystko w swoje realia.
2: To znaczy, źródeł inspiracji jest kilka. To są gry komputerowe, to są właśnie, tak jak wspomniałeś, baśnie i legendy jakieś też polskie. Zauważyłem, że często się przewija ten motyw w baśniach złego czarownika i chłopaczka, który został jego uczniem. I to właśnie to opowiadanie, w którym Tymon lata sobie, to jest takie napisanie na nowo baśni, w której zły czarownik zaczarował swojego ucznia, że ten lata, a później ten uczeń się odwdzięczył pięknym za nadobne i w jakiś sposób udało mu się zaczarować tego swojego złego nauczyciela, tylko że u mnie przede wszystkim to nie jest zły jakiś czarownik, tylko po prostu to jest taka relacja między nimi, że oni lubią sobie jakieś żarty robić. Momentami Tymon gdzieś tam wręcz pyskuje do tego czarodzieja, swojego nauczyciela. To jest takie docieranie się, takie wiadomo, no, na wsi chłopek to jest taki często nieokrzesany, ten powiedzmy, nie wiem, tam 20 parę lat ma. Postanowiłem właśnie, że to będzie taka książka, która pokaże taki proces nawet nie tyle od zera do bohatera, tylko od zera do kogoś, kto aspiruje do bycia bohaterem. I właśnie on tam, jak już wspomniałem, zostaje gdzieś tam w pewnym momencie tym uczniem czarodzieja, ale to jest takie, że ciągle się uczy, ciągle jakieś błędy popełnia, ciągle dochodzi do jakichś tam rzeczy, które powodują wręcz czasem zagrożenie. Z tymi królikami to też, nie chcę też za dużo spoilerować, to też troszkę tych królików tam, no, że tak powiem, ginie, ale też one nie są tak do końca bez winy w pewnym momencie.
1: Nawet nie wiadomo, czy to są takie normalne króliki, bo ja widziałem też ilustrację z jakimś szkieletem, jak się okazało, królika, nawet udało mi się odgadnąć, że to być może będzie szkielet królika, to przyznaję, że szkielet wyglądał groźnie jak jakiś złowrogi dinozaur.
2: Tak, to znaczy szkielet jak szkielet.
1: Czy one w środku, te miłe króliczki mają tam schowane?
2: Ma troszkę powiększoną głowę i to widać też na okładce, a poza tym to jest praktycznie szkielet niezmieniony. To właśnie często się ludzie dziwią, ja się sam też dziwiłem, jak znalazłem rycinę szkieletu królika, że to nie wygląda jak małe futrzaste zwierzątko, tylko właśnie często ludzie mówią, że to pewnie jakiś dinozaur jest. No ale tak, to

0: tylko o literaturze.
1: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal jest Jakub Piestan. Tutaj tego jeszcze, wiesz, mówisz o tym Tymonie, to przypomniało mi się, bo była słynna seria komiksowa Tymek i Mistrz. I zakładam, że czytałeś, pewnie kto wie, czy się na tym nie wychowałeś. Ona niby była właśnie dla dzieci, ale wcale uważam, że nie dla dzieci, bo ja jako dorosły świetnie się przy tym bawiłem. Też właśnie taka relacja Tymka z takim czarnoksiężnikiem i przeżywali różne fajne przygody.
2: Ale... I przeciwnicy psuj i popsuj, to pamiętam, ale co ciekawe, ja dopiero po jakimś czasie wpadłem, że był taki komiks i że w zasadzie jest podobna relacja, że jest uczeń i nauczyciel i ten uczeń ma na imię Tymon. I trochę właśnie ktoś mi to wskazał i to chyba do końca tego nie przemyślałem, nadając to imię, ale już...
1: Ale jest tylu bohaterów już książek i historii, że dzisiaj gdybym miał napisać cokolwiek, opowiadanie, i wymyślić jakieś imię, to zaczyna być problem, bo jest sporo imion, które tak się na trwale zapisały już w historii literatury, ale później też w popkulturze, bo mamy i komiksy, mamy i kino i tak dalej, że rzeczywiście czasami jest trudno i trzeba się naprawdę nagłowić, żeby to było oryginalne, nie budziło skojarzeń. Natomiast dla mnie, nawet gdyby tak było, że jest jakieś skojarzenie, że a, to jak Tymek i Mistrz, no ale tutaj mamy zupełnie inne warunki. Tymek i Mistrz to nie jest para mieszkająca na wsi gdzieś po PGR-owskiej i tutaj już mamy różnicę, więc czasami nawet jeżeli komuś się skojarzy, to mi, gdyby ten duet ciekawy, co by zrobił Tymek i Mistrz, żeby ich tu przenieśli, prawda, pod białoruską granicę, czy by się odnaleźli i czy poradziliby sobie z królikami.
2: To znaczy, ja pamiętam, też miałem skojarzenia, ludzie wspominali, że ten królik taki jest pewnie inspirowany Monty Pythonem i Świętym Graalem, co nie jest prawdą. Znaczy, wiem, że tam był królik, ten diaboliczny, który...
1: Tak, pozagryzał rycerza.
2: Ale to...
1: No ale to jest kolejny przykład właśnie na to, jak mówisz, jak sobie zaczniemy tak kojarzyć, no tak, to tak będzie. Tak. Sam już tytuł na przykład książki, ja kiedy podszedłem do Jakuba na stoiska, zobaczyłem Młot na króliki, no to moje pierwsze skojarzenie, słynna księga Młot na czarownicę. Tak, i też powiedziałeś, to... że to nie do końca jest nawiązanie, chociaż oczywiście...
2: To znaczy, jest nawiązanie, ale to nie jest takie stricte właśnie...
1: To jakaś parodia tamtej księgi.
2: Tak, to nie jest taka forma, jak był Młot na czarownicę, że nie wiem, przepisy do zwalczania czarownic i tak dalej. Tutaj po prostu trochę z przypadku, bo pamiętam, jeszcze pracowałem w tygodniku lokalnym i bardzo mi pomagał nasz redaktor naczelny, Jacek Korwin, którego pozdrawiam, jeśli słucha. I kojarzę, że właśnie miałem na początku pomysł nazwać tą książkę Na chłopski rozum. Teraz jakby ten cykl ogólny się nazywa Na chłopski rozum, ale miała być książka i on mi zasugerował słusznie, że to niewiele mówi, o czym jest ta książka, bo równie dobrze to może być jakaś książka obyczajowa o chłopach. No fantazy, powiedzmy, też jakieś takie osadzone na wsi, ale tak niewiele mówiące, Na chłopski rozum. I tak zmieniłem właśnie trochę intrygując.
1: Też poradnik motywacyjny na przykład dla mężczyzn.
2: Co, zgadza się. Co śmieszne, często jak właśnie jeździłem gdzieś tam lokalnie po jakichś takich jarmarkach, targach, to zdarzały się osoby, które myślały, że to jest jakiś poradnik hodowli królików.
1: O matko.
2: I musiałem wyjaśniać, że to jest fantazja. A nie, to nie. I odchodzili.
1: No nie wiedzą, co stracili, bo ja myślę, że zamiast... Znaczy oczywiście, jak już ktoś ma zamiar hodować króliki, to lepiej, żeby wiedział i miał poradnik i wiedział, jak to robić, żeby one były szczęśliwe, zwierzątka, zadbane i tak dalej. Natomiast rzeczywiście czytanie fantazy moim zdaniem jest naprawdę fantastyczną zabawą, jeżeli mamy do tego dystans. I ja przyznaję, że lubię takie, które są z odrobiną humoru. Tu jeszcze dodam, bo z kolei mówiłem o koszulce, na kubek trafili rusali. Rusali albo rusały pojawiają się na początku książki, potem znikają. Są trochę niżsi od ludzi, mają szpiczaste uszy, jakby to powiedział Tymon, trochę jak u królika, tylko nie owłosione. No, chcecie zobaczyć, jak oni wyglądają, to możecie oczywiście wejść też na stronę, bo Jakub Piesta ma swoją stronę. Ja to opowiadam wam, żeby narobić wam apetytu, ale możecie sobie te ilustracje, wybrane wszystkie rzeczy zobaczyć, jak to wyglądają. To oczywiście zakładam znowu z białoruskiej, też i waszej lokalnej kultury, ci rusali.
2: No to takie kojarzy się właśnie z jakimiś słowiańskimi ogólnie.
1: Ja myślę, że męska wersja Rusałki, przyznaję.
2: Tak. To znaczy ja sobie postanowiłem, że u mnie nie będzie elfów właśnie, bo elfy to nie jest właśnie słowiańska nazwa, tylko Rusali. Z tym, że Rusali nie są... Powiedziałbym, że to jest trochę taka mieszanka tolkienowskiego elfa i hobbita. Że są właśnie trochę niżsi, mieszkają na drzewach tak jak elfy, ale z kolei bardziej są takie humorystyczne, takie momentami złośliwe wręcz, trochę jak, no hobbity nie wiem czy są złośliwe, ale myślę, że bardziej charakterem...
1: Potrafią jak każdy pewnie.
2: Tak. Trochę taka mieszanka elfów i hobbitów.
1: Ale to znowu kolejne fajne skojarzenia w gruncie rzeczy. Jakże mogłoby nie być swojsko, skoro większość wydarzeń dzieje się na wsi, podobnie jak większość bohaterów jest wieśniakami. To jest też informacja z twojej strony. Niektórzy mogą się oburzać na takie słowo, że ono jest ujmujące, ale no, to jest proza i umówmy się, też są postacie, które mówią na ludzi ze wsi wieśniaki. To jest brzydko, ale to jest obraźliwe. Też... A poza tym niekoniecznie właśnie, czy to na pewno było słowo, którego nie używano. Myślę, że używano przez wiele wieków jako normalnego słowa.
2: Jeszcze co innego wieśniacy, a co innego wieśniaki.
1: No właśnie. A proszę, jaka jest różnica? Wieśniacy to...
2: No wieśniacy to są mieszkańcy wsi, no tak? Właśnie. A wieśniaki to, no wiadomo, to jest to pejoratywne określenie, niekoniecznie ludzi ze wsi.
1: No właśnie, i niekoniecznie tylko ludzie ze wsi mogą nimi być. To tak. Bardzo często niestety widać w przestrzeni publicznej, także bo troszeczkę nam świat dziczeje, więc przenoszenie się w świat fantastyczny, ale właśnie, fantastyczny. Przecież w gruncie rzeczy te przygody, powiedziałeś, od zera do aspirującego do bohatera. Myślę, że u ciebie te historie na poziomie tego, co dzieje się między bohaterami, co tak naprawdę się wydarza, poza tym, że są elementy fantastyczne, to są też poważne i życiowe problemy i rozterki, z którymi się mierzą. To, czy ktoś lata i czy będzie gadający królik, czy cokolwiek, to nie jest chyba najważniejsze, prawda, w tego typu prozie.
2: Ja uważam, że ogólnie fantazja jest fajną platformą do umieszczania właśnie różnych metafor z rzeczywistego świata. Często to powtarzam. Jest mnóstwo właśnie, czy to dzieł fantazy, czy gier komputerowych, gdzie są pod przykrywką tego świata wymyślonego przedstawione realne jakieś problemy i to wydaje mi się wtedy łatwiej przemyśleć jakiś właśnie, jakąś kwestię, jakiś temat, jakby stać się częścią tego problemu często, bo jako bohater powiedzmy nawet tej na przykład gry, czy czytamy przeżycie jakiegoś bohatera w książce, bardziej potrafimy jakby przeżyć to, tak? To, czego on jest częścią. I właśnie tutaj to jest trochę na poważne tematy wchodzimy.
1: Tak, no bo ale... to jest poważna książka. Podobnie jak, bo ty możesz się komuś też skojarzyć, oczywiście jesteś Jakubem z Jakubem Wędrowyczem, prawda? To też jest taka seria właśnie takiego mamy w tej uszatce, takiego chłopa w tych... A słynna kultowa seria, mówię oczywiście o Andrzeju Pilipiuku i jego słynnej serii, pewnie zdarzyło ci się trafić na to.
2: Tak, oczywiście. Tak. Ja uważam, że często nawet teraz jakieś dzieła humorystyczne, tak jak teraz mi przychodzi do głowy serial Rick i Morty, pełno jest w nim humoru, ale momentami jest to tak wręcz dołujący serial, jakiś przekazujący, jest powiedzmy cały odcinek wesoło i nagle uderzy jak młotem, nie na króliki, młotem jakaś taka dołująca scena, czy jakiś problem, który właśnie jakaś trudna decyzja, niekoniecznie dobra. I wydaje mi się, że fantazy też jest fajny potencjał do tego, żeby takie rzeczy robić, żeby z jednej strony zachęcić czytelnika do rozrywki, do zabawy, a z drugiej strony zachęcić do przeżycia jakiegoś, do pokazania właśnie, mówię, w jakiejś metafory czegoś, co znamy.
1: Tak, ja bardzo często podaję to taki przykład, na przykład weźmy sobie grę o tron, tam ci strażnicy na tym murze, prawda? No to możemy sobie bardzo łatwo, i ta złowroga armia, no tam są oczywiście jakieś demony, smoki, lodowe, inne rzeczy, ale dla mnie to było takie, i to przytłoczenie, które czuję, albo armia Mordoru wędrująca, że nagle obrońcy muszą mierzyć się z siłami, które widzą, że są przerażające, że dysponują bronią, której my nie mamy. I też we współczesnym świecie możemy bardzo łatwo sobie to przełożyć, kiedy jakaś wielka potęga ma potężną broń i nagle muszą bronić się ludzie, którzy militarnie odstają. Zostaje im jak w tych 300 słynnych Spartan, tylko heroizm i walka. Nie ma tam teoretycznie elementów fantazy, więc bardzo łatwo mi jest sobie to poczuć, a nawet w tej formie fantazy jeszcze bardziej dojmująca, bo opisywanie, że w takiej normalnej, gdybym pisał normalną powieść, że oto ktoś tam wymyślił super broń i tak dalej, to ktoś powie, no ale jaką super broń, jak ona działa, nie? I byłoby tłumaczenia, wikłania się w jakieś naukowe dywagacje, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe. No i myślę, że to byłby skutek odwrotny. W przypadku fantazy efekt jakby psychologiczny mamy, że czujemy grozę, czujemy wielki, wielki strach, no bo jeżeli tam w tym Mordorze ożywiane są jakieś trupy, wstają z ziemi obleśnej, no to czy można w ogóle je zabić? Ile oni mogą tego naprodukować? To w ogóle powstaje takie, czy można produkować sztucznych wojowników i tak dalej. Wydaje się to wszystko właśnie fantastyczne, ale coraz bardziej okazuje się realne we współczesnym świecie.
2: Jeszcze propos właśnie tych dwóch uniwersów, o których wspomniałeś, we Władcy Pierścieni, w Grze o Tron mamy przecież ten problem, że tak naprawdę to zagrożenie swoją drogą, ale przecież jest dużo konfliktów wewnątrz tej grupy, która teoretycznie gdzieś tam powinna stać razem i gdzieś razem powinna przeciwstawiać się temu, co nadciąga, tak? A to nie jest do końca tak, że
1: oni są
2: dobrze,
1: zgodni,
2: że my
1: lubią.
2: Teraz wobec zagrożenia jesteśmy wszyscy razem i to jest najważniejsze. Tylko cały czas są jakieś zdrady, konflikty między frakcjami. I wydaje mi się, że to jest też przerażające, bo to tak naprawdę zamiast właśnie
1: jednoczyć się w obliczu zła,
2: solidaryzować
1: wychodzą
2: się
1: nasze małostki, te aspiracje, ambicje, jakieś zażyłości różne, dlaczego to on jest tutaj ważny, a dlaczego to on.
2: Dokładnie tak.
1: A ja powinienem, prawda? I podłożę mu świnie, delikatnie mówiąc, zamiast królika. Ale można komuś podłożyć królika, to by był
2: króliki
1: może pomysł.
2: Króliki też nie są bezpieczne.
1: Też nie są bezpieczne, no właśnie. Jakubie, słuchaj, bardzo, bardzo dziękuję. Jestem ciekaw kolejnej książki. Jak już zapowiedziałeś, że do pola polubiłeś się pole i do pola się wybierzesz, to mam nadzieję, że jak ta nowa będzie. I tutaj już zdradziłeś, że będzie nadal się toczyła w tym uniwersum, które stworzyłeś. Tak. Ale to z drugiej strony też jest dosyć naturalne, bo wielu twórców fantazy, zwłaszcza lubi, jak już tworzy jakiś świat, w tym świecie dzieje się akcja, jak czytelnicy przede wszystkim tam polubią, to są bardzo ciekawi, a co oni nowego mogą przeżyć, prawda? Co ich jeszcze spotka? Jakie są te króliki? Oczywiście w książce tego wam nie powiemy, to już musicie sobie sami doczytać. Wszystkie dodatkowe informacje znajdziecie w razie czego na stronie Jakuba, bo Jakub ma swoją stronę internetową. Wystarczy właściwie wpisać Jakub Piesta, pisarz, i to wam na pewno wyskoczy bez żadnego problemu. Więc Jakubie, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję
1: za zobaczenie. Do zobaczenia w takim razie najpóźniej za rok. A ja z państwem jeszcze się nie żegnam, bo usłyszymy się w kolejnej godzinie audycji.

0: Reklama.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
1: BYD. Build your dreams.
0: Po reklamie.
3: Tu Radio Opole, nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Jest 17. Głuchołazy nadal odbudowują swoją infrastrukturę wodociągową. Resort Obrony zapowiada ujawnienie informacji na temat uzbrojenia przekazanego Ukrainie. A w Opolu trwa 20. Festiwal Skoków. Na miejscu jest nasz reporter.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od południa regionu. Dobiega końca odbudowa jednego z dwóch zbiorników retencyjnych stacji uzdatniania wody w Głuchołazach. To kluczowa inwestycja dla gminy, bo jest to podstawowe źródło wody pitnej dla 14 tysięcy jej mieszkańców, mówi burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz.
4: Kończony jest jeden ze zbiorników. Jeśli ten będzie wykonany, przejdzie wszelkie próby, wtedy będzie drugi. Inwestycja jest do połowy przyszłego roku.
3: A jej koszt to blisko 24 miliony złotych.
2: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
3: Minister Obrony Narodowej zapowiada odtajnienie wszystkich informacji o przekazanym w latach 2022-2026 sprzęcie dla Ukrainy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w serwisie X, że decyzję podjął po konsultacji z premierem. Zapowiedział również, że służba kontrwywiadu wojskowego zbada, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych w tej sprawie. Wcześniej poseł PiS Mariusz Błaszczak w serwisie X zasugerował, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Jeśli rząd rzeczywiście zdecydował się przekazać je za granicę w sytuacji,

0: Etna. Etna to najwyższy aktywny wulkan w Europie. W promieniu 100 km od góry mieszka ponad 3 miliony osób.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Już za 2 godziny w kościele Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu początek pierwszego koncertu w ramach festiwalu Non Sola Scripta. O szczegółach mówi Radio Opole organizatorka wydarzenia Olga Nowakowska.
2: Na tym festiwalu pojawiają się artyści, którzy potrafią improwizować nie tylko na organach, ale także na innych instrumentach i wykonują nie tylko utwory klasyczne czy współczesne, a nawet muzykę filmową, ale przede wszystkim improwizują na bazie tych wybranych przez siebie utworów.
0: Kolejny koncert już 12 lipca. Szczegółowy program festiwalu znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole, które objęło wydarzenie patronatem medialnym.
1: To dzieje się teraz w regionie.
0: Na miejskim stadionie lekkoatletycznym w Opolu trwa Opolski Festiwal Skoków. To wyjątkowa, bo 20. edycja tej imprezy. Czy w związku z tym kibice mogą także obserwować wyjątkowo wysoki poziom zmagań? To pytanie do Kuby Biela, który jest na miejscu.
3: No i tak, są zawodniczki z wielu krajów Europy i świata, bo mamy tutaj przedstawicieli zarówno z Czech, z RPA, nawet z odległego Meksyku. No i ta rywalizacja trwa, rywalizacja kobiet. Były problemy związane z pogodą i z tymi ulewnymi deszczami, które padały nad Opolem. Natomiast teraz już ten konkurs ruszył. 184 cm to jest wysokość, którą w tej chwili muszą pokonać kobiety. Liczymy oczywiście w tych zawodach na Marię Żodzik, naszą reprezentantkę Polski, której rekord życiowy to równe 2 metry, a w tym roku skakała 1,97 m. Trzymamy za nią kciuki, ona jest faworytką tego dzisiejszego konkursu, no i wierzymy w to, że będzie dobrze. Po konkursie kobiet odbędzie się rywalizacja mężczyzn, seniorów, tutaj też wielu reprezentantów z różnych krajów świata, no i też rywalizacja na najwyższym możliwym poziomie. Na razie, tak jak powiedziałem, jesteśmy na wysokości 184 cm i oczywiście czekamy na więcej.
0: Kuba Biele, dziękujemy, a zdjęcia z tej imprezy już wkrótce będziecie mogli obejrzeć także na stronie internetowej Radia Opole.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Chciałoby się powiedzieć, że tak trochę jak w garncu, ale to nie marzec. Było słońce, był wiatr, był deszcz, a teraz już tylko słońce i bardzo delikatny wiatr na Strzelców Bytomskich w Opolu. 20 stopni, tyle obecnie wskazują termometry w stolicy regionu. W nocy oczywiście będzie chłodniej, bo od 12 do 14 deszczu się już wówczas nie spodziewamy, ale wasze rośliny będą szczęśliwe ponownie już jutro, bo w poniedziałek także możliwe przelotne opady. Na termometrach jutro do 21 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
5: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
6: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
7: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
1: Reklama społeczna.

0: tylko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pan Robert M. Wegner. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Przeczytałem tak wyraźnie to M, bo ono się pojawia od początku, więc jest częścią, no właśnie, myślę, że wiele osób wie, że nieprawdziwego nazwiska, jest to pseudonim literacki, którym pan się posługuje tak skutecznie, że stał się pan chyba już Robertem Wegnerem dla wszystkich. Nie wiem, czy ktoś zna prawdziwe nazwisko.
2: No, na pewno mój wydawca zna moje prawdziwe nazwisko i parę innych osób w międzyczasie też się dowiedziało, ale tak, no czy... Ja też przywykłem już do tego M pośrodku. Wydawało mi się, jak wymyślałem sobie pseudonim, że takie fajne jest. Wydawało mi się, że jak rzucę sobie pseudonim Wegner, to on też tak fajnie brzmi. On fajnie brzmi, on zapada w pamięć. Jedyna wada, którą zauważyłem później niestety, że na półkach w księgarniach litera W znajduje się bardzo nisko na to. To kończy się tym, że książki stoją w rzędach nie tych, których bym chciał, ale to taka anegdotka, która raczej w tej chwili jest zabawna niż czymś poważnym, to mi przeszkadzało.
1: No to prawda, szczęśliwie zresztą większość książek i opowiadań, które pan napisał, dostawały bardzo ważne nagrody, między innymi Zajdla, więc ja myślę, że jak ktoś się interesuje fantasy SF, no to na pewno wie, co to za nazwiska i co to za nagrody. Natomiast ja będę starał się zachęcić państwa do tego, żeby sięgnąć po książkę, nawet jeżeli nie jest właśnie po cały cykl książek, opowieści z mechańskiego pogranicza, nawet jeżeli nie jest się fanem fantastyki, czy też SF-u, czy fantazy. Bo ktoś z krytyków użył bardzo fajnego dla mnie określenia, oczywiście zbyt wąskiego na całą tę serię, że to jest takie militarystyczne, wojskowe, wojenne opowieści, że największą popularność zdobył ten oddział tych szóstek. Nawet widziałem zdjęcia z konwentów, ludzie się przebierają za właśnie członków tego. No, to po prostu można powiedzieć, no, stali się ulubieńcami te akurat szóstki, ale wrzucenie tego cyklu jako takiego nastawionego na jednak przygody wojenne, starcia, bitwy, wojny byłoby niesprawiedliwe, nieprawdziwe przede wszystkim. Tak myślę.
2: To znaczy... Wojna jest obecna w tym świecie, wojna jest obecna w tych książkach, natomiast jest ona raczej wynikiem pewnych działań, które opisuje, faworyzuje, prawda, tutaj i niż główną osią zdarzeń. Staram się, żeby nie każda moja książka była wypełniona walkami, bitwami, pojedynkami, bo to by mnie strasznie znudziło. Jest miejsce na intrygi, jest miejsce na działania zakulisowe, jest miejsce na politykę wielką lub mniejszą, albo na zwykłe ludzkie, małe dramaty, złośliwości, jak to się dzieje wśród bohaterów literackich, którzy mają pecha żyć w tych przysłowiowych, ciekawych czasach.
1: No, a patrząc na doświadczenia takiego prawdziwego naszego ludzkiego życia, to wojny toczyły się, toczą niestety cały czas tych przerw. Są regiony po prostu, w których jest dosyć spokojnie. No my szczęśliwie w Europie możemy powiedzieć, że mamy względny spokój. Ale popatrzymy na...
2: Nie było nigdy w historii Europy tak długiego okresu czasu, żeby Europa Środkowa, prawda, nie krwawiła w jakiejś wojnie.
1: Tak, szczęśliwie udało się z byłą Jugosławią, że to się nie rozlało, tak, bo tam już było gorąco wtedy. No i zresztą dla nich no była to wojna. Mnóstwo osób zginęło, zresztą doszło tam też do aktów ludobójstwa. Tuż za granicą mamy w tej chwili też wojnę i też obawy coraz większe co do tego, jak to się wszystko potoczy. Więc ten względny spokój i tak już troszeczkę został zachwiany. A skoro mechańskie pogranicze, to słowo pogranicze dla mnie jest takie oczywiście kluczowe. Myślałem, że to jest bardzo w ogóle ciekawe miejsce, także w tej prawdziwej historii naszej, bo pogranicze to najczęściej są rejony zamieszkiwane przez różnych ludzi. Czasami również przesuwają się też same granice. Jest sporo różnych animozji. Ono samo w sobie już powoduje ciekawe tarcia. Działają tam często agenci, szpiedzy. Prawda? To jest takie miejsce, więc ten pogranicze w tytule od razu mnie zachęcił. Myślę, to będzie ciekawe. Czyli nie kraina, nie królestwo, ale pogranicze.
2: To był mój pomysł na początku na cykl opisujący prawda, wielkie pseudośredniowieczne imperium, które tak naprawdę od początku sobie stwierdzałem, no, w środku jest dłuższy czas pokoju, mało co się dzieje, ale pogranicza, tam gdzie się spotykają ludzie różnych kultur, różnych języków, różnych religii, to jest miejsce, gdzie momenty, kiedy się nic nie dzieje, są tak rzadkie, że można je spokojnie pominąć. Dochodzi do konfliktu, dochodzi do potyczek, dochodzi do starć na różnych płaszczyznach, ale też dochodzi do tych momentów, kiedy patrzymy na innego człowieka pochodzącego z innego miejsca i myślimy sobie, on jest w sumie taki sam jak ja. Albo więcej nas łączy niż nas dzieli. Możemy się dogadać. Możemy przełamać wzajemną nieufność i możemy razem, prawda, siąść przy ognisku, napić się piwa, pogadać o tym, co jest w naszych rodzinach, ponarzekać na żony, ponarzekać na mężów, odkryć w tym obcym drugą istotę ludzką i to jest początek fajnej opowieści zawsze. Konflikty będą nieuniknione, ale wydaje mi się, że z konfliktów mogą powstawać bardzo fajne rzeczy.
1: Tak, zwłaszcza kiedy pojawi się na przykład jakaś potężna moc, jakieś zło, które nagle do władzy się jeszcze dobierze, no i wtedy stwierdza, nie, to my tam za długo się już z nimi cackamy, wieki lecą, trzeba zrobić z nimi porządek. A tacy się wcześniej czy później niestety trafiają z ambicjami małego Napoleona czy Hitlerka, którzy chcą wojować świat. Tu no, pewnie też
2: to,
1: się
2: to ale to też jest część ludzkiej natury, więc wydaje mi się, że dojrzałość nasza jako gatunku, jako społeczeństwa polega czasami na tym, że potrafimy odpowiednio szybko znaleźć takich osobników i ich utemperować, albo podjąć działania, które sprawią, że oni nie osiągną większej władzy niż powinni w normalnej sytuacji. Natomiast to są takie rzeczy, które były, są i w przyszłości również będą. Zwłaszcza teraz, jak sobie człowiek spojrzy na tak zwane media społecznościowe, na rozwój AI, na rozwój botów, które dyskutują ze sobą i wciągają nas w dyskusję, próbują nas nakłaniać do tego, żebyśmy zmienili zdanie albo żebyśmy pozostali bierni wtedy, kiedy powinniśmy działać. To są takie rzeczy, kiedy znaczy nie zmieniły się moim zdaniem ambicje niektórych ludzi, ich pragnienia dotyczące na przykład osiągnięcia większej władzy, natomiast no, zmieniają się narzędzia. Myślę, że będziemy się uczyć, jak na to reagować odpowiednio wcześniej.
1: Ja wiem, że trudno jest wiele zdradzać o bohaterach i bohaterkach tej serii, bo mamy tutaj też kobiety. I to wcale nie tylko jako tło, albo kogoś, kogo się jako brankę bierze, są też potężnymi władczyniami, dysponują magią i tak dalej, więc to jest dosyć, ładnie się to układa proporcjonalnie, ale zastanawiało mnie, czy pana bohaterowie, bohaterki też się ewoluowały albo zmieniały w taki sposób, który na przykład, że pisząc pierwsze, drugie opowiadanie, pierwsza książka, druga, że okej, to już ten wątek się skończył, wprowadzę kogoś nowego, albo odwrotnie, myślałem, że ta bohaterka będzie tak, ale właściwie wszystko się toczy tak, że zrobię z niej teraz kogoś wrednego i złego, albo odwrotnie.
2: Znaczy tak, każdy z moich bohaterów, gdy się pojawiał, był pewną w miarę skończoną postacią, ale jednocześnie jako osoba do pewnego momentu, do pewnego stopnia był także czystą kartką, to znaczy w wieku 20 lat człowiek ma nieco inny ogląd na świat niż w wieku lat 30, gdy już na przykład ma żonę, dzieci, męża, dzieci, rodzinę, o którą musi zadbać i w wieku lat 50 patrzymy jeszcze inaczej na ten świat, więc moi bohaterowie się zmieniają, to co im się przydarza, przygody, które przeżyją, zostawiają w nich jakiś ślad, co sprawia, że będą nieco inaczej reagować na późniejsze wydarzenia. Ich poglądy albo ich wiara również ulega ewolucji. No tak jak jest w życiu, przynajmniej staram się to pokazać. Mam pewność, że w ostatnich tomach to będą postacie, które po pewnej dużej dawce, nazwijmy to przygód literackich, bo to się, niektóre będą bardzo nieprzyjemne, mniej lub bardziej, będą innymi osobami niż wtedy, gdy wchodziły na scenę, no ale jak dla mnie na tym polega opowiadanie historii o ludziach, na tym polega kreowanie bohaterów, których chcemy przepuścić przez młyny wielkiego, dużego, epickiego cyklu, bo wiadomo, inaczej to wygląda, jak piszemy tylko opowiadanie z jakimś bohaterem, albo tylko pojedynczą książkę.
1: Natomiast od opowiadań się zaczęło, ale te opowiadania, dwa pierwsze tomy, to właściwie zbiór opowiadań. No i tutaj oczywiście ktoś może się zastanawiać, bo ja uważam, że należy zacząć jednak od początku, jeżeli ktoś z serią się nie zetknął, dlatego że tak jak tutaj słyszeliście, oni się zmieniają, będą, to jest kontynuacja, nawet jeżeli jeden do jeden, ale jednak kontynuacja. Będzie trudno zrozumieć, jeżeli przeskoczycie na przykład kilka. Oczywiście można wrócić, powiedzmy, do opowiadań, żeby się dowiedzieć, a jak ten bohater z najnowszej książki, co on robił, jak był młody, jak to się wszystko zaczęło. Tu jeszcze jest to do pomyślenia. Ja przed sobą mam akurat Duszę pokrytą bliznami, czyli najnowszy tom. No i tam są takie wątki, że jak ktoś, uznałem, że jeżeli ktoś nie wie i nie zna, z powodzeniem sobie to przeczyta, bo mamy tego bibliotekarza na początku z tym oddziałem małolatów, teoretycznie małolatów, ale tu znowu taka bardzo życiowa jest rzecz, to są właściwie nastolatki, najstarszy ma bodajże 17 lat, z głowy teraz, z pamięci, ale oni są od dzieciństwa, od 5 czy 6 latków szkoleni jako żołnierze, maszyny do zabijania. No to nie jest nic, czego byśmy nie doświadczali, może nie jeden do jeden w tym naszym realnym życiu, ale wiemy, że są regiony, są kraje, gdzie takich ludzi, morderców, wojowników się szkoli.
2: Regiony i te regiony były, bo zarówno Turecy, Janczarzy, jak i Mamelucy egipscy od tego zaczynali, więc idea, żeby wyrwać młodych chłopców od rodzin i zamienić ich w maszyny do zabijania, nie jest nowa. Podejrzewam, że jeżeli byśmy pogrzebali gdzieś dalej, to byśmy znaleźli jeszcze wcześniejsze świadectwa o tym, że ktoś wpadł na pomysł, że fajnie jest mieć taką armię. Z tego, co czytałem ze wspomnień ludzi, którzy zetknęli się z dziećmi żołnierzami, wynikało, że to są najbardziej bezwzględni zabójcy, całkowicie pozbawieni etyki, moralności. Można ich zmusić do wszystkiego, można ich wyszkolić na osoby całkowicie pozbawione moralności, zasad, na kogoś, kto wykona każdy rozkaz, co najczęściej też później kończy się tym, że mamy grupkę strasznie połamanych ludzi. Zniszczonych wewnętrznie, więc ja nie pokazuję rzeczy, które były, pokazuję rzeczy, które nadal są, bo jeżeli spojrzymy na jakieś afrykańskich wodzów wojennych, tak ich nazwijmy, prawda, którzy nadal stosują taktykę porywania dzieci i dawania im kałasznikowów do ręki, to się wiele nie zmieniło. To jest brzydka rzecz, brudna rzecz, ale jest to część zarówno naszej historii starej, jak i obecnej.
1: No to prawda, no, ale tutaj postawimy przecinek, przy czym oczywiście nie kończymy rozmowy. Wrócimy do Was za moment.

0: Wszystko o literaturze.
1: Wracamy do rozmowy. Moim gościem w studiu jest nadal pan Robert M. Wegner.
2: Te książki, chociaż w nurcie fantazy, bo jakieś fantastyczne elementy tam występują, ale nie są, nie patuje ten, też pan nimi. Znaczy, mam wrażenie, że te elementy typowe jak magia, tu bardziej nie tyle magia, co bogowie. Jest tutaj też taki fragment w tej nowej części, że po wielkiej bitwie bogowie postanowili sobie odpuścić, przestać ingerować w ludzi. Troszeczkę się z nami zmęczyli tym, że jesteśmy chyba bardzo albo nieprzewidywalni, albo do bólu przewidywalni w swoim dążeniu do autodestrukcji, wzajemnego wyniszczenia się i zła, i to już szkoda na nas po prostu zdrowia i czasu, o ile bogowie w ogóle mogą myśleć w kategorii, czy jest zdrowy, czy niezdrowy, chyba że na umyśle. Trudno to rozstrzygnąć, ale mam takie właśnie wrażenie, że oszczędnie, że ten element magiczny u pana nie jest tym, co dominuje, tak jak w takiej klasycznej, rozumianej fantazji, gdzie latają smoki, prawda, czarodzieje i cały czas właściwie tego typu rzeczy.
3: Znaczy ja bym powiedział tak, że staram się raczej być bliżej Tolkiena, gdzie owszem istniały i smoki, i czarodzieje, natomiast nikt nie rzucał fireballami na prawo i lewo niż pewnych nurtów współczesnej fantazji wywodzącej się z RPG, gdzie jest to po prostu podstawowy element. Mi osobiście, znaczy nie tyle, że przeszkadza, ale zawsze obawiałem się w pułapki tego, że magia stanie się bardzo łatwym rozwiązaniem każdego problemu, prawda? Taki Deus Ex Machina będzie co drugim rozdziale, bohaterowie wpadają do dołu, ale ktoś sobie przypomina, że przecież mam tutaj magiczne piórko, które pomoże nam się stąd wydostać i to jest okej w świecie, w którym istnieją powszechnie dostępne magiczne piórka, które noszą ludzi w górę. Ale mnie to strasznie nudzi zawsze. Także ja wolę, żeby bohaterowie, jak już padną do dołu, to wymyślili sposób oparty, nie wiem, na kilku linach, drążkach i wspinaczce w górę, niż takim czymś prostym i banalnym.
2: I to się dzięki temu bardzo dobrze czyta wtedy i wtedy empatyzujemy, bo rzeczywiście mnie tego typu historie jak magiczne piórka przyznaję dosyć nużą i raczej unikam i nie zachęcają mnie tego typu książki do tego, żeby po nie sięgać. Wolę to, że nawet jeżeli mówimy umownie o magii, bo tutaj też jest ta dusza pokryta bliznami. Duszę większość myślę wierzy, że ma, niezależnie od tego, czy to jest ta dusza nieśmiertelna, która ma pójść do nieba, czy też jakieś takie wewnętrzne ja, na którym buduje swoją tożsamość. Tutaj, żeby z wiele znowu nie zdradzać, oddział trafi do niewoli, ale pojawia się też statek, który ma na przykład duszę. I mi osobiście się to bardzo spodobało, bo to przywołuje mi na takiego latającego holendra, czyli jakąś czarną perłę, prawda? Tego typu wątki, kiedy nie ma to takiego wielkiego znaczenia, jaka ta dusza jest. Wierzymy w to, że jest w tym jakaś magia, jakiś czar, jakaś moc, coś więcej niż tylko zwykła fizyka i zwykła taka nauka.
3: Ale to... ja piszę fantazy, pewne elementy metafizyczne, paranormalne.
2: Muszą być.
3: Znaczy to odróżnia fantazy od science fiction, że zamieszczamy tam pewne elementy, których nie zmierzymy przy pomocy szkiełka i oka, tylko będziemy musieli w nie uwierzyć i zaufać autorowi, że poprowadzi nas przez świat, tak że nie będziemy co chwilę robić facepalmu. I tyle, no. Gdybym bardzo chciał szczegółowo, prawda, rozważać, ile dusza waży, skąd się wzięła, prawda, i rzucać jakimiś mitichlorianami, nie wiem, jak to było w Gwiezdnych Wojnach, no to w tym momencie to już nie byłoby fantazy, tylko jakaś podróbka science fiction. Nie, wolę jednak swoją wersję.
2: Aha, to prawda. I też mogłoby się wydawać, że z jednej strony pisanie takiej epickiej sagi lata lecą, że może być ciekawe, kiedy się skończą autorowi pomysły, prawda? Ileż jeszcze mogą, bo to jest takie niebezpieczeństwo, prawda, że no dobrze, to już ci walczyli z północ z południem, wschód z zachodem, bo tu mamy takie też kierunki geograficzne, są konkretne, one się pojawiły w dwóch pierwszych tomach. Jakby poznajemy dzięki temu też te różne krainy tych różnych bohaterów, którzy później będą się już bardziej miksować. Ale okazuje się, że nie. Dlatego, że można trzymać się jednego bohatera drugiego, ale można wprowadzić do takiej sagi dowolną ilość postaci bohaterów i wątków. I w gruncie rzeczy wychodzi na to, że to chyba nie jest więzienie, że teraz jeszcze na dodatek nagrody literackie spłynęły, no to co, to pisać coś nowego, czy lepiej kolejny tom sagi? Miał pan czasami takie dylematy, czy polubił pan swoje uniwersum, ten świat tych ludzi i stwierdził, że nie, chcę opowiedzieć ich dalsze dzieje, one siedzą we mnie w głowie.
3: To znaczy ja zanim zacząłem pisać na poważnie ten cykl, wiedziałem dokładnie, jak on się ma skończyć i wiem dokładnie, do czego zmierzam, jaką historię zamierzam opowiedzieć, więc tutaj raczej konsekwentnie idę do przodu. Owszem, zdarza się, że bohaterowie się zmieniają, że jakaś osoba, która była bohaterem drugoplanowym, przejmuje pałeczkę i opowiadam historię z jej perspektywy, bo akurat znalazła się w danym miejscu i że tak powiem, popłynęła z prądem wydarzeń, i ja uznałem, że okej, to nie ma potrzeby tej ingerować. Wydarzenia toczą się tak, jak mają być, a to, że opowiemy je patrząc na to oczami nieco innego bohatera, w niczym mi nie przeszkadza. To też mi osobiście jakiś czas temu już to zresztą stwierdziłem, pozwala się nie znudzić. Gdybym miał prowadzić cały cykl tylko przy pomocy jednego bohatera, to bardzo szybko chyba bym poczuł znużenie. Tak mogę przeskakiwać z różnych perspektyw, z różnych sposobów myślenia, z różnych od osoby z takimi korzeniami kulturowymi, religijnymi do kogoś, kto ma zupełnie inne poglądy na życie i zapewne by się z tym moim poprzednim bohaterem nie był w stanie dogadać, ale za to opowiedzenie historii, prawda, z jego perspektywy jest ciekawsze. Ja się nie nudzę. Chyba czytelnicy też nie.
2: No właśnie też nie, ale tych czytelników byłem ciekaw, bo już pan wspomniał poniekąd i to wydaje się oczywiste. Żyjemy w takim świecie, gdzie autor, jeżeli tylko zechce, to kontakt z czytelnikami, czytelniczkami ma od ręki. I zastanawiałem się na ile, bo mam wrażenie, że fani jednak fantastyki są dosyć taką grupą aktywną. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, to o ile inni mają dystans, nie zawsze im się chce tam pisać recenzje, analizować, to większość fanów fantastyki, jak polubi serię, pokocha bohaterów, to większości autorom nie odpuszcza. Zobaczmy sobie Martina czy Sapkowskiego, co się działo, jak za długo nic nie napisali, albo nie daj Boże nie napisali tego, czego od nich oczekiwano. I podejrzewam, że pan też w jakimś stopniu tego typu informacje dostaje, albo też nawet maile i komentarze. Nie wiem na ile, oczywiście nie oczekuję też odpowiedzi tak, bo to właściwie ta książka jest taka, bo fani wymusili, no to ja tak napisałem. Nie sądzę. Jednak zawsze jest taki opór, nie, no spokojnie, was przekonam, że mój pomysł będzie dobry, spoko.
3: Znaczy, ja się akurat trzymam raczej z dala od mediów społecznościowych, nie mam ani czasu, ani szczerze mówiąc jakiegoś pociągu do zanurzania się w internecie. Czekam na te mityczne czasy, kiedy internet okaże się oazą kulturalnych dyskusji, wzajemnej miłości i poszanowania odmiennych poglądów. Od czasu do czasu zerkam i widzę, że jeszcze te czasy nie nadeszły, więc wracam na swoje miejsce. Mam całe szczęście grupę dobrych znajomych, którzy prowadzą fanpage i najczęściej przez nich się kontaktuję, ogłaszając na przykład, gdzie będę miał spotkanie autorskie albo na jakim konwencie się pojawi. Wiele osób, znaczy dla mnie to, że ludzie dyskutują o książce, zastanawiają się, co będzie dalej, mówią, których bohaterów lubią, a których nie lubią, no jest kwintesencją sukcesu, bo to znaczy, że udało się autorowi dotrzeć do czytelników na poziomie emocjonalnym i na poziomie też angażujących ich w fabułę do tego stopnia, że myślą o niej także po zamknięciu książki, prawda, że poświęcają jej czas, że to nie ma czegoś tego zjawiska, że zamykam książkę, odkładam i już o niej nie myślę. Że jednak wchodzi mi to po głowie, chcę się podzielić moimi pomysłami, przemyśleniami, albo chcę po prostu zwiedzać autora, bo zrobił coś, co mi się nie podobało. I to jest super.
2: No tak, zwłaszcza, że i tak w myśl starego przysłowia jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził,
3: nie,
2: więc
3: absolutnie.
2: Myślę, że tu...
3: Wydaje mi się, że najgorszym chyba błędem jest to, żeby autor próbował, nie wiem, czytać wszystkie opinie na temat tego i na tej podstawie ustalić, to ja teraz napiszę taką fabułę, że bardziej się będzie podobać, no. Czytelnicy są mocno wyczuleni na pewien fałsz, zarówno fabularny, jak i narracyjny, na to, że nagle autor zmienia styl pisania z takim pomysłem wyraźnym, żeby przypodobać się jakiejś tam większej statystycznej grupce. To zabija indywidualność, to zabija kreatywność, to sprawia, że przestajemy być twórcami, a stajemy się raczej pewnymi podwykonawcami cudzych pomysłów. AI, które wchodzi teraz coraz bardziej, z łatwością zmiecie takich autorów z rynku w ciągu 30 sekund, bo będzie w stanie napisać 5 książek w czasie, kiedy zanim autor w ogóle zada mu pytanie na jakiś temat. Więc nie, no, wydaje mi się, że najlepszą metodą jest pisać to, co się wymyśliło, to, co się ma w duszy, w serduchu. I niech czytelnicy się z tym zapoznają.
2: No i też dosyć starannie, bo też presją na pewno, no nie mówię, że wydawców, nie twierdzę, że oczywiście pana wydawca taką presję wybiera, ale wiadomo, że jak najczęściej autor dostaje nagrody, zaczyna być o nim głośno, no to pisz, prawda, wiesz, jest teraz twoje 5 minut, natomiast pan spokojnie sobie co kilka lat książkę, bez takiego pośpiechu, że rok w rok muszę wydawać, można byłoby pewnie szybko tam 2-3 opowiadanka w okładkę wbić na kolanie, ale to nie, no nie wyobrażam sobie, nie wygląda mi pan.
3: To znaczy, nie mam niższe, no teraz miałem dłuższą przerwę, no ale to już są kwestie pozaliterackie, kłopoty ze zdrowiem, które się zwaliły mi na głowę i to takie dość poważne, to zupełnie rozbiło mój normalny rytm pisania, w związku z czym zostałem z czymś, co z grubsza tylko przypominało książkę, więc musiałem pracować bardzo dużo, żeby w ogóle wydać ten ostatni tom i wyrwać się z pewnego rodzaju marazmu, natomiast szczęściem chyba już wyszedłem ze wszystkich największych problemów, więc mogę teraz zająć się pisaniem nieco bardziej na stałe, prawda? Bo te ostatnie lata były trudne pod tym względem.
2: No tak, no, a bardzo często wtedy też oczywiście zaczyna się snuć, bo no wiadomo, trudno się nosić z problemami czy rodzinnymi, czy zdrowotnymi w internecie, a jak autor dłuższy czas milczy, no to od razu, no ciekawe, może mu się pomysły skończyły albo coś. Tam proponuję państwu dużo więcej życzliwości i cierpliwości, chociaż rozumiem fanów,
3: znaczy,
2: którzy
3: ja
2: chcieliby już.
3: Ja rozumiem osoby, które tak, jest to swego rodzaju też dla mnie komplement, prawda, że ludzie chcieliby jak najwięcej, jak najszybciej. Czasami po prostu się nie da, wpada się w taką pułapkę próbowania na siłę i kończy się to źle.
2: Bardzo często niestety.
3: Bardzo często.
2: Tak. Ja też myślę, że historia musi się zacząć opowiadać po prostu w głowie, prawda? Wiem, co się ma stać. Wrzucę ich tu i tu, albo trafią na... I wtedy zaczyna się coś dziać, bo w gruncie rzeczy pana jak autora też to musi interesować. Też musi pan to przeżywać, co oni będą przeżywali. No tak na zimno kalkulować się. Zresztą to widać też, bo nawet ci żołnierze, chociaż tacy wyszkoleni, chociaż młodzi, wydawałoby się odhumanizowane maszyny do zabijania, jednak jakieś swoje zasady mają, jakąś więź też między sobą przede wszystkim. Więc okazuje się, że tak zupełnie ludzkich odruchów zabić się szczęśliwie nie da. Chociaż ja sympatyzowałem z tym bibliotekarzem, który musiał trafić do nich jako kronikarz, bo okazało się, że ta nieprzemyślana dosyć taka polityka, że tylko oficerów uczono czytania i pisania, a reszta uznano, że niepotrzebne im to, niech tracą czasu na takie bzdury jak czytanie, pisanie, niech uczą się walczyć. Tylko w efekcie, jak nagle w wyniku wojny ta elita, większość oficerów ginie, nagle się okazuje, że no ale jednak potrzebny jest ktoś, kto potrafi czytać i pisać, będzie wysyłał raporty chociażby, wszystko to skleci. No i wyciągają z wielkiej biblioteki, która była dosyć neutralna, faceta, wrzucają tam razem z tą ekipą. Tyle zdradzę, więcej nie powiem.
3: Znaczy, no to dla mnie to był fajny pomysł, żeby umieścić kogoś spoza, że tak powiem, wojskowego reżimu, spoza wojskowego wyszkolenia i pokazać tych chłopaków jego oczami, więc on na zmianę jest albo nimi, prawda, zachwycony, albo absolutnie przerażony tym, co obserwuje. Wydawało mi się, zresztą nadal sądzę, że to był ciekawy pomysł narracyjny.
2: Z mojego punktu widzenia pomysł jest genialny, bo nagle coś, gdyby to była tylko historia oddziału, który idzie, trafia do niewoli i tak dalej, No byłaby to po prostu taka, no, powiedzmy, normalna, tak zwana męska, w cudzysłowie właśnie, wojskowa przygodówka. A tutaj ta perspektywa tego bibliotekarza wprowadza, no wydawałoby się odrobinę humoru, ja tak o tym mówię, ale to jest taki humor troszeczkę, który właśnie przeraża, bo on z tego innego świata, wyrwany troszeczkę z innego systemu, no ale chce z nimi jakoś żyć, musi właściwie poniekąd z nimi żyć. I to właśnie, że on jako też czasami ze swojej perspektywy to opowiada, moim zdaniem jest świetnym pomysłem, który właśnie ożywia. Dzięki temu mamy tutaj do czynienia z literaturą, bardzo dobrą literaturą psychologiczną, a nie tylko wojskowym fantazy. Mówiłem, że odczaruję troszeczkę to. Bo wiecie państwo, jak to jest. Będziecie się zastanawiali, bo wie pan, dlaczego o tym mówię, bo ci, którzy już zaczęli czytać, to oni będą sięgali po kolejny tom i widzę, że tutaj akurat grupa wiernych fanów ciągle jest wielka. Zresztą nie tylko na początku były nagrody, bo one przy kolejnych tomach również się pojawiały i to nie tylko w Polsce. Natomiast zazwyczaj jak ktoś widzi kilkotomową sagę, to myśli, brać się za to, czy nie brać się za to, po 700 stron.
3: No, ja, myślę... nie, ja się zawsze śmieję po prostu z takiej, ponieważ Powergraf, mój wydawca, też próbował w pewnym momencie sprzedawać to jako twardą, męską literaturę, militarne fantazy. Po czym okazało się, że połowa czytelników to są dziewczyny, które po prostu czytają to bez żadnego problemu. Nie przeszkadzają mi opisy bitew, pojedynków czy wielkiej batalistyki i cieszą się tym równie radośnie jak faceci. Ja sam nie wiem, czy odniosłem sukces, czy poniosłem porażkę w tym momencie. Chociaż akurat muszę panie skromnie powiedzieć, że uważam, że to jest sukces.
2: Tak, ja też tak uważam, zwłaszcza, że są też bohaterki, bo są jakieś członkinie Czardanu, Laskolnika na przykład. Mówiłem, bo... A inna sprawa, że coraz więcej dziewczyn też chętnie wstępuje do wojska na przykład, do policji, do służb mundurowych. Już ten obraz też się troszeczkę zmienił. Gdy popatrzymy nawet na kulturę popularną, literaturę i kino, to też coraz częściej mamy bohaterki, które są pierwszoplanowe i po prostu walczą z bronią. To już nie trzeba tylko sięgać do Luca Bessona, ale mamy tego naprawdę sporo. No, więc myślę, że ten obraz się zmienił i to zainteresowanie też się troszeczkę zmieniło, że dziewczyna nie jest już tylko panną zamkniętą w wieży, którą ci dzielni wojownicy będą odbijać, ale jest pełnoprawną wojowniczką.
3: Od wielu lat znaczy ktoś mógłby sobie w tym momencie napisać taką postać kobiecą tylko w charakterze pastiszu albo parodii, prawda? Mhm. Fantazja, nie czegoś na serio, więc to już od wielu, wielu lat mamy kobiety wojowniczki, które sobie dobrze radzą, zresztą sam Howard, jeden z ojców fantazy w latach 30. też pisał o Czerwonej Sonii.
2: No właśnie, od razu o nich pomyślałem, które, że nie tylko Conan.
3: Które sobie świetnie radziły z mieczem i nie ustępowały mężczyznom w niczym, więc to... znaczy tak, ten obraz pewnie wypaczyło w pewnym momencie, nie wiem, amerykańskie kino, które regularnie umieszczało kobiety w roli albo damy w opałach, albo nagrodę za wykonanie zadania. To już jest przeszłość.
2: No, bardzo dobrze, że jest przeszłość. Natomiast jak to wygląda w praktyce, będziecie po prostu mogli się przekonać, jeżeli przeczytacie, bo trudno tu jest wszystko straszać. Ja przyznaję, że niektóre nazwy są też, ja dopytywałem i tutaj akurat pan Robert powiedział, że zostawia czytelnikom swobodę, do tego jak będą wymawiać, nie musi być z angielska, bo ja też...
3: Zgadza się, ja nie mam żadnych tutaj pretensji, jeżeli czyta się dane słowo, dane imię komuś w myślach w ten sposób, a nie inny, to jest to jak najbardziej akceptowalne. To ma być, to książka ma sprawiać przyjemność, a nie męczyć się, prawda?
2: Natomiast oczywiście jak czytamy, że mamy Kaelan, Ann Alevan czy Dagenę, no to oczywiście pewne nazwy to Ann Alevan kojarzy się tak troszeczkę z arabska. I możemy już domyślać się, że ten akurat jakieś to miejsce przypomina, być może jest odpowiednikiem troszeczkę naszego regionu, powiedzmy świata arabskiego. Oczywiście to nie jest jeden do jeden. Mówię tylko, że czasami nasza głowa nam podpowiada, prawda, czasami skojarzenia jakieś, a to może oni są tacy, a nie inni gdzieś tam.
3: Znaczy pewne schematy, pewne archetypy kulturowe mamy wszyscy zakorzeniały bardzo mocno i więc nie widzę żadnego powodu, żeby ich unikać, bo...
2: No tak,
3: zwłaszcza, że pewien rodzaj archetypów jest nierozerwalnie związany z na przykład z klimatem, więc jeżeli umieszczamy akcję na pustyni, to raczej nie spodziewamy się, że bohaterowie będą chodzić w futrach, prawda, i grubych skórach i wełnianych swetrach.
2: Tak, wikingowie.
3: Tylko ubierzemy ich, prawda, w lekkie bawełniane stroje powiewające, luźne, które przepuszczać będą powietrze. I choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, to nagle okazuje się, że ktoś nosi strój a la Beduini, bo on w tym klimacie sprawdzi się najlepiej, więc w tym momencie, prawda, zasłona na kark, zasłona na twarz, żeby słońce nie wpiekło i jeżeli nawet umieścimy bohatera w wymyślonym świecie fantazji, ale będzie to rejon pustynny a la Sahara, to dostaniemy bohaterów, którzy ubierają się, poruszają się na wielbłądach albo na czymś, albo na stworzeniach innych, które...
2: Na jakichś czerwiach na przykład.
3: Dokładnie, które będą w stanie sobie poradzić z pustynią, ale będą mieli pewnego rodzaju mentalność wynikającą z plemiennych zwyczajów, które pozwalają z kolei na przykład przeżyć w trudnym klimacie, ponieważ zwyczaje plemienne na ogół wiążą się z tym, że musimy sobie poradzić nie tylko z obcymi, ale także z przyrodą, która nas otacza. Znaczy, myśmy trochę już zapomnieli o tym, że wiele kultur zostało ukształtowane przez na przykład warunki geograficzne, w jakich one wyrosły i inaczej myślą, nie wiem, górale z Nepalu, a inaczej będą myśleć koczownicy z Mongolii. Z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się sposobie życia koczowników mongolskich i XIX-wiecznych Indian amerykańskich, to oni w bardzo podobny sposób funkcjonowali jako plemiona, bo żyli w podobnych warunkach, prawda? Zaadaptowali się do tego, co ich otaczało, więc to są pewne rzeczy, które przy pisaniu stają się oczywiste. Znaczy, no nie ma sensu, jak wspomniałem, umieszczać ludu noszącego futra na pustyni, a z kolei delikatny jedwabień pod kołem podbiegunowym. To tak zupełnie nie zagra.
2: Prawda? I też myślę, że nie ma specjalnego powodu, zwłaszcza, że wiadomo, że u nas się to i tak uruchamia.
3: Znaczy, chyba, że prawda, włączamy magię na full w Epazji i mówimy, że to są jedwabie, ale magiczne, które utrzymują ciepło, niezależnie od temperatury i wiatru. Okej, tylko to już jest zupełnie inny typ fantazji.
2: Albo tworzymy na przykład planetę, że to jest akurat taka planeta, na której jest tylko i wyłącznie pustynia i tylko jedno jakieś tam jezioro, z którego wszyscy czerpią wodę, no to wtedy możemy się spodziewać, chociaż tutaj też pewnie patrząc na tekst, konstruowane są planety, no to istnieją takie, które są całe gorące, bo są blisko Słońca, inne są planetami pełnymi lodu, więc tu rzeczywiście można, natomiast tworząc taki świat, który jest właściwie ludzkim światem, tylko plus te elementy magiczne, inne stworzenia, bo dlaczego musi być wielbłąd? Może być czerw, może być cokolwiek innego. W tej całej reszcie możemy tworzyć już szczęśliwie dużo. Mogą być gadające drzewa, inne rzeczy.
3: Ale tak, fantazja pozwala na bardzo dużo pole do popisu i świeci naszą wyobraźnię. Problem w tym, że w momencie, gdybym wprowadził czerwie, to zacząłbym się zastanawiać, co z tymi czerwiami, prawda? Jak je wykorzystujemy? Czy ktoś na nie poluje, czy ktoś wykorzystuje ich super twarde łuski, no bo skoro wchodzą, znaczy pełzają wewnątrz piasku, to ich skóra zewnętrzna musi być twardsza niż stal, szczerze mówiąc. Czy istnieje gdzieś rynek handlu, prawda, truchłami czerwi, prawda? Czy wykorzystujemy jakieś ich elementy, hodujemy i tak dalej? To byłaby zupełnie inna książka. Znaczy, szczerze mówiąc, pewnie napisałbym kopię Dune'y.
2: Tak, bo to
3: coś w tym stylu, natomiast nie do końca, znaczy tak, nie do końca chodziło mi o wymyślanie aż tak przefantazyjnych elementów świata. Ludzie wydawali mi się znacznie ciekawsi, jeżeli chodzi o fabułę.
2: No to prawda i dlatego ta książka jest taka ludzka, a to wszystko, co słyszeliście, świadczy o tym, że to wszystko jest bardzo dobrze przemyślane i dlatego też takie właśnie wiarygodne, bo naprawdę czuje się tych bohaterów, żyje się ich przygodami, jeżeli oczywiście ich polubicie, a są bardzo, bardzo różni. Mamy i złodziejaszka, mamy i jakiś, mówiłem, czarowników, i wojowników i szczęśliwie nie chodzi też tylko o to, jak pan mówił, że zakończenie to ja mniej więcej w głowie mam, dokąd zmierzam, ale po drodze mogą dziać się niewiarygodne rzeczy i tych tomów może być dopóki tak naprawdę starczy inwencji i sił, bo dla mnie takim zakończeniem, które miałbym w głowie, no to, że w końcu ta cała planeta się rozpadnie albo wszyscy wyginą po prostu i się wyrżną i nikt nie zostanie.
3: Znaczy, to ja zawsze mówię, że jak już będę, tak, nie będę miał, albo tak, coś się stanie i stracę wenę, to zacznę ostatnią książkę od zdania 10-kilometrowa asteroida właśnie zmieniła kurs.
2: Tak. To
3: jest... ale to jest ostateczność. Nie. Raczej planuję doprowadzić wszystko do takiego końca, jaki miałem w głowie w momencie, gdy zacząłem pisać. Mając pełną świadomość, że niektórym czytelnikom się to zupełnie nie spodoba, innym się spodoba bardziej. Będą razy, które będą całkowicie po mojej stronie. Ale to jest opowieść, do której zaprasza się, znaczy pisanie książek to zawsze polega na tym, że zapraszasz ludzi do swojego świata. I jeżeli robisz to wystarczająco dobrze, ciekawie, to tych ludzi jest bardzo wielu i oni towarzyszą tej historii do samego końca. No i na mnie to ideał jest, prawda? I takie moje wewnętrzne marzenie, żeby tak właśnie się stało.
2: To ja tego właśnie panu życzę i oczywiście wcale nie pragnę, żeby szybko ta seria się skończyła. Chociaż rzeczywiście lata lecą, to człowiek później ma takie pragnienie. Chciałbym dożyć czasu, kiedy będzie ostatni tom, żebym był tym szczęśliwcem, który dowie się, jak to się skończyło.
3: No, tak. Mamy kilka przykładów cykli, które się nie skończyły, bo autor umarł. Ja twardo zamierzam dożyć do ostatniego, znaczy dokończyć cykl, zanim umrę.
2: Aha. Dobrze, to tego życzę panu i czytelnikom i czytelniczkom i bardzo dziękuję za wizytę
3: w studiu. Ja również serdecznie
2: za spotkanie.
3: Dziękuję.
2: Przypomnę, Robert M. Wegner był moim i państwa gościem. Cały cykl nazywa się Opowieści z Mekańskiego Pogranicza. Bez trudu sobie znajdziecie. Na dodatek to, co jeszcze jest moim uznaniem, to, że ta seria czarna, paragrafowa trzyma tą szatę graficzną, która moim zdaniem też buduje świetny klimat. Naprawdę. Gratulacje za grafików, kto to wymyślił, nie wiem, i zaprojektował, ale tu ukłony, bo lubię, kiedy seria jest serią, że od razu wchodzę i widzę, o, jest nowy Wegner, nawet gdybym nie przeczytał, że będzie, nie? To już jest coś. Duże ukłony.
3: Do widzenia.
2: No i państwu też mówię już do usłyszenia, do zobaczenia w kolejną niedzielę, jeżeli chodzi o audycje literackie, ale po drodze będzie jeszcze sporo też audycji muzycznych. Wszystko dokładnie znajdziecie też na stronie Radio Opole w zakładce program, a oczywiście rozmowy literackie to zakładka Wszystko o literaturze. Dobrego, spokojnego popołudnia. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
4: To Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę, 5 lipca. W kalendarzu dziś m.in. Dzień Bikini, a imieniny obchodzą Karolina i Atanazy. Jest 18. Archeolodzy wrócili do Łambinowic. Trwają tam poszukiwania grobów polskich jeńców.
5: Mamy odnalezioną nieznaną kwaterę z pochówkami.
4: To niebezpieczny weekend na polskich drogach, a w Otmuchowie kończy się lato kwiatów.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Zaczynamy od Łambinowic. Badacze ponownie prowadzą pracę na cmentarzu jeńców wojennych. Do tej pory archeolodzy natrafili na kwaterę z ludzkimi szczątkami. Na razie nie wiadomo, z jakiego okresu pochodzą pochówki, ani czy należą do polskich jeńców. Stopniowo odsłaniamy szkielety, a następnie staramy się odpowiedzieć na szereg pytań, mówi dr Joanna Rogusz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
7: Mianowicie, jak szczątki są ułożone. Oczywiście oceniamy też kompletność szkieletu, stan zachowania kości. Następnie wiek chwili zgonu, płeć, ewentualne ślady chorób, które mogłyby być na kościcu widoczne. Wreszcie być może także przyczyna zgonu. Tutaj na tych szkieletach właściwie nie obserwujemy jakichś szczególnych zmian. No być może gdzieś tam w zakresie uzębienia, jeszcze to jest w trakcie analiz. Natomiast w zakresie szkieletu pozaczaszkowego, czy też na przykład na czaszkach, póki co nie odnotowaliśmy śladów urazu.
4: Prace potrwają do 24 lipca. Wcześniej, bo 11 i 12 lipca odbędą się dni otwarte badań archeologicznych. W ich trakcie będzie można zwiedzić teren wykopalisk i porozmawiać z naukowcami. Wczoraj na polskich drogach zginęło 6 osób. Jak poinformowała policja, doszło do 78 wypadków, w których rannych zostało 98 osób. Zatrzymano 327 nietrzeźwych kierowców. Od początku wakacji w wypadkach drogowych w kraju zginęło ponad 30 osób, a ponad 800 zostało rannych.
6: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
4: Dziś ostatni dzień 53. lata kwiatów w Otmuchowie. Na odwiedzających czeka ponad setka wystawców, przypomina burmistrz Damian Nowakowski.
8: Sąsiedzi z Czech, ze Słowacji, mamy też Węgrów. 53 lata tradycji, więc to o czymś już świadczy. Jak jest się gdzieś w Polsce i mówimy o Otmuchów,

0: spotkanie w New Jersey zapowiada się bardzo ciekawie. Dla Canarinos, pięciokrotnych mistrzów świata, porażka w 1/8 finału oznaczałaby najsłabszy występ na mundialu od 1990 roku. Norwegowie, którzy wrócili na mistrzostwa po 28 latach przerwy, w przypadku zwycięstwa osiągną najlepszy wynik w historii. Były piłkarz, a obecnie komentator mundialu w TVP Sport Adam Marciniak docenia klasę Norwegów i podkreśla, że żadne rozstrzygnięcie w tym spotkaniu nie będzie niespodzianką.
1: No przede wszystkim Norwegia ma chyba najlepsze pokolenie w historii. Gdzieś ten ich system szkolenia procentuje i mają naprawdę świetnych piłkarzy. Tam nie ma przeciętnych graczy, tam są gracze występujący w topowych europejskich klubach. Co do Brazylii, bardzo zastrzeli mnie na plus w fazie grupowej i mocno rozczarowali w spotkaniu z Japonią. Turniej pokazuje, że nie ma tak naprawdę faworytów.
0: Początek spotkania już za niespełna 4 godziny tej nocy, także mecz Meksyk-Anglia. Jeden z etapów kolarskiego wyścigu Tour de France zagrożony to z powodu pożaru lasu, który szaleje na południu Francji. Ogień objął do tej pory około 1500 hektarów lądu. W miejscu pożaru przebiega trasa trzeciego odcinka wyścigu zaplanowanego na jutro. Ostateczna decyzja w sprawie ewentualnego odwołania etapu ma zapaść do wieczora.
2: Najważniejsze wypowiedzi, zdjęcia, filmy. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 21 stopni obecnie na termometrach w Opolu. Dziś w nocy nie spodziewamy się opadów, ale będzie chłodno, bo od 12 do 14 stopni. Poniedziałek także będzie tym dniem, w którym odpoczywamy od upałów, bo maksymalnie prognozują synoptycy dla naszego regionu 21 stopni. No i możliwy też słaby deszcz.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Reklama. Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Po reklamie.
7: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mu.

0: końcu języka.
1: To jest program Na końcu języka. Ja się nazywam Magda Szybińska, a dzisiaj naszym gościem jest filolożka, autorka kanału, edukatorka językowa, popularyzatorka. Mówiąc inaczej, Paulina Mikuła.
2: Cześć, dzień dobry, Paulina.
1: Dzień dobry. Autorka kanału Mówiąc inaczej. I na początek musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz. Czy my jesteśmy w studiu w Radiu Opole, czy my jesteśmy w studio w Radio Opole?
2: Myślę, że można mówić i tak, ja lubię odmieniać, więc jestem w studiu w Radiu Opole.
1: To odmienianie przez przypadki to jest bardzo trudna rzecz. Przypadkiem może się zdarzyć, że tych końcówków, których mamy jak mrówków, no to może nam być za dużo albo za mało.
2: Prawda, kojarzy mi się jeden wpis z poradni językowej PWN autorstwa profesora Bańki, ale nie wiem, czy po niego sięgać, bo jest dość specyficzny.
1: Sięgnij.
2: Tak, najwyżej to wypikacie. Albo
1: najwyżej wypikamy.
2: Prawda? No, pan profesor powiedział, że radio jak dildo odmieniamy, wszak jedno i drugie służy rozrywce.
1: A, to jest bardzo takie, bym powiedziała, obrazowe porównanie i skojarzenie.
2: Takie są najlepsze.
1: No, ale język polski też trochę właśnie tej rozrywce może służyć, przynajmniej w twoim wykonaniu i na twoim kanale.
2: To prawda, łączę rozrywkę z edukacją, bo wydaje mi się, że w momencie, w którym albo kogoś zdenerwuję, albo zaskoczę, albo rozbawię, to łatwiej mi dotrzeć z informacją, z daną wiedzą. Bo jeżeli przekazujemy jakąś informację i wzbudzamy emocje, to wtedy ta informacja tak się osadza w mózgu, jest szybciej zapamiętywalna, na dłużej zapamiętywana. Więc tak, taką mam strategię.
1: Chyba nie ma nic gorszego niż obojętność wobec twórcy, wobec tego, co chce przekazać światu.
2: W ogóle nie ma nic gorszego niż obojętność. Mówi się, że obojętność jest przeciwieństwem miłości, nie nienawiść, tylko właśnie obojętność.
1: O, ja.
2: Więc jeżeli tak stawiamy sprawę, to obojętność jest najgorszą rzeczą.
1: A ty jesteś właściwie kim bardziej? Edukatorką, popularyzatorką, czy filolożką, czy twórczynią internetową?
2: Najbardziej czuję się twórczynią internetową, bo to najszersze sformułowanie i tam można wiele rzeczy zmieścić. I popularyzatorkę, i autorkę książek, i autorkę tekstów, i wokalistkę, wszystko możemy tam umieścić.
1: No właśnie, to rzeczywiście jesteś bardzo pojemna jako twórczyni.
2: Tak.
1: Bo i śpiewasz, i mówisz, i śpiewasz o tym, o czym mówisz. I
2: tak.
1: Piszesz.
2: Tak, zgadza się.
1: Ale ostatnio bardzo dużo można ciebie zobaczyć w mediach społecznościowych. Porozmawiajmy o języku mediów społecznościowych. Mhm. Lubisz go?
2: Czasem tak, czasem nie, ale staram się z otwartością podchodzić do tego wszystkiego, co się w języku dzieje, bo jeśli będę z tym walczyć, to oszaleję, bo to jest taka siła, której chyba już nic nie zatrzyma. No a nie da się ukryć, że język internetu z ogromną siłą wpływa na polszczyznę ogólną. Taka jest prawda. Wiąże się to z tym, że mamy do czynienia z ciągłym rozwojem technologicznym. Media społecznościowe są skutkiem, efektem tego rozwoju. No i ten rozwój zmienia nam świat i ten rozwój zmienia nam język. Więc jeżeli będziemy się nie godzić na to, no to będzie nam bardzo trudno odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości. Dlatego podchodzę z otwartością, ale no na przykład zastanawiam się, czy wszystkie zapożyczenia są nam potrzebne. Taki sfokusować zamiast skupiać. Zastanawiam się, czy to jest potrzebne. Ale z drugiej strony wiem też, że zapożyczenia z angielskiego niektóre trudno nam zastąpić polskim odpowiednikiem, bo go albo nie ma, albo ten nasz polski odpowiednik jest troszkę inny. Przykładem jest słowo vibe. Jak ktoś ma dobry vibe albo na imprezie jest dobry vibe, no to oczywiście możemy powiedzieć atmosfera, wibracje, energię, ale mam wrażenie, że to wszystko jest z boku względem vibe'u, bo vibe ma specyficzny ładunek emocjonalny, to jest bardzo lekkie słowo. Właśnie słowo vibe ma dobry vibe, a wszystkie słowa, określenia typu atmosfera, energia, aura już są troszeczkę cięższe. No i ludzie to wychwytują to, że te angielskie słowa mają lekko inne zabarwienie i dlatego to one pozwalają nam się dobitnie wyrazić i dlatego po nie sięgamy.
1: No to do tego słowa vibe dodałabym ostatnio modne słowo hype.
2: No tak, no czym to zastąpić hype? Że coś jest na topie, że jest na to moda, że coś wzbudza zainteresowanie. Bardzo dużo słów wypowiedziałam, a po drugiej stronie jest jeden hype. A że w języku ważna jest ekonomia, i to, żeby wysławiać się krótko, no to sięgamy sobie po te angielskie słowa. I ja rozumiem, że to martwi. Nawet wczoraj miałam taką rozmowę w pociągu, że widzę, że te zapożyczenia wprawiają w zakłopotanie, trochę stresują, martwią, ale polszczyznę zapożycza od wieków. Taką właśnie mamy tradycję. My nie mamy tradycji wymyślania swoich słów, jak na przykład Niemcy czy Francuzi. My sobie wzięliśmy słowo komputer po prostu z angielskiego, a po francusku, jeśli dobrze pamiętam, to jest l'ordinateur. No, jedni mają tak, drudzy mają tak. No i zapożyczamy dziś z angielskiego, bo ten język angielski przychodzi z pomocą, kiedy mamy nazwać nową rzeczywistość. Na przykład dużo nazw warzyw mamy z języka włoskiego. Jeżeli chodzi o słownictwo związane z budownictwem i zakładaniem miast, no to język niemiecki przyszedł z pomocą. Jeżeli chodzi o słownictwo związane z religią na przykład, no to mnóstwo słów zapożyczyliśmy z łaciny, ale za pośrednictwem czeskiego, czyli to są bohemizmy. I tak to się toczy. Z francuskiego przecież bardzo dużo słów zapożyczyliśmy. Teraz na przykład niektórzy mówią, po co nam make-up? Mamy makijaż. Ja mówię, no tak, bo makijaż to jest przecież prasłowiańskie słowo. Nasi przodkowie.
1: Tak, już za Mieszka używano makijażu.
2: Oczywiście chodzili do lasu, to budowali szałasy i wykonywali makijaż. Także nie do końca wiem, o co walczymy, tak? O dawne zapożyczenie czy współczesne zapożyczenie. Dlatego apeluję, żeby podchodzić do tego wszystkiego ze spokojem i z dystansem, bo inaczej naprawdę oszalejemy. Obserwuję język tak zawodowo od 13 lat i wydaje mi się, że nigdy polszczyzna tak szybko się nie zmieniała. Trzeba się na to przygotować. Zapnijmy pasy i bądźmy gotowi na to, co się wydarzy, bo to pokolenie Y, jeśli dobrze pamiętam określenie, może nieźle namieszać. Także apeluję, zapnijmy pasy.
1: O ile zapożyczenia są sexy, to o tyle myślę sobie, że w social mediach no właśnie sobie radzimy, też zastępując te słowa angielskie polskimi social mediami.
2: Spolszczamy sobie anglicyzm, bo my cały czas to robimy, dlatego nie jest tak, że zaczynają Polacy mówić po angielsku. My sobie asymilujemy te zapożyczenia, dodajemy te polskie końcówki, więc one brzmią bardziej po polsku. Deadline na przykład, w zapisie nie chce się spolszczyć, ale już odmieniamy o deadline z deadline'em. Więc na tej podstawie jakoś bardzo bym się nie bała, że to jest zagrożenie dla polszczyzny. Ta polszczyzna pozostanie polszczyzną, tylko ona musi się też zmieniać, bo jeżeli nie będzie nadążać za zmianami, to polszczyzna stanie się martwa, a tego nie chcemy.
1: No właśnie, czy dzisiaj mówiąc poprawnie, to mamy na myśli taki sposób mówienia trochę archaiczny, czy niekoniecznie? Czy to nie musi być coś zupełnie innego, zupełnie różnego?
2: Niekoniecznie. Jeżeli chodzi o poprawność językową, to posługując się polszczyzną potoczną, też możemy mówić jak najbardziej poprawnie. Ale nie ma jednej normy językowej. Normy mają różne poziomy. Najwyższa jest norma wzorcowa, czyli to jest ten język taki książkowy, takie słownictwo wyszukane i po tę polszczyznę coraz rzadziej sięgamy. No ona też jest zarezerwowana dla sytuacji formalnych, wystąpień. Ja pamiętam kiedyś pojechałam na uczelnię i miałam spotkanie z licealistami, którzy być może mieliby aplikować, starać się o dostanie się na daną uczelnię, więc przed tym jak ja miałam swój wykład, to wykład miał krótki rektor. I posługiwał się językiem najczystszym, najpiękniejszym, zdania wielokrotnie złożone. I z jednej strony to język przepiękny, kwiecisty.
1: A z drugiej strony, czy ktoś go rozumiał?
2: Ale z drugiej. Słuchacze musieli się wykazać troszeczkę większym wysiłkiem i musieli się skupić, żeby wytrwać do końca. Ale ta polszczyzna też jest nam potrzebna, do takich chwil podniosłych. No i dla kontrastu weszłam ja i powiedziałam hejka. Mam nadzieję, że macie dobry dzień, bo za chwilę opowiem wam o współczesnej polszczyźnie i wierzę, że się nie zanudzicie. I nawiązałam właśnie do wystąpienia mojego przedmówcy i powiedziałam, że to jest piękny przykład tego, jak mamy zróżnicowaną polszczyznę. Przede mną był człowiek, który posługiwał się polszczyzną wzorcową. Ja robię taki miks. Co to znaczy? To znaczy, że staram się, żeby moje wypowiedzi były poprawne. Wiadomo, różnie bywa, jestem tylko człowiekiem, nie robotem, więc gdy mówię, to mogę popełniać różne błędy i mieć wpadki, ale staram się mówić poprawnie, jednak miksuję sobie normę wzorcową z normą użytkową, czyli taką normą, która nam służy do kontaktów nieformalnych w sytuacjach codziennych, do komunikacji z najbliższymi. Dzięki temu to, jak ja mówię o języku, jest takie bliższe temu językowi, którym się posługujemy na co dzień i może dzięki temu też trafiam do większej liczby słuchaczy i odbiorców niż na przykład językoznawcy, którzy no, mają swój język i to też jest okej. I podkreślam właśnie, że ten język jest różnorodny, norma normie nierówna, że czasami w normie wzorcowej coś nas razi, a w tej użytkowej już nie do końca, jak na
1: to
2: przykład
1: trochę jak z tekstem pisanym i tekstem mówionym.
2: Troszeczkę tak, jak najbardziej. Więc walczę z takim obrazem języka, który składa się z dwóch worków. Jeden worek to formy poprawne, a drugi worek to formy błędne. To tak nie wygląda. Język nie jest matematyką, jest o wiele bardziej skomplikowany. Bardzo często na pytanie, czy to jest poprawne, moja odpowiedź brzmi, to zależy. To zależy, z kim rozmawiasz, to zależy, w jakiej sytuacji się znajdujesz, to zależy, o co ci chodzi. No bo taka prawda, to zależy. Na przykład pleonazmy. Okej, mnie się też zmieniło, bo ja się zestarzałam, ale gdy napisałam pierwszą książkę 10 lat temu, no to pleonazmy znalazły się w rozdziale błędy językowe. No ale potem żyję, dojrzewam, starzeję się i widzę, że pleonazm pleonazmowi nierówny. Fakt autentyczny razi.
1: A akwen wodny?
2: Razi. Akwen wodny może i razi, ale już kopnąć nogą?
1: Mhm. Mówimy tak. Ale cofnąć się do tyłu?
2: Też może kogoś razić, ale na przykład stać w miejscu.
1: No tak.
2: Jak można inaczej stać się w miejscu?
1: Można dreptać.
2: No to już nie stoisz. Ale chodzi mi o to, że pleonazmy, zacznę od tego, że język jest nielogiczny. Bywa nielogiczny, o tak powiem. I niekiedy pleonazmy służą nam do tego, żeby się dobitniej wyrazić. Więc w niektórych sytuacjach stajemy przed wyborem. Albo dobitnie się wyrażamy, albo wyrażamy się bardzo poprawnie, tylko ta nasza wypowiedź jest... No właśnie, trochę niepasująca do tego, o co nam chodzi, co mamy w głowie i co czujemy.
1: Bo w języku też chodzi o to, żeby przekazać ładunek emocjonalny, żeby wyrazić te emocje, które w człowieku drzemią.
2: Przede wszystkim chodzi o skuteczną komunikację. Mhm. Więc jeżeli mamy do wyboru skutecznie się skomunikować, dobitnie się wyrazić, a trzymać się zasady, to ja zawsze wybiorę emocje, żeby się dogadać. Więc jeżeli chcę powiedzieć, nie rozwijam się, stoję w miejscu, to tak ma właśnie to brzmieć, a nie rozwijam się, stoję. Zresztą nikt tak nie powie, bo wiemy, że czegoś tam brakuje.
1: Nie jest błędem dawanie sobie przyzwolenia na robienie błędów.
2: To prawda, to jest trochę jeszcze inna sytuacja, bo myślę, że nikt nie powie, że błędem jest stać w miejscu, więc tutaj chodzi mi tylko o to, żeby na każdy pleonazm patrzeć inaczej i właśnie to zależy. Czy pleonazm jest błędem? To zależy. Zależy jaki pleonazm. A jeżeli chodzi o przyzwalanie sobie na błędy, jak najbardziej, nie jesteśmy robotami, tak jak już wspomniałam. Błąd to też lekcja. Co chociaż tego nas nie uczą w szkole? Moim idolem jest Krzysztof M. Maj. To jest taki youtuber, ale też wykładowca na SGH-u. I on prowadzi kanał, w którym często porusza tematy związane z edukacją. I on właśnie ubolewa nad tym, że jesteśmy karani za błędy w szkole, że błąd to porażka. Błąd oznacza niższą ocenę. A przecież błąd to jest nauka, to jest dla nas lekcja, to jest coś super ważnego. Dzięki temu się rozwijamy, dzięki temu stajemy się coraz lepsi. Więc ten system edukacji na głowie postawiony, my też opuszczamy ten system edukacji i jesteśmy zupełnie źle skonstruowani i ja mam nadzieję, że swoją działalnością też pomagam się ludziom zdekonstruować i spojrzeć na poprawność językową i na używanie języka w inny sposób. Więc dajmy sobie przyzwolenie na błędy. Mało tego, ja mam też takie błędy, które... teraz to już w zasadzie nie są błędami, ale jeszcze 10 lat temu to były błędy i ja mówiłam, przepraszam bardzo, ale nie będę używała poprawnej formy, bo to jest nie moje, ja tego nie czuję. Na przykład puf. Poprawna forma to jest ten puf, ale ja miałam zawsze w domu pufki, te pufki, rodzaj żeński.
1: To jest ta pufa, na której siedzę.
2: No właśnie, a wzorcowo ten puf. Nie zgadzam się, do widzenia. Nie obchodzi mnie to. Ja mam w domu pufki. W moim domu rodzinnym były pufki. Jestem związana z tym rodzajem żeńskim.
1: Bo czym innym jest norma, czym innym jest uzus?
2: To prawda, chociaż też z czasami rzeczy z uzusu przeskakują do normy, więc ten uzus warto obserwować. Ale na przykład dawniej uczyłam się, że poprawną formą jest forma nie jeźdź, a nie jeździ. Skoro mówimy nie chodź, a nie chodzi, to nie jeźdź na tych sankach z tak wielkiej górki, a nie jeździ. I kiedy się o tym dowiedziałam, stwierdziłam, że w życiu mi to nie przejdzie przez gardło. Bardzo przepraszam. No ja rozumiem, gramatycznie to się spina, ale nie byłam w stanie się przerzucić na formę nie jeść. I coraz częściej na szczęście widzę, że już plakaty są z formą nie jeździ, już językoznawcy zaczynają inaczej o tym pisać, że no to prawda, wzorcowo ta, ale w użyciu jest nie jeździ i już się tutaj zaczyna rzeczywistość językowa zmieniać.
1: To podobna sytuacja jest z wyciągiem narciarskim. Wyciąg, ale wyciąg zamiast wyciągnij. Też i takie rzeczy słyszałam.
2: A tak, no ale to się już słyszy rzadziej, więc myślę, że więcej osób reagowało na tę formę alergicznie, a w przypadku nie jeść jest tak, to jest właśnie zabawne, że ludzie są zdziwieni, że to jest poprawna forma. Że tej poprawnej formy nie ma w użyciu. Jeżeli będziemy trzymać się takiej tradycyjnej polszczyzny, postawy względem polszczyzny, no to trzeba by trzymać się tych wzorcowych form. Ale język tak nie działa. Ważne jest to, jak my realnie się językiem posługujemy. Na przykład słowo zadziać. Tak. Za moich czasów, jak byłam dzieckiem, zadziać oznaczało zgubić.
1: Wszystko się zadziało.
2: A teraz się zadziewa. No i tak. Jeżeli będziemy się trzymać tego, jak było, czyli mamy tradycyjne, konserwatywne podejście do polszczyzny, no to powiemy, nie można używać słowa zadziać się w znaczeniu coś się stało, coś się zadziało, czyli coś się stało. Ale jeżeli spojrzymy na to w inny sposób, czyli skoro tak często ludzie używają tej formy w nowym znaczeniu, to oznacza, że najprawdopodobniej w narodzie, w społeczeństwie polskim jest silna potrzeba do tego, żeby czasownik dziać się miał aspekt dokonany. No i czy z tym walczyć, skoro forma zadziać się przychodzi z pomocą i zapełnia dokładnie tę lukę, która wymaga zapełnienia? Tym bardziej, że tego słowa nie ma już w użyciu, więc jeżeli uznamy, że to błąd, to słowo wypadnie. A ono może sobie funkcjonować w polszczyźnie, tylko właśnie w innym znaczeniu. Tym bardziej, że jest ekonomiczne, tak jak powiedziałam, ekonomia w języku jest ważna. Zamiast mówić, coś się zaczyna dziać, możemy powiedzieć, coś się zadziewa. Krócej, krócej. No, nie będę z tym walczyć, bo ewidentnie jest nam to potrzebne, a język ma być praktyczny, język ma być funkcjonalny, język ma pomagać nam się dobitnie wysłowić, o czym już wspominałyśmy, więc ta forma, no dlaczego z nią walczyć?
1: Są takie słowa, które dobitnie potrafią też powiedzieć nam o naszych emocjach. Aha. Są to wulgaryzmy i o tym porozmawiamy już za kilka minut.

0: końcu języka.
1: Wracamy w Radio Opole w programie Na końcu języka do rozmowy z Pauliną Mikułą, autorką kanału Mówiąc Inaczej. Porozmawiajmy o wulgaryzmach. Lubisz, prawda? Mam takie wrażenie, patrząc na twoje rolki, że lubisz czasami coś dobitnie przedstawić.
2: Grząski grunt.
1: Tak.
2: Grząski grunt.
1: Ale naiwnością byłoby pomyśleć, że Polacy nie używają wulgaryzmów, że nawet w sytuacjach, kiedy wyjdą z formalnej swojej roli służbowej, no to zdarza im się rzucić łaciną.
2: To prawda. Zacznę od tego, że dla mnie w języku nie ma tabu. Wulgaryzmy są częścią języka. No są. Są też problemem językowym w momencie, w którym nadużywamy tych wulgaryzmów. I na przykład używamy ich zamiast przecinków albo zamiast ciszy. To, żeby tak mówić ciągle, to te wulgaryzmy nam wpadają i są to takie słowa wytrychy. Ale dla mnie nie jest żadnym problemem omawianie wulgaryzmów, bo gdybym tego nie robiła, gdybym milczała na ten temat, to zakrzywiałabym obraz języka. Więc uważam, że nie robię nic złego, kiedy omawiam wulgaryzmy i ich znaczenie i to ma misję edukacyjną. Edukuję, dlatego że ludzie do mnie piszą, że na przykład uczą polszczyzny obcokrajowców i nie ma w podręcznikach rozdziałów o wulgaryzmach, więc mogą podsyłać moje i Dominika Więcka, mojego serdecznego kolegi, rolki i dzięki temu uczą obcokrajowców tego, jak się realnie mówi, bo
1: przecież to są pierwsze słowa, których uczą się obcokrajowcy.
2: To prawda. Jest królowa wulgaryzmów taka na K, nie będziemy mówić i bardzo często ludzie z innych krajów znają właśnie to słowo z języka polskiego. Tak już jest, dlatego nie czuję się winna, nie mam poczucia winy w związku z tym, że omawiam wulgaryzmy w tych rolkach, które naprawdę mają duże zasięgi, więc widać, że zapotrzebowanie na tego typu treści jest, ale powtarzam też jednocześnie, że problemem jest wulgaryzacja języka publicznego, kiedy na przykład politycy na różnych platformach internetowych publikują posty, w których no, są te wulgaryzmy i niestety to jest taki przykład dla społeczeństwa, że skoro polityk może, to ja też. Mhm. Czyli zawsze trzeba wiedzieć, kiedy użyć tego wulgaryzmu. Pamiętać o tym, że są takie sytuacje, w których absolutnie nie możemy tego robić. Że te wulgaryzmy są zarezerwowane często dla sytuacji prywatnych, kiedy jesteśmy w zaufanym gronie, kiedy też mamy pewność, że drugiej stronie to nie przeszkadza, bo możemy się przyjaźnić z osobami, które absolutnie nie tolerują wulgaryzmów i to też warto uszanować. Że wulgaryzmy potrafią też być takim narzędziem artystycznym. One pojawiały się w wierszach. To nie jest nic nowego, to nie jest tak, że dzisiaj nagle nam się wulgaryzuje język. Nie, dawno temu już były. 13 księgę pana Tadeusza polecam. Fredro, no tam bardzo odważnie działa, albo Boj Żeleński na przykład. Oni odważnie tworzyli i używali wulgaryzmów, nie bali się tego. Więc nic się złego pod tym kątem nie dzieje. Problemem jest to, kiedy język prywatny staje się językiem publicznym i konsekwencją jest to, że właśnie pojawiają się w tym języku publicznym wulgaryzmy i na to należy uważać.
1: Nie zapomnę, jak kiedyś rozmawiałam z profesor Dorotą Simonides, autorką między innymi Berów Śmiesznych i Uciesznych, która mówiła o tym, że te wulgaryzmy no, właśnie towarzyszą nam od zarania dziejów, tylko po prostu one inaczej brzmiały i, co ważne, ulgę ogromną przynosiły tym, którzy mówili. Kiedyś były jezderkusie, mówiło się o Jezusie i to było przekleństwo, trochę inaczej brzmiące niż teraz, ale to, co najistotniejsze, że te wulgaryzmy powodują, że z człowieka schodzi powietrze trochę jak z balonika.
2: To prawda, dlatego uważam, że częściej o wulgaryzmach powinni mówić psychologowie niż językoznawcy, albo na przykład psycholingwiści, bo oni mają więcej do powiedzenia na ten temat. Bo rzeczywiście wulgaryzmy regulują nas emocjonalnie, chociaż niektórzy twierdzą i wierzę w to, że wulgaryzmy ich nakręcają. Czyli to fakt, że używają tych słów powoduje, że złość, agresja w nich rośnie. Jest też taka teoria na temat tego, że to, jakiego języka używamy, jakie słowa wypuszczamy w eter, też jakoś na nas wpływa, czyli te wulgaryzmy do nas wracają i powodują, że jest w nas dużo negatywnej energii. Jeżeli ktoś w to wierzy, to myślę, że warto
1: to
2: o tym wiedzieć.
1: To jak zwykle wszystko zależy od intencji, tak. I wszystko zależy. To jest to słowo.
2: Wszystko zależy. Ja na przykład w życiu prywatnym nadużywam wulgaryzmów. Uważam, że to niedobrze akurat i staram się nad tym pracować. Wychodzi różnie, bo jestem przebodźcowana, zmęczona. Te wulgaryzmy pomagają mi się wyregulować. Poza tym moi znajomi uwielbiają, gdy ich używam, bo w moich ustach one brzmią jakoś tak szlachetniej, albo zabawniej, albo inaczej niż w ustach innych.
1: A zmieniasz czasami wulgaryzm na taki bardziej, na łagodniejszy wyraz? Na przykład urwał nać. Ja to bardzo lubię.
2: Nie.
1: Ale to R w słowie wulgarnym tak. Już powodujesz, że jest taki wyrzut tych emocji, prawda?
2: To jest, R. Ta zbitka rwy też rwy. Jest bardzo ważna. Jak najbardziej tak, dlatego też te nasze polskie wulgaryzmy są takie kochamy i one są takie silne, bo mają tam dużo, chociaż nie wszystkie i to też jest zastanawiające, no ale ta królowa, jest też coś takiego, że niektórzy się martwią, że jak będziemy nadużywać wulgaryzmów, to one stracą swoją moc, ale właśnie ta królowa nie chce tej mocy stracić. To jest ciekawe.
1: A jak się pojedzie do Włoch na narty, to co chwilę słyszy się tę królową.
2: Ale
1: przy skręcaniu.
2: Przy skręcaniu. A na przykład już zdewulgaryzowało nam się inne słowo. No właśnie nie mam jak mówić.
1: Powiedzmy, rozmawiamy.
2: Zajefajny.
1: Tak, rozmawiamy o języku polskim, a to słowo w języku polskim występuje.
2: Zajefajne, tylko że wulgarnie. Mhm. Mnóstwo osób siedzi i zastanawia, czy to jest jeszcze wulgaryzm. No ludzie, drodzy, oczywiście, że tak.
1: No bo chodzi o źródło słów.
2: Chodzi
1: słowa.
2: O ten, tak, chodzi o to słowo, od którego zajefajny pochodzi i pochodzi, fajnie się zrymowało, przepraszam, ale z czego to wynika? No bardzo często używamy i używamy w dobrym kontekście, kiedy coś jest przecież zajefajne, czyli fajne, prawda? Mhm. Więc to może powodować taką niepewność, czy to jeszcze wulgaryzm, czy to jeszcze nie. Więc być może nie chodzi o częstotliwość użycia, ale to, że częściej w tych dobrych sytuacjach tego używamy. No ale nie zajmuję się badaniem wulgaryzmów, więc trudno mi ocenić, czy rzeczywiście częstotliwość wpływa na to, że one tracą swoją moc. Wydaje mi się, że niekoniecznie i znowu to zależy. Mhm. Ale myślę, że warto o wulgaryzmach mówić tak, jako każdym innym słowie, czy każdej innej grupie słów, podchodzić do nich ze spokojem. Chciałabym, żebyśmy się już nie rumienili, kiedy zaczynamy w ogóle ten temat, bo cały czas jeszcze ludzie się podśmiechują albo są zawstydzeni.
1: A to jest część naszego języka, część naszego życia po prostu.
2: Tak.
1: Ale macie świetną metodę z Dominikiem Więckiem w tłumaczeniu tych słów w rolkach internetowych, które mają olbrzymią oglądalność. Mówicie o przekleństwach, mówicie o jednostkach miary i tak dalej, i tak dalej. To jest metoda, prawda, na to, żeby ten język polski popularyzować, żeby w ogóle wzbudzić dyskusję na temat polszczyzny.
2: Tak, grupujemy te wulgaryzmy. No trudno mi o tym mówić, kiedy nie mogę używać. No ale na przykład nagraliśmy odcinek o powiedzeniach związanych z wydalaniem kału, prawda? Tego jest mnóstwo. To też pokazuje, ile my tego w języku mamy. To też pokazuje, jaki język jest plastyczny i w tym kierunku bardzo rozwojowy. No i tak jak wspomniałam, nie ma tego w żadnym podręczniku, więc te nasze rolki służą pomocą uczącym się języka, ale też i Polakom, Polkom dają do zrozumienia, ile tego jest i co niektóre rzeczy znaczą, bo okazuje się, że nie wszyscy znają to samo znaczenie. Jest takie, skończyło się babci, i na różne sposoby rozumiemy to sformułowanie, że i komuś przestało się powodzić, ale też koniec tego dobrego, ja rozpoczynam swoje rządy i teraz zobaczysz. Więc okazuje się, że dzięki naszej rolce okazało się, że tych znaczeń jest więcej niż mogłoby się wydawać, bo w słownikach jest z tego co pamiętam jedno znaczenie podane. Gdy słyszę zarzuty, że my w ten sposób popularyzujemy, że przykładamy się do wulgaryzacji polszczyzny, to trudno mi się z tym zgodzić i zastanawiam się, czy autorowi słownika polskich przekleństw i wulgaryzmów też wysyłano listy z zażaleniem, że pan w ten sposób promuje, a to wstyd, bo jest pan językoznawcą. Albo na przykład jest słownik polskich seksualizmów i też się zastanawiam, czy autor tego słownika dostał po głowie za to, że ten słownik stworzył. No my tworzymy słownik w postaci materiałów audiowizualnych i niektóre definicje musimy stworzyć sami, bo akurat ich nie nie ma. Więc też mamy takie poczucie, że robimy coś, czego nikt przed nami nie zrobił. No i to, mam wrażenie, jednak służy i przede wszystkim bawi, bo oddzielne życie tam się toczy w komentarzach i kocham je czytać. To, jak, co tam, jakie pomysły mają oglądający i co jeszcze im przychodzi do głowy. No to jest druga komedia, drugi film tam się toczy i jest to absolutnie przepiękne. Uważam, że w zasadzie po to to robię, bo zajmuję się tym od 13 lat i w sytuacji, w której ja coś opublikuję, czy tam sama, czy właśnie z Dominikiem Wspaniałym i jak widzę, jak to bardzo wpływa na ludzi, którzy na przykład piszą: Paulina, miałam okropny dzień, ale o tej 16 wyświetliła mi się wasza rolka i wszystko stało się bardziej promienne i jasne.
1: I wtedy wszystko to ma się tam, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę.
2: Tak, i tak, i pomagamy po prostu się wyregulować, zapomnieć o tym, co było złe i złapać trochę więcej luzu, więc kiedy czytam takie wiadomości, to czuję, że moja praca ma sens i nie czuję się taką influencerką, która jest atencyjna, szuka uwagi, a tak naprawdę nie ma nic do zaoferowania światu. Ja wtedy czuję, że mam coś do zaoferowania światu i to jest właśnie to.
1: Paulina Mikuła jest dzisiaj gościem programu Na końcu języka. Do tej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Poluj języka.
1: To jest program Na końcu języka w Radiopole. Rozmawiamy w nim przede wszystkim o polszczyźnie, o poprawności językowej, ale nie tylko. O tym dziś będziemy mówić, bo naszym gościem jest Paulina Mikuła, która znana jest jako popularyzatorka, edukatorka językowa, ale od pewnego czasu znana jest także w sieci jako autorka tekstów, jako piosenkarka.
2: Tak, zaczynam tę przygodę. Zaczęłam, można powiedzieć, równo rok temu swoje urodziny. Zawsze marzyłam o tym, żeby śpiewać, ale no, nie mam potężnego głosu, a wychowałam się na programach muzycznych typu Idol, X-Factor, Szansa na sukces i tam jednak zazwyczaj wygrywały osoby, które miały potężne głosisko, więc wydawało mi się, że mogę śpiewać głównie w domu pod prysznicem, ale to marzenie cały czas we mnie tkwiło i 7 lat temu postanowiłam, że pójdę na lekcję śpiewu i zaśpiewam przed kimś, kto się na tym zna. I niech mi powie, czy jest sens coś z tym robić, czy tylko zostajemy pod prysznicem. Mhm. I okazało się, że jak najbardziej możemy popracować i od tamtej pory uczę się śpiewu, uczę się do dziś. I w pewnym momencie moja trenerka Agnieszka Przestrzelska-Świderska powiedziała, że już doskonale wie, jak ja śpiewam, warto pośpiewać teraz dla innych. I to był ten krok, który spowodował, że wyszłam do ludzi ze swoim śpiewaniem i też ze swoimi tekstami, ze swoimi piosenkami.
1: A no właśnie, tutaj się zatrzymajmy, bo ja mam wrażenie, że w twojej twórczości muzyka to jest jedna rzecz, ale to słowo mimo wszystko jest najważniejsze.
2: Staram się, żeby tak było. I od razu powiem, że nie sięgam po wielkie metafory. Raczej staram się swoją historię zawrzeć w prostych słowach. Moi znajomi się strasznie z tego śmieją, bo wiedzą, o czym śpiewam i kiedy słuchają moich piosenek, to mówią, jak to możliwe, że tę całą historię, która trwała i trwała, zawarłaś w tych dwóch zwrotkach i w refrenie, ale no, udaje się to robić i wiem też, że niektórzy uważają, że te moje teksty są może banalne, bo właśnie nie są takie poetyckie, takie, że tutaj metafora, tutaj parabola, tutaj hiperbola, nie wiadomo co.
1: Chyba za bardzo krytycznie oceniasz te swoje teksty.
2: Ja je lubię, ale też wiem z drugiej strony, że nie chcę za bardzo opowiadać, o czym one są, bo bym się poprzekraczała, czyli bym musiała za dużo zdradzić ze swojego życia prywatnego. Więc jeśli ktoś tego tła, tego zaplecza nie zna, to rzeczywiście może się wydawać, że te teksty są proste, ale ja lubię taką prostotę i nie tylko tę moją. Ja lubię zawsze u innych. Zazwyczaj byłam zachwycona tymi wierszami, które w kilku wersach opisały cały ból istnienia na przykład. Uważam, że to wielka sztuka i taką poezję wybierałam i to dla mnie nie jest dziwne, że tak też staram się pisać. Uważam też, że to ma swój urok. I tym też można ująć. Tak jak wspomniałam, nie mam wielkiego głosu, więc muszę emocje przekazać inaczej. I ja tą prostotą uderzam, mam wrażenie, w czułe punkty. I dzieje się to, no bo informację zwrotną mam taką od słuchaczy, że na przykład piosenka Za długo, czyli moja debiutancka, jest na tyle specyficzna, że trzeba mieć odpowiedni nastrój, żeby po nią sięgnąć, że ona jest ciężka. Mój znajomy powiedział, że nie będzie do niej wracał. Przesłuchał raz i dziękuję. Ludzie są poruszeni, bardzo płaczą. Ktoś powiedział, że każdy ma swoje za długo, co też mnie rozczuliło. No, otworzyło się mnóstwo jakichś takich puszek z różnymi emocjami. Nie ukrywam, że nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, że ta piosenka będzie miała taką siłę, no bo śpiewałam o swojej historii. No a właśnie, każdy ma swoje za długo i przefiltrował sobie tę piosenkę przez swoje doświadczenia i coś dzięki niej przeżył. I to jest dla mnie największe szczęście i największa nagroda.
1: Ostatnio ja miałam wielkie szczęście i wielką nagrodę przeczytać jako lektor audiobookowy książkę Joanny Podsadeckiej, Mężczyźni Osieckiej. Książka niesamowita, polecam bardzo gorąco. Natomiast ja sama dowiedziałam się, że te piosenki, które my znamy, piosenki autorstwa Osieckiej, słowa Osieckiej, rozumiane przez większość ludzi jako miłe, sympatyczne piosenki o miłości zupełnie o tym nie są. Mhm. Agnieszka Osiecka pisała w swoich tekstach o swoich własnych przeżyciach, ubierając je w piękną formę wiersza. Natomiast one były czasami tragiczne, czasami były bardzo smutne, bardzo poruszające. Piosenka na przykład o okularnikach wcale nie jest o okularnikach. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że rzeczywiście ktoś, kto pisze teksty, mówi o czymś i o czymś jeszcze. Przynajmniej powinien.
2: Tak. My się nauczyliśmy w szkole, że musimy teksty interpretować w jeden konkretny sposób. I ja tymi tekstami swoimi pokazuję, że to nieprawda. że okej, napisałam tekst, o coś mi chodziło, coś tam zawarłam, ale w momencie, w którym wydaję piosenkę, to ta piosenka zaczyna być ludzi. Ona już nie jest moja. I słuchacze mogą sobie z nią zrobić, co tylko chcą. I ja wiem, że pełniej byłoby żyć, wiedząc, o co dokładnie autorowi chodziło, co miał na myśli. Czasami możemy być zaskoczeni, jak w przypadku Osieckiej. Ale na pytanie, co poeta miał na myśli, poprawna odpowiedź brzmi, nie obchodzi mnie to. Bo najważniejsze jest to, co dany tekst robi ze mną, jaką on właśnie szufladkę w moim sercu otwiera, jaką strunę u mnie porusza. I o tym powinno się uczyć w szkole. Ale no kurczę, nikt nas tego nie nauczył i teraz właśnie szukamy tej jednej interpretacji. Nie ma interpretacji jednej. To może oznaczać wszystko dla każdego co innego. I to jest w sztuce najpiękniejsze, chociaż boję się używać słowa sztuka w kontekście mojej twórczości, dlatego że dopiero zaczynam i wiem, że stawiam pierwsze kroki, jeszcze wiele lekcji przede mną, ale dla mnie to ogromne szczęście. Ja się też reguluję pisaniem. To jest trochę dla mnie terapia. Piszę o trudnych doświadczeniach. W momencie, w którym je opiszę, to one stają się już nieco zewnętrzne względem mnie, więc trochę mi lżej na sercu. Trochę się też boję, że zrobiłam sobie pamiątki, pocztówki z takich trudnych momentów i gdy będę je śpiewać, to będę sobie o nich przypominać. Ale z drugiej strony, no tak było. Takie jest moje życie i też jakąś lekcję dobrą dla siebie z tych doświadczeń wyniosłam. Ale co chciałam powiedzieć, dla mnie ten fragment mojej twórczości jest niesamowicie ważny. Mam takie poczucie, że gdy tworzę, gdy pracuję z moim producentem, gdy zamykamy się w studiu, to wchodzę na jakieś inne poziomy w ogóle odczuwania, odbierania życia i rzeczywistości. Coś innego się uruchamia, jakąś część mózgu, jakaś część przeżywania rzeczy, której do tej pory nie znałam, więc dla mnie to przepiękna przygoda i nawet jeżeli ona nie skończy się niczym wielkimi koncertami, sprzedażą płyt, to i tak uważam, że to bardzo cenne doświadczenie i cieszę się, że się na nie zdecydowałam.
1: Wspomniałaś o szkole, o tym, że nie byliśmy uczeni, nie jesteśmy uczeni pewnych rzeczy. A tobą się uczy w szkole?
2: Tak. Są prezentowane moje filmy, niektóre. Zawsze nieco drżę, bo nigdy nie nagrywałam z myślą o najmłodszych. Zawsze nagrywałam filmy, do tej pory też, z myślą o osobach dorosłych, które już szkołę mają za sobą i chciałyby się czegoś dowiedzieć o polszczyźnie, albo na przykład nie wybrały filologii polskiej i nie wiedzą wielu rzeczy o polszczyźnie, więc ja jestem dla nich jedynym źródłem informacji. No ale okazuje się, że nauczyciele, nauczycielki sięgają po moje materiały i pokazują uczniom. Ja zawsze wtedy dopytuję, ale pani obejrzała wcześniej, prawda, ten odcinek, żeby tam nie pojawiło się jakiś żart dwuznaczny albo coś, co nie jest przeznaczone dla dzieci. No i wszyscy mnie zapewniają, że tak, tak, najpierw oglądamy, sprawdzamy, czy to się nadaje. Wspaniałe. Cieszę się, że mogę nauczycielom pomóc. Nauczycielom też na uczelniach, na studiach są te moje filmy prezentowane. Podchodzą do mnie studenci, którzy mówią, że dzięki mnie zdali egzamin z kultury języka polskiego. To jest taki egzamin na początku studiów polonistycznych, bardzo trudny. I no, gdy słyszę, że pomogłam zdać ten egzamin, no to tak jak mówię, dzięki temu ja wiem, po co żyję. To jest dla mnie sens życia, że realnie mam wpływ na czyjeś życie, na to, że komuś jest lżej w tym życiu, że sobie zdał egzamin, że się mniej stresował. Maturzystom pomagam, bo mówią o mnie na maturze ustnej. Niektórzy piszą, dzięki temu, że wydaję książki, to jestem taka bardziej wiarygodna, prawda? Bo gdyby się na mnie powoływać jako youtuberkę, to pewnie w oczach niektórych nauczycieli nie brzmiałoby to za dobrze, ale w związku z tym, że jestem, i tak też mówiłam maturzystom, nie mówcie Paulina Mikuła youtuberka, tylko Paulina Mikuła, autorka dwóch poradników językowych,
1: tak,
2: powiedziała.
1: To brzmi dumnie od razu
2: to
1: też,
2: lepiej, to brzmi tak legitnie, jak to się teraz mówi, więc takich instruuję i to zdaje egzamin, nomen omen. Bardzo mnie to cieszy, ale też czuję na sobie ogromną odpowiedzialność w związku z tym, no ten kij ma dwa końce.
1: No tak, a jakie są twoje ulubione słowa w języku polskim?
2: Lubię bąbelki, bambosze. Bąbelki i bambosze. Pewnie jest tego więcej. Ja, trudno mi odpowiedzieć na tego typu pytania. Ulubiona piosenka, ulubiony film, ulubione słowo, bo tego jest za dużo i mogę, można by powiedzieć, codziennie inne.
1: Ja bardzo lubię trytytki.
2: O, też.
1: I ten teges, który zastępuje niemal wszystko.
2: No te słowa, które są jak taka kołderka. Mamusia też jest przecież pięknym słowem.
1: Nawi hajster?
2: Mniej. Ale bardzo jest użytkowy.
1: Ale mamusia o swoim bąbelku też może powiedzieć ty wichajstrze.
2: Może ancymon jest ciekawym słowem. To taki urwis dawny. Jest tego mnóstwo. Teraz, gdy powiedziała, poprosiłaś mnie o wymienienie, to trudno mi na coś wpaść jeszcze, ale myślę, że jest szereg takich słów. I zdaję sobie też sprawę z tego, że polszczyzna może nie jest najmilszym dla ucha językiem, bo ma dużo tego szelestu, ale to jest przepiękny język. Przepiękny, ciekawy, o emocjach możemy pięknie w języku polskim opowiadać, możemy stopniować te emocje. Na przykład w języku angielskim jest tylko I like it, prawda? I like it i I love it. A my możemy powiedzieć, że coś przekonuje mnie, interesuje mnie i podoba mi się i dopiero potem podoba mi się jest lubię to. Mhm. Czyli najpierw coś nam się spodoba, a dopiero potem to lubimy, a potem kochamy. A w języku angielskim ten wachlarz wydaje mi się, że jest troszeczkę mniejszy. Plus na przykład w języku polskim kocham cię ma o wiele większy ładunek emocjonalny niż angielski I love you. W języku angielskim
1: to tak. To słyszymy w filmach.
2: Tak, no pożegnanie jest love ya.
1: Tak.
2: A kto się u nas tak żegna?
1: Och, powiedzieć po polsku słowo kocham to wymaga
2: nie lada
1: odwagi. Swoją drogą to są takie trzy słowa w języku polskim, które sprawiają nam kłopoty. Kocham cię, przepraszam
2: tak.
1: I badminton.
2: Zgadza się, przepiękne, tak. No, poprawna forma to ten badminton nieszczęsny, ale wszyscy jako dzieci graliśmy w badmintona.
1: Albo w paletki po prostu.
2: Albo w paletki. Te paletki nas ratują w razie czego. No ale jest ten babington. Ja grałam w babingtona. Zresztą przez całe życie myślałam, że mówi się wandamka, a nie bandanka. Myślałam, że Wandamka od Jean-Claude Van Damme, bo
1: nie obraziłby się na pewno.
2: Myślę, że nie, ale wyobraź sobie moją minę, kiedy dowiedziałam się, że to ani Wandamka i że to wszystko jest pomieszane w tym słowie. I dowiedziałam się o tym, będąc dorosłą zupełnie kobietą. Ale to jest super, bo niektórzy myślą, że skoro ja tak obserwuję tę polszczyznę, to już wszystko wiem. Guzik, prawda. Cały czas jestem zaskakiwana. Wielu rzeczy nie wiem i w nałożu śmierci jeszcze się będę nad czym zastanawiać i ktoś mnie jeszcze będzie czymś zaskakiwał, tym bardziej, że ten język cały czas się zmienia. Więc to jest niesamowite. Kocham to, cieszę się, że język to jest taka studnia bez dna. I na pytanie, Paulina, a nie boisz się, że zabraknie ci tematów? To ja się tylko serdecznie uśmiecham.
1: Ach, tutaj już piszę po prostu życie. To na koniec naszej rozmowy jeszcze powiedz, Paulino, czy ty poprawiasz jeszcze kogoś, jak słyszysz, że ktoś popełnia błędy językowe?
2: No tylko w sytuacji, w której wiem, że dana osoba sobie tego życzy, czyli to musi być przede wszystkim bardzo bliska mi osoba i kiedy wyraźnie zasygnalizuję, że chcę być poprawiana. Czasami w żartach oczywiście też coś tam powiem. Albo na przykład raz kończyłam jedną relację, już wiedziałam, że nic z tego nie będzie i powiedziałam na koniec, dobra, to jeszcze, żebyś nie mogę cię tak wypuścić. Słuchaj.
1: I tu się zaczęła litania.
2: Nie.
1: To tamto.
2: Jeżeli piszesz także w znaczeniu a więc, to się pisze oddzielnie. Tak, że. I przecinek stawiasz przed całością, bo akcent pada na całość. Więc to jest taka jedyna informacja, którą chcę na koniec się podzielić, żebyś z tym został i to najbardziej zapamiętał.
1: No i mówi się wziąć, ale ty możesz nawet wziąć te swoje walizki i już opuścić lokal.
2: Nie, to akurat nie była to aż tak bliska relacja, ale podobna. No, śmieszne to było. Znaczy, zrobiłam to z dobrego serca, bo wiedziałam, że już najprawdopodobniej nigdy się nie spotkamy, więc mówię, no myślę, że warto to wiedzieć, że to tak, że także pisane łącznie oznacza też, ale tak, że oddzielnie z przecinkiem przed tak, to jest to a więc a zatem.
1: Mam nadzieję, Paulino, że my to się jeszcze spotkamy nieraz w Radiu Opole. W Radiu Opole, bo wiemy, że radio jak dildo ma służyć, odmienia się i ma służyć rozrywce. Bardzo dziękuję za to spotkanie, Paulina Mikuła. Mówiąc inaczej, była dzisiaj gościem Radia Opole.
2: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Radio Opole. Jesteśmy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Jak zawsze o pełnej czas zaktualizować naszą wiedzę na temat tego, co dzieje się na świecie, w kraju i w regionie. Opolscy wszechpolacy upamiętnili ofiary ludobójstwa na wschodzie. Polacy masowo marnują leki.
1: Proszę zobaczyć, jaki to koszt dla systemu.
0: A Nysa to kolejne miasto w regionie, które może wprowadzić nocną prohibicję.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 19 na zegarach, Daniel Klimczak zapraszam. Zaczynamy od Opola. Ulicami miasta przeszedł marsz pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Organizatorzy podkreślali, że wydarzenie jest także wyrazem ich stanowiska wobec polityki historycznej prowadzonej przez władze Ukrainy. To rozszerzenie formuły corocznych obchodów, mówił wiceprezes Opolskiego Okręgu Młodzieży Wszechpolskiej Bartłomiej Czuchnowski.
3: Jest ten spór historyczny między narodem polskim a narodem ukraińskim. Chcemy też zamanifestować tę pamięć i walczyć o prawdę historyczną. Nie chcemy zemsty, nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Chcemy domagać się godnego pochówku wszystkich pomordowanych na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej.
0: Uczestnicy przeszli ulicami miasta, niosąc biało-czerwone flagi i transparenty. Marsz zakończył się zapaleniem zniczy ku pamięci ofiar. Strażacy wypompowują wodę z piwnicy DPS-u w Gierałcicach w powiecie kluczborskim. Jak przekazał Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, doszło tam do awarii wodociągu. Na czas działań placówka nie wymaga jednak ewakuacji.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Silny wiatr i wysokie fale przewróciły kajaki na jeziorze Błędno w Zbąszyniu w Wielkopolsce. Na ratunek ruszyli strażacy i nurkowie z Kościana, mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, kapitan Szymon Maciejewski.
4: Po dojeździe pierwszych zastępów i zwodowaniu łodzi, dopłynięciu do miejsca, gdzie doszło do tego wywrócenia, ratownicy podjęli z wody 8 osób, byli to cudzoziemcy, 4 osoby dorosłe, 4 dzieci. Na szczęście nie doszło do tej zagrożenia życia, także osoby zostały ewakuowane z wody na brzeg, została im udzielona pierwsza pomoc. Na miejscu również były dwa zespoły ratownictwa medycznego.
0: Wszyscy kajakarze mieli na sobie kamizelki asekuracyjne.
2: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
0: Działacze partii Razem chcą, by w Nysie obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano. W tej sprawie złożyli oni obywatelski projekt uchwały. Jerzy Przystajko z zarządu regionu partii Razem przekonuje, że takie rozwiązanie da społeczeństwu same korzyści.
5: Mniejsza kolejka na SOR-ze, bo jest mniej urazów, mniej interwencji policji, w związku z tym większe bezpieczeństwo mieszkańców. Na to wskazują badania prowadzone przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Takie cisze alkoholowe obowiązują już w ponad 170 gminach w Polsce.
0: Wśród nich są m.in. Opole czy Kluczbork. Niedawno nocną prohibicję wprowadzono także w Brzegu. Władze Nysy zapowiadają, że nad zgłoszonym projektem radni pochylą się

0: a według szacunków tylko z tego tytułu straty dla budżetu NFZ wynoszą ponad 6 miliardów złotych rocznie.
1: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach w stolicy województwa bez większych zmian 21 stopni, ale to się będzie zmieniać w nocy. Temperatura spadnie do nawet 12 stopni. Deszczu się wówczas nie spodziewamy. Popadać przelotnie może jutro w ciągu dnia. Poniedziałek niezbyt ciepły, bo meteorolodzy IMGW przewidują dla Opolszczyzny 21 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.

0: pożytku głowa nie boli.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski, a przed nami kolejna organizacja pożytku publicznego, tym razem Spaczkowa, czyli Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych Więź i prezes pani Małgorzata Kurowska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.

0: warto chyba dzisiaj zrobić duży wdech, bo będzie pani miała o czym mówić szczególnie dużo, ponieważ to jest u progu uroczystości 20-lecia istnienia stowarzyszenia. Czy na początku była nadzieja, że to się tak rozwinie?
1: Dzień pierwszy pamiętam bardzo dobrze. Kilka lat pracowałam jako pedagog specjalny w szkołach na terenie gminy Paczków i z dużego miasta do gminy Paczków przyjechała, i tu muszę powiedzieć z imienia i nazwiska, pani Ewa Krutkiewicz, która przeszła na emeryturę po wielu latach bycia dyrektorem w szkole na Śląsku i była przez wiele lat działaczką. Przyjechała tu i bardzo chciała coś robić i zauważyła, że osoby z niepełnosprawnością porozrzucane są po różnych szkołach, po różnych środowiskach i nie ma miejsca, gdzie mogą się spotkać wszyscy razem. I zrobiła takie spotkanie w bodajże Straży Pożarnej, w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy i zaprosiła osoby, które pracują lub współpracują z osobami z niepełnosprawnością i, że tak powiem, nie wypadało mi tam nie pójść. I jak już poszłam, tak zostałam przez 20 lat.
0: A skąd ewentualnie pomysły na to, jak to się będzie rozwijać, no bo przybrało naprawdę imponujące rozmiary, a tymczasem wiadomo, że nawet podróż dookoła świata rozpoczyna się od pierwszego kroku za próg. Czy pani miała już wtedy jakąś taką wizję, wyobrażenie, jak to ma wyglądać, czy to raczej było rozpoznanie bojem i tak centymetr po centymetrze?
1: Myślę, że wszystko razem. I tak centymetr po centymetrze, ale mieliśmy plan. Na początku chcieliśmy zwrócić uwagę na coś, na co rzadko zwracano wtedy uwagę, nawet dzisiaj, że osoby z niepełnosprawnością mają bardzo mało zagospodarowanego czasu wolnego, bo jest albo szkoła, albo terapia, albo rehabilitacja, albo wizyty u lekarza, a gdzie czas wolny, gdzie spotykanie się z przyjaciółmi, zabawa, i postanowiliśmy zapełnić tą niszę. Nie rehabilitację, nie zdrowie takie typowe u lekarza, jakieś konsultacje, nie szkołę, tylko czas wolny, czyli bycie z przyjaciółmi.
0: Mam takie wrażenie, że bardzo często rehabilitacja właśnie jest mylona z rodzajem takiego czasu wolnego, ewentualnie czymś właśnie nomen omen rehabilitującym, czyli dającym przyjemność, wytchnienie, a tymczasem, jak wiem od ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień, rehabilitacja bywa procesem nieraz bolesnym, połączonym z cierpieniem, wysiłkiem. Jest to bardzo trudny czas i wcale nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Mówię tutaj o takich skrajnych momentach, tych, kiedy trzeba na przykład pokonywać opór własnego ciała, tych dysfunkcji, które dotknęły człowieka.
1: Tak, i dlatego chcieliśmy stworzyć tą przestrzeń, gdzie po prostu moglibyśmy żyć, czyli spotykać się, przyjaźnić, odpoczywać, śmiać i realizować swoje pasje. I uważam, że dużym naszym sukcesem było to, że słuchaliśmy od samego początku potrzeb osób z niepełnosprawnością, potrzeb rodzin, jak ten czas wypełniać, jak rozwijać pasję, jak po prostu zwyczajnie spędzać ze sobą czas w gronie przyjaciół.
0: No to teraz wróćmy do takich konkretów od początku. Ci pierwsi wasi podopieczni, już nie chcę mówić nawet pacjenci czasami, no może czasami nawet przyjaciele, bo to się tak zacieśniało, przenikało wzajemnie. Czy pani pamięta właśnie te pierwsze osoby i czego oni oczekiwali? Jak sobie pani wyobrażała to, co można im zaoferować? No i jak to zaczęło się rozwijać?
1: Pierwszą imprezę, jaką stworzyliśmy wspólnie razem, to były potyczki rodzinne, czyli zaprosiliśmy wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, jakie znaliśmy. Chodziliśmy od domu do domu, zdobywaliśmy adresy, ja wiem, dzisiaj RODO, wtedy nam się to udało, i stworzyliśmy pierwszą imprezę dla osób z niepełnosprawnością i ich rodziców. I przez te 20 lat dorastaliśmy razem.
0: No dobrze, a pani pamięta pani, ile osób było na tej pierwszej imprezie? Bo rozumiem, że to kolędowanie, tak mówiąc umownie, to trochę trwało. To nie była pewnie łatwa praca, bo nie wszyscy od razu was chlebem i solą witali. Ja wiem od ludzi, którzy zaczynali, że nieraz spotykali się, to ciężko sobie wyobrazić, ale wręcz z wrogością, bo ci ludzie nieraz wykazywali syndrom twierdzy oblężonej. Tyle lat opuszczeni, sami, bez żadnego wsparcia, i nagle ktoś przychodzi i im coś oferuje.
1: To powiem szczerze, pamiętam tylko te dobre momenty. Oczywiście na pewno były te trudniejsze sytuacje, ale na dzień dzisiejszy pamiętam te dobre momenty, to, że każdy chętnie przychodził, a przede wszystkim to, że o pomoc prosiliśmy przyjaciół naszych. I każdy zawsze wyciągał nam rękę i to przyjaciół tutaj ze środowiska lokalnego i w ten sposób zbudowaliśmy, uważam, że rodzinę. Dzisiaj taką rodzinę naszych znajomych, przyjaciół, który każdy dał od siebie to, co może. Jeden dał worek na śmieci, drugi dał salę gimnastyczną na 2 godziny, a trzeci poprowadził zajęcia.
0: No to ja wrócę do tego mojego pytania. Czy pani pamięta tych pierwszych podopiecznych, kim byli, czego potrzebowali, na ile ich oczekiwania spotkały się z tym, co pani i pani skromny zespół proponował, a na ile się to rozminęło?
1: Ja myślę, że chyba trafiliśmy w sedno, bo te osoby są do dzisiaj. Próbuję sobie przypomnieć tą pierwszą imprezę. Być może jedna osoba wykruszyła się z różnych względów, a pozostali są z nami do dzisiaj. Dlatego tak bardzo nasze stowarzyszenie się zmieniło i dostrzegamy teraz inne potrzeby. Wtedy to były potrzeby zabawy, dzisiaj to są potrzeby aktywności i życia w społeczeństwie lokalnym i samodzielności.
0: Czyli to miało się zacząć tak beztrosko, albo przynajmniej takie były początki, a później profesjonalnie, coraz głębiej, coraz bardziej fachowo to zmierzało właśnie w tym celu, żeby tych ludzi też przywracać i rodzinom, i społeczeństwu.
1: Tak, i po tych 20 latach wspólnego działania, dzisiaj muszę powiedzieć, że nazwa naszego stowarzyszenia Więź i jego logo, które to są 4 kolorowe paski, nabrały całkiem innego znaczenia. Na początku to po prostu wydawało się takie naturalne, stworzyliśmy sobie kolorowe logo, niemal przypadkiem Więź tak fajnie zadziałała, a dzisiaj myślę, że to jest pewna symbolika. Te 4 paski, które tak na pierwszy rzut oka w ogóle do siebie nie pasują.
0: Nie pasują. Ja pani powiem, że z Więzią mi się kojarzą, dlatego że one się przenikają wzajemnie, przeplatają, a do tego jeszcze trochę w takim układzie przypominającym warkocz. Ja nie jestem specjalistą od spraw fryzur, od razu mówię, ale te 4, nazwijmy to pasma kolorów, czyli żółty, czerwony, niebieski, zielony, właśnie wzajemnie tworzą taką wiązankę. Chyba blisko do słowa więź.
1: Tak, i właśnie w tej różnorodności tkwi nasza siła i dla mnie dzisiaj te 4 kolory to są osoby z niepełnosprawnością, drugi pasek to są ich rodziny i przyjaciele, trzeci to są terapeuci, opiekunowie, którzy pracowali, a czwarty to są wolontariusze, czyli te 4 grupy, które się przenikają, pracują razem, a tak naprawdę to jest lokalna społeczność paczkowa.
0: No to ja tak uparcie wracam do tych początków. Proszę przytoczyć jakąś historię właśnie z tych pierwszych etapów, z tymi pierwszymi ludźmi. Kto to był może, albo co robił, czego oczekiwał, co zaproponowaliście, bo ja myślę, że sporo tych osób po prostu zwyczajnie wam podpowiedziało. Trzeba by było tylko pokonać ich opór, może nieśmiałość i słuchać. Bo czasami mam wrażenie, że ci, którzy chcą coś zaproponować innym, to bardziej narzucają swoją wizję niż słuchają. I pani bardzo ważną rzecz powiedziała na początku, że staraliście się słuchać, czego oni potrzebują, a nie co wy wymyślicie.
1: To zaczynamy od osób, które były na tym pierwszym spotkaniu. Byłam ja i była moja mentorka Ela, która wyjechała już wiele lat temu za granicę, ale to razem z nią zrobiłyśmy to pierwsze spotkanie i że na ten czas miałam swoją praktykantkę Krysię, to no, Krysia musiała przyjść jako na praktyki do mnie.
0: Rozumiem, że wyznaczona na ochotnika przez panią prezes, no nie miała wyboru, biedna.
1: Właśnie tak, no i tak od 20 lat nie ma wyboru i dzisiaj najlepsze zajęcia kulinarne, no tylko pani Krysia może poprowadzić, nie ma lepszych. Makaron z truskawkami z zeszłego tygodnia, to po prostu było to, co sprawia, że Krysia zasługuje na miano najlepszej kucharki paczkowa.
0: Zaczyna mnie pani rozpraszać po prostu, ale jest to rzeczywiście bardzo apetyczne. No ale myślę, że nie tylko wspaniałymi daniami zwabiliście sobie podopiecznych, bo to był taki początek. Właśnie ja tak od razu zapytam. No a po co w stowarzyszeniu, które ma być takie tworzące więź w oparciu o kulturę, kuchnia i takie dobre potrawy?
1: To ja jeszcze zaraz o tej kuchni powiem, ale jeszcze muszę powiedzieć o 2 osobach. No i jeszcze była Beatka z nami od samego początku. Beatka się pojawiła, bo była z nami. Później troszeczkę czas nie pozwalał jej być z nami, ale sercem zawsze jest z nami. I jest jeszcze jedna osoba, bez której dzisiaj no nie wyobrażamy sobie stowarzyszenia, to jest Danusia, która nie uczestniczyła w szkole na jednym z przedstawień, a teatrzyk przyjechał do nas na przedstawienie i przyszło zobaczyć tylko ten teatrzyk. I jest z nami 18 lat.
0: To bardzo niebezpieczne stowarzyszenie. Wystarczy, że do was się trochę zbliżyć i to wciąga.
1: Tak, i tak to się zaczyna. Zajęcia plastyczne, bo te były nam chyba na początku tak najłatwiej, art terapię stworzyć, prowadziła pani Marysia. Zaczynaliśmy od pracy na podłodze, leżeliśmy, rysowaliśmy na kolanach. Dzisiaj mamy piękną pracownię plastyczną, w której powstają piękne arcydzieła nie tylko na kartkach, ale i w glinie, co też jesteśmy wdzięczni pani Marysi, bo to rozpoczęła. Teraz pani Kasia i pan Piotr prowadzą, a i pani Danusia jest w tym bardzo dobra, więc naprawdę tych imion tak bardzo, bardzo dużo by się przywijało, a najczęściej to są znajomi, to jest rodzina. Jak nie mieliśmy kogo, że tak powiem, dać do busa, żeby był opiekunem, no kogo poprosiłam? Mamy poprosiłam. Już 16 lat jeździ busem i jest opiekunką busa i prowadzi razem ze swoimi koleżankami wolontariat 60+. 50+.
0: Ja bym się nie obraził, jakby pani jeszcze tam niżej ten próg postawiła. No ale właśnie obiecała pani, że wróci do tych kulinariów. To taki smakowity temat.
1: Tak, więc prześcigaliśmy się w najróżniejszych zajęciach, bardzo atrakcyjnych, i któregoś razu udało nam się wygrać na wakacje, może z 15 lat temu, projekt naprawdę na duże wtedy pieniądze. Dzisiaj to pewnie nie byłyby to jakieś wielkie, ale wtedy były duże. Przez 2 tygodnie organizowaliśmy niesamowite zajęcia z wypalaniem gliny, z bitwą na wodę, gdzie nawet straż pożarna przyjechała i nas gdzieś tam polewała sikawkami. I na zakończenie, co dzieci powiedziały, wtedy jeszcze były dzieci, dzisiaj to już są dorośli, powiedzieli, że wszystko było super, ale najlepsza to była kawa i ciastka.
0: To nieraz bywają zaskakujące recenzje uczestników różnych imprez, a szczególnie jeżeli to są dzieci. One kompletnie mają inne preferencje niż nam się wydaje.
1: Więc wtedy zaczęliśmy jakieś proste potrawy wymyślać, robić, no ale przede wszystkim kupiliśmy ekspres do kawy, który dzisiaj jest sercem naszego stowarzyszenia.
0: Rozumiem, że dzieci jeszcze nie wiedziały, że ten ekspres za 20 lat będzie centralnym punktem.
1: Tak, on już wtedy był bardzo ważną rzeczą. Dzisiaj jest centralnym punktem. W poniedziałki odbywają się takie zajęcia już tylko dla dorosłych z niepełnosprawnością. No i wszystko zaczyna się od kawy, od pogawędek przy kawie. Właśnie ten czas wolny, że to nie musi być cały czas terapia, nie musi być cały czas coś pod dyktando. To są dorośli ludzie, którzy potrzebują po prostu pobyć z sobą nawzajem. Bo relacje z ludźmi są najważniejsze.
0: Czyli tak między wierszami trochę pani przemyciła, że ci ludzie mają też deficyt kontaktów międzyludzkich. I tak się właśnie zastanawiam w tym momencie, jeśli to prawda, to z tego powodu, że sami mają jakieś może obawy, kompleksy, czy raczej jeszcze środowisko nie w pełni ich akceptuje, może zaprasza do różnego rodzaju wydarzeń?
1: To nawet nie jest brak akceptacji, tylko do tej pory jest chyba taki jeszcze mit, który cały czas gdzieś tam w nas jest, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną to są wieczne dzieci, które trzeba wyręczać, za które trzeba podejmować decyzje i którym trzeba wszystko organizować. I pod taką piękną chęcią pomocy, opieki zabieramy im bycie w społeczeństwie jako pełnoprawne jednostki, które w nim uczestniczą, a nie tylko są.
0: Ale mówi pani o zjawisku, z którym spotkałem się w rozmowie ze specjalistami, wyręczania. I to jest w najlepszej wierze najczęściej robione przez rodziców, którzy by oczywiście w naturalny sposób swoim dzieciom, także tym, przychylili nieba. Tymczasem to jest podobno najgorsze, co można zrobić, bo pozbawia inicjatywy, jakichś zalążków samodzielności, no inaczej mówiąc, upośledza społecznie.
1: Tak, brak poczucia sprawczości w swojego życia, bo to, że osoba jest niepełnosprawna intelektualnie, to nie znaczy, że mamy ją całkowicie wyręczyć we wszystkim albo całkowicie zostawić samemu sobie. My po prostu musimy zacząć inaczej myśleć. Nie jak możemy jej pomóc, tylko jak doprowadzić do tego, żeby ona była jak najbardziej samodzielna, jakimi metodami to zrobić i w czym możemy ją wyręczyć, znaleźć jej mocne strony, znaleźć tą niszę, w której ona jest dobra, nie dostrzegać deficytów, tylko patrzeć przez pryzmat człowieka, nie przez pryzmat niepełnosprawności, tylko przez pryzmat człowieka, że to jest człowiek, który ma swoje wartości, swoje umiejętności, swoje marzenia, swoje cele, swoje zdanie i musimy go wysłuchać. Czasami ciężko jest znaleźć wspólny język, czasem zajmuje to dużo więcej więcej czasu, niż gdybyśmy to zrobili za niego. Ale jeżeli my będziemy robić to za niego, pozbawiamy go jego sprawczości, jego charakteru i nagle ten człowiek robi się całkowicie niesamodzielny i zależny od innych osób.
0: A tak nazwę to kolokwialnie, na pewno spotykała się pani z tego typu zjawiskiem. Czy jest to do odkręcenia? Czy można to zneutralizować? Że właśnie któryś z waszych podopiecznych jako dziecko właśnie był tak wychowany pod kloszem, wręczany, po czym na skutek właśnie takiej bardzo subtelnej terapii, niezauważalnej, nienachalnej w stowarzyszeniu więź, zaczął się rozwijać i to, co było gdzieś tam nie tak pokierowane, udało się z sukcesem poprowadzić u was?
1: Myślę, że w wielu przypadkach, teraz w pierwszej kolejności nasuwa mi się Mateusz, który sam nie przyszedł do szkoły, który wszędzie musiał być zaprowadzony przez rodziców, zawsze z rodzicami, zawsze pod kontrolą kogoś dorosłego. Dzisiaj Mateusz sam wynajduje sobie imprezy kulturalne w mieście, ma swoich przyjaciół, z nimi się umawia na spacery, na imprezy kulturalne. I nagle z tego Mateusza, który bez rodziców nie poszedł do szkoły sam, zrobił się człowiek, który wyszukuje imprezy i zaprasza znajomych i uczestniczy w nich bardzo aktywnie.
0: A ile to lat temu było, gdy zaczął przygodę z wami? Ile on też miał wtedy lat?
1: Mateusz był chyba z nami od samego początku. Dzisiaj jest 30-kilkulatkiem, bo nam stowarzyszenie, że tak powiem, podopieczni naszego stowarzyszenia wyrośli. Oni jakby dojrzewają, zrobili się dorośli i dzisiaj to są 20, 30, 40, a nawet 50-latkowie.
0: Czyli to były w zasadzie jeszcze dzieci, uczniowie szkoły podstawowej, a już nie mieli tego procesu socjalizacji, takich zdolności właśnie, o których pani mówi, normalnych, które dziecko w przedszkolu w zasadzie ma po to, żeby dobrze się czuć również w swoim gronie.
1: Tak, bardzo często rodzice wchodząc na zajęciach, teraz mi się Sławek przypomni, to Sławek to zrobił, przecież Sławek tego nie potrafi. A Sławek to potrafi, tylko trzeba mu to dać, spróbować. Nikomu nie udaje się nic za pierwszym razem.
0: Tak jak z tym słynnym wiązaniem butów. To jest makabreska, ja pamiętam sam, tak skromnie pani sprowokowała ewentualnie do wynurzeń tymi opowiadaniami. To pamiętam, że sznurowanie butów to jest potężne wyzwanie. Wielka radość, że się już potrafi. Nie wiem, może 6 lat wtedy miałem. Bohaterskie wspomnienia.
1: No i tak samo jest u nas, nikomu nie wychodzi za pierwszym razem, ale jeżeli nie damy spróbować osobie zrobić czegoś, praktycznego działania, to nie osiągniemy efektów. Wszystko, co wypracowały te osoby, bo one wypracowały to same, to jest przez praktyczne działanie i przede wszystkim to, że pozwoliliśmy im działać, a one też mówiły, czy chcą robić, bo słuchaliśmy też ich zdania. Ktoś jest lepszy w gotowaniu, ktoś inny woli przygotować jakąś pracę plastyczną. Trzeba słuchać, reagować i przede wszystkim dać działać. I żeby te rzeczy wytworzone miały jakąś sprawczość, żeby to nie był obrazek dla obrazka, tylko żeby to było jakieś rękodzieło. Żeby to nie było jedzenie dla jedzenia, tylko żeby to był posiłek, który ktoś zje ze smakiem.
0: Jeden z moich znajomych lekarzy, zaprzyjaźniony z Radiem Opole, dr Janusz Stasiak, który przez 7 lat wspólnie ze mną prowadził audycję co piątek wieczór pod tytułem Szlachetne zdrowie, mówi, że czasami ma wrażenie, iż takim największym przeciwnikiem pozytywnych procesów to są sami rodzice. I dlatego podobno nie pozostał pediatrą, bo musiałby się użerać z rodzicami. Ja wiem, że ja takie słowa kontrowersyjne mówię, mało dyplomatyczne, ale właśnie, czy nie miała pani czasami takich kłopotów z rodzicami? Już nie mówię nawet konfliktu, ale może takiego sporu o model tego wychowania, model wsparcia. Bo trochę to się kłóci z tym, z takim staroświeckim właśnie, gdzie dziecku przychyla się nieba, wyręcza się go ze wszystkiego.
1: Powiem tak, my mamy do czynienia z rodzicami, którzy dzisiaj są już osobami starszymi. I to jest takie inne pokolenie, które od samego początku, jak my zaczęliśmy pracować z ich dziećmi, wspólnie spędzać czas, przyjaźnić się, oni byli wdzięczni nam za każdą chwilę, którą poświęcamy im, ich dzieciom. I od razu widzieli te plusy, że ktoś im pomaga, że ktoś nie lituje się dla nich, tylko po prostu współpracuje, akceptuje. I nie mogę powiedzieć, żebyśmy właśnie z tymi rodzicami mieli problem, bo oni naprawdę zawsze pozwalali nam działać. Może też dlatego, że w tym samym czasie, kiedy odbywają się zajęcia dla osób z niepełnosprawnością, obok jest kawiarenka dla dorosłych. Dorośli to już są osoby z niepełnosprawnością naszą, ale jest kawiarenka dla rodziców i opiekunów i oni tam mają swój czas, żeby wymienić się doświadczeniami i takie wsparcie mieć wśród takich osób, które mają podobne problemy, podobną codzienność i to nam ułatwiło w tym, że jakby zostawiali nas ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi i myśmy, że tak powiem, mogli z nimi pracować bez takiego bata nad sobą. I to przyniosło efekty. I wszyscy widzieli te efekty, więc tutaj naprawdę ta współpraca pomiędzy osobami z niepełnosprawnością, terapeutami, rodzicami, rodzinami i wolontariuszami jest tak zaciśniona i tak fajnie działa, że te splecione kolory w logo naprawdę są idealnym symbolem tego, co się u nas dzieje.
0: W zasadzie to opowiadając o tych ludziach, o tym całym zespole rodzicielsko-terapeutyczno-stowarzyszeniowym, pani wymieniła w zasadzie definicję tego, co się nazywa grupą wsparcia. Tak jest na przykład w hospicjach, gdzie rodzice bardzo często po odejściu dziecka nie są w stanie sami przerobić tego, co w psychologii mówi się tym poczuciem straty, czyli żałoby. I najlepszymi wtedy terapeutami są ludzie, którzy przeszli to samo, z pomocą oczywiście także profesjonalistów, bo to bardzo pomaga nie zagłębiać się niepotrzebnie niektóre rany, których się już nie odwróci, jest to bezproduktywne. I w zasadzie to jest grupa wsparcia, bo oni się dzielą swoim praktycznym doświadczeniem. Teraz jest jeszcze internet, ktoś przeczytał to, ktoś przeczytał tamto, można to skonfrontować. Na ile są to takie jakieś internetowe bzdury, a na ile wartościowe materiały?
1: Uważam też, że naszym sukcesem było właśnie to, że rodziny, głównie rodzice i głównie mamy, ale też i tatusiowie, bo nie mogę powiedzieć, żeby tatusiowie w tym nie uczestniczyli, jest ta ich przyjaźń, która przerosła nasze oczekiwania, bo oni się przyjaźnią i w tym momencie, kiedy są zajęcia, ich przyjaźń przeniosła się poza stowarzyszenie. Oni spotykają się z różnych okazji i bez okazji, wyjeżdżają na wczasy, wychodzą na różne imprezy, czy z dziećmi, czy bez dzieci. Zobaczyli, że jest też grupa osób, która potrafi wyjść i bawić się tak jak oni, mając według społeczeństwa obowiązek bycia i opiekowania się swoim dzieckiem. Były momenty, że organizowaliśmy sylwestry 28 grudnia. Toż to były najlepsze sylwestry, jakie ja miałam w swoim życiu, naprawdę. I były toasty, była orkiestra, było odliczanie, tylko to wszystko było 28 grudnia i niektórzy rodzice mówili, że oni pierwszy raz w życiu są na takiej imprezie, bo do tej pory oni musieli być ze swoim dzieckiem w takich sytuacjach. I to wszystko zbudowało przyjaźń. Więc jak przysłowie mówi, że przyjaciół poznaje się w biedzie, ja uważam, że przyjaciół poznaje się w codziennych chwilach i w codziennym byciu razem.
0: To może to na imię tak zabrzmi, ale chyba nieraz tam pani łezkę musiała opuścić, bo to było przecież wzruszające.
1: No ależ oczywiście i łezki pojawiały się w takich sytuacjach nawet rozbrajających. Ja nigdy nie zapomnę i nawet chyba już panu kiedyś to mówiłam, taki pierwszy raz, jak przyszłam taka strasznie zła na stowarzyszenie, bo mi gdzieś oczko poszło w rajstopie. A moi podopieczni mówią, no pani Gosiu, no ale przecież w drugiej pani nie poszło. Wszystko zależy, jak popatrzymy na świat. Osoby z niepełnosprawnością przeżywają emocje tu i teraz. I czy to są dobre, czy to są złe emocje, przeżywają je tak bardzo mocno.
0: Szczerze, spontanicznie, prawda?
1: Spontanicznie. I tego się od nich uczę cały czas, że trzeba się cieszyć z tego, co mamy tu i teraz, z wyjścia na spacer, z tego, że spotykamy się razem, że nam ten makaron z truskawkami wyszedł i nie zabrakło nam cukru. I to przeżywanie tych emocji tu i teraz jest bardzo ważne, a najczęściej bardzo mocno przeżywają te dobre emocje. No naprawdę uczę się od nich i my wszyscy terapeuci każdego dnia. Właśnie tego pozytywnego podejścia do świata, pomimo tego, że jako osoby dorosłe też mają swoje problemy, swoje smutki, ale potrafią zarazić tym pozytywnym i w każdej sytuacji znaleźć coś pozytywnego i cieszyć się tym, co jest teraz, a nie tym, co będzie złego za chwilę.
0: Jestem pod wrażeniem tego pozytywnego przesłania, jakim się pani dzieli z naszymi słuchaczami i muszę przyznać, że to też chyba jest, tak przepraszam za taki może tani komplement, ale pani zasługa też takiej konstrukcji, usposobienia, że jednak pani też chyba podobnie podchodzi, bo patrząc na te trudne chwile, czy też takie właśnie no, wymagające dużej siły, to chyba pani to jakoś z powodzeniem się udaje wszystko zrobić. Mimo, nie wątpię, różnych bardzo trudnych momentów. Jak w życiu, jak w każdym stowarzyszeniu. Tym bardziej przez 20 lat.
1: Ja myślę, że mam taki charakter, że nie lubię żyć, bo tak wypada, bo co inni powiedzą. I tak właśnie żyjemy w naszym stowarzyszeniu. I bardzo często, jak przychodzą nowi wolontariusze, są to najczęściej uczniowie szkoły podstawowej, to oni o wszystko pytają. Czy ja mogę tu stanąć, czy ja mogę wziąć, czy ja mogę się napić, czy ja mogę iść do toalety.
2: Tak trochę jak dziecko w szkole.
1: Tak, a my mówimy, tutaj jest takie miejsce, że każdy ma się czuć dobrze. Jeżeli ktoś potrzebuje wyjść do toalety, wychodzi do toalety. Jak widzisz, że komuś jest potrzebna pomoc, to podchodzisz i pomagasz. I tu uczymy takiej dojrzałości osoby, dzieciaki, które przychodzą do nas czasami takie zagubione, a później nagle się okazuje, że one są świetnymi opiekunami, świetnymi organizatorami różnych zabaw.
0: Chciałem z panią prezes więcej porozmawiać o wolontariuszach. Sama pani niejako naprowadziła na ten trop, czytając trochę w moich myślach, bo trochę mnie zaskoczyło, że wolontariuszami są, przepraszam za to określenie, dzieci. No czasami pani uczniowie też no, w wieku szkoły podstawowej. Nie jest to ryzykowne przedsięwzięcie?
1: Myślę, że nie, dlatego że sama wywodzę się ze środowiska harcerskiego, gdzie uczyliśmy się przez działanie. I dzisiaj wiem, że to sprzątanie chówca, te zbiórki, to opiekowanie się młodszymi dały mi podstawy do tego, żeby w stowarzyszeniu właśnie działać praktycznie, a nie teoretycznie, żeby nie zabraniać, wręcz zachęcać do działania. I młodzież, która do nas przychodzi, czasami nie wie, co ma sama zrobić, nie ma takiej motywacji do działania, nie ma sama chęci, nie wykazuje inicjatywy, a tutaj widząc, że może wykorzystać swoje mocne strony, że nie musi działać tak, jak działa schemat, że może wykazać się w tym, co jest dobra, bo jeden wolontariusz będzie dobry w tym, że nam coś załatwi, jeden coś nam przyszyje, drugi przytrzyma rękę osoby niepełnosprawnej, trzeci podprowadzi wózek, a czwarty przygotuje nam schemat pracy plastycznej. Oni znajdują swoje mocne strony i w tych strefach się rozwijają i zaczynają wierzyć w swoją wartość, w poczucie swojej sprawczości, tak jak i osoby niepełnosprawne. Jakby działa ten sam mechanizm. Wartość człowieka jest postrzegana przez jego działania i przez jego chęci. I tutaj młodzież uczy się, na początku jako dzieci, że ich działania służą celowi, nie tylko dlatego, żeby je zrobić, tylko przysługują się do wspólnego dobra. A bycie z ludźmi i tworzenie wspólnoty to jest chyba najlepszy sposób działania w grupie i życia w społeczeństwie. To jest budowanie wspólnoty.
0: No to mógłbym tak w dwóch słowach chyba to podsumować. To i synergia, i symbioza.
1: Tak, dlatego to tak czasami ciężko oddzielić czasami, kto pełni jaką funkcję. Bo nagle nasi rodzice stają się wolontariuszami, nasi podopieczni stają się też wolontariuszami. A czasami przyjdzie jakoś jakiś wolontariusz, który się okazuje, że sam potrzebuje jakiegoś wsparcia i przez to, że jest z nami, odnajduje swoją mocne stronę i chęć do działania, która czasami nie ma nic wspólnego z pomocą z osób z niepełnosprawnością, bo nagle się okazuje, że on jest dobry w wyszukiwaniu jakiejś informacji w internecie albo podłączeniu nam komputera do monitora interaktywnego, żeby to wszystko się zadziałało.
0: No ale wie pani, że żeby tak się otworzyć, to jest potrzebny jeden czynnik, zaufanie, taki komfort bycia w tym otoczeniu.
1: My przez te lata wypracowaliśmy sobie, już nawet nie wypracowaliśmy, po prostu bycie razem i spędzanie wspólnego czasu doprowadziło do tego, że mamy do siebie zaufanie. Nigdy nie obiecywaliśmy sobie nie wiadomo jakich rzeczy. Po prostu takie życie codzienne, bycie z sobą na co dzień, drobne sukcesy, nawet czasami jakieś porażki pokazywały nam, że razem możemy wszystko. Czasem jest tak, że wygrywamy jakiś projekt i możemy sobie pozwolić na kupno materiałów do pracy, a czasami nie mamy tego projektu, więc bierzemy koce, idziemy nad jezioro i tam też się świetnie bawimy, bo robimy sobie pętelkę dookoła jeziora na rowerach. Kto nie ma rowerów, idzie na piechotkę. I pokazuje się to, że gdy są chęci, gdy są ludzie, to można działać, bo sukcesem nie jest budynek, nie są te wszystkie materiały, tylko jest człowiek. Człowiek i chęć działania.
0: A czy nie ma czasami oporu ze strony rodziców, jeżeli chodzi właśnie o te dzieci, które są wolontariuszami? Bo to różnie bywa. Mam jeszcze gorsze pytanie przygotowane za nadrzu, ale do niego zaraz przejdziemy.
1: Tak blisko z wolontariuszami współpracuje Danusia, która jest koordynatorem wolontariatu i ten wolontariat bardzo dobrze rozwinęła i bardzo dużo osób chce z nami współpracować, a z drugiej strony wolontariusze to często gęsto ich rodzice to są nasi znajomi, że w takiej małej społeczności to tak troszeczkę inaczej wygląda. Nasze zaufanie jest już z relacji takich sąsiedzkich, rodzinnych.
0: Wszyscy w Paczkowie spotykają się na rynku, nie da się inaczej po prostu.
1: Spotykają się w szkołach, więc my jesteśmy nauczycielkami, więc już jesteśmy znane ze szkoły, więc już mamy pewien próg zaufania. I wczoraj koleżanka uświadomiła mi, że my już mamy też pewien jakiś prestiż chyba tutaj w środowisku lokalnym, bo opowiadała mi o swoim synu, który już jest chyba na ostatnim roku studiów i powiedziała, że dużo umiejętności, które zdobył takich do działania, do pokonywania trudności, do próbowania, wyniósł właśnie ze stowarzyszenia Więź, a bardzo dużo młodzieży przewinęło się przez nasze stowarzyszenia, którzy dzisiaj już mają swoje rodziny, swoje firmy, prowadzą życie dorosłych, odpowiedzialnych ludzi, a wracają do nas wspomnieniami, dobrym słowem i powiedzeniem, że my pamiętamy i to dużo nam dało i tam było fajnie u was.
0: To tylko pogratulować, ale właśnie wspomniała pani o swojej drodze też harcerskiej i powiedziała pani, że to jest nauczanie przez właśnie taką pracę, takie wspólne działanie. No a bardzo często kadra instruktorska harcerzy jeszcze mówi o bardzo, bardzo ważnym czynniku, który jest taki troszkę, no powiedziałbym, może mniej modny albo problematyczny. Wychowanie przez pracę. Bo wychowanie w tej chwili staje się, powiedziałbym, piętą achillesową w całym systemie. Mój znajomy dyrektor szkoły, taka bardzo znana postać w Opolu, powiedział, że czasami w szkole uczy się dzieci, w szkole podstawowej, mówić dzień dobry, dziękuję, przepraszam, proszę. Coś, co dla pokolenia bardziej dojrzałego, no jest po prostu niewyobrażalne, że ktoś tego nie potrafi.
1: To jest fakt, jakby chyba to nie jest miejsce, żebym teraz mówiła o tym, co myślę o tym, jak uczy dzisiejsza szkoła, jak wychowują dzisiejsi rodzice. Ja ze swojego doświadczenia i to, co przekazuję dalej. Jeżeli czegoś nie podejmiemy, jakiegoś ryzyka działania, nie nauczymy się tego. Jeżeli ktoś nam 10 razy powie, jak ugotować makaron, nie uda nam się tego zrobić, jeżeli 5 razy nie spalimy wody i ten makaron nam się nie wygotuje. Więc my w ten sposób działamy. Nie umiesz, no nie będziesz umiał, jeżeli się nie nauczysz. I to jest jedyna droga. Nie ma innej drogi. Wychowanie to nie jest opieka, to nie jest podstawianie jakiegoś materaca takiego, żeby dziecko upadło i nic mu się nie stało, tylko właśnie ma upaść i poczuć, czy mu się udało, czy nie i iść dalej z tym doświadczeniem, jak należy zrobić, żeby zrobić to dobrze. I tylko i wyłącznie przez praktyczne działanie. Nie ma innej opcji i metoda harcerska do dzisiaj chyba nikt lepszej nie znalazł. I pracując z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w szkole, właśnie na tym polega nauczanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Metoda ośrodków pracy, czyli metoda praktycznego działania. I nikt niczego lepszego nie wymyślił, nie znalazł. Jeżeli tak będziemy dalej podążać, to myślę, że ten sukces na kolejne lata dalej przyniesie efekty.
0: No pojawiła się taka dygresja harcerska, ale na usprawiedliwienie dodam, że Związek Harcerstwa Polskiego czy Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej też są organizacjami pożytku publicznego, a skoro pani sięga właśnie do tych mechanizmów psychospołecznych, to przypominam sobie jeszcze z początku lat 90. ubiegłego wieku właśnie drużyny Nieprzetartego Szlaku. To było niesamowite nowum w tamtym czasie. Coś niemalże budzącego kontrowersje, obawy. Czy można połączyć harcerstwo z ludźmi niepełnosprawnymi?
1: Pamiętam, może nie obozy harcerskie, rajd Głuchołaski, gdzie był Nieprzetarty Szlak. Zaglądałam tam na tą drużynę tak trochę z ciekawości, ale jakby było to takie dla mnie coś z boku. Tak naprawdę zaczęłam się tym interesować, jak poszłam na studia, że osoby z niepełnosprawnością mają takie same potrzeby jak my, takie same marzenia, też chcą spełniać swoje pasje. I właśnie harcerstwo, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe dają im tą możliwość, bo nie muszą się wbić w jakiś szablon który szkoła im mówi, że muszą coś zrobić, tylko mogą zmieniać swoje kierunki i działać, widząc potrzebę i reagować tu i teraz. Jest potrzeba, robimy, a nie jest potrzeba, to dopiero piszemy plan, zmieniamy podręczniki, tylko tu i teraz reagujemy. A to chyba jest najważniejsze, żeby reagować tu i teraz, bo nasze życie się zmienia, nasze potrzeby się zmieniają i musimy je zaspokajać wtedy, kiedy są.
0: No to może zaskoczę Panią tym pytaniem, jeżeli nic nie przyjdzie do głowy, to przecież nie będę miał za złe, ale czy właśnie jest coś, co Pani pamięta, że tak fajnie wszystko wyglądało, nawet działało, a w pewnym momencie trzeba było zmienić i wspaniały jakiś pomysł, czy coś, do czego się wszyscy przyzwyczaili, bo działa, przestało i trzeba było skorygować?
1: Na pewno takim pewnym pomysłem naszym był moment, kiedy nam, że tak powiem, dzieci z niepełnosprawnością, te pierwsze, które były u nas w towarzyszeniu, zaczęły już dorastać, a młodsi byli mali, więc postanowiliśmy, że będziemy zajęcia prowadzić w dwóch salach równolegle dla młodszych na salach. Nie. To nie dało efektu. Wszyscy razem, że tak powiem brzydko, w kupie było najlepiej. Ci młodsi podglądali starszych, ci starsi pomagają tym młodszym i jednak wszyscy razem, jak jesteśmy, te zajęcia wychodzą nam najlepiej. Gdzie by ktoś pomyślał, że czasami jest 13-latka z 40-letnim kimś. Nie, my żyjemy w społeczeństwie, gdzie są różni ludzie, gdzie są różne wiekowo grupy społeczne i tylko takim działaniem, jak żyjemy na co dzień, możemy wypracować sobie efekty, więc nie możemy tworzyć grup, które nie żyją, że tak powiem, w normalnym społeczeństwie. To musi być grupa, która żyje w środowisku lokalnym i te grupy to są takie grupy różnorodne i ta różnorodność doprowadza do tego, że się uzupełniamy.
0: To tak patrząc na to antropologicznie, to w zasadzie wracamy do korzeni, czyli do tego, co tworzyliśmy przez setki, a nawet tysiące lat. Czyli grupę społeczną, przepraszam, tak ujmę, stado ludzkie, gdzie było wiele pokoleń i to jeszcze 50 lat temu było normą, szczególnie na wsiach, gdzie byli dziadkowie, byli rodzice i były dzieci tych rodziców. Trzy pokolenia nawzajem przenikały się swoim doświadczeniem, temperamentem, tym wszystkim, co człowiek na danym etapie życia prezentuje. To jest nic innego jak właśnie taka prawdziwa, integracyjna społeczność, to o czym Pani mówi.
1: Tak i przez lata działalności stowarzyszenia przeszły przez nasze zajęcia, warsztaty osoby, które dzisiaj już jakby, tak brzydko powiem, wyrosły z naszych warsztatów, ale teraz przychodzą ich dzieci na warsztaty. Czyli jest Oskar, który ma teraz, jak będzie to słuchał, to może na mnie nakrzyczeć, bo zapomniałam, ile ma, przypomniało mi się, 26 lat skończy teraz. Przychodzi z rodzeństwem dziećmi, a wolontariusze, którzy są 50-60 plus, mówi do nich babciu, dziadku, ale też i przychodzą jego rodzice. I takich przykładów mogłabym mnożyć mnóstwo i to wspólne działanie doprowadza do tego, że my nie jesteśmy czymś odrealnionym od tego, co się dzieje na co dzień. To jakby jest wszystko razem. To nie ma tak, że jest stowarzyszenie, które sobie żyje obok życia tych ludzi. To wszystko się splata razem. To przyjście na warsztaty, to przyjść do kawiarenki, to ten wspólny wyjazd, to jest jedno życie. To nie jest tak, że tu żyjemy w społeczeństwie, tu żyjemy w szkole.
0: Czyli odgrywamy takie role społeczne.
1: To jest wszystko razem i chyba dlatego czujemy się tam dobrze, bo nie musimy grać. Po prostu jesteśmy tam sobą, ze swoimi przyjaciółmi, ze swoją rodziną. To ich zapraszamy do naszego świata i ten świat budujemy. Nie jesteśmy tylko odbiorcami tego świata. My go tworzymy, my go budujemy na własnych zasadach.
0: No ale świat nie składa się tylko z ludzi kryształowych i przyjaznych, bywa to różnie. Stąd też moje pytanie, które tutaj trzymałem na ten moment, czy jako społeczeństwo, nie mówię wszyscy, ale jeszcze są tacy, którzy boją się ludzi niepełnosprawnych, szczególnie intelektualnie. Pewnie dobrze Pani wie, co mam na myśli.
1: Tak, ja powiem, ja sama na początku miałam pewne obawy, nie wiedziałam jak dotknąć, czy nie zepsuję, czy nie uszkodzę, czy nie zrobię czegoś złego swoim postępowaniem, ale tylko przez działanie i przez bycie razem uczymy się i zaczynamy się poznawać. Trzeba poznać się, trzeba być razem i powiem tak, wychodziliśmy na wiele imprez, nie zamykaliśmy się tylko w sali warsztatowej, wychodziliśmy na koncerty, na imprezy miejskie, na plenery. I na początku byliśmy zauważani, później zaczęlibyśmy być lubiani, później osoby zostały w takim miasteczku, każdy się zna, to idzie ta osoba, to idzie ta osoba, a dzisiaj współtworzymy nawet niektóre imprezy, czyli jesteśmy członkiem społeczeństwa i przez większość osób tutaj w naszym lokalnym środowisku postrzegani jesteśmy już nie przez niepełnosprawność, tylko właśnie przez indywidualne cechy, przez jako ludzie, jako te osoby, które pracują nie z osobami z niepełnosprawnymi, z tamtymi, tylko z Pawłem, z Mateuszem, z Karoliną i że tworzymy wspólną społeczność. I te osoby są aktywne w życiu społecznym. Nie tylko są odbiorcami, ale też aktywnie uczestniczą. Jeżeli są jarmarki w gminie, to te osoby dość, że wytwarzają dzieła, które sprzedajemy później na tych jarmarkach, ale też je sprzedają, zachęcają do zakupu. One jakby cały czas tworzą obraz siebie jako osoby, która ma swoje zdanie, swoje plany, swoje marzenia i która chce żyć w społeczeństwie, a nie być tylko, nie tylko brać i brać.
0: Ja rozumiem, że nie stworzyła pani wraz ze swoim zespołem stowarzyszenia po to, żeby się komuś podchlebiać albo o takie akceptacje błagać, tylko to wyszło samoistnie. Natomiast nie wiem, czy to nie jest największym sukcesem tych 20 lat pracy, że po prostu ludzie, przepraszam za to umowne nazewnictwo, oswoili się z wami i zaakceptowali. Ci ludzie są po prostu tacy, jacy są i tacy są akceptowani. To nie jest jakieś indywidua, dziwactwa. Przepraszam, tu wtrącę taką dygresję z Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych. Doktor Janusz Stasiak, honorowy prezes tego stowarzyszenia, kiedyś opowiadał, że właśnie stał tak w oddaleniu od sceny jakiś sympatyczny pan po spożyciu czegoś, właśnie mówił, że co te pajace tam kaleki wyprawiają na scenie. Nie komentuję tego w ogóle, natomiast jeszcze czasami się coś takiego, przynajmniej w Opolu, zdarzało. Nie wiem, skąd ten pan jest. Wiem, że tam niedaleko stali policjanci, bo ten pan zaczął inne brzydkie rzeczy wyprawiać. Tak się to skończyło. Mam nadzieję, że w Paczkowie właśnie taka praca systematyczna, metodyczna, cierpliwa, życzliwa przyniosła taki efekt.
1: Tak. Ale też to jest to, że każda osoba, za każdą osobą niepełnosprawną w Paczkowie stoi rodzic, którego ludzie znają. To jest ktoś z naszego tutaj lokalnego środowiska, więc to też troszeczkę trzeba rozróżnić duże miasto od małego miasta, że tam czasami oni są tacy po prostu osoba niepełnosprawna.
0: Ja pani powiem, Jacek, niczyi oni są. Niczyj. I wtedy łatwo pokazać palcem, nawet jeżeli ktoś ma takie, no przepraszam, ale nie najwyższe pobudki.
1: Tak, a u nas to jest syn mojej koleżanki, to jest syn mojej sąsiadki, to jest wnuczek mojej koleżanki z pracy, to jest ktoś.
0: Którego znam tam od dziecka, od pieluch, inaczej mówiąc.
1: Tak, więc to postrzeganie też jest inne, z tym, że różnicą jest tą, że kiedyś trzeba było ich otoczyć opieką, trzeba było ich pod tą opieką, to naprawdę to były takie pozytywne pobudki, ale no niestety przez to było takie wykluczenie ich jako osoby dorosłej z życia lokalnego.
0: Było to pod kloszem, mimo wszystko.
1: Tak, a tutaj jak zostało zauważone, że potrafią, że chcą, że nie potrzebują nad sobą takiego cały czas klosza bezpieczeństwa i że to przynosi efekty. To jest fajne, że było fajne przedstawienie, że był fajny występ na festynie, że była super parada, że była fajna zabawa wspólna. To przynosi efekty, że pomimo inności, czasami wizualnej, czasem nie, to są ludzie, którzy mają tak samo jak my potrzeby, radości i marzenia.
0: No i prawa, i dodam jeszcze obowiązki. Oni wiedzą o tym, że są właśnie w społeczeństwie i że czasami nie ma taryfy ulgowej. Trzeba przestrzegać zasad, mimo że tego czasami dłużej się trzeba uczyć.
1: No oczywiście, to z tym zawsze jest taki bunt, a dlaczego? Ale myślę, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są bardzo karne. Jeżeli im się powie, że tu zachowujemy się tak czy inaczej, oni będą przestrzegać. Czasami jakby psychika im nie pozwoli, czasem, no nie wiem, jakieś odruchy mają, nad którymi nie potrafią zapanować, ale raczej stosują się do tych wszystkich norm, jakie są w danym miejscu. Oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że przyszliśmy kiedyś na noc muzeum i zaczęła grać orkiestra, a moi niepełnosprawni podopieczni zapytali, czy już mogą tańczyć. A są takie momenty, że jak gra muzyka, to nie zawsze musimy tańczyć. I teraz już wiedzieli, już nigdy nie proponowali przy orkiestrze dętej, że chcą tańczyć, że wtedy należy wysłuchać to, co wygrywa wtedy orkiestra, a jak jest hymn, to trzeba stać na baczność, wręcz potrafią upomnieć kogoś, albo zwrócić uwagę, bo ten nie stał na baczność, a przecież na hymnie stoi się na baczność.
0: To tak na marginesie, musiała to być taka muzyka niosąca do tańca, że nogi same tam gdzieś przebierały.
1: Akurat muzyki i tańców oraz dobrego jedzenia i kawy nie odmawiają nasi podopieczni nigdy.
0: Pani prezes, bardzo dziękuję za to bardzo ciekawe i barwne spotkanie. Życzę pani, no chciałem powiedzieć, dalszych 20 lat pracy, jeżeli pani oczywiście ma taką wizję dwóch dekad jeszcze, no bo tak patrząc, sama chyba pani ma wielką radość i to też trzyma w dobrej kondycji, młodym nastroju i pogodzie ducha. Tak przynajmniej z boku ja to widzę.
1: Bo ja się tam po prostu dobrze bawię. Czasem jest tak, że przychodzę w takim złym humorze i ktoś mnie rozweseli. Mamy prawie 50 podopiecznych. Jak każdy z nich świętuje urodziny, to my prawie co dwa tygodnie albo co tydzień mamy ciasto, śpiewamy sobie 100 lat, składamy życzenia. To są same takie szczęśliwe momenty, które celebrujemy. I ja tam naprawdę świetnie spędzam czas, dobrze się bawię. I to też się wplotło w moje życie. Ja już nie oddzielam życia prywatnego od stowarzyszenia, bo ja tam jestem ze swoimi przyjaciółmi, z którymi spędzam czas i w stowarzyszeniu, ale też później razem wyjeżdżamy. Czasami z moją mamą spotykam się tylko tam. Widzę się tam z moją bratową, z moimi przyjaciółmi. Naprawdę to jest takie miejsce, które łączy nas w wspólnym działaniu i my mamy zarezerwowany ten czas na warsztaty. To nie jest tak, jak znajdę czas, to przyjdę na warsztaty. Nie, na te warsztaty zawsze się znajdzie czas. Najwyżej pranie zrobię kiedy indziej.
0: Bo ekspres do kawy nie może zbyt długo czekać.
1: No absolutnie. Pierwsze co wchodzę, to kawka dla mnie jest robiona, bo ja przychodzę jako pierwsza, bo otwieram drzwi i tą kawę pierwszą dostaję, przyznaję się ja. I ona zawsze na mnie czeka w kolorowym kubku. Kubek jest wymyty, więc ja tam naprawdę czuję się bardzo doceniana, ale właśnie przez to, że pozwoliliśmy używać im tego ekspresu, ja go nie umiem włączyć.
0: Bardzo dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem audycji dla Organizacji Pożytku Publicznego była pani Małgorzata Kurowska, prezes Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych Więź Spaczkowa. Wszystkiego dobrego na następne dwie dekady.
1: Dziękuję, ale jeszcze zanim rozpoczniemy te następne dekady, to 5 listopada, dokładnie 5 listopada będziemy świętować 20-lecie i w tym roku jest taki zamiar, że nie będzie to żadna akademia, żadne stanie na baczność, opowiadanie sobie historii przy fotografiach starych, tylko po prostu zrobimy sobie świetną zabawę karnawałową, gdzie będziemy sobie wspominać przy tańcach, przy dobrym ciachu i właśnie kawie te nasze 20 lat i oglądać zdjęcia.
0: Ja z kolei zachęcam naszych słuchaczy do korespondencji. Jeżeli w waszym pobliżu działa lokalnie jakaś organizacja pożytku publicznego, bardzo chętnie zaproszę do tej audycji. Proszę tylko do mnie napisać. Adres poczty radiowej jak zawsze krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
2: Od pożytku głowa nie boli.

0: Reklama społeczna. Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas. Reklama społeczna.
2: Twoja muzyka w Radio Pole wróci już niebawem. Wcześniej jednak jak zawsze o pełnej czas na Twoje sprawy, czyli najnowsze doniesienia na temat tego, co dzieje się w kraju, na świecie i w regionie. Maria Rzodzik, triumfatorką 20. Polskiego Festiwalu Skoków. Zakończyła się modernizacja namysłowskiego ZOL-u. W tych wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
3: Wiadomości Radio Pole.
2: 20 na zegarach, Daniel Klimczak zapraszam. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na drodze wojewódzkiej numer 401 w powiecie brzeskim. Na wysokości Młodoszowic, to tuż za zjazdem z A4, samochód zderzył się z motocyklem. Służby są w drodze na miejsce. Natomiast w Dobrzyniu mężczyzna wjechał kładem w drzewo. Na razie brak informacji o ewentualnych poszkodowanych.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
2: 20 Opolski Festiwal Skoków ponownie zgromadził czołowych lekkoatletów z Polski i zagranicy. Na starcie stanęli medaliści największych imprez oraz czołowi skoczkowie wzwyż. Organizator wydarzenia Janusz Trzepizur podkreśla, że mimo trudnych warunków zawody udało się przeprowadzić zgodnie z planem.
4: Piękny konkurs, nerwowo do końca, bo do południowe konkursy bardzo dobre wyniki. W trudnych warunkach, bo co chwila przerywane. Także podziękowanie dla ekipy stadionowej, bo walczyliśmy z tartanem, pogodą.
2: W konkursie pani zwyciężyła wicemistrzyni świata Maria Rzodzik, uzyskując wysokość 195 cm. Zawodniczka przyznała jednak, że nie był to jej najlepszy dzień.
5: Dzisiaj nie czułam się świetnie, więc zrezygnowałam z dalszego skakania, ale ja zawsze myślę, że wszyscy jesteśmy w takich samych warunkach, więc nieważne, musimy konkurować.
2: Zmieniamy temat. Co najmniej 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku zderzenia autobusu miejskiego z kilkoma samochodami w Warszawie. Pojazd wraz z pasażerami wjechał w podziemne przejście dla pieszych w okolice Dworca Zachodniego. Na miejscu trwa akcja służb, mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
6: Kierujący tym autobusem właśnie miał zderzyć się z tramwajem, a następnie jadąc w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich po drodze doprowadził jeszcze do zdarzenia z przynajmniej 7 pojazdami. Poszkodowanych na tą chwilę są 3 osoby. Kierujący jest trzeźwy i jest w dyspozycji policjantów.
2: Autobus ma instalację gazową, dlatego ulica Bitwy Warszawskiej jest zamknięta.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
2: W Namysłowskim Centrum Zdrowia zakończono modernizację zakładu opiekuńczo-leczniczego. Inwestycja za ponad 14,5 miliona złotych została zrealizowana dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy, tłumaczy wiceburmistrz Marcin Biliński.
7: To nie tylko modernizacja budynku, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Baza łóżkowa wzrosła z 50 do 66 miejsc, co pozwoli objąć opieką większą liczbę osób. Powstały nowoczesne sale, lepsze warunki pracy dla personelu.
2: A do końca wakacji można składać wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego. To jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować wysokie koszty ogrzewania. Otrzymać można do 3,5 tysiąca złotych. Więcej szczegółów zna Aneta Łuczkowska.
8: Kryteriów jest kilka. Najważniejsze to dochodowe, mówi Maciej Chomis z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
9: Jeżeli to kryterium zostanie przekroczone, to wysokość świadczenia jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Obowiązuje w tym przypadku zasada złotówka za złotówkę.
8: Istotna jest też jednostkowa cena ciepła, którą można znaleźć na fakturze z ciepłowni.
9: Do samego wniosku należy też dołączyć ostatnią ostatnią fakturę, żeby można było zweryfikować, czy świadczenie może zostać przyznane.
8: Jeśli z dostawcą ciepła rozlicza się z

0: ma tylko Lionel Messi, ale Argentyńczyk gra na swoich 6 mistrzostwach globu. W ćwierćfinale 9 lipca Francja zagra z Marokiem, które pokonało reprezentację Kanady 3-0. Mecz odbędzie się na stadionie w Bostonie. Brazylia zagra dziś z Norwegią w meczu 1/8 finału. Spotkanie w New Jersey zapowiada się bardzo ciekawie. Dla Canarinhos, pięciokrotnych mistrzów świata, porażka w 1/8 finału oznaczałaby najsłabszy występ na mundialu od 1990 roku. Początek meczu o godzinie 22, a w nocy z niedzieli na poniedziałek o 2 Meksyk zmierzy się z Anglią. Denzel Dumfries został piłkarzem Realu Madryt. Holender przechodzi do Królewskich po 5 latach gry w Interze Mediolan, z którym sięgnął m.in. po 2 tytuły mistrza Włoch. 30-letni boczny obrońca związał się z Realem do końca sezonu 2029-30. Kwota odstępnego wynosiła 20 milionów euro, ale wysokości transferu nie podano. Siostry Aleksandra i Natalia Kałuckie zajęły na krakowskim rynku 2 miejsce w rywalizacji sztafet na zakończenie zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas. Zarówno wśród pań, jak i panów triumfowali reprezentanci Chin. Dzień wcześniej Natalia była druga w indywidualnej rywalizacji, a na 4 miejscu sklasyfikowana została po falstarcie. W finale mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław. Dla tej ostatniej start w Krakowie był pożegnalnym występem przed polską publicznością. W sierpniu rywalizować będzie jeszcze w Mistrzostwach Europy we Francji, a po nich zakończy sportową karierę. W sobotę Amerykanka Emma Hunt jako pierwsza kobieta na świecie pokonała ściankę poniżej 6 sekund. Wynikiem 5,99 poprawiła należący do Mirosław rekord świata. W Eugene w Stanach Zjednoczonych odbył się natomiast lekkoatletyczny meeting Diamentowej Ligi. Wystąpiło w nim 3 reprezentantów Polski. Klaudia Kazimierska była 4. w biegu na mile i wynikiem 4 minuty 17,90 poprawiła rekord Polski. Poprzedni należał do Angeliki Cichockiej z 2017 roku, także z zawodów tego prestiżowego cyklu, ale w Londynie 4 minuty 19,58. Anita Włodarczyk zajęła 7. miejsce w rzucie młotem z wynikiem 73,20, a Konrad Bukowiecki uplasował się na 11. pozycji w pchnięciu kulą z wynikiem 20,13. Następne zawody Diamentowej Ligi odbędą się 10 lipca w Monako.
1: Pogoda. Wiele wskazuje na to, że w nadchodzącym tygodniu nadal będziemy odpoczywać od upałów, przynajmniej tych temperatur z trójką z przodu, bo według synoptyków IMGW, którzy dostarczają prognozy długoterminowe, powyżej 25 stopni na termometrach zobaczymy już w piątek, ale do końca nadchodzącego tygodnia temperatury maksymalne nie powinny przekraczać właśnie 30. Dziś w nocy daleko nam jeszcze od takich wartości, bo do 14 stopni, jutro w ciągu dnia 21 i w poniedziałek może też przelotnie popadać deszcz.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
3: Zapraszam do wysłuchania audycji Aktualności Śląskie. W programie informujemy o letnich projektach mniejszości niemieckiej, zapraszamy do pielgrzymowania oraz rozmawiamy o znaczeniu pielgrzymek kiedyś i dziś.
4: Głos mniejszości niemieckiej.
5: Schlesien aktuell, das Magazin.
3: Hallo im Magazin Schlesien aktuell. Am Mikrofon spricht Claudia Kandja. Sommerzeit ist Wallfahrtszeit. So pilgern Schlesier jeden zweiten Sonntag im Juli und August zur deutschen Wallfahrt. Und das seit Generationen. Es ist Anlass für uns, übers Pilgern zu sprechen. Dazu haben wir den Leiter der Eichendorff-Bibliothek, Dr. Marek Dzione, eingeladen.
6: Meine Familie war in der Wallfahrtstradition auch verwurzelt zu den Orten, wo sie auch mit ihren Eltern, mit ihren Großeltern, damals noch vielleicht auch zu Fuß, zu Pferd, mit dem Zug gepilgert haben.
3: Wir laden heute auch Kinder und Jugendliche zu Veranstaltungen der deutschen Minderheit und Erwachsene zu einer Ausstellung über heimatverbliebene Deutsche ein.

0: zegary w całej Polsce odliczają ostatnie sekundy, które dzielą nas od 21 w Radio Opole, jak zawsze o pełnej czasu sprawdzić, co dzieje się na świecie, w kraju i w regionie. Zakończył się remont drogi z Nysy do Hajduk. Inwestycje wsparła finansowo gmina z sąsiedniego regionu.
1: Przyjaźń pomiędzy samorządami czasami nie potrzebuje regulacji.
0: Usterka autobusu możliwą przyczyną wypadku w okolicach Dworca Zachodniego w Warszawie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam. Jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu samochodu z motocyklem na drodze wojewódzkiej numer 401 na wysokości Młodoszowic. Jak przekazał Radio Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, poszkodowany to kierowca jednośladu. Służby zakończyły już działania na miejscu. Hospitalizacji wymagał także kierujący quadem, który wjechał w drzewo w Dobrzyniu pod Brzegiem. Mężczyzna ten został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Do co najmniej 6 wzrosła liczba poszkodowanych w wyniku zderzenia autobusu miejskiego z kilkoma samochodami w Warszawie. Jak wiecie z wiadomości, pojazd wraz z pasażerami wjechał w podziemne przejście dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Na miejscu trwa akcja służb. Policja mówi o możliwej usterce technicznej autobusu i to mogło być się przyczyną tego zdarzenia.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Zakończył się popowodziowy remont drogi między Nysą a Hajdukami. Inwestycja kosztowała ponad 800 tysięcy złotych. Prawie całość tych kosztów pokryła jednak gmina Bełchatów. To gest solidarności między samorządami, mówi jej wójt Konrad Koc.
3: Na początku to wojewoda łódzka z wojewodą opolską zaproponowały taką destynację pomocy, ale z samym starostą poznaliśmy się i bardzo mi się tutaj spodobało wydatkowanie tych środków na te drogi, na te miejsca i kontynuujemy tą dobrą współpracę.
0: Resort obrony zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. Taką zapowiedź wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował dziś w mediach społecznościowych. Odtajnione mają być informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym w latach 2022-2026. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że decyzję o odtajnieniu donacji dla Ukrainy podjął po konsultacji z premierem. Dodał, że informacje o przekazywanym sprzęcie trafiają do prezydenta Karola Nawrockiego, a wcześniej do Andrzeja Dudy. Zapowiedział również, że służba kontrwywiadu wojskowego zbada, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych w tej sprawie. Informacje na temat przekazywanego Ukrainie sprzętu opublikował w mediach społecznościowych m.in. polityk PiS Mariusz Błaszczak. Zasugerował, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Podobne zarzuty kierował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Wicepremier napisał, że w warunkach wojny przy naszej granicy każdorazowe działanie przeciwko polskiej racji stanu naraża na szwank bezpieczeństwo Polek i Polaków.
0: I wracamy do regionu. Mundurowi z Kluczborka zatrzymali 18-letniego wandala, który uszkodził kamery monitoringu na budynku wiejskiej świetlicy. Do zdarzenia doszło na początku czerwca. Straty oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. Właścicielka urządzeń nie zgłosiła jednak sprawy, ponieważ była przekonana, że ustalenie sprawców będzie niemożliwe, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
5: Mimo braku zgłoszenia policjanci podjęli czynności operacyjne, które pozwoliły wytypować sprawcę. Funkcjonariusze ustalili miejsce zatrudnienia 18-latka i tam dokonali jego zatrzymania.
0: Zatrzymany wskazał miejsce, w którym wspólnie z kolegą porzucił uszkodzone kamery.
5: Policjanci zabezpieczyli urządzenia, a następnie odzyskali zapis monitoringu. Nagranie dokładnie zarejestrowało przebieg zdarzenia. Widać na nim, jak dwaj mężczyźni celowo kopią piłką w kamery, a następnie jeden z nich przy użyciu kawałka rynny zrywa jej i całkowicie niszczy.
0: 18-latek usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia. Grozi mu 5-letnia odsiadka.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura w regionie powoli spada. Obecnie w Opolu mamy 19 stopni na termometrach. W nocy oczywiście będzie jeszcze chłodniej, bo od 12 do 14 przewiduje.

0: Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
2: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
1: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
5: Reklama społeczna.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Kuba Bill, dobry wieczór, witam, cieszę się, że Państwo są z nami. Przed nami kolejne wydanie audycji Cały Nasz Sport, którą realizuje Marcin Głowienkowski, a to będzie wieczór pełen sportowych emocji, zarówno tych z największych światowych aren, jak i wydarzeń, które w ostatnich dniach przyciągnęły kibiców w naszym regionie. Piłkarski mundial wkracza w

decydującą fazę. Zaczęła się walka o ćwierćfinały, a przed nami spotkania, które mogą okazać się jednymi z najbardziej emocjonujących w całym turnieju. Sprawdzimy, czego można się spodziewać po najbliższych meczach i jakie nastroje panują przed kolejnymi starciami najlepszych reprezentacji świata. Zajrzymy także dziś tam, gdzie sport ma bardziej lokalny wymiar, ale emocji wcale nie brakuje. Tysiące przebiegniętych kilometrów, rywalizacja, wspólna aktywność i świetna atmosfera. Wrócimy do wydarzenia, które od lat gromadzi miłośników biegania w Opolu. Będziemy też w Jakubowicach, gdzie przez kilka dni o zwycięstwo walczyli jeźdźcy z Polski i zagranicy. To zawody, które na stałe wpisały się do kalendarza najważniejszych imprez jeździeckich w tej części Europy. Nie zabraknie także materiału, który dla wielu kibiców będzie miał wyjątkowo sentymentalny charakter. Jest takie miejsce w Opolu, z którym wiążą się wspomnienia kilku pokoleń fanów piłki nożnej. Ale właśnie to miejsce musiało zostać oficjalnie zamknięte. Przyszedł czas na symboliczne pożegnanie. Na koniec przeniesiemy się na korty Wimbledonu, sprawdzimy, jak radzili sobie reprezentanci Polski i jakie wnioski płyną z ich występów podczas najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego świata. To wszystko przed nami. Kuba Biel, zapraszam na cały nasz sport.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Zaczynamy oczywiście od Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ponieważ przed nami dwa niezwykle atrakcyjne mecze. Brazylia zagra z Norwegią w 1/8 piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie w New Jersey zapowiada się na wyjątkowo interesujące. Dla Canarinhos, pięciokrotnych mistrzów świata, porażka w 1/8 finału oznaczałaby najsłabszy występ na mundialu od 1990 roku. Norwegowie, którzy wrócili na Mistrzostwa Świata po 28 latach przerwy, w przypadku zwycięstwa osiągną najlepszy wynik w historii. Były piłkarz, a obecnie komentator mundialu w TVP Sport Adam Marciniak docenia klasę Norwegów i podkreśla, że żadne rozstrzygnięcie w tym spotkaniu nie będzie niespodzianką.
2: No przede wszystkim Norwegia ma chyba najlepsze pokolenie w historii. Naprawdę gdzieś ten ich system szkolenia, ta droga, którą pobrali kilka już lat temu, procentuje i mają naprawdę świetnych piłkarzy, bo to nie tylko Haaland czy Odegaard, ale tak naprawdę tam nie ma przeciętnych graczy, tam są gracze występujący w topowych europejskich klubach. Co do Brazylii, bardzo zaskrzyli mnie na plus w fazie grupowej i mocno rozczarowali w spotkaniu z Japonią. Ten turniej pokazuje, że nie ma tak naprawdę faworytów. Wiem, że to jest trochę truizm i taka oczywistość, natomiast żadne rozstrzygnięcie nie będzie niespodzianką i mnie nie zaskoczy, czy Norwegię stać na pokonanie Brazylii. Tak, natomiast przede wszystkim muszą być bezbłędni w obronie, no bo jednak Brazylia też tę jakość w ataku bez wątpienia ma.
1: Początek meczu Brazylia-Norwegia o godzinie 22, czyli no już za niecałą godzinę, a dziś w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 2 Meksyk zmierzy się z Anglią. No i właśnie ta godzina 2 była przedmiotem pewnego sporu, ponieważ zastanawiano się, czy aby czasami nie przenieść godziny rozgrywania tego meczu, ale już wiemy, że ten czas rozpoczęcia spotkania Anglii z Meksykiem nie ulegnie zmianie. Ewentualna korekta terminu rozpoczęcia spotkania, tak by rozpocząć grę wcześniej, miała być związana z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Mówiono o możliwych burzach nad stadionem Azteca. A to niestety wpłynęłoby także na godzinę startu innego dzisiejszego meczu, czyli Brazylia-Norwegia, dlatego ostatecznie zdecydowano się na to, aby godzina pozostała bez zmian. Start, godzina 2 w nocy, mecz Meksyk-Anglia, ale o szczegółach, o tym, jakie były wątpliwości, Jan Pachlowski prosto ze Stanów Zjednoczonych.
3: Mecz pomiędzy Meksykiem a Anglią zaplanowany na niedzielę, 5 lipca w mieście Meksyk, operujemy tutaj teraz czasem lokalnym, odbędzie się o pierwotnie wyznaczonej porze. Decyzja ta zapadła po tym, jak pojawiły się doniesienia, iż FIFA rozważa wcześniejsze rozpoczęcie spotkania na stadionie Azteca w godzinach popołudniowych ze względu na prognozowane na wieczór burze i deszcz. Mecz rozpocznie się zatem o godzinie 18 czasu lokalnego, czyli o 2 nad ranem w nocy czasu polskiego. Utrzymanie pierwotnego terminu nastąpiło po tym, jak przedstawiciele obu drużyn wyrazili niezadowolenie z planowanej zmiany. Szeroko na ten temat zaczęły pisać media. Drastyczna zmiana godziny rozpoczęcia meczu mogła również pociągnąć za sobą konsekwencje dla drugiego niedzielnego spotkania 1/8 finału pomiędzy Brazylią a Norwegią w New Jersey, zaplanowanego pierwotnie na godzinę 16 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli na 22 czasu polskiego. Rzecznik Brazylijskiego Związku Piłkarskiego przekazał agencji Reuters, że mecz pięciokrotnych mistrzów świata mógłby zostać opóźniony o godzinę, gdyby FIFA zdecydowała się na zmianę terminu tego drugiego meczu. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Zastanawiamy się mocno, jak będzie wyglądał finał Mistrzostw Świata. Argentyna, która nieco zaskoczyła w spotkaniu z Wyspami Zielonego Przylądka. Hiszpania, która po drodze ma do pokonania Portugalię, czy może znajdująca się w świetnej dyspozycji reprezentacja Francji. Mundial w trakcie. Jestem ciekaw, jak wyglądają wasze typowania i jak wy przewidujecie, kto zagra w tegorocznym finale piłkarskich Mistrzostw Świata.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Za nami kolejna edycja Atlantis Biegu Opolskiego. Sobotnie zawody na Wyspie Bolko w Opolu odbyły się już po raz 24. Bieg główny liczył tradycyjnie 10 km. Swoich sił można było spróbować również na dystansie o połowę krótszym. W programie był także marsz Nordic Walking, przejazdy na rolkach i biegi dla dzieci i młodzieży. Na miejscu z mikrofonem Radio Opole był Grzegorz Frankowski.
2: Cześć, jestem Alina Soworka, przyjechałam z Nakła, to taka miejscowość pod Opolem i jak mam być szczera, to ja nie wiem, czy jestem w stanie coś więcej powiedzieć, bo ja byłam dzisiaj pierwsza open z kobiet, to jest dla mnie szok.
3: No właśnie, jak trasa, było ciężko.
2: Biegacze, współbiegacze na trasie dawali takiego kopa, poza tym kibice. Był też mój brat, który cały czas krzyczał, właśnie tam stoi, za co mu dziękuję. Polecam wszystkim udział w tym biegu, jest niesamowita atmosfera, piękny początek lipca.
3: To zwycięstwo to jedne z wielu, czy w twojej topce to jest jeden z większych sukcesów, przynajmniej w tym sezonie?
2: Muszę powiedzieć, że w tym roku drugi raz w Opolu stanę na podium. Pierwszy raz wygrałam bieg Żołnierzy Wyklętych organizowany 1 marca i tam to było moje pierwsze miejsce open z kobiet, a dzisiaj jest drugie open. Tak, bardzo się cieszę.
3: Dzisiaj klasycznie na miejsce to był bieg, czy ta aura też powodowała, że gdzieś z tyłu głowy również pojawiły się myśli, może pobiję albo rekord trasy, a może życiówkę?
2: Ja właśnie chciałam kręcić życiówkę, bo już dosyć długo walczyłam o złamanie 40 minut. No i pogoda, tak jak organizatorzy zapewniali, zamówili idealną pogodę. Bardzo wszystkim dziękuję.
3: Co jest takiego pięknego w bieganiu, że coraz więcej ludzi, jeżeli ktoś raz spróbuje, nawet jeżeli jest klasycznym amatorem, robi to tylko dla siebie, dla własnego fanu, no to połyka tego przysłowiowego bakcyla i potem już biega do końca życia.
2: Ja myślę, że nic tak nie wietrzy głowy po całym dniu ciężkiej pracy, po masie obowiązków i to jest najlepsza inwestycja w siebie, w naszą przyszłość. Także zachęcam wszystkich. No ja dzięki temu tryskam humorem, lepiej sobie radzę z wszystkimi problemami, także naprawdę polecam.
3: Rozumiem, że na jubileuszowym 25. biegu za rok widzimy się tutaj.
2: Oczywiście, oczywiście.
3: Kamil Karbowiak, zwycięzca tegorocznego 24. biegu opolskiego. Gratulacje ogromne. Lekki pot na twoich skroniach. Rozumiem, że to nie był dla ciebie dzisiaj taki ogromny wysiłek, czy pozory mylą?
4: Znaczy ostatni kilometr taki przebiegłem dosyć szybko. A 9 kilometrów w takim, można powiedzieć, kontrolowanym tempie.
3: Od początku do końca na pierwszym miejscu, czy ktoś tam dotrzymywał kroku na trasie?
4: Znaczy biegłem z pierwszym zawodnikiem, we dwójkę biegliśmy.
3: Generalnie jakieś problemy na trasie, znałeś ją znakomicie, bo ona ponoć jest taka sama jak w zeszłym roku.
4: Nie, można powiedzieć, trasa na porządku. Pogoda też dopisała, także wszystko fajnie.
3: Warunki dla biegaczy dzisiaj wyśmienite, no ale do rekordu troszeczkę zabrakło, tak?
4: No tak, no bo to dzisiaj nie był mój cel. Moim celem było po prostu wygrać ten bieg.
3: Który to już raz?
4: Chyba drugi. Mam plan jeszcze pobiec do Brodzieniu. To za 2 tygodnie.
3: Przygotowania jakieś szczególne, czy swoim rytmem to wszystko idzie?
4: Nie, z tym samym rytmem cały czas.
3: Druga część sezonu, jaki konkretny start, jakie konkretne plany sobie zakładasz?
4: To jeszcze do ustalenia, ale myślę, mam jakąś fajną, szybką połówką.
3: Zwycięstwo zawsze cieszy, jak się mija linię mety jako numer jeden. Co się czuje w tym momencie, w tych kilku sekundach?
4: No zawsze to jest szczęście i jakieś tam wyróżnienie.
5: Artur Guralczyk, Stowarzyszenie Biegu Polski.
6: 24. edycja to już jest kultowe wydarzenie, tak możemy powiedzieć. Fantastyczna frekwencja. Dzisiaj ten rekord frekwencyjny padnie?
5: Tak, dzisiaj ten rekord frekwencyjny już padł, bo na dychę mamy ponad 200 osób w stosunku do zeszłego roku, a na całym wydarzeniu jest ponad chyba 600 osób.
6: No to jest duże wow, tak? Na pewno już jesteście zadowoleni, chociaż impreza trwa.
5: Tak, tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że sprzyja nam pogoda. Znaczy generalnie może nie tyle nam, co biegaczom, więc oni będą mieli tutaj bardzo komfortowe warunki w dniu dzisiejszym.
6: Skąd mamy biegaczy? Bo rozumiem, to nie tylko Opole, województwo, ale to już jest cały kraj, zagranica też?
5: Oczywiście, że tak. Mamy bardzo dużo Niemców, mamy bardzo dużo Czechów, także tak. No i cały kraj, tak. Ludzie przyjeżdżali do nas z Krakowa, z Bydgoszczy, z Torunia. Jest tego dużo.
6: Tak jak tutaj wspomnieliśmy na początku, idealne warunki pod biegaczy. Pod kibiców troszeczkę mniej, bo jest ten wiaterek dość mocny, ale czy jest szansa na rekord trasy na tym głównym dystansie? No bo życiówki to dzisiaj chyba będzie mnóstwo na pewno.
5: No to właśnie na to liczymy. Mamy nagrodę ufundowaną za pobicie rekordu trasy i mamy nadzieję, że ktoś się pokusi.
6: Jeżeli chodzi o trasę, to jest 1:1 to, co mieliśmy w zeszłym roku, czy no troszeczkę staraliście się coś pozmieniać?
5: Dokładnie to samo. W zeszłym roku zrobiliśmy ATES, także trzymamy się. ATES mamy jeszcze ważny przez 3 lata.
6: To jest taka impreza pokoleniowa, bo widzę takie najmłodsze skrzaty, nawet niektóre jeszcze chyba nieświadome, w wózeczkach z rodzicami startują, a też paru seniorów, którzy widzę, że są w formie i dają radę.
5: Tak, jak najbardziej. Zresztą za jakąś godzinę startuje Nordic Walking, więc tutaj będą seniorzy na pewno dominować, a zaraz po nich właśnie będą biegi dla dzieci na 6 różnych dystansach i zaczynają właśnie od skrzatów.
6: Fajnie to wyglądało, jak wszyscy uczestnicy głównego biegu szli tutaj na linię startu. Zrobiło się czarno od tych uczestników. Świetny widok, ale też bardzo dużo kibiców, ludzi dopingujących, ale to nie tylko rodziny. To po prostu też przyszli fani dobrej zabawy, dobrego biegania, którzy chcieli w tym wydarzeniu po prostu uczestniczyć.
5: Tak, jak najbardziej. Poza tym jest, tutaj mamy ludzi, którzy przychodzą pospacerować, przychodzą na spacer z psami, przychodzą do zoo z dziećmi. Oni również włączają się w ten rytm naszej imprezy.
6: Wiem, że trwa impreza, ale 25-lecie, no to srebrne gody. Na pewno już organizatorzy mają z tyłu głowy, że trzeba się przygotować już naprawdę. Nie wiem, czy jeszcze można coś dodatkowo zrobić, bo pod względem organizacyjnym to wszystko jest zapięte na przysłowiowy ostatni guzik od wielu lat.
5: No mamy już pewne pomysły, już prowadzimy pewne rozmowy i zarówno w Urzędzie Miasta, jak i w Urzędzie Marszałkowskim, także my już rozmawiamy na temat 25. edycji.
6: Będą 4 biegi, czy coś dołożycie troszeczkę?
5: Zobaczymy.
7: Sylwester Kaczyk z Chorzowa.
6: Pierwszy raz w Opolu?
7: Drugi raz.
6: Rozmawiamy za linią mety. Pan w ogóle nie zmęczony, jak to się robi? Przynajmniej tak wizualnie wygląda.
7: Wizualnie, zawsze jest zmęczenie.
6: Dzisiaj z jakimś nastawieniem na miejsce, na dobry wynik, bo pogoda chyba sprzyjająca, by bić rekordy życiowe.
7: Pogoda super, ale jestem po małej kontuzji, to ile się dało, to się dało przebiegnąć.
6: Atmosfera, otoczka
7: jest okej. Okay.
6: Rozumiem, że na jubileuszowy za rok pan wraca?
7: Prawdopodobnie.
8: Marcin Bulls, Sząstowic.
6: Jak poszło, które miejsce, zadowolony jest pan z czasu?
8: Wiecie, dzisiaj rekreacyjnie. Ostatni kilometr w tempie tak docelowym 10 kilometrów, reszta dosyć treningowa.
6: Atmosfera jak zawsze chyba wybitna, bo tutaj tworzy się taką jedną wielką biegającą rodzinę.
8: Tak. Atmosfera jak najbardziej na Bolko, tutaj Atlantis przyciąga ludzi, jest dobrą, że tak powiem, pierwsza sobota lipca. Zawsze można sobie tutaj zarezerwować. Miła atmosfera biegowo.
6: Rozumiem, że za rok widzimy się tutaj, tak? Bo będzie 25-lecie, wypadałoby tu być.
8: Oczywiście, musimy tu być.

0: tobą.
1: Cały nasz sport w Radiu Opole.
2: Jakubowice ponownie stały się stolicą jeździectwa. To za sprawą prestiżowych międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian 2026, które przyciągnęły czołowych zawodników i konie z Polski oraz z zagranicy. Łącznie do zawodów przystąpiło 350 par z 12 krajów. Na finale Grand Prix była Monika Matuszkiewicz-Biel.
3: Jeźdźców przyjmujemy 350, to jest taki nasz limit, żeby te zawody rozegrać bezpiecznie i prawidłowo. Agnieszka Olszewska, klub jeździecki Osadkowski. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni, bo z nami jest aż 12 narodowości, 12 flag na masztach. To przy zawodach dwugwiazdkowych naprawdę dobry wynik. No i czeka nas fantastyczny konkurs Grand Prix. Na listach startowych mistrzowie Polski, mistrzowie krajów bałtyckich, olimpijczycy, także na pewno o godzinie 13 czeka nas fantastyczne widowisko.
4: Wydaje mi się, że jak już lipiec, to już się wpisało chyba na stałe, że Jakubowice i zawody.
3: No mam nadzieję. Wczoraj trybuny były naprawdę pełne na konkursie. Się sześciu barier, skoczyliśmy 195 centymetrów, także przy takim fajnym jeszcze aplauzie to było naprawdę coś. No i udało nam się w tym roku stworzyć prawdziwy rodzinny piknik. Mamy nie tylko konie, mamy mnóstwo atrakcji dodatkowych, całe miasteczko dmuchańców, lokalnych wystawców, były zawody Hobby Horse, dzisiaj taka bezpłatna zabawa Pony Games dla dzieciaków, które nawet nie są związane z końmi, także cały czas robimy coś ekstra. W tej chwili mamy konkurs 115 cm, finał małej rundy. Idziemy wzwyż, no i około godziny 12 zaczniemy już szykować tor do tego konkursu Grand Prix, 145 cm, zaliczony do światowego rankingu Longines, czyli już najwyższe wymagania. No a po konkursie Grand Prix, jeżeli ktoś wciągnie się w konie, to jeszcze fajny, szybki konkurs z jokerem, także będzie co oglądać do samego wieczora.
4: Zosia, ja ci muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo nic, zero punktów karnych, żadna przeszkoda nie została przez ciebie zrzucona, wszystko pokonane. Jak to się robi?
5: No trzeba się bardzo skupić, przemyśleć wcześniej trasę. Zofia Steinert, klub jeździecki Stajnia Kwando. Co się chce zrobić, jakieś założenia sobie dać, no i później starać się ten plan wykonać.
4: Było trudno czy nie?
5: Był taki jeden najazd, na którym trzeba było się skupić. Akurat mi się udało dzisiaj, no i się bardzo z tego cieszę.
4: No właśnie, to są przeszkody, które są ustawione na metr ile?
5: 1,15 m.
4: No to już nie jest mało.
5: Tak, no już trochę jest.
4: No ale właśnie, co jest ważne, co jest kluczowe przy takich skokach? No bo podejrzewam, że no trzeba jednak się słuchać z koniem, a koń musi słuchać nas.
5: Tak, to jest bardzo ważne, żeby mieć takie porozumienie z koniem, więź, żebyśmy siebie nawzajem rozumieli i wiedzieli, co chcemy zrobić, żeby koń też to rozumiał.
6: Dzień dobry, mam na imię Grzegorz Gaczorek. Klub jeździecki Faćmiech. Parkour bardzo wymagający, wiejący wiatr nie ułatwia, jak ktoś ma konia bardziej patrzącego. No i generalnie jest co robić na parkurze. Parkourmeister ustawił dużo wyzwań.
4: No właśnie, tu niektóre są tak przeszkody, że one są jedna po drugiej, więc trzeba naprawdę się spiąć, żeby to wszystko pokonać.
6: Tak, tutaj linia goni linię, szereg goni linię i łuk goni łuk, także jest co robić na tym parkurze.
4: No właśnie, wspomniał pan o wietrze, czyli rozumiem, że to też nie ułatwia, bo w tamtym roku mieliśmy okropny upał, po 30 parę stopni, więc koniom też nie było łatwo, ale dzisiaj też nie jest.
6: Tak, wiatr na pewno rozprasza konie, bo jest dużo flag, chorągiewek, krzewów, drzewek, a wiatr z nimi ruszany, jak ktoś ma konia, który patrzy na boki, no to rozprasza konia to.
7: Natalia Gruszka, sędzia główny międzynarodowych zawodów Silesia Equestrian. Nie oceniamy aspektów technicznych skoku, czyli samego konia, oceniamy rezultat przejazdu, czyli zrzutki i ewentualnie czas, jeżeli mamy konkurs, który rozgrywany jest na takich zasadach. Czyli tak w skrócie, najlepszym koniem jest ten, który nie ma zrzutek i pokona ten parkour w jak najkrótszym czasie. W razie, kiedy zrzucona zostaje przeszkoda, na konto zawodnika doliczane są punkty karne. Każda zrzutka kosztuje zawodnika 4 punkty karne. Mamy też inne błędy techniczne typu wyłamanie przeszkody, czyli w momencie, kiedy koń odmawia skoku przeszkody. I mamy też punkty za przekroczenie normy czasu, ponieważ każdy parkour ma swój dystans, powinien być pokonany w określonym czasie. Czyli każde przekroczenie tej normy dozwolonego czasu powoduje również naliczenie dodatkowych punktów. Za każdą sekundę doliczany jest punkt karny do przejazdu, do wyniku.
8: Jestem z klubu Podkowa Gruszczyn, mam na imię Ignacy Luboński. Startuję konkursy 10, 15, 20. Właśnie jesteśmy po moim przejeździe, na którym bardzo dobrze moja kobyła się spisała, Mariposa. Wykręciliśmy czas 29 i tam jakieś tam setne. Jestem bardzo dumny z mojego konia, bo no po prostu się spisała moja kobyła i jestem po prostu zadowolony.
4: No ale ja też widziałam, że ty również się spisałeś, no bo to jednak nie tylko koń tu jest ważny.
8: No tak, tak. Też trzeba mieć no naukę jazdy, bo to trzeba być tak dobrze wyćwiczony. Moja mama mnie wyćwiczyła, mój dziadek, który właśnie ma mój właśnie stajnik, gdzie jest podkowa Gruszczyn, wyż z Twarzędzu. I no mój dziadek mnie nauczył od podstaw.

0: cały nasz sport w Radiu Opole.
1: A teraz również o skakaniu, ale nie koni, a ludzi. W Opolu odbyła się dziś 20. jubileuszowa edycja Opolskiego Festiwalu Skoków. Na starcie zawodnicy z Czech, Niemiec, Włoch, RPA, a nawet odległego Meksyku. Zapraszam na relację z tego wyjątkowego wydarzenia.
2: 20. jubileuszowy Opolski Festiwal Skoków. Janusz Szepis razem z nami. Po pierwsze, gratulacje, bo kolejny raz świetna organizacja i tak się uśmiecham pod nosem, bo w byciu organizatorem najgorsze jest to, że jedyne na co nie masz wpływu, to pogoda.
3: No, było nerwowo albo bardzo nerwowo, szczególnie, że mieliśmy ponad 20 olimpijczyków, w tym 16, a po drodze jeszcze Władysław Kozakiewicz i Jacek Szała, trochę sportowo kontuzowani, a Wadek w Namysłowie, bo potem zostałem w szpitalu, bo żona się rozchorowała, a Jacek ma skręconą nogę i niestety przeprosił, nie dojechał, ale dojechało bardzo wielu olimpijczyków, medalistów olimpijskich, Basia Bieganowska, Dawid Tomala, Urszula Kielan, są z nami, Lucyna Langerkałek, Jacek Bednarek, wszyscy skoczkowie, oni za chwilę wyjdą w tym głównym konkursie, aż 8 skoczków, Tajner, Sposób, Bieniek, to uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, ale też zawodnicy, którzy mieli możliwość skakania na Opolskim Festiwalu Skoku. Piękny wynik, piękny konkurs, nerwowo do końca, bo do południowe konkursy bardzo dobre wyniki. Medet 88 blisko mięso, Kasia Kogot 75 w trudnych warunkach, bo co chwila przerywane. Także podziękowanie dla ekipy tutaj stadionowej, bo walczyliśmy startanem z pogodą, co nie jest łatwe, ale na szczęście główne konkursy doskonałym już pogodowym okienku, bo tak to można powiedzieć, trafiliśmy. Mam nadzieję, że będzie wysoko. 5 zawodników skoczyło 2.30, ciekawość 2.35 i drugi Włoch historii, Fascinotti, on przedwczoraj jeszcze potwierdził wyjazd, w nocy przyleciał, mam nadzieję, że dzisiaj będą atakowali może nawet wysokość 1.30.
2: To jedna rzecz o konkursie pań, który przed chwilą nam się zakończył. Maria Żodzik, 1.95 m, rozmawiałem z nią, ona powiedziała, że no nie czułam się dziś dobrze. I tak sobie myślę, jak ona się nie czuje za dobrze, a skoczę 1.95 m, to kto wie, czy te 2.01 kiedyś nie pęknie w jej przypadku.
3: No dziękujemy Cześćkowi Zapale, menadżerowi, bo to zaszczyt, że mogła wystąpić w festiwalu. W zeszłym roku się nie udało. Lekarze stwierdzili, że musi mieć pauzę, a była zapowiedziana. W tym roku mieliśmy to szczęście. Wystartowała. Było kilkanaście gwiazd. Ekman, Wukowicz. Niestety sport jest taki i sezon jest taki, że niektórzy zawodnicy, mając perspektywę Mistrzostwa Europy, drobne urazy się zdarzają i tak się złożyło. I my się z tym liczymy. 15 zawodniczek w damskim konkursie rzadko się zdarza, naprawdę na wysokim poziomie. Na tej skoczni, która jest nietypowa, bo chyba w Polsce, na świecie, jedyna skocznia podwójna, równoległa na bieżni, Maria zrobiła piękny wynik. Ja wiem, że ona musi czekać na Mistrzostwa Europy, tam skakać, stać ją na rekord Polski.
2: Jesteśmy na 20. jubileuszowym Opolskim Festiwalu Skoków. Z nami Maja Słodzińska, która dziś rywalizowała w tym konkursie. 184 centymetry, taki wynik w trzeciej próbie. Zacznę od tego, jak ci się w Opolu po pierwsze podobało, jak dzisiejsze zawody, czy jesteś zadowolona z tego wyniku? No bo dziś pogoda troszkę wam psikusa sprawiła.
4: Tak, pogoda psikusa sprawiła. Mi się zawsze dobrze skacze w Opolu. No jest to mój najlepszy rezultat do tej pory na tych zawodach. Cieszy ta stabilność, ale mówię, to po raz trzeci w tym sezonie. Chciałabym już skoczyć to 188. Druga próba była bardzo blisko, chociaż może z tym bardzo przesadziłam, po prostu blisko. Bardzo blisko było tydzień temu w Poznaniu. Chciałabym po prostu już więcej skakać i trzeba wyeliminować błędy, które jeszcze są i walczyć. Zostały dwa starty, przynajmniej o dwóch jeszcze, na ten moment wiem. No i zobaczymy.
2: Maria Żodzik razem z nami. Maria Żodzik, zwyciężczyni, 1.95 m. Maria, gratulacje. Po dwóch, trzech latach ponownie zwycięstwo w Opolu. Jak się czujesz? Jak było? Bo dzisiaj no, ta pogoda troszkę wam psikusa sprawiła.
5: Tak, już tutaj jestem trzeci raz tutaj w Opolu i jest to trzecie zwycięstwo. Bardzo się cieszę, że przyjechałam tutaj i tak, z początku padał deszcz, no trochę tam nie było przyjemne za bardzo, ale potem słońce wyszło, rozkręciliśmy się i dobrze poskakaliśmy.
2: Powiedz mi, jak w takich warunkach się skacze zawodnikowi, zawodniczce? No bo nawierzchnia mokra, wiatr dość mocny, na początku deszcz, tak jak powiedziałaś, później słońce. To ma przełożenie na to, jak ty skaczesz później w konkursie?
5: Chyba tak. Dzisiaj nie czułam się bardzo świetnie, więc zrezygnowałam z dalszego skakania. No, ale ja zawsze myślę, że wszyscy jesteśmy w takich samych warunkach, więc nieważne, musimy konkurować.
2: Marysiu, jeżeli ty skaczesz 1,95 i rezygnujesz, bo czujesz się źle, to co będzie, jak ty będziesz czuła się dobrze? Te 2 metry, które pamiętamy z Mistrzostw Świata, Wicemistrzostwo Świata twoje, rozumiem, że to jest nomen omen poprzeczka do pokonania, którą chciałabyś pewnie gdzieś przeskoczyć jeszcze w życiu. Czy mam rację, czy to jest taki twój cel?
5: Tak, koniecznie. Jest poprzeczka 2 metry do pokonania jeszcze raz, bo jeden raz to jakby się nie liczy.
2: To co przed tobą? Jaka ta dalsza część sezonu? Jakie plany na dalszą część tego sezonu lekkoatletycznego w twoim wykonaniu?
5: Następny start będzie w Londynie, Diamentowa Liga, potem Mistrzostwa Polski i Birmingham.
2: Życzymy więc powodzenia, bo tam te mistrzowskie imprezy, no to już musisz nas godnie reprezentować. Powodzenia, wszystkiego dobrego i tych 2 metrów i centymetra.
5: Dziękuję bardzo.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Dla jednych był to po prostu stadion. Dla innych miejsce pierwszego meczu z tatą, awansu ukochanej Odry czy niezapomnianych piłkarskich emocji. To tutaj swoje mecze rozgrywała Odra Opole. Kibice przeżywali awanse i porażki, a na murawie wystąpiła nawet piłkarska reprezentacja Polski. Po blisko 100 latach historii mieszkańcy Opola pożegnali stadion przy ulicy Oleskiej. Wkrótce rozpocznie się jego rozbiórka, a w jego miejscu powstanie aquapark. Organizatorzy przygotowali na ten dzień sentymentalne spotkanie z historią. Były spacery po murawie, pamiątkowe zdjęcia oraz możliwość zabrania ze sobą stadionowych pamiątek. Dla wielu kibiców był to pierwszy, ale jednocześnie ostatni spacer po boisku, na którym przez lata swoje mecze rozgrywała Odra Opole.
2: To miejsce historyczne, miejsce wyjątkowe dla kibiców, dla wszystkich sympatyków piłki nożnej. No i następuje ten symboliczny moment pożegnania.
3: Katarzyna Oborska-Marciniak, wiceprezes zarządu zakładu komunalnego. No my mamy świadomość powagi sytuacji, dlatego doszliśmy do wniosku, że jeszcze na sam koniec, przed tym, kiedy to miejsce stanie się placem budowy, chcemy zaprosić mieszkańców Opola, a tak naprawdę dać możliwość wszystkim tym, którzy dorastali na tym stadionie, przy tym stadionie, którzy przychodzili tutaj z rodzicami, z dziadkami, którzy mają fantastyczne wspomnienia z tym miejscem, dać możliwość wejścia na stadion. Takiego luźnego pikniku, tak jak tutaj widzicie Państwo. Niektórzy siedzą na murawie, inni się położyli, spacerują po murawie, wchodzą na trybuny. Każda z tych osób, która tutaj dzisiaj przyszła, ma swoje wspomnienia i myślę, że to jest taki czas, aby do tych wspomnień wrócić.
4: Łukasz Wielichowski, kibic Odry Opole. Ogólnie ja na tym stadionie spędziłem 32 lata swojego życia, młodego życia jeszcze, tak więc pewien etap w życiu, można powiedzieć, się kończy, ale jest nowy stadion, nowy etap w życiu, można powiedzieć, ale miłość do Odry jest cały czas ta sama.
2: Natomiast jeżeli rozmawiamy o tym miejscu, z którym żegna się Opole dziś, to te wyjątkowe momenty dla ciebie też pewnie jakieś były szczególne. Jakie to były te momenty wyjątkowe, które doskonale pamiętasz? Może jakiś mecz, który utkwił ci w pamięci? Może jakieś wydarzenie związane z tym miejscem?
4: To na pewno mecz Odry ze Śląskiem bodajże w 2002 roku tutaj, gdzie właśnie w miejscu, gdzie stoimy, dosyć niezła ganianka była. To jest z kibicowskich rzeczy. Z piłkarskich na pewno rok 97 i awans do drugiej ligi. W meczu z CKS-em Czelać przegraliśmy ten mecz 2-1. No i oczywiście kwiecień 92 rok, mecz Odra Karbogliwice. To mój pierwszy mecz na tym stadionie, gdzie jeszcze tych trybun nie było. Widzów około 300. Nudy, mecz nudy jak flaki z olejem, ale tak jak zawsze, gdziekolwiek wypowiadam się na ten temat, wspominam, była to miłość od pierwszego wejrzenia.
2: Dzisiaj takie sympatyczne, okolicznościowe prezenty dla kibiców, żeby każdy mógł zabrać część tego miejsca do siebie do domu. Ty wziąłeś dwa takie miejsca.
4: Wziąłem dwa i jedno wziąłem właśnie z takie nadpalone racą. To jest właśnie taki element właśnie sektora, na którym spędziłem 24 lata na tym stadionie. Tak więc jedno musi być nadpalone racą, żeby to było taka podróż sentymentalna.
5: Witam serdecznie, z boku Michał, były zawodnik Odry Opole w grupach młodzieżowych. No nie było mi dane grać w seniorach. No,
2: ale kibic też zapalony, wiemy o tym doskonale.
5: Tak, dokładnie, no mam kilka wyjazdów gdzieś na swoim koncie, nie chwaląc się, ale też od młodych lat, jak już przestałem być zawodnikiem juniorów, no to zacząłem chodzić na trybunę, na sektora.
2: Symboliczne zamknięcie stadionu, patrzysz na to miejsce, na Oleską, teraz już w takim stanie, z powykręcanymi krzesełkami, i co sobie myślisz?
5: Myślę, że powinno to troszkę inaczej wyglądać, ale to już nie mi oceniać, ale to jest, mówię, no jakiś sentyment mnie tutaj gdzieś trzyma. Dzisiaj zabrałem to syna swojego 3-letniego, bo go zaszczepiłem tym wszystkim. Mam nadzieję, że został dobrze zaszczepiony i że też on będzie lepszym piłkarzem, podejrzewam, niż ja. Mi już zostało tylko kibicowanie z trybun i możliwe, że patrzenie na niego.
2: To jakie są twoje wspomnienia z tym miejscem? Nie mówię o grze, mówię o tym aspekcie czysto kibicowskim?
5: Było kilka, no nie chcę może gdzieś tam na forum o tym wspominać, ale pamiętam na przykład Puchar Polski z Pogonią Szczecin, czy tam mecz ze Śląskiem Wrocław, gdzie później pół szkoły na Oleskiej płonęło. A jeden taki aspekt sportowy to mam, jak przyjechałem tutaj z Polarem Wrocław grać przeciwko Odrze Opole i wspominam to bardzo miło, gdzie wchodząc na boisko w 60 minucie połowa stadionu było mi brawo.
2: Był dreszczyk?
5: Był, był. I miałem nawet sytuację bramkową, nie strzeliłem, a to bardziej z sentymentu.
6: Witam, Janusz Kołasowski. Byłem zawodnik, jeżeli chodzi o to grupy juniorskie w Odrze i w tej chwili kibic aktualny i na zawsze.
2: Żegnamy stadion przy ulicy Oleskiej. No to jak każdego pytam o wspomnienia twoje związane z tym miejscem, zarówno z perspektywy chłopaka, który biegał za piłką, ale także kibica. Te najważniejsze momenty twoje.
6: Zaszczepił to u mnie mój tato, świętej pamięci, i od tego czasu tutaj się pojawiam zawsze na każdym meczu, jeżeli tylko jestem na miejscu i mogę. Później przyszły czasy, gdzie grałem w piłkę, w drużynach juniorskich, w tiampkarzach, młodzikach i tak dalej. Finał jest taki, że do dzisiaj kibicuję. Fantastyczne momenty, wiadomo, zwycięskie, porażki, przeżywało się to. Finalnie takim symbolicznym momentem, który jakby na stadionie miał miejsce dla mnie, to taki moment po śmierci mojego taty, kiedy przyszła tu moja mama i usiadła na jego krzesełku.
1: I na tym kończymy dzisiejsze wydanie audycji Cały Nasz Sport. Dziękujemy, że jesteście z nami. Przypominam, zapraszam w każdą sobotę między 17 a 19 i w każdą niedzielę między godziną 21 a 22. Jesteśmy z wami po to, aby przekazać te najważniejsze wiadomości ze świata sportu. Dziękujemy za dziś. Kuba Biel, Grzegorz Frankowski, Monika Matuszkiewicz-Biel. Ta ekipa tworzyła dla was to dzisiejsze wydanie audycji, a wszystko pięknie zrealizował Marcin Głowinkowski. Dziękujemy. Do usłyszenia już za tydzień.

0: Shakira już za nami muzycznie w Radio Opole. Tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym, a przed nami najświeższa porcja doniesień z kraju, świata i regionu. Hubert Hurkacz po dramatycznym pojedynku żegna się z Wimbledonem. Mieszkańcy Balcarzowic nadal czekają na pieniądze na odbudowę domów.
1: Do dzisiaj nie dostałam nawet decyzji, nie wiem, na czym stoję.
0: A jutro kolejna zmiana organizacji ruchu na obwodnicy Opola.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 22. Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od sportu. Hubert Hurkacz odpadł w 1/8 finału tenisowego wielkoszlemowego Wimbledonu. Mecz z Niemcem Janem Lenardem Struffem został poddany przez polskiego zawodnika z powodu problemów zdrowotnych. Polak uległ 6-3, 7-6, 6-7, 5-7, 2-4. Hurkacz kilkukrotnie w trakcie gry skarżył się na dolegliwości kręgosłupa i prosił o interwencję fizjoterapeuty. Grał z wyraźnym trudem. Po 3 godzinach i 40 minutach gry w 5. secie spotkanie zostało zakończone kreczem Polaka. Meksyk-Anglia to jeden z najbardziej elektryzujących meczów 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Anglicy wracają na stadion Azteca, gdzie 40 lat temu przegrali z Argentyną w spotkaniu zapamiętanym dzięki dwóm słynnym bramkom Diego Maradony, w tym jednej zdobytej ręką. W stolicy Meksyku emocje sięgają zenitu. Na miejscu jest Jan Pachlowski.
3: Kibice z Meksyku próbowali zakłócić spokój angielskich piłkarzy, puszczając muzykę i fajerwerki w pobliżu ich hotelu w noc poprzedzającą mecz. Jednak zostali odsunięci przez policję. Z pierwszych doniesień z obozu angielskiej drużyny wynika, że incydent ten miał znikomy wpływ na zawodników. Meksykanie są pewni zwycięstwa swojej reprezentacji. Jaki wynik meczu typują? Tutaj pada najczęściej wynik 2-1 i jest jeden typ na zwycięstwo 3-1. Wiele osób obawia się, że mecz ten może trafić na czołówki światowych mediów nie tylko z powodów czysto sportowych, to w związku ze śmiercią 4 osób w stolicy podczas nocnego świętowania wtorkowego zwycięstwa reprezentacji narodowej nad Ekwadorem. Zginęły one w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Z tego powodu ograniczono lub w ogóle odwołano publiczne transmisje z powodu ryzyka przemocy i nadmiernego tłumu.
0: Początek tego meczu o 2 w nocy, a 1,5 minuty temu rozpoczęło się inne spotkanie 1/8 finału, w którym Brazylia mierzy się z Norwegią. Na tablicy wyników obecnie jeszcze bezbramkowy remis.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Przy wieży Piastowskiej w Opolu ma powstać pawilon wystawienniczo-historyczny. W tym miejscu odnaleziono m.in. fragmenty murów Zamku Piastowskiego. W pawilonie będzie wszystko to, co zostanie odnalezione i zbadane. Na razie nie wiadomo jednak, jaka będzie koncepcja tej wystawy, mówi przewodnicząca Opolskiej Rady Miasta Barbara Kamińska.
4: Ta koncepcja będzie powstawała w przygotowaniu przez ekspertów, historyków, geologów. Myślę, że też w tym miejscu, przy amfiteatrze, będzie to też taki dodatkowy atut, aby przyjechać do Opola na festiwal polskiej piosenki i zobaczyć polskie korzenie.
0: Mieszkańcy Balcarzowic nadal czekają na wypłatę dużych zasiłków na remonty i odbudowę domów. Przypomnijmy, gwałtowna nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Od kataklizmu mija miesiąc, a mieszkańcy otrzymali dotąd jedynie rządową pomoc doraźną w wysokości 8 000 zł.
1: Do dzisiaj nie dostałam nawet decyzji, nie wiem, na czym stoję. Państwowe pieniądze też podobno będą dopiero jakieś komisje zbierane, dokumenty oddaliśmy, czekamy na jakąś decyzję, czy ktoś nam coś przyzna i kiedy. Rachunki zaczynają się piętrzyć, faktur brać nie możemy. Robimy wszystko na długi. Dobrze, że mamy firmy takie, jakie mamy i zgodzili się, że pomogą nam jak najszybciej z dachem.
0: Rzecznik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kinga Tokarz odpowiada, że według procedury wojewoda może przekazać zasiłki remontowe w wysokości do 100 000 i 200 000 zł dopiero po otrzymaniu kompletnego wniosku od gminy.
5: Z przekazanych nam informacji wynika, że gmina planuje złożyć taki wniosek po weekendzie. Gdy tylko gmina przekaże poprawny i kompletny wniosek, zostanie on niezwłocznie zweryfikowany, a środki, które już są zabezpieczone na koncie wojewody, będą mogły zostać przekazane.
0: I jeszcze przypomnienie, jutro zostanie częściowo otwarty nowy wiadukt na węźle obwodnicy północnej Opola z ulicą Partyzancką. Ruch zostanie poprowadzony jedną nitką po jednym pasie w każdym kierunku. Zmieni się także dojazd do Sławic. Wjazd będzie możliwy od strony węzła Sobieskiego przez obwodnicę i nową łącznicę, natomiast wyjazd tylko w prawo w kierunku węzła z obwodnicą Piastowską. Nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać po południu. Warto zwracać uwagę na oznakowanie.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 18 obecnie na termometrach w Opolu, w nocy

Pierwszy wykonawca to w gruncie rzeczy zespół Pingwin Cafe Orchestra. Moim zdaniem jeden z najbardziej urokliwych, niezwykłych zespołów, jakie powstał, biorąc pod uwagę okres, w którym powstał. I chociaż największa kariera przypada dopiero na lata 80., to zespół powstał już w roku 1972 i istniał do końca życia lidera, gitarzysty, który to wszystko wymyślił, stworzył, czyli Jeffersa, ale teraz od razu powiem, że jego syn realizuje dalej pomysły ojca już autorsko, skrócił nazwę, bo oryginał to był Pingwin Cafe Orchestra, on sam nazwał swój zespół Pingwin Cafe, nie ma w nim oryginalnych członków, oni później jeszcze czasami grywali, spotykali się, więc nowy projekt, ale grywający utwory słynnego ojca. Mówię, gdyby Państwo chcieli oczywiście sięgnąć też po inne nagrania, których posłuchamy, ja wybrałem przekrojowo z różnych płyt, chociaż one bardzo, bardzo od siebie nie będą się różniły. To, co wyróżniało Cafe Orchestra, Pingwin Cafe Orchestra Simona Jeffersa, to to, że jak Państwo traficie na jakąkolwiek definicję w internecie, zespół awantpopowy. I to jest dla mnie jedna z najbardziej dziwnych rzeczy, bo oczywiście fanom muzyki popularnej i popu może się Pingwin Cafe Orchestra podobać. Natomiast nie jest to moim zdaniem awantpop. To jest muzyka, która połączyła światy muzyki klasycznej, muzyki folkowej, popu, czasami również muzyka bez słów, bo drugą ważną osobą, którą zaprosił Simon Jeffers do współpracy, była wiolonczelistka Helen Liebman. I tak naprawdę te dwie wyjątkowe postaci tworzą wyjątkową muzykę Pingwin Cafe Orkiestry, gdzie mamy i folk, i muzykę minimalistyczną, bardzo często zresztą taką repetatywną. Odnajdziemy tam jakieś odniesienia do Philipa Glassa, chociażby bardzo, bardzo popularnego kompozytora. A wszystko powstało, jak wspominał Jeffers, na plaży, kiedy zatruł się rybą zepsutą. To tak pomyślałem, że muszę o tym powiedzieć. Mamy lato, mnóstwo osób jeździ nad morze. Trzeba sprawdzać i uważać, bo jemu szczęśliwie to się skończyło dobrze, bo wyzdrowiał, nie zatruł się jakoś bardzo poważnie, ale miał straszny sen męczący. W pustych pokojach, każdy siedzi, słucha muzyki, coś robi, ale wszyscy beznamiętnie, tak to wspominał, i uznał, że poszczególne gatunki są troszeczkę hermetyczne, zamknięte, każdy ma swoje ograniczenia, a jego to nie interesuje, i że najbardziej swobodna jest muzyka folkowa, tworzona po prostu przez ludzi, z potrzeby serca, i tak postanowił podchodzić do własnej twórczości i wyszło z tego coś moim zdaniem wyjątkowego. Tu mówiłem o tych latach, że kariera w latach 80., bo długo nagrywali płytę. Ta pierwsza płyta Music from the Pingwin Cafe powstawała aż 3 lata, od 74 do 6, a licząc jeszcze miesiące, to blisko 4 lata. I bardzo mała wytwórnia wydała, specjalizująca się w muzyce eksperymentalnej, ale należąca do Briana Eno, Obscure Records. I to jest znaczące. Brian Eno, sam awangardowy kompozytor, twórca muzyki ambientowej. Tutaj blisko czasami jest Pingwin Cafe do właśnie takich ambientowych brzmień, ale bardzo, bardzo przystępnych, bo bardzo często ktoś słyszy ambient, to myśli, ach, będzie takie spokojne, transowe, medytacyjne dźwięki. Ta muzyka ma takie elementy, ale potrafi się wyłamywać, bo o to chodziło też Jeffersowi, żeby łączyć różne emocje, różne stylistyki, ale jednocześnie stworzył bardzo charakterystyczne własne brzmienie. Trudno jest Pingwin Cafe Orkiestrę pomylić z kimś innym. Posłuchajmy.

0: Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę, 5 lipca. Imieniny obchodzą dziś Karolina i Atanazy. Jeszcze zdążycie z życzeniami, bo na zegarach 23. To czas na ostatnie dziś wiadomości. Ukraińskie władze ostrzegają przed możliwym zmasowanym atakiem Rosji. Joanna Senyszyn chce w przyszłorocznych wyborach wprowadzić swoją partię do Sejmu.
1: Jesteśmy zwolennikami sprawiedliwości społecznej.
0: A w tym roku żniwa w regionie zaczęły się wcześniej niż zwykle.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaczynamy od spraw międzynarodowych. Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Tak oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane ukraińskiego wywiadu. Według niego planowana przez Moskwę ofensywa ma związek z nadchodzącym szczytem NATO. Dane wywiadowcze po raz kolejny wskazują, że Rosjanie przygotowują nowy zmasowany atak. To typowe dla Putina tuż po dniu niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze. Rosja chce nieść kolejne zło i zabijać ludzi. Proszę, zachowajcie ostrożność i stosujcie się do wszystkich alarmów przeciwlotniczych. A szczyt NATO odbędzie się w stolicy Turcji, Ankarze, w najbliższy wtorek i środę.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: A w nich polityka. Cel minimum to przekroczenie progu wyborczego w przyszłym roku. Tak mówi o planach swojej nowej partii profesor Joanna Senyszyn. W parku Regana w Gdańsku przedstawiciele nowej fali spotkali się dziś z mieszkańcami. Liderka ugrupowania podkreśla, że partia chce wprowadzić do polskiej polityki nowe, wysokie standardy. Skoro partia ma w nazwie moje nazwisko, to musi być trochę taka jak ja, mówi Joanna Senyszyn.
1: Demokratyczna, proeuropejska, to jest partia, która zadba i o pracodawców, i o pracowników. Jesteśmy zwolennikami sprawiedliwości społecznej, a Polacy bardzo sobie cenią sprawiedliwość społeczną.
0: Obecnie nowa fala Joanny Senyszyn liczy kilkuset członków.
2: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
0: Tegoroczne żniwa jęczmienia ozimego rozpoczęły się wcześniej niż zwykle. Powodem są wysokie temperatury, które przyspieszyły dojrzewanie roślin. Zwykle kombajny wyjeżdżały w pole w lipcu. My rozpoczęliśmy pracę jeszcze pod koniec czerwca, mówi dyrektor Polskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Genowefa Prorok.
3: Ze zbiorów tych wiemy, że 12 ton z hektara w odmianach PDO jest i około 10 ton z takich łanowych zbiorów jęczmień. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu.
0: A już za kilka dni mogą rozpocząć się zbiory żyta i pszenżyta.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Branice rozpoczynają drugi etap modernizacji ulicy Szkolnej. Inwestycja będzie kosztować prawie 3 miliony złotych. Połowę tej kwoty samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tłumaczy burmistrz Sebastian Baca.
4: Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli na nowo wybudować tę drogę. Powstaną chodniki, powstanie oświetlenie, ale i kanalizacja deszczowa, parkingi. To będzie prowadziło do bloków, ale też do takiej strefy aktywności, do stadionu.
0: Prace mają potrwać do końca listopada. Oprócz tego samorząd planuje w tym roku także remonty dróg w miejscowościach Niekazanice, Lewice, Boboluszki i Wiechowice.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To będzie chłodna noc na Opolszczyźnie. Termometry wskażą od 12 do 14 stopni. Nie spodziewamy się deszczu, ale padać może jutro w ciągu dnia. Synoptycy i MGW zapowiadają na poniedziałek temperatury na poziomie 20, może 21 stopni. Nieco cieplej we wtorek, ale wówczas możliwe burze, w czasie których spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwy też wiatr, którego prędkość osiągnie do 60 km na godzinę. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Kończąc swój dyżur, życzę Państwu spokojnej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.
5: Drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania wypełni muzyka artysty, któremu myślę blisko do podejścia do muzyki, takiego jak miała Penguin Cafe Orkiestra. Chociaż jeździł po całym świecie i zaczął swoje podróże już jako nastolatek, fascynowała go różnorodność kultur muzycznych na całym świecie. spotykał lokalnych mistrzów, szukał tych lokalnych artystów grających na swoich też lokalnych ludowych instrumentach i te instrumenty gromadził później, na nich grał na swoich płytach, to absolutnie nie grał muzyki z różnych stron świata. To nie jest tak, że jeździł po świecie, tam sobie coś nagrywał, przywoził instrument, no i później starał się to grać na swojej płycie. Tak nie było i bardzo dobrze, że tak nie było. Bowiem dzięki temu Stefan Mikus, a o tym artyście mówię, stworzył muzykę nie mającą właściwie odpowiednika w żadnym innym, u żadnego innego artysty czy wytwórni. Oczywiście wiele jest zespołów, które wykorzystują instrumenty dawne, to już Beatlesi robili, żeby odnieść się do popkultury.

miłości, zwiedza świat i jeździ. No to oczywiście fascynują nas też te kultury, także pod względem muzycznym. Staramy się, przynajmniej dla mnie byłoby to zupełnie właściwe i zrozumiałe, chciałbym słuchać muzyki oryginalnej, prawdziwych, lokalnych muzyków, a nie zespołów tak zwanych eksportowych, które grają taką no niby ludowo, ale w gruncie rzeczy właśnie pod turystę, żeby nie uciekł, prawda, bo to musi być wtedy przystępne, dosyć łatwostrawne, a to nie o to chodzi. Mnie interesują zawsze prawdziwi artyści, prawdziwa ich muzyka autorska z tego regionu, tak jak to grają od wielu, wielu pokoleń. I tutaj, jeżeli chodzi o Stefana Mikusa, on dokładnie tak robi. Uczy się od tych lokalnych mistrzów, ale interesuje go brzmienie tych instrumentów, podejście do struktury muzycznej, ale później na tych instrumentach tworzy wszystko, zresztą sam nagrywał, sam miksował, o ile zazwyczaj bierze się do współpracy kogoś innego. No w przypadku ECM-u, dla którego nagrywał, no to najczęściej właściciel ECM-u, Manfred Eicher, miksował i produkował płyty swoich artystów, którzy dla niego nagrywali. W przypadku Mikusa było inaczej, jemu dał absolutnie pełną swobodę. Wybrałem dla Państwa płyty, fragmenty przynajmniej, z płyt Implosions, 77 rok, to była pierwsza studyjna, a druga w ogóle też płyta i tam jest piękny utwór, długa suita, Gdy przekraczałem most snów. Ona już oddaje, zresztą też widać na okładce Mikusa z instrumentem. Możecie Państwo jako zagadkę sobie odgadnąć, jaki to instrument, bo pojawia się na tej płycie między innymi klui, taki instrument, pionowy, bambusowy flet kanałowy z Tajlandii. Mamy też rabab, to instrument strunowy. Będą też cymbały młotkowe. Będzie sitar, przeze mnie wspomniany, ale będzie także szo. Jak Państwo myślicie, który jest na okładce? Ja oczywiście wiem. Szo to jest japoński instrument muzyczny z wolnym stroikiem wywodzący się z chińskiego sheng z czasów dynastii Tang. Pojawił się w Japonii w okresie Nara. No to już trzeba głęboko wejść, no ale Mikus w to wszystko wchodził. Można o tych instrumentach szczęśliwie dziś sporo się dowiedzieć. Pojawia się tam jeszcze cytra. I to jest propozycja pierwsza, natomiast druga, taka, która zbliża już troszeczkę Mikusa do ambientu, Oceans. Myślę, że no idealne na lato. Myślę, że wielu z Państwa nad morze albo nawet nad ocean będzie chciał tam spędzić troszeczkę czasu. Tu ponownie pojawiają się cymbały młotkowane, ale nie tylko, bo mamy też shakuhachi i sho. Ponownie. Miał pulę instrumentów, które bardzo lubił, ale no, wydawałoby się, że wszystko dosyć zwarte. Nie, różne kraje, różne. Tu pojawi się bawarska cytra między innymi. Więc już Państwo to zestawienie instrumentów, gdzie mamy tu japońskie sho i bawarską cytrę, już widzicie, jak bardzo to jest różnorodne. A do tego jeszcze mamy instrument perski, turecki i kurdyjski, bo te trzy regiony to flet poprzeczny nazywany Ney. I Ocean nie będzie w całości, będą dwie pierwsze części i finałowa, żeby ładnie się wyciszyć, bo też w wyciszeniu zdecydowanie muzyka Stefana Mikusa służy i też przeżyciu duchowemu, bez wątpienia, bo jest to człowiek wysoce uduchowiony, co do tego nie ma wątpliwości. To on szuka po prostu jakby pewnego uniwersum, jest taka harmonia celestis, można powiedzieć, ogarnięcie świata, umysłu, wielkiej medytacji, a muzyka sfer, różne są najróżniejsze nazwy, rzeczywiście jest najbardziej uduchowioną formą ze sztuk. Zostawiam Was zatem ze Stefanem Mikusem. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Lepiej żyć.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka. Dziś w audycji Lepiej żyć, o takim uważnym, świadomym podróżowaniu, będziemy rozmawiać z Małgorzatą Szumską, która ma na swoim koncie książkę m.in. Uważnik, przewodnik świadomego podróżowania, ale też od kilkunastu lat spędza sporo czasu w drodze, podróżując do różnych krajów i miejsc. Jej wcześniejsza książka dotyczyła m.in. podróży przez Rosję i Kazachstan śladami rodzinnej historii. To książka zatytułowana Zielona Sukienka. Pisała także o Filipinach, a odwiedziła miejsc bardzo wiele na świecie. I dzisiaj opowie trochę o tym, jakie wnioski wyciągnęła z tych swoich podróży.

0: Lepiej żyć.
1: Małgorzata Szumska, autorka książek i podróżniczka, przyjechała do Radia Opole z kolejną książką. Tym razem książka ta nosi tytuł Uważnik i jest podpowiedzią, jak uważnie podróżować?
2: Tak, to jest taki przewodnik z uważnością w tle, ponieważ ja w turystyce jestem i dawcą, i biorcą, bo pracuję w atrakcji turystycznej, prowadzę noclegi, gastronomię, więc widzę, jak ci turyści, którzy do nas przyjeżdżają, z czym się zmagają, jak się zachowują. No, oprócz tego od, strach powiedzieć, ale prawie 20 lat podróżuję po całym świecie, dużo po naszym kraju, bardzo dużo po Dolnym Śląsku, z którego pochodzę, i postanowiłam tą moją wiedzę zebrać w takie kompendium, jak być mądrym turystą i mądrym podróżnikiem.
1: Jest bardzo dużo cennych rad, ale jak myślisz, czy my w ogóle możemy mówić o błędach podróży? Czy kategoria błędu w ogóle występuje w takim świecie, kiedy się wyrusza na wakacje gdzieś?
2: Na maksa. Tych błędów jest dużo i myślę, że można je nawet znaleźć kilka kategorii tych błędów, bo pierwsze, które przychodzą mi do głowy, to nie wiem, dobieranie atrakcji turystycznej, która niekoniecznie jest pod nas. Czyli na przykład nie lubię wesołych miasteczek, ale jadę do jakiejś dużej atrakcji, bo wszyscy ją polecają. Tak, albo boję się być pod ziemią, a jadę zwiedzać jaskinie czy kopalnie. To jest duży błąd, bo nie wypocznę, będę zestresowana, nie spędzę dobrze czasu. Kolejne błędy to są robienie za dużo zdjęć. Tutaj w książce też bardzo mocno poruszam ten temat, żeby być jednak jak najbardziej offline, co jest trudne w dzisiejszych czasach, tak, no bo wszyscy chcemy, może nie wszyscy, ale większość z nas chce zrobić zdjęcia, potem je gdzieś pokazać, opublikować. Natomiast nasz mózg, udowodniony naukowo, wyłącza zapamiętywanie w momencie, kiedy wie, że mamy coś w telefonie. Nauczył się, że jeżeli zrobimy kilka zdjęć, to znaczy, że to wspomnienie mamy w tej pamięci, w tym dysku zewnętrznym, więc nie budujemy wspomnień takich głębokich, jak budowaliśmy, nie wiem, za dzieciaka na przykład. Więc to jest kolejny błąd. Pośpiech w podróży jest błędem. No, mnóstwo, tak naprawdę cała książka, można w drugą stronę ją, albo to są rady, jak dobrze odpoczywać, albo właśnie jakich błędów nie popełniać.
1: Myślę sobie, że przy dzisiejszym rozwoju mediów społecznościowych i tego, jak bardzo chętnie ludzie oglądający te media reagują na różne takie zdjęcia podróżnicze, to w pewnym momencie opresyjne staje się samo zrobienie zdjęcia, bo szukamy najpiękniejszych kadrów i pracujemy na zdjęcie i na to, co będzie na tych mediach społecznościowych, a właściwie nie jesteśmy w tym momencie zanurzeni.
2: Tak, to jest bardzo smutne i ja sama tego doświadczyłam. Większość błędów, o których mówię, to są oczywiście błędy, które na własnej skórze spróbowałam. To nie jest tak, że zjadłam wszystkie rozumy. Ja jeszcze buduję swoją markę osobistą właśnie w mediach społecznościowych, więc dla mnie jest to ważne, żeby to zdjęcie jednak, zdjęcie czy w tym momencie filmik, no miało zasięgi, tak dotarło do jak największej liczby osób. I złapałam się na tym, że kiedy spełniałam jedno ze swoich największych marzeń, takich z dzieciństwa, czyli płynęłam gondolą w Wenecji, wykupiłam sobie godzinną podróż łódeczką po Wenecji, i nie pamiętam nic z tej podróży, bo przez godzinę próbowałam zrobić idealne zdjęcie, bo się naoglądałam tych wszystkich, wiesz, pięknych dziewczyn w pięknych sukniach, z pięknymi fotografiami, robionymi prawdopodobnie profesjonalnym aparatem już jako sesja zdjęciowa, ale ja tego nie przemyślałam. Stwierdziłam, że no ja tym telefonem, tak ubrana jak jestem, muszę mieć też taką fotkę, i po godzinie, kiedy to się skończyło, byłam w szoku, bo ja nic nie pamiętam. Nie pamiętam zapachu tych kanałów, nie pamiętam koloru, nie pamiętam temperatury, nie pamiętam, którędy płynęliśmy, co widzieliśmy, i to było straszne. I mogłam sobie dokupić kolejne pół godziny i już bez telefonu popłynąć, ale chciałam to zapamiętać jako taką bolesną nauczkę. I następnym razem, kiedy spełniałam kolejne marzenie, to była Kapadocja i wschód słońca z tymi balonami, które tam unoszą się, to najpierw przez, nie wiem, pół godziny, 40 minut siedziałam i chłonęłam. I pamiętam, nawet teraz mam ciarki, jak tylko wspomnę to, tak? Pamiętam właśnie temperaturę, zapach, dźwięki. Pamiętam moje wzruszenie, kiedy patrzyłam, jak te balony rodzą się w różnej odległości ode mnie, jak powstają, jak zaczynają runąć, lecieć. Piękne to było. I potem, jak już się tym nasyciłam, zrobiłam kilka zdjęć. Wystarczyło, tak? Jakby odwróciłam. Najpierw robię zdjęcia głową, sercem, duszą, a dopiero potem robię tych kilka fotek telefonem.
1: Myślę, że to jest bardzo ważne. To też jakby dotykamy tego pytania, po co się podróżuje tak naprawdę? Czy dla tych zdjęć, czy dla wspomnień, czy po to, żeby coś sobie wyjaśnić i zrozumieć? No już porzucam tę funkcję, żeby się zrelaksować i odpocząć, bo to jest oczywiste, ale właściwie dlaczego się wyrusza w podróż? Bo ty w tej książce piszesz i o takich bliskich podróżach po Polsce, która jest wspaniała i nieodkryta, ale masz na swoim koncie też podróże solo bardzo daleko i one mi się kojarzą już z takim wymiarem wręcz duchowym albo przynajmniej rozwojowym bardzo głęboko.
2: Tak, i ja gdybym miała tylko o swoich podróżach powiedzieć, to rzeczywiście znowuż jest kilka kategorii, bo te samotne podróże gdzieś daleko, w tym roku przejechałam sama samochodem terenowym z namiotem na dachu Kenię w poprzek od jeziora Wiktorii do oceanu. To była totalnie duchowa podróż, to była podróż po to, żeby się otrząsnąć z pewnych problemów, przez które przechodziłam. To była podróż w głąb siebie, to była podróż po to, żeby zderzyć się też no, z samą sobą w takich trudnych warunkach, bo moim zdaniem ja przynajmniej wtedy najlepiej siebie poznaję, tak? Kiedy, nie wiem, 4 dni nie myta w tym namiocie, otwieram rano, taka już zmęczona, otwieram rano ten namiot na dachu mojego auta, a zaraz obok namiotu chodzi rodzina słoni. I to są takie momenty, które... Żadne problemy się nie są wtedy ważne. Czujesz, jaka jesteś malutka w obliczu całej tej natury i no to są przepiękne chwile. Ale poza tym oczywiście jeżdżę też turystycznie i ja nie lubię tego, że ktoś mówi, że jestem podróżnikiem, nie jestem turystą. Turystyka jest piękna, nie wiem czemu nadaliśmy jej pejoratywnego czasami znaczenia, że zachowują się jak turyści. Co to znaczy w ogóle? Więc tutaj też mocno walczę o to. Więc czasami jeszcze po prostu jako turystka, żeby zwiedzić od punktu A do punktu B, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby się czegoś nauczyć, żeby czegoś doświadczyć. Czasami jadę po to, żeby pracować zdalnie, bo to też jest dla mnie zupełnie inny rodzaj pracy. Więc powody nie są ważne. Ważne jest to, żeby wypocząć. To, co wydaje się być oczywiste, moim zdaniem jest najmniej oczywiste, bo kiedy zakładamy sobie, że jedziemy, nie wiem, tutaj do Opola i chcemy zwiedzić 5 największych atrakcji województwa opolskiego, to my je po prostu zwiedzamy, ale po drodze jest korek, więc się denerwujemy, po drodze dzieci zaczynają płakać i coś nas zdenerwuje, spóźnimy się, gdzieś jest kolejka, więc my zobaczymy te miejsca, cel zostanie zrealizowany, ale czy my wypoczniemy? Więc mi się wydaje, że odwrotnie powinno być to pytanie zadane. Nieważne jest, gdzie jedziemy i w jakim celu, ten cel nadrzędny wypoczynek powinien być najważniejszy i powinniśmy o nim pamiętać, bo może on jest aż tak oczywisty, że po prostu o nim zapominamy.
1: Jak wybrałaś taką trudną podróż po Afryce, sama kobieta w samochodzie z namiotem, to odpoczywałaś? Bo to jednak, ja bym miała gdzieś z tyłu głowy, no muszę mieć się na baczności, jednak Afryka nie jest na liście najbezpieczniejszych kontynentów świata.
2: Ja najpierw oczywiście sprawdziłam, które państwo w Afryce jest bezpieczne jak każde inne, tak? No wiadomo, w naszym kraju też się dzieją dobre i złe rzeczy, jak wszędzie. Natomiast Kenia jest jednym z takich miejsc turystycznie raczej bezpiecznych. Raczej budziłam zainteresowanie wśród ludzi, raczej chęć pomocy. To też często się zdarza, jak jestem sama w podróży, że samotnie podróżująca kobieta raczej budzi takie emocje, że chcą się ludzie zaopiekować, nakarmić, zadbać o to, żebym była bezpieczna. Takie jest moje doświadczenie. Więc ja się nie boję samotnych podróży, natomiast boję się innych rzeczy. Jakbym miała zrobić obiad na 10 osób i zaprosić ich do domu, to bym pewnie umarła ze strachu, a jest mnóstwo osób, które to robią z łatwością i to jest ich zasób, tak? Więc to nie chodzi o to, że każdy musi tak. Możemy po prostu wybrać się do pobliskiego lasu i już czuć właśnie jakiś niepokój, bo jesteśmy same w lesie. Natomiast wydaje mi się, że jest to fajne, żeby pomyśleć sobie racjonalnie, okej, co w tym lesie mi grozi? No jakby dziki bardzo często słyszę. No można sprawdzić statystycznie, jak często dziki atakują ludzi i dlaczego i dowiemy się, że to nie jest wcale tak częste i że to nie jest wcale oczywiste zagrożenie. Boimy się po prostu tego, czego nie znamy i czasami fajnie jest pobyć w tym strachu ze sobą, bo wtedy najbardziej siebie poznajemy. Oczywiście absolutnie nie namawiam do jakichś skrajnych sytuacji, tak, że idziemy gdzieś w Azji do dzielnicy biedy i slumsów, żeby poczuć strach, bo to jest głupie po prostu. Trzeba być, no właśnie, trzeba być rozważnym i uważnym turystą i podróżnikiem.
1: A w uważniku poruszasz różne kwestie odwiedzania Polski, w ogóle odkrywania jej także, bo zachłysnęliśmy się tą możliwością latania, podróżowania gdzieś daleko, tymi pięknymi zdjęciami, które znajomi wrzucają na Instagrama albo na Facebooka. Tymczasem można w zupełnej uważności, wypoczynku, relaksie pobyć ze sobą dużo bliżej, nie lecąc nigdzie daleko, tylko wybierając jakiś region Polski.
2: Ja jestem absolutnie zakochana w Polsce, natomiast nie zwiedziłam jej jeszcze całej. Na razie bawię się w tak zwane mikrowyprawy, które Państwu bardzo serdecznie polecam. Czyli po prostu robię malutkie, krótkie wycieczki półdniowe, jednodniowe po swojej okolicy. No mam to szczęście, że żyję na granicy Opola, opolskiego i dolnośląskiego, więc tak naprawdę, nie wiem, 7 kilometrów od mojego domu jest Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu. Jest Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, jest arboretum, są jaskinie, są zamki, są ruiny, są fajne, ciekawe wzgórza. I tak naprawdę w momencie, kiedy właśnie nauczymy się tego bycia tu i teraz i takiego odpoczynku, nauczymy nasz mózg, że w momencie, kiedy wyjeżdżamy nawet na półdniową wycieczkę, to od razu jakby przełączamy się na ten tryb wypoczynku, to można niesamowicie doświadczać. I kiedy nauczymy się odbierać wszystkimi zmysłami, bo ja zawsze powtarzam, że jako dorośli przestaliśmy wąchać i znam bardzo mało osób w moim towarzystwie, które świadomie wąchają. Jako dzieci, nie wiem, czy zauważyłaś, że jako dzieci czuliśmy te zapachy i teraz jak czujesz, nie wiem, zapach ciasta, to mówisz, o, pachnie, moja babcia tak robiła, kojarzy mi się z dzieciństwem. Jakiś czujemy inny zapach, o, kojarzy mi się z przedszkolem albo z dzieciństwem. A rzadko kiedy mamy tak, że mówimy, o, kojarzy mi się, nie wiem, z moją pierwszą pracą, tak? Albo z moim, nie wiem, pierwszym samochodem. Jakby jako dorośli zapominamy o tym węchu, bo on nie jest ważny dla naszego przetrwania. Potrzebujemy oczy, tak, żeby się nie przewrócić, żeby nie wpaść pod samochód, uszy, żeby słyszeć, że nadciąga jakieś zagrożenie. Używamy tych zmysłów, które są dla nas gdzieś tam ważne, a wąchanie jest cudne, więc kiedy ja zaczęłam na nowo odkrywać Polskę i na nowo ją jakby uczyć się tego podróżowania wszystkimi zmysłami, właśnie na spokojnie oglądać, zastanawiać się, zadawać dużo pytań sobie w głowie albo przewodnikowi, jak jest możliwość, to nagle się okazuje, że te atrakcje nawet koło naszego domu, tak jak właśnie tutaj wcześniej rozmawiałyśmy, że Muzeum Wsi Opolskiej, które uwielbiam, ja bym mogła tam przyjeżdżać raz w tygodniu i za każdym razem inaczej je odbierać, bo jest inna pogoda, inaczej pachnie powietrze, inne kwiaty kwitną, inna jest temperatura na mojej skórze, inaczej wieje wiatr. Więc jakby nie musimy wyjeżdżać bardzo daleko, oczywiście są kuszące, egzotyczne podróże i je uwielbiam, ale kocham jeździć po Polsce, bo to jest takie trochę wyzwanie, żeby jechać nawet w to samo miejsce, które znam, ale zobaczyć je na nowo, nowym spojrzeniem.
1: Ja mam wrażenie, że czasami ten wypoczynek też można sobie zorganizować w taki sposób, że on jest kolejną pracą i zadaniem do wykonania. Jest cała lista różnego rodzaju atrakcji, które warto zobaczyć. Są znajomi, którzy mówią, o, jak tam będziesz, to musisz koniecznie pójść tam. Albo nawet pytają, a tam byłaś? Albo byłeś? A jak nie, no to o, to jeszcze nie widziałeś tego kraju. Więc, że w pewnym momencie nawet nie wiemy, że popadamy w jakieś takie myślenie zadaniowe o wakacjach.
2: Tak, to jest bardzo częste. Bardzo często i nawet ostatnio słuchałam podcastu dwóch bardzo świadomych dziewczyn. Jedna z nich jest podróżniczką, druga zajmuje się bardziej takim well-being i takim po prostu zdrowym życiem. I ja byłam przerażona, że nawet takie osoby, które naprawdę bardzo dużo, wiesz, czytają, rozwijają się, mówią o tym, że no dla mnie wyjazd taki, podróż to jest stres, bo ja już 2 miesiące wcześniej zaczynam planowanie, już buduję cały plan podróży, już wszystko spinam, potem się boję, że to się rozsypie, potem jak jestem w tej podróży, no to muszę te wszystkie punkty. I ja tego słucham i mam takie, nie wiem, wiadomo, że to nie jest, jakby moja droga nie jest drogą dla każdego, tak? Ale wydaje mi się, że dużo większą frajdą jest, oczywiście zaplanujmy sobie główne punkty, zaplanujmy wcześniej noclegi, tak, żeby nie narażać się na jakiś stres, znajdźmy sobie kilka knajpek, do których chcemy pójść, ale zostawmy sobie przestrzeń na spontaniczne rozmowy, na to, że ktoś z lokalsów nam coś poleci, czego nie ma na vlogach, blogach i jakiś, w jakichś artykułach. Znajdźmy czas na to, żeby w ogóle posiedzieć, pooddychać, zobaczyć. I dla mnie właśnie taka była ta Kenia. Ja tam pojechałam w bardzo głębokim epizodzie depresyjnym i nie umiałam nic zaplanować. To pierwszy raz, bo ja zwykle tak planuję 40% i 60% pozostawiam przypadkowi. A teraz nie zaplanowałam nic, bo nie miałam siły. I pojechałam tam i miałam wrażenie, jakby ktoś mnie wziął po prostu za rękę i przeprowadził przez tą Kenię, bo wszystko było idealnie. Jak sobie pomyślałam, że kurczę, chciałabym poznać Masajów, ale takich, jak to się mówi, niekomercyjną wioskę, która czeka i podjeżdżają tylko autokary, tylko takich prawdziwych Masajów i nagle jadę, ktoś łapie stopa, ja niewiele myśląc zatrzymuję się na stopa, okazuje się, że to jest Masaj, to jest wódz wioski, zapraszam je do siebie, do wioski, mieszkam z nimi, tam całą dobę z nimi jestem i wiesz, Kasia, takie rzeczy się działy non-stop. I ja czułam, że jestem w tej podróży tak bardzo otwarta, że wszystko jakby dobrze się układa, ale też jestem szczęśliwa, bo nie mam wymagań. Bo też kiedy zrobimy sobie duże wymagania, że muszę zrobić to, muszę zobaczyć to i to i muszę jeszcze spać w takim hotelu albo takim, albo mieć takie zdjęcie albo takie, to jak któraś rzeczy, które musisz, się nie uda, to jesteśmy sfrustrowani. A w momencie, kiedy ja podeszłam, to jest skrajne podejście, to tak jak mówię, sytuacja mnie tak poprowadziła, ale ja podeszłam do tego, że jak będę się źle czuła ze sobą i jakby z tą Kenią, to po prostu zostanę tydzień w jednym hotelu i prześpię i będę oglądała Netflixa. Trudno. Jakby pozwoliłam sobie na wszystko, czego potrzebuję i to była jedna z najpiękniejszych podróży w moim życiu.
1: Puszczenie kontroli dużo daje, prawda? Ale to nie jest takie proste, bo my, no właśnie to też jest pytanie, na ile odpowiedzialnie jest puścić tę kontrolę, w których momentach, a kiedy jednak troszeczkę poplanować i racjonalnie się temu przyjrzeć, co nas czeka.
2: Nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi na to. Jakby puszczenie kontroli to nie znaczy moim zdaniem bycie nierozważnym. Bo były momenty, w których, nie wiem, jechałam polną drogą kilka godzin i nagle na drodze zobaczyłam 4 mężczyzn ubranych w moro, którzy zatrzymywali mój samochód. W ciągu tej całej drogi nie spotkałam żadnego auta, więc wiedziałam, że jestem tylko ja i 4 lokalnych facetów w Kenii, którzy mnie zatrzymują.
1: I są uzbrojeni?
2: Nie, natomiast no jakby już wiesz, ja już miałam całą tą historię. Ja byłam pewna, że w tym aucie, które obok, bo na poboczu stało duże auto terenowe, już byłam pewna, że tam pewnie mają, no że to już jest koniec, więc zwolniłam lekko i jakby przygotowałam sobie, jakie mam opcje, co mogę zrobić, na ile jest ta droga szeroka, czy mogę zawrócić. Podjechałam do nich, uchyliłam tylko trochę okno, żeby jakby usłyszeć, w czym rzecz. Okazało się, że się zakopali. No ale też miałam takie, zakopali się faktycznie, czy tylko tak stanęli i udają. Więc no były takie momenty, ja tam nie wyskoczyłam od razu, hej, to ja was uratuję i tak dalej. Starałam się jakoś obejrzeć tą sytuację z każdej strony. Okazało się, że faktycznie się zakopali i ja miałam, byłam super przygotowana, bo miałam łańcuch, łopatę, miałam wyciągarkę, więc po prostu ich stamtąd wyciągnęłam i byłam, wiesz, bohaterką w tym momencie, ale miałam też takie w głowie myślenie, że jeżeli na przykład zaczną szarpać, zamknęłam się od środka, jeżeli zaczną szarpać za klamkę, nie wiem, stukać mocno w okno, to po prostu jedyna dla mnie opcja była przyspieszyć, nie patrząc na to, co się wydarzy i po prostu jakby jechać przed siebie. Więc no trzeba mieć w głowie ileś tam rozsądku, natomiast to nie jest typowa moim zdaniem kontrola, tak? Co innego zdrowy rozsądek i takie uważanie na siebie, a co innego brak kontroli. Nie wiem, jak byłam w Indiach, nigdy nie ubierałam się tak, jakbym chciała, tak? Nigdy nie miałam shortów, nigdy nie miałam krótkich koszulek, bo wiedziałam, że podróżuję sama w kraju, w którym kobiece ciało wpływa na mężczyzn, tak jak niestety wpływa, więc zawsze byłam ubrana albo w sari, albo w swoje jakieś długie suknie, zawsze miałam chusty, bo też wiedziałam, że mam, wiesz, 21-22 lata, jestem sama w Indiach, to były jeszcze czasy, że nie mogłam się meldować codziennie, musiałam szukać kafejki internetowej, więc to w ogóle były trudne czasy, żeby być w kontakcie z rodziną i czuć się bezpiecznie, więc po prostu po pierwsze szacunek do danej kultury i danego miejsca, ale też jakby, no, no właśnie takie zadbanie o siebie, żeby jak najmniej się mimo wszystko narażać.
1: Małgorzata Szumska dzisiaj nam towarzyszy na antenie Radia Opole w audycji Lepiej Żyć.

0: Małgorzata Szumska, autorka książki Uważnik, przewodnik świadomego podróżowania, osoba doświadczona od kilkunastu lat podróżująca, dzisiaj nam towarzyszy na antenie Radia Opole.
1: Też musiałaś mieć takie zaufanie do siebie i jakieś takie poczucie, że sobie poradzę, które jest bardzo istotne w podróży, bo mam wrażenie, że kiedy nas paraliżuje strach i bardzo się boimy, to wtedy otoczenie też dostaje ten sygnał, że jesteśmy słabe.
2: Ja trochę w to wierzę i mam cudowne znajome podróżniczki, które... Ja jestem wysoka. Ja jeszcze jak zaczynam podróżować, byłam 10 kilo większa, miałam krótkie białe włosy, chodzę też takim, wiesz, mocnym krokiem, więc inną mam energię, a mam cudowne podróżniczki, które są przeuroczymi kobietami, które nadal wyglądają jak nastolatki i one miały dużo więcej trudnych sytuacji w podróży. Głośno mówią teraz o tym, że to nie powinno być tak, że kobieta w ogóle, czy w Polsce, czy za granicą, czy cały czas myśli o swoim bezpieczeństwie, tak? Bo z mężczyzną, gdyś prowadziła tą rozmowę, ona biegłaby inaczej.
1: Facet,
2: nie rozmawiamy z nim tak bardzo o bezpieczeństwie, ewentualnie bardziej, nie wiem, o tym, że jechał na motorze i czy to było bezpieczne, czy tam inni też dobrze jeżdżą w Azji na motorze, tak? A my cały czas, czy w Polsce, czy za granicą, musimy uważać na siebie, zastanawiać się, czy się ubrałyśmy dobrze, czy nie prowokujemy nikogo, mimo że to tak nie działa, tak? No bo my mogłybyśmy iść sobie w stroju kąpielowym przez środek miasta i powinniśmy czuć się bezpiecznie, ale wiemy, że w takim świecie niestety nie żyjemy. Więc na pewno poczucie, że ja sama ze sobą czuję się bezpiecznie i jakby nie wysyłam tej energii strachu, na pewno mi pomogło, bo ja przez te 20 lat, jak podróżuję, strasznie to brzmi, już 20 lat podróżuję samotnie, to nie miałam nigdy takiej sytuacji, w której czułabym się mocno zagrożona, w której czułabym, że coś mi może się stać. Raz miałam w Kazachstanie, ale to jakby wszystko bardzo dobrze się skończyło i bardzo się zamieniło w śmieszną anegdotkę. A znowu poznaję właśnie dziewczyny, którym się często to zdarza, więc ja też nie mogę powiedzieć, wiesz... Tak, podróżujmy wszyscy sami, to jest bezpieczne. Róbmy wszystko w zgodzie ze sobą i o tym też jest ta książka, tak? Żeby po prostu poczuć, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie dobre. Moja mama nie cierpi być sama. Jakby i ona mówi, że bez sensu, mogłabym zobaczyć najpiękniejszą rzecz na świecie, ale jak jestem sama i nie mogę się podzielić tą radością, to dla mnie to nie ma sensu. Więc to nie jest jakby droga dla wszystkich, żeby samemu gdzieś być. Natomiast mimo wszystko namawiam, żeby serwować sobie nawet, nie wiem, 2 godziny na rynku w Opolu na kawie w samotności, bo to jest coś innego. Jakby bycie tylko ze swoją głową i pozwolenie sobie trochę na nudę jest bardzo ważne i bardzo kreatywne, ale to są zupełnie różne jakby rzeczy.
1: Ale jeżeli czuje się głęboką potrzebę podróżowania i jednocześnie strach, tak cię pytam trochę też prywatnie, bo to są bardzo paradoksalne stany, których doświadczam, które się powinny wzajemnie wykluczać, a jednak istnieją w jednej osobie.
2: Moja rada, bo często mnie dziewczyny pytają, jak zacząć, jak właśnie walczyć z tym strachem. No właśnie jednym z takich moich ulubionych sentencji, którą wczoraj po raz kolejny usłyszałam, to jest bój się, ale rób. No bo jak zaczynamy coś nowego, zawsze się boimy. Ja też się boję. Ja się boję, czy ta książka dobrze pójdzie, mimo że to jest już moja 6. książka, tak? Boję się, jak jadę na wywiad, bo to jest jakaś trema, tak? Natomiast są to rzeczy, które robiłam już parę razy, więc ten strach jest mniejszy. Ja proponuję zaczynać od pójścia samej do kina, pójścia samej do teatru, pójścia samemu na kawę, na spacer. Najpierw w bezpiecznych warunkach, czyli jeżeli mieszkasz w jakimś mieście, miasteczku, w miejscowości, to spróbować zrobić to tam, w miejscu, które znasz. Jak tam się czujesz ze sobą komfortowo, no to właśnie spróbować pójść do najbliższego lasu, wejść na jakiś szczyt, gdzieś, gdzie mijasz też ludzi, gdzie nie jesteś zupełnie sama, no bo jednak takie bycie w środku jakiegoś gęstego lasu samotnie, no to budzi też takie pierwotne lęki, to jest jakby zupełnie inna kwestia. Ale na szlaku spotykasz ludzi, wiesz, że możesz poprosić o pomoc, ktoś się zaopiekuje, gdyby coś się stało. I takimi małymi krokami, najpierw robić jednodniowe wyprawy, spróbować pojechać, nie wiem, dla mnie na przykład taką super przygodą jest wziąć hamak i pójść do lasu i nocować blisko domu, dosłownie 500 metrów, 1000 metrów od domu mam las i tam sobie rozwieszam ten hamak i jestem sama w lesie. I pomimo tego, że podróżuję właśnie już długo sama, to pierwszy raz, kiedy to zrobiłam, to północy nie spałam, bo te dźwięki były dla mnie obce, więc też czułam lęk. I to był irracjonalny lęk, bo sobie mówię, i czego się boisz, co jeleń na ciebie wpadnie, coś sąsiad przyjdzie rano na grzyby, no jakby nic realnie mi nie grozi w tym miejscu, ale lęk jest częścią życia, wątpliwości są częścią życia, to wszystko się zdarza i wydaje mi się, że małymi kroczkami, jeżeli jest w tobie takie pragnienie, jest w kimś z państwa takie pragnienie, to nie wrzucać się od razu, że biorę plecak, jadę na 2 tygodnie, nie wiem, na Bali i będę tam szukać siebie i medytować, bo to może po prostu być za dużo i to nie będzie ani przyjemne, ani dobre i może cię zablokować na dalsze. Więc po prostu małymi krokami, najpierw po kraju, w bezpiecznych miejscach.
1: A jak sobie radzić z takimi doświadczeniami, kiedy coś się okazuje kompletną klapą, coś, na co w podróży najbardziej czekaliśmy, na to miejsce, na to spotkanie, albo, no nie wiem, szczególnie przez pół drogi myśleliśmy tylko o tym jednym konkretnym miejscu, się okazuje, że jest kompletna klapa, więc cały czas w wielkim oczekiwaniu i radości zmierzaliśmy na spotkanie czegoś, co nas bardzo rozczarowało.
2: Tak jest niestety często, no bo im większe mamy oczekiwania, tym łatwiej nas rozczarować. Jakby to zależy. Zależy, co nas rozczarowuje, bo jeżeli to jest na przykład beznadziejny przewodnik, co się niestety zdarza, to możemy, ja uciekam zawsze wtedy w swoją głowę i na przykład idę po danym miejscu i zadaję sobie właśnie dużo pytań, na zasadzie jak tu się kiedyś mieszkało, albo kto to zbudował, czyje to są przedmioty, które oglądam, jak jestem pod ziemią, to jak głęboko jestem, ilu górników tu pracowało, wiesz, robię sobie taką zabawę swoją własną wyobraźnią. Jeżeli, nie wiem, miejsce nie jest tak piękne, jak nam się wydawało, no to postarajmy się dostrzec piękno. Ja uwielbiam zabawę miejsca tak brzydkie, że aż musisz je zobaczyć. Bo jeżdżę po atrakcjach, które ludzie zwykle mówią, a tam jest tak brzydko, więc ja specjalnie tam jadę i odkrywam na nowo piękno tego miejsca. Dla siebie, dla innych, trochę z przymrużeniem oka, ale tak naprawdę we wszystkim jesteśmy w stanie znaleźć jakby coś ciekawego, coś pięknego, coś interesującego, kwestia naszego nastawienia. Jak od razu sobie tam wejdziemy, zobaczymy, że to jednak nie jest to i powiemy, ale klapa, no zmarnowałam całą podróż i to mi nie, to, i to jeszcze teraz marnuje czas, a po co tu jestem, a mogłam cokolwiek lepiej się przygotować, bardziej, nie wiem, poczytać o tym miejscu, wiedzieć, że to jednak nie jest to, no to znowu wpadamy w taką, wiesz, wizję marnowania czasu, smutku, dziamdziania i jesteśmy, a możemy pomyśleć, okej, no nie jest to jakby spełnienie moich marzeń, ale co tu jest fajnego, może po prostu jest ładna pogoda i jest ławka, na której możesz posiedzieć i poczytać książkę, albo no wszystko jest w naszej głowie, wszystko zależy od naszego nastawienia. I mi się teraz to łatwo mówi, bo ja to wszystko praktykuję już od wielu lat, jogę praktykuję, medytację od lat 17, tak? Taką uważność w podróży od 5 lat, odkąd zaczęłam tworzyć tą książkę, więc mi się to wydaje wszystko łatwe, natomiast jak sobie przypomnę te początki, no to wiem też, jak sama byłam sfrustrowana. Ja na przykład nigdy podziemi nie zwiedzałam, bo już mi się wydawało, że już wszystkie podziemia na świecie widziałam, wszystkie są takie same. I dopiero teraz nauczyłam się na nowo odkrywać, że każda dziura w ziemi jest inna i niesie nam inne doświadczenie.
1: To zwróciło moją uwagę, chyba kiedyś też doświadczyłam kilkukrotnie takich stanów, bardzo krótkich, ale pięknych podróży, że właśnie coś ci podaje rękę i cię przeprowadza. I jak do tego stanu dotarłaś, że puszczasz wszystkie oczekiwania? Nie spodziewałaś się, że to będzie jakaś taka droga, która będzie wyjątkowa, nie miałaś założeń, oczekiwań?
2: Kenia była wyjątkowa i to mi się zdarzyło pierwszy raz, bo ja zwykle jednak, tak jak mówiłam, no takie 40% mam zaplanowane, czyli mniej więcej wiem od punktu A do punktu za tydzień B, a przez ten tydzień po drodze coś tam sobie zobaczę. Więc nigdy nie miałam tak, że full miesięczna podróż, nie wiem o niej nic, a dzieje się wszystko. Tam się działa magia, tam było tak, że wiedziałam już, że nie wiem, jeszcze 4 godziny dam radę jechać, bo czasami jechałam, nie wiem, 9-10 godzin prowadziłam ten samochód. Mówię, dobra, za 4 godziny szukam kempingu, łapałam gdzieś internet, odpalałam, patrzę, jest jakiś kemping, nawet nie googlowałam, nie sprawdzałam, co to za kemping, jechałam tam i okazywało się, że to jest w ogóle jakieś super magiczne miejsce z pięknymi lampeczkami, w fajnym klimacie i jeszcze tam na moje przywitanie idzie sobie hipopotam i wydaje dźwięki jak krowa. Wiesz, jakby, no wszystko było o dokładnej porze, w dokładnym momencie, jakby było idealnie. Dla mnie to była trochę magia. Natomiast we wcześniejszych podróżach, w których miałam poplanowane rzeczy, też ja jestem bardzo otwarta na ludzi. Ja trochę podróżuję po to, żeby spotkać drugiego człowieka i to od tych ludzi czerpałam. Pamiętam, że Indie właśnie kilkanaście lat temu zwiedzałam z mapką, którą mi w ashramie, gdzie uczyłam się jogi, jeden z Hindusów narysował mi mapę długopisem na kartce i to była moja jedyna mapa, którą 2 tygodnie podróżowałam. Ona nie miała proporcji, ona nie miała, wiesz, to było po prostu, nie wiem, 7 miejscówek narysowanych, pokazał mi, gdzie lepiej pociągiem, a narysował autobus, że tu lepiej autobusem. No i to też nie była jakaś pełna kontrola, tak? Miałam narysowaną mapkę, nie miałam internetu, jechałam tym pociągiem, tym autobusem i też było przepięknie. Ale wydaje mi się, że właśnie ta otwarta głowa i otwartość na to, że cokolwiek się wydarzy, będzie to dla mnie dobre, to jest chyba ten klucz, bo ja trafiłam zwłaszcza w tych Indiach, czy właśnie jak po Azji, bo tam pierwsze lata Azję zwiedzałam, to już trafiałam do jakiegoś hostelu, w którym po prostu karaluchy biegały non-stop po łóżku, po podłodze. Jakby w Chinach, jak się zgubiłam, to spałam 5 dni na podłogach, gdzieś na dworcach, w obrzydliwych warunkach, nie mogąc się w ogóle odnaleźć. No i miałam w głowie takie rozterki, że mogę teraz się rozpłakać. To jest ten moment, kiedy już jestem tak zmęczona, tak zagubiona, tak samotna, że mogę usiąść się rozryczeć i to jest dobre rozwiązanie, bo trzeba trochę dać upust emocjom, ale mogę ryczeć przez najbliższe 5 dni i nie wyjść z tej sytuacji, a mogę się rozpłakać, jakby pozwolić emocjom przeżyć te emocje i zrobić drobne kroczki, żeby z tej sytuacji wyjść. I ta podróż po Chinach, gdzie się zgubiłam, to przez lata była moja ulubiona anegdotka. nie jakiś Wietnam, który właśnie z mapą, ze znajomymi akurat zwiedziliśmy od do, w każdej miejscowości byliśmy, wszystko widzieliśmy. Tam nie było o czym opowiadać. No bo co, piękny budynek, piękne muzeum, fajna rzeka. A te Chiny były właśnie tak, że jak siadałam gdzieś, poznawałam nowych ludzi, mówiłam, no wiecie, jak się zgubiłam w Chinach. O, jak to się zgubiłaś w Chinach? No i nagle opowiadałam o tym wszystkim. Więc moim zdaniem to jest wszystko mindset, to jest wszystko w naszej głowie, jak podejdziemy do tego, co jest porażką w podróży, błędem, problemem, albo spróbujemy przekuć to po prostu na fajną historię i anegdotkę.
1: Mhm. A ty taka osoba, no łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, lubiąca ludzi, czy miałaś takie momenty zanurzenia w totalnej samotności? I jaka to była samotność? Czy taka właśnie kojąca, czy taka też czasami zdarzała się właśnie trudna samotność?
2: Ja kocham samotność. Ja jestem introwertycznym ekstrawertykiem. Kocham ludzi, potrzebuję ludzi, dużo pracuję z ludźmi, kocham, jak słychać zresztą, opowiadać i mówić, ale bardzo szanuję swoją własną przestrzeń, bardzo potrzebuję być sama i ładować baterie i kocham samotność. I w Polsce to jest najczęściej samotność typu biorę kajak, płynę na rzekę, bo wiem, że wyłączam telefon, wiem, że tam mnie nikt nie znajdzie po prostu, bo jak jestem w domu, to jeszcze zdarza się, że ktoś spontanicznie wpadnie, więc to też jest trochę niebezpieczne miejsce na samotność. W podróży samotność też uwielbiam. I ona jest różna. Ona jest boląca, no bo wtedy spotykamy się ze sobą, ze swoimi emocjami i myślami, których niczym nie zagłuszamy. Na co dzień zagłuszamy je właśnie telefonem, książkami, mądrymi podcastami albo niemądrymi, tak? Byciem wśród ludzi. A ja lubię raz na jakiś czas zderzyć się z tym, co się u mnie dzieje, wyczyścić emocje, wyczyścić głowę. Jak trzeba, to popłakać. Dorosłam do tego, że mówię oficjalnie, że bardzo dużo płaczę i bardzo to lubię. I ze wzruszenia, i ze smutku, i z czegokolwiek, co tam się dzieje. Więc nawet jak ta samotność jest bolesna, to jest ważna i jest potrzebna. Byłam w tamtym roku, przepłynęłam Ocean Atlantycki na małej łódce z 5 kumplami. No i można powiedzieć, że ciężko być samotnym na małej łódce w 6 osób, tak? Bo jakby ciągle siedzieliśmy razem, ale jednak ta podróż trwała długo. Nie mieliśmy właśnie żadnych bodźców, bo nie było telefonów, nie było zasięgu, nie było internetu. Wszystkie książki przeczytałam w ciągu tygodnia, które były na pokładzie. Drugi tydzień gadaliśmy dużo, graliśmy w karty. Trzeci tydzień wszyscy się odłączyli. I to było, Kasia, tak niesamowite. Ja na przykład jednego dnia zrobiłam 25 kroków, bo tak mi telefon wyliczył, że po prostu siedzisz na małej łódce, nie masz gdzie wyjść, nie masz gdzie pobiegać, gdzie się poruszać, nie masz gdzie zająć ani swojego ciała, ani swojego umysłu. I tam się wody spuszczało przez 30 sekund i dla mnie to była największa atrakcja w ciągu dnia, że ja 30 sekund mam co robić, bo po prostu nie było mojej wachty, nie miałam co robić, nie sprzątałam tego dnia, nie gotowałam, nie pilnowałam łódki. I pamiętam, że wyszłam popatrzeć na falę, włączyłam sobie budzik i mówię, godzinę masz siedzieć, patrzeć na falę. Zabij jakoś ten czas. I zadzwonił budzik, ja miałam wrażenie, że minęło 10 minut, więc niewiele myśląc wyłączyłam go i dalej siedziałam, patrzyłam na te fale i siedziałam tak, nie wiem, 3-4 godziny. I to było, o matko, jakie to było piękne. I ta każda fala była inna. I to poczucie tego, takiego już nawet nie czujesz, że o, jestem człowiekiem, który musi, jestem siostrą, jestem córką, jestem prezeską, jestem podróżniczką, jestem pisarką. Nie, tam po prostu jestem. I to była przepiękna samotność. I wydaje mi się, że właśnie natura, czy las, czy góry, czy ocean, czy morze, to są takie miejsca, w których ja się najlepiej czuję, kiedy jestem sama.
1: Ja myślę, że to może być w ogóle taki cel podróży. Jest coś takiego, mam wrażenie, jakaś taka, nie wiem, alchemia życia, że w momencie, kiedy przestajemy, jest jakieś trudne doświadczenie, przestajemy się z nim zmagać, w pewnym momencie już po prostu puszczamy, to otwiera się zupełnie coś nowego.
2: Tak, ja przeszłam, zresztą dalej się gdzieś tam borykam, jestem w terapii, cały czas gdzieś tam z epizodami depresyjnymi zmagam. Natomiast zauważyłam, że największą krzywdę zrobiłam sobie przez to, że chciałam być fajna, niezależna, odważna, twarda, bo teraz to już nie są dla mnie komplementy, ale wcześniej traktowałam te słowa jako komplementy od różnych kobiet, słyszałam je od dawna, od czasów podstawówki tak naprawdę, że ale ty jesteś odważna, ale ta dziewczynka sobie poradzi. To są strasznie krzywdzące słowa, bo potem, kiedy jesteś w bardzo trudnej sytuacji życiowej, to dalej chcesz być, żeby ludzie tak doceniali cię za to, że jesteś twarda, odważna i nie puszczałam tych emocji. No i to wyrządziło mi dużą krzywdę, tak? I to był taki moment, w którym nauczyłam się właśnie odczuwać na nowo, jak jestem smutna, to po prostu jestem smutna. Jak jestem szczęśliwa, to jestem całą sobą szczęśliwa. I to jest, każda z tych emocji jest dobra. Wiadomo, że niektóre są dla nas szkodliwe, bo bycie długo w smutku jest bardzo szkodliwe dla naszego organizmu. Natomiast im szybciej je przeżyjemy, tym one szybciej przeminą. Każda emocja przemija. I znowu, tu mi w tym wszystkim pomogły podróże, że jednak ja prowadzę dwie duże firmy, robię bardzo dużo projektów na co dzień, pracuję z moją rodziną, której też nie chcę zamartwiać, więc wiadomo było, że mniej lub bardziej ubieram maskę, zaciskam pięści, mówię, dobra, kolejny dzień, trzeba ciągnąć ten wózek, tak? Nie ma co się tam rozpuszczać. A kiedy pozwoliłam sobie na jakieś wyjazdy, No, to nawet jak to był tylko weekend gdzieś w Polsce, to to były takie wyjazdy, że już kominek, utulenie siebie, ciepły kocyk, kakałko, oglądanie Harry'ego Pottera, wiecie, jakieś takie rzeczy, na które wiem, że po prostu chciałabym, żeby ktoś dla mnie zrobił, a jak nie ma tej drugiej osoby, to możesz sam dla siebie zrobić, tak? Że, nie wiem, kocham leżeć, patrzeć na gwiazdy, po prostu wyciągam hamak na dwór, w sensie tam z werandy wyciągam na trawę i oglądam północy gwiazdy i to mnie potrafi ukoić.
1: I tego uczy też podróżowanie, takie z uważnikiem.
2: Tak, to bym chciała przekazać w mojej książce w uważniku.
0: To była rozmowa z Małgorzatą Szumską, autorką książki m.in. Uważnik, przewodnik świadomego podróżowania. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w Radiu Opole w audycji Lepiej Żyć. Za uwagę dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Wszystko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze. A razem ze mną w studiu jest Jakub Piesta. Cześć Jakubie.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Oczywiście, jak się Państwo domyślacie, pisarz, autor książki o bardzo intrygującym, przyznaję, tytule Młot na króliki. Jeżeli ktoś się spodziewa, że książka jest dla dzieci, nie jest raczej dla dzieci, ale to za chwileczkę jeszcze Jakuba dopytam, bo może jednak od 12 roku można już ryzykować czytanie takich książek, bo generalnie książka należy do nurtu szeroko pojętej fantazy. To się zgadza.
2: Tak.
1: I z Jakubem spotkałem się podczas opolskich spotkań fantastycznych i byłem bardzo, bardzo zaskoczony, bo siedział na stoisku, nie tylko książka, kubki, gadżety różne, i mówi, że z Białej Podlaski przyjechał. I ja przyznaję, naprawdę ujęło mnie to bardzo, a z drugiej strony chyba pokazuje też, jaki jest los kogoś, kto sam wydaje, sam z tym wszystkim jeździ, sam sobie wszystko ogarnia. Z jednej strony ogromny trud dla autora pewnie, a z drugiej chyba wielka przyjemność, bo pisanie literatury gatunkowej, a fantastyka, fantazy do takiej należy, to i tak jest dosyć konkretna, sprecyzowana grupa czytelników. A tu szczęśliwie właśnie takich wydarzeń, jakie odbyło się w Opolu, czyli opolskie spotkania fantastyczne, jesienią Opolką, i w Polsce jest ich bardzo, bardzo dużo, więc z drugiej strony można też połączyć chyba przyjemne z pożytecznym, czyli poznać ludzi, porozmawiać, spędzić też miło czas, więc nie jest to ciężka tylko i wyłącznie praca.
2: Zgadza się. Jeśli chodzi o samo Opole, to ja już tu jestem trzeci raz na opolskich spotkaniach fantastycznych. Tak się zdarzyło, że właśnie na tej drugiej imprezie ani razu nie byłem. Ale tutaj pamiętam w 23 roku pierwszy raz się zjawiłem ze swoją książką, wtedy dwa lata po wydaniu w zasadzie. I kolejny raz byłem w 25 roku, gdy organizatorzy mnie zaprosili, bo zapoznali się z książką i ich zainteresowała. I wtedy pamiętam, miałem też spotkanie autorskie tutaj i dzisiaj właśnie w tym roku jestem trzeci raz. Jakoś tak polubiłem przyjazdy do Opola, chociaż za pierwszym razem dostałem mandat. A jeśli chodzi o jazdę po Polsce, to tak, to jest na pewno poza tym wysiłkiem, który trzeba włożyć, dużo przyjemności z takiej jazdy, spotykania się z czytelnikami, poznawanie w ogóle nowych ludzi, bo często jest tak, że ludzie pierwszy raz słyszą o tej książce, chociaż no, w tym momencie ona ma już 5 lat, no niecałe 5 lat. Planuję wydać jakoś niedługo, mam nadzieję jeszcze w tym roku, drugą książkę i mam nadzieję i też podejrzewam, że za rok znowu się w Opolu pojawię, tym razem właśnie prezentować tą drugą książkę, drugi tom, kontynuację tego zbioru opowiadań fantazy mojego.
1: Ale od razu tutaj dodam, bo Jakub mi powiedział, że tym razem nie będzie to klasyczny zbiór opowiadań, ale rzecz bardziej skomplikowana. Nie wiem, czy uda nam się to łatwo wyjaśnić, ale tu szczęśliwie możemy też poczekać po prostu, aż książka się ta nowa ukaże. Natomiast skoro mówisz, że w pewnym sensie kontynuacja, to czyżby, bo jest coś, co łączy te opowiadania. W tej nowej wszystkie będą się bardziej ściśle łączyły, więc będzie sens je wszystkie razem czytać. Ale jak tak sobie sprawdziłem, to mówisz o tym, piszesz na swojej stronie, że akcja moich historii dzieje się głównie we wsi Wolszebniki i jej okolicach. A więc tak już jest coś, co je łączy, ale te Wolszebniki to jest wymyślona wieś. Nie wiem, czy chcesz to zdradzić, czy prawdziwe.
2: To jest z języka właśnie rosyjskiego słowo Wolszebnik. Pamiętam, miałem w podstawówce książkę do języka rosyjskiego Wolszebnaja Ozbuka. I to oznacza po prostu czarodzieja, jakiegoś magika. I tak sobie zaadoptowałem to słowo, bo właśnie też czarodziejów nazywam w tej swojej książce wolszebnikami, znaczy w sumie jest jeden, nie no, później się paru pojawia. W każdym razie wolszebnik to czarodziej i taką sobie nazwę przyjąłem, jak i taki synonim właśnie czarodzieja, żeby też nie za bardzo używać słowa mag, magik, bo nie wiem, czy używam, ale jak coś to rzadko chyba, bo doszedłem do wniosku, że będę używał takich rodzimych słowiańskich nazw bardzo często. I właśnie ta nazwa Wolszebniki też się wzięła. No na takiej zasadzie tworzono nazwy miejscowości, tak, że była z czymś związana i nadawano tą nazwę, tak, żeby się kojarzyła z czymś, a później została po prostu nazwa, która już no zostaje, tak.
1: No ale z drugiej strony ona jest bardzo też wyróżniająca. Jeżeli ktoś wie, gdzie leży Biała Podlaska, a mamy tam 36 kilometrów do przejścia granicznego z Republiką Białorusi, no to jest też rzeczą naturalną, tak jak na Śląsku jest sporo Ślązaków, jest też mniejszość niemiecka, to podobnie jest, podejrzewam, w Białej Podlaskiej, że te wpływy i to zmieszanie się kultury białoruskiej, polskiej, a pewnie jakichś jeszcze innych, jest rzeczą naturalną. Natomiast dla czytelników, tak jak dla mnie, widzisz, ja od razu zwróciłem uwagę, prawda? I ja uważam, że jest bardzo fajnie i myślę, że sporo autorów też tak robi, także w fantastyce, w fantazy, że stara się właśnie sięgać do jakichś źródeł ludowych, wierzeń, podań, bo wtedy raz, że jest to dodatkowy, fajny taki atut dla miejscowych, ale jak widać po mnie atrakcyjny też dla reszty Polski, bo ja nie wiedziałem, co to jest. No mógłbym teoretycznie pytać AI, ale przyznaję, że nie używam AI. Teraz taka moda na przyznawanie się, czy ktoś używa, czy nie używa.
2: Ja też się staram nie używać. Jeśli chodzi o ten wschód Polski, no tak, to akurat to południowe Podlasie, północne Polesie, tam Białopodlaska właśnie, Włodawa, takie ośrodki, to był taki tygiel trochę kultur. U nas nawet obecnie dzisiaj jest trochę Białorusinów, praktycznie codziennie gdzieś się spotyka ludzi z Białorusi, ale to w zasadzie ja uważam, że granica taka między Polską a Białorusią to trochę została tak sztucznie wytyczona w pewnym momencie historii, a te kontakty, no, Białorusini są nam dość bliscy, bym powiedział, przynajmniej tacy ludzie, nie powiedzmy.
1: Normalnie.

0: tej pierwszej też myślę, gdzieś tam się zdarzy jakiś taki brzmiący egzotycznie wyraz.
1: Można zawsze słowniczek na końcu dokładać, tak niektórzy
0: tak,
1: robią.
0: To znaczy ja staram się nie używać właśnie żadnych przypisów słowniczków, tylko staram się, jeżeli coś piszę, co jest mało zrozumiałe albo właśnie takie mało popularne w tym języku polskim, że tak powiem, słownikowym, to raczej staram się, żeby to z kontekstu wynikało, co dane słowo oznacza. I ja sam też pochodzę ze wsi, znaczy ze wsi, z PGR-u. Moi rodzice pochodzą ze wsi, więc ja tak staram się właśnie tej mowy wiejskiej używać, bo moim zdaniem to nie jest tylko kwestia słownictwa, ale też sposobu myślenia, sposobu odzywania się i staram się właśnie to, zwłaszcza w dialogach gdzieś tam umieszać, bo uważam, że to jest bardzo urokliwe i ma duży potencjał do tego, żeby z tych dialogów zrobić coś zabawnego. I tutaj jeszcze od razu wrócę do tego pytania o wiek wstępu, dla kogo to jest ta książka. Uważam, że jedyną barierą taką wyznaczającą wiek wejścia to jest, no u mnie nie ma raczej jakichś, nie wiem, obscenicznych scen albo brutalnych czy czegoś takiego, tylko jedyną taką barierą myślę jest ten język, bo u mnie jest sporo tych archaizmów, regionalizmów, staram się ich używać też właśnie, przyswajać takie te nasze wschodnie, jak to się
1: barowe
0: mówi.
1: Barowe słowa, powiedzenia, zwroty.
0: Tak. Część właśnie nawet, to już jest takie osobiste doświadczenie, zasłyszane gdzieś tam od babci, zwroty, które lubię właśnie, których używa w jakichś tam okazjach. I myślę, że to jest takie z jednej strony właśnie trudne do momentami do zrozumienia, do przyjęcia, ale właśnie mówię, staram się, żeby to wynikało z kontekstu gdzieś tam, gdy jakiegoś słowa danego używam. A z drugiej strony myślę, że to jest ciekawe i zabawne momentami właśnie.
1: Aha, no właśnie ta zabawność też mnie intryguje, ale o tym, czy młot na króliki jest zabawny, porozmawiamy za chwilę. Posłuchacie teraz być może zabawnej muzyki. Zobaczymy, co wam realizator przygotuje, a do rozmowy z Jakubem wrócimy.

0: tylko o literaturze.
1: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal jest Jakub Piestan i spróbujemy teraz Wam troszeczkę przybliżyć te postacie, tych bohaterów, bohaterki tych opowiadań, bo mówienie o tym, że no jest to jakaś wioska i są tam magowie, ale w gruncie rzeczy, gdyby ktoś tylko popatrzał, bo na przykład ja otrzymałem pocztówkę bardzo ładną, Tymon leci. I to nawet na koszulkę trafiło. Mam takie wrażenie, że ten Tymon leci, chociaż tytuł całego zbioru jest Młot na króliki, to chyba Tymon stał się ulubionym bohaterem czytelników, takie mam wrażenie, ale graficznie jest to też bardzo, bardzo ładnie zrobione. To on wygląda magicznie, no bo jest jakiś chłopiec, który leci, jacyś ludzie patrzą w górę. No to kojarzy się bardziej, przyznaję, z książką dla dzieci właśnie. Stąd też pytałem na początku o ten wiek. Ale mam wrażenie, mówiłeś o poczuciu humoru, o tej magii, takie wiejskie, fajne środowisko, że to właśnie nie są krwawe historie rzeczywiście, że nikt z młotem nie biega i królików nie zabija, chociaż do tego dojdziemy pewnie, dużo nie zdradzając. Ale Tymon leci z kolei jest dla mnie taką drugą skocznią. I ja patrząc na tą pocztówkę, tu na tytuł książki, okładkę, myślę, intrygujące, więc być może też zakorzenione w jakichś wierzeniach i podaniach też tam regionalnych. Ale to się za chwilę okaże. A może też w klasyce po prostu, którą się naczytałeś i postanowiłeś też zostać takim pisarzem, a tylko wrzucić to wszystko w swoje realia.
2: To znaczy, źródeł inspiracji jest kilka. To są gry komputerowe, to są właśnie, tak jak wspomniałeś, baśnie i legendy jakieś też polskie. Zauważyłem, że często się przewija ten motyw w baśniach złego czarownika i chłopaczka, który został jego uczniem. I to właśnie to opowiadanie, w którym Tymon lata sobie, to jest takie napisanie na nowo baśni, w której zły czarownik zaczarował swojego ucznia, że ten lata, a później ten uczeń się odwdzięczył pięknym za nadobne i w jakiś sposób udało mu się zaczarować tego swojego złego nauczyciela. Tylko że u mnie przede wszystkim to nie jest zły jakiś czarownik, tylko po prostu to jest taka relacja między nimi, że oni lubią sobie jakieś żarty robić. Momentami Tymon gdzieś tam wręcz pyskuje do tego czarodzieja, swojego nauczyciela. To jest takie docieranie się, takie wiadomo, no, na wsi chłopek to jest taki często nieokrzesany, ten powiedzmy, nie wiem, tam 20 parę lat ma. Postanowiłem właśnie, że to będzie taka książka, która pokaże taki proces nawet nie tyle od zera do bohatera, tylko od zera do kogoś, kto aspiruje do bycia bohaterem. I właśnie on tam, jak już wspomniałem, zostaje gdzieś tam w pewnym momencie tym uczniem czarodzieja, ale to jest takie, że ciągle się uczy, ciągle jakieś błędy popełnia, ciągle dochodzi do jakichś tam rzeczy, które powodują wręcz czasem zagrożenie. Z tymi królikami to też... Nie chcę też za dużo spoilerować, to też troszkę tych królików tam, no, że tak powiem, ginie, ale też one nie są tak do końca bez winy w pewnym momencie.
1: Nawet nie wiadomo, czy to są takie normalne króliki, bo ja widziałem też ilustrację z jakimś szkieletem, jak się okazało, królika, nawet udało mi się odgadnąć, czy to być może będzie szkielet królika, to przyznaję, że szkielet wyglądał groźnie jak jakiś złowrogi dinozaur.
2: Tak, to znaczy szkielet jak szkielet.
1: Czy one w środku, te miłe króliczki mają tam schowane?
2: Ma troszkę powiększoną głowę i to widać też na okładce, a poza tym to jest praktycznie szkielet niezmieniony. To właśnie często się ludzie dziwią, ja się sam też dziwiłem, jak znalazłem rycinę szkieletu królika, że to nie wygląda jak małe futrzaste zwierzątko, tylko właśnie często ludzie mówią, że to pewnie jakiś dinozaur jest. No ale tak, to...

0: tylko o literaturze.
1: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal jest Jakub Piestan. Tutaj tego jeszcze, wiesz, mówisz o tym Tymonie, to przypomniało mi się, bo była słynna seria komiksowa Tymek i Mistrz. I zakładam, że czytałeś, pewnie kto wie, czy się na tym nie wychowałeś. Ona niby była właśnie dla dzieci, ale wcale uważam, że nie dla dzieci, bo ja jako dorosły świetnie się przy tym bawiłem. Też właśnie taka relacja Tymka z takim czarnoksiężnikiem i przeżywali różne fajne przygody.
2: I przeciwnicy Psuj i Popsuj, to pamiętam, ale co ciekawe, ja... Dopiero po jakimś czasie wpadłem, że był taki komiks i że w zasadzie jest podobna relacja, że jest uczeń i nauczyciel i ten uczeń ma na imię Tymon. I trochę właśnie ktoś mi to wskazał i to chyba do końca tego nie przemyślałem, nadając to imię, ale już...
1: Ale jest tylu bohaterów już książek i historii, że dzisiaj gdybym miał napisać cokolwiek, opowiadanie i wymyślić jakieś imię, to zaczyna być problem, bo jest sporo imion, które tak się natrwale zapisały już w historii literatury, ale później też w popkulturze, bo mamy i komiksy, mamy i kino i tak dalej, że rzeczywiście czasami jest trudno i trzeba się naprawdę nagłowić, żeby to było oryginalne, nie budziło skojarzeń. Natomiast dla mnie, nawet gdyby tak było, że jest jakieś skojarzenie, że to jak Tymek i Mistrz, no ale tutaj mamy zupełnie inne warunki. Tymek i Mistrz to nie jest para mieszkająca na wsi gdzieś po PGR-owskiej i tutaj już mamy różnicę, więc czasami nawet jeżeli komuś się skojarzy, to gdyby ten duet, ciekawe co by zrobił Tymek i Mistrz, żeby ich tu przenieśli, prawda, pod białoruską granicę, czy by się odnaleźli i czy poradziliby sobie z królikami.
2: To znaczy, ja pamiętam, też miałem skojarzenia, ludzie wspominali, że ten królik taki jest pewnie inspirowany Monty Pythonem i Świętym Graalem, co nie jest prawdą. Znaczy, wiem, że tam był królik, ten diaboliczny, który...
1: Tak, pozagryzał rycerza.
2: Ale to...
1: No ale to jest kolejny przykład właśnie na to, jak mówię, że jak sobie zaczniemy tak kojarzyć, no tak, to tak, tak będzie. Tak. Sam już tytuł na przykład książki, ja kiedy podszedłem do Jakuba na stoisko, zobaczyłem Młot na króliki, no to moje pierwsze skojarzenie, słynna księga Młot na czarownicę. Tak, i też powiedziałeś, że to nie do końca jest nawiązanie, chociaż oczywiście...
2: To znaczy, jest nawiązanie, ale to nie jest takie stricte właśnie...
1: To jakaś parodia tamtej księgi.
2: Tak, to nie jest taka forma, jak był Młot na czarownicę, że nie wiem, przepisy do zwalczania czarownic i tak dalej. Tutaj po prostu to trochę z przypadku, bo pamiętam, jeszcze pracowałem w tygodniku lokalnym i bardzo mi pomagał nasz redaktor naczelny, Jacek Korwin, którego pozdrawiam, jeśli słucha. I kojarzę, że właśnie miałem na początku pomysł nazwać tą książkę Na chłopski rozum. Teraz jakby ten cykl ogólny się nazywa Na chłopski rozum, ale miała być książka i on mi zasugerował słusznie, że to niewiele mówi, o czym jest ta książka, bo równie dobrze to może być jakaś książka obyczajowa o chłopach. No fantazy, powiedzmy, też jakieś takie osadzone na wsi, ale tak niewiele mówiącym na chłopski rozum. I tak zmieniłem właśnie trochę intrygując.
1: Może to być też poradnik motywacyjny na przykład dla mężczyzn.
2: Co, zgadza się. Co śmieszne, często jak właśnie jeździłem gdzieś tam lokalnie po jakichś takich jarmarkach, targach, to zdarzały się osoby, które myślały, że to jest jakiś poradnik hodowli królików.
1: O matko.
2: I musiałem wyjaśniać, że to jest fantazy. A nie, to nie. I odchodzili.
1: No nie wiedzą, co stracili, bo ja myślę, że zamiast... Znaczy oczywiście, jak już ktoś ma zamiar hodować króliki, to lepiej, żeby wiedział i miał poradnik i wiedział, jak to robić, żeby one były szczęśliwe, zwierzątka, zadbane i tak dalej. Natomiast rzeczywiście czytanie fantazy moim zdaniem jest naprawdę fantastyczną zabawą, jeżeli mamy do tego dystans. I ja przyznaję, że lubię takie, które są z odrobiną humoru. Tu jeszcze dodam, bo z kolei mówiłem o koszulce, na kubek trafili rusali. Rusali albo rusały pojawiają się na początku książki, potem znikają. Są trochę niżsi od ludzi, mają szpicaste uszy, jakby to powiedział Tymon, trochę jak u królika, tylko nie owłosione. Chcecie zobaczyć, jak oni wyglądają, to możecie oczywiście wejść też na stronę, bo Jakub Piesta ma swoją stronę. Ja to opowiadam wam, żeby narobić wam apetytu, ale możecie sobie te ilustracje, wybrane wszystkie rzeczy zobaczyć, jak to wyglądają. To oczywiście zakładam znowu z białoruskiej, też waszej lokalnej kultury, ci rusali.
2: No to takie kojarzy się właśnie z jakimiś słowiańskimi ogólnie.
1: Ja myślę, że męska wersja Rusałki, przyznaję.
2: Tak. To znaczy ja sobie postanowiłem, że u mnie nie będzie elfów właśnie, bo elfy to nie jest właśnie słowiańska nazwa, tylko Rusali. Z tym, że Rusali nie są... Powiedziałbym, że to jest trochę taka mieszanka tolkienowskiego elfa i hobbita. Że są właśnie trochę niżsi, mieszkają na drzewach tak jak elfy, ale z kolei bardziej są takie humorystyczne, takie momentami złośliwe wręcz, trochę jak, no hobbity nie wiem, czy są złośliwe, ale myślę, że bardziej charakterem...
1: Potrafią jak każdy pewnie.
2: Tak. Trochę taka mieszanka elfów i hobbitów.
1: Ale to znowu kolejne fajne skojarzenia w gruncie rzeczy. Jakże mogłoby nie być swojsko, skoro większość wydarzeń dzieje się na wsi, podobnie jak większość bohaterów jest wieśniakami. To jest też informacja z twojej strony. Niektórzy mogą się oburzać na takie słowo, że ono jest ujmujące, ale no, to jest proza i umówmy się, też są postacie, które mówią na ludzi ze wsi wieśniaki. To jest brzydko, ale to jest obraźliwe. To też... A poza tym niekoniecznie właśnie, czy to na pewno było słowo, którego nie używano. Myślę, że używano przez wiele wieków jako normalnego słowa.
2: Jeszcze co innego wieśniacy, a co innego wieśniaki.
1: No właśnie. A proszę, a jaka jest różnica? Wieśniacy to...
2: No wieśniacy to są mieszkańcy wsi, no tak? Właśnie. A wieśniaki to, no wiadomo, to jest to pejoratywne określenie, niekoniecznie ludzi ze wsi.
1: No właśnie, i niekoniecznie tylko ludzie ze wsi mogą nimi być. To tak. Bardzo często niestety widać w przestrzeni publicznej, także, bo troszeczkę nam świat dziczeje, więc przenoszenie się w świat fantastyczny, ale właśnie, fantastyczny. Przecież w gruncie rzeczy te przygody, powiedziałeś, od zera do aspirującego do bohatera. Myślę, że u ciebie te historie na poziomie tego, co dzieje się między bohaterami, co tak naprawdę się wydarza, poza tym, że są elementy fantastyczne, to są też poważne i życiowe problemy i rozterki, z którymi się mierzą. To, czy ktoś lata i czy będzie gadający królik, czy cokolwiek, to nie jest chyba najważniejsze, prawda, w tego typu prozie.
2: Ja uważam, że ogólnie fantazja jest fajną platformą do umieszczania właśnie różnych metafor z rzeczywistego świata. Często to powtarzam. Jest mnóstwo właśnie, czy to dzieł fantazy, czy gier komputerowych, gdzie są pod przykrywką tego świata wymyślonego przedstawione realne jakieś problemy i to wydaje mi się wtedy łatwiej przemyśleć jakiś właśnie, jakąś kwestię, jakiś temat, jakby stać się częścią tego problemu często, bo jako bohater powiedzmy nawet tej na przykład gry, czy czytamy przeżycie jakiegoś bohatera w książce, bardziej potrafimy jakby przeżyć to, tak? To, czego on jest częścią. I właśnie tutaj to jest trochę na poważne tematy wchodzimy.
1: Tak, no bo ale... to jest poważna książka. Podobnie jak, bo to może się komuś też skojarzyć, oczywiście jesteś Jakubem z Jakubem Wędrowyczem, prawda? To też jest taka seria właśnie takiego mamy w tej uszatce, takiej chłopa w tych... A słynna kultowa seria, mówię oczywiście o Andrzeju Pilipiuku i jego słynnej serii. Pewnie zdarzyło ci się trafić na to.
2: Tak, oczywiście. Tak. Ja uważam, że często nawet teraz jakieś dzieła humorystyczne, tak jak teraz mi przychodzi do głowy serial Rick i Morty, pełno jest w nim humoru, ale momentami jest to tak wręcz dołujący serial, jakiś przekazujący, jest powiedzmy cały odcinek wesoło i nagle uderzy jak młotem, nie na króliki, młotem jakaś taka dołująca scena, czy jakiś problem, który właśnie jakaś trudna decyzja, niekoniecznie dobra. I wydaje mi się, że fantazy też jest fajny potencjał do tego, żeby takie rzeczy robić, żeby z jednej strony zachęcić czytelnika do rozrywki, do zabawy, a z drugiej strony zachęcić do przeżycia jakiegoś, do pokazania właśnie, mówię, w jakiejś metafory czegoś, co znamy.
1: Tak, ja bardzo często podaję jeszcze taki przykład, na przykład weźmy sobie grę o tron, tam ci strażnicy na tym murze, prawda? No to możemy sobie bardzo łatwo, i ta złowroga armia, no tam są oczywiście jakieś demony, smoki, lodowe, inne rzeczy, ale dla mnie to było takie, i to przytłoczenie, które czuję, albo armia Mordoru wędrująca, że nagle obrońcy muszą mierzyć się z siłami, które widzą, że są przerażające, że dysponują bronią, której my nie mamy. I też we współczesnym świecie możemy bardzo łatwo sobie to przełożyć, kiedy jakaś wielka potęga ma potężną broń i nagle muszą bronić się ludzie, którzy militarnie odstają. Zostaje im jak w tych 300 słynnych Spartan, tylko heroizm i walka. Nie ma tam teoretycznie elementów fantazy, więc bardzo łatwo mi jest sobie to poczuć, a nawet w tej formie fantazy jeszcze bardziej dojmująca, bo opisywanie, że w takiej normalnej, gdybym pisał normalną powieść, że oto ktoś tam wymyślił super broń i tak dalej, to ktoś powie, no ale jaką super broń, jak ona działa, nie? I byłoby tłumaczenia, wikłania się w jakieś naukowe dywagacje, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe, no i myślę, że to byłoby skutek odwrotny. W przypadku fantazy efekt jakby psychologiczny mamy, że czujemy grozę, czujemy wielki, wielki strach, no bo jeżeli tam w tym Mordorze ożywiane są jakieś trupy wstają z ziemi obleśnej, no to czy można w ogóle je zabić? Ile oni mogą tego naprodukować? To w ogóle powstaje takie, czy można produkować sztucznych wojowników i tak dalej. Wydaje się to wszystko właśnie fantastyczne, ale coraz bardziej okazuje się realne we współczesnym świecie.
2: Jeszcze propos właśnie tych dwóch uniwersów, o których wspomniałeś, we Władcy Pierścieni, w Grze o Tron mamy przecież ten problem, że tak naprawdę to zagrożenie swoją drogą, ale przecież jest dużo konfliktów wewnątrz tej grupy, która teoretycznie gdzieś tam powinna stać razem i gdzieś razem powinna przeciwstawiać się temu, co nadciąga, tak? A to nie jest do końca tak, że
1: oni są
2: dobrze,
1: zgodni,
2: że my teraz wobec zagrożenia jesteśmy wszyscy razem i to jest najważniejsze. Tylko cały czas są jakieś zdrady, konflikty między frakcjami. I wydaje mi się, że to jest też przerażające, bo to tak naprawdę zamiast właśnie...
1: Jednoczyć się w obliczu zła.
2: Tak, solidaryzować się.
1: Nasze małostki, aspiracje, ambicje, jakieś zażyłości różne, dlaczego to on jest tutaj ważny, a dlaczego to on...
2: Dokładnie tak.
1: A ja powinienem, prawda? I podłożę mu świnie, delikatnie mówiąc, zamiast królika. Ale można komuś podłożyć królika, to by był
2: króliki
1: może pomysł.
2: Króliki też nie są bezpieczne.
1: Też nie są bezpieczne, no właśnie. Jakubie, słuchaj, bardzo, bardzo dziękuję. Jestem ciekaw kolejnej książki. Jak już zapowiedziałeś, że do pola polubiłeś, a pole i do pola się wybierzesz, to mam nadzieję, że jak ta nowa będzie. I tutaj już zdradziłeś, że będzie nadal się toczyła w tym uniwersum, które tak, stworzyłeś. Tak. Ale to z drugiej strony też jest dosyć naturalne, bo wielu twórców fantazy, zwłaszcza lubi, jak już tworzy jakiś świat, w tym świecie dzieje się akcja, jak czytelnicy przede wszystkim tą polubią, to są bardzo ciekawi, a co oni nowego mogą przeżyć, prawda? Co ich jeszcze spotka? Jakie są te króliki? Oczywiście w książce tego wam nie powiemy, to już musicie sobie sami doczytać. Wszystkie dodatkowe informacje znajdziecie w razie czego na stronie Jakuba, bo Jakub ma swoją stronę internetową. Wystarczy właściwie wpisać Jakub Piesta, pisarz, i to wam na pewno wyskoczy bez żadnego problemu. Więc Jakubie, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję
1: do
2: za
1: zobaczenia w takim razie najpóźniej za rok. A ja z państwem jeszcze się nie żegnam, bo usłyszymy się w kolejnej godzinie audycji.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole. Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pan Robert M. Wegner. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Przeczytałem tak wyraźnie to M, bo ono się pojawia od początku, więc jest częścią, no właśnie, myślę, że wiele osób wie, że nieprawdziwego nazwiska, jest to pseudonim literacki, którym pan się posługuje tak skutecznie, że stał się pan chyba już Robertem Wegnerem dla wszystkich. Nie wiem, czy ktoś zna prawdziwe nazwisko.
2: No, na pewno mój wydawca zna moje prawdziwe nazwisko i parę innych osób w międzyczasie tak, też się dowiedziało, ale tak, no czy... Ja też przywykłem już do tego M pośrodku. Wydawało mi się, jak wymyślałem sobie pseudonim, że takie fajne jest. Wydawało mi się, że jak rzucę sobie pseudonim Wegner, to on też tak fajnie brzmi. On fajnie brzmi, on zapada w pamięć. Jedyna wada, którą zauważyłem później niestety, że na półkach w księgarniach litera W znajduje się bardzo nisko na to. To kończy się tym, że książki stoją w rzędach nie tych, których bym chciał, ale to taka anegdotka, która raczej w tej chwili jest zabawna niż czymś poważnym, no to mi przeszkadzało.
1: No to prawda, szczęśliwie zresztą większość książek i opowiadań, które pan napisał, dostawały bardzo ważne nagrody, między innymi Zajdla, więc ja myślę, że jak ktoś się interesuje fantasy SF, no to na pewno wie, co to za nazwiska i co to za nagrody. Natomiast ja będę starał się zachęcić państwa do tego, żeby sięgnąć po książkę, nawet jeżeli nie jest właśnie po cały cykl książek, opowieści z mechańskiego pogranicza, nawet jeżeli nie jest się fanem fantastyki, czy też SF-u, czy fantazy. Bo ktoś z krytyków użył bardzo fajnego dla mnie określenia, oczywiście zbyt wąskiego na całą tę serię, że to jest takie militarystyczne, wojskowe, wojenne opowieści, że to, że największą popularność zdobył ten oddział tych szóstek. Nawet widziałem zdjęcia z konwentów, ludzie się przebierają za właśnie członków tego. No, to po prostu można powiedzieć, no stali się ulubieńcami te akurat szóstki, ale wrzucenie tego cyklu jako takiego nastawionego na jednak przygody wojenne, starcia, bitwy, wojny byłoby niesprawiedliwe, nieprawdziwe przede wszystkim. Tak myślę.
2: To znaczy... Wojna jest obecna w tym świecie, wojna jest obecna w tych książkach, natomiast jest ona raczej wynikiem pewnych działań, które opisuje, fabularyzuje, prawda, tutaj i niż główną osią zdarzeń. Staram się, żeby nie każda moja książka była wypełniona walkami, bitwami, pojedynkami, bo to by mnie strasznie znudziło. Jest miejsce na intrygi, jest miejsce na działania zakulisowe, jest miejsce na politykę wielką lub mniejszą, albo na zwykłe ludzkie, małe dramaty, złośliwości, jak to się dzieje wśród bohaterów literackich, którzy mają pecha żyć w tych przysłowiowych, ciekawych czasach.
1: No, a patrząc na doświadczenia takiego prawdziwego naszego ludzkiego życia, to wojny toczyły się, toczą niestety cały czas tych przerw. Są regiony po prostu, w których jest dosyć spokojnie. No my szczęśliwie w Europie możemy powiedzieć, że mamy względny spokój. Jak popatrzymy na...
2: A nie było nigdy w historii Europy tak długiego okresu czasu, żeby Europa Środkowa, prawda, nie krwawiła w jakiejś wojnie.
1: Tak, szczęśliwie udało się z byłą Jugosławią, że to się nie rozlało, tak. Bo tam już było gorąco wtedy. No i zresztą dla nich no była to wojna. Mnóstwo osób zginęło, zresztą doszło tam też do aktów ludobójstwa. Tuż za granicą mamy w tej chwili też wojnę i też obawy coraz większe co do tego, jak to się wszystko potoczy. Więc ten względny spokój i tak już troszeczkę został zachwiany. A skoro mekańskie pogranicze, to słowo pogranicze dla mnie jest takie oczywiście kluczowe. Myślałem, że to jest bardzo w ogóle ciekawe miejsce, także w tej prawdziwej historii naszej, bo pogranicze to najczęściej są rejony zamieszkiwane przez różnych ludzi. Czasami również przesuwają się też same granice. Jest sporo różnych animozji. Ono samo w sobie już powoduje ciekawe tarcia. Działają tam często agenci, szpiedzy. To jest takie miejsce, więc ten pogranicze w tytule od razu mnie zachęcił. Myślę, to będzie ciekawe. Czyli nie kraina, nie królestwo, ale pogranicze.
2: To był mój pomysł na początku na cykl opisujący prawda, wielkie pseudośredniowieczne imperium, i tak naprawdę od początku sobie stwierdzałem, no, w środku jest dłuższy czas pokoju, mało co się dzieje, ale pogranicza, tam gdzie się spotykają ludzie różnych kultur, różnych języków, różnych religii, to jest miejsce, gdzie momenty, kiedy się nic nie dzieje, są tak rzadkie, że można je spokojnie pominąć. Dochodzi do konfliktu, dochodzi do potyczek, dochodzi do starć na różnych płaszczyznach, ale też dochodzi do tych momentów, kiedy patrzymy na innego człowieka pochodzącego z innego miejsca i myślimy sobie, on jest w sumie taki sam jak ja. Albo więcej nas łączy niż nas dzieli. Możemy się dogadać. Możemy przełamać wzajemną nieufność i możemy razem, prawda, siąść przy ognisku, napić się piwa, pogadać o tym, co jest w naszych rodzinach, ponarzekać na żony, ponarzekać na mężów, odkryć w tym obcym drugą istotę ludzką i to jest początek fajnej opowieści zawsze. Konflikty będą nieuniknione, ale wydaje mi się, że z konfliktów mogą powstawać bardzo fajne rzeczy.
1: Tak, zwłaszcza kiedy pojawi się na przykład jakaś potężna moc, jakieś zło, które nagle do władzy się jeszcze dobierze, no i wtedy stwierdza, nie, to my tam za długo się już z nimi cackamy, wieki lecą, trzeba zrobić z nimi porządek. A tacy się wcześniej czy później niestety trafiają z ambicjami małego Napoleona czy Hitlerka, którzy chcą wojować świat. Tu no, pewnie też się
2: to, ale to też jest część ludzkiej natury, więc wydaje mi się, że dojrzałość nasza jako gatunku, jako społeczeństwa polega czasami na tym, że potrafimy odpowiednio szybko znaleźć takich osobników i ich utemperować, albo podjąć działania, które sprawią, że oni nie osiągną większej władzy niż powinni w normalnej sytuacji. Natomiast to są takie rzeczy, które były, są i w przyszłości również będą. Zwłaszcza teraz, jak sobie człowiek spojrzy na tak zwane media społecznościowe, na rozwój AI, na rozwój botów, które dyskutują ze sobą i wciągają nas w dyskusję, próbują nas nakłaniać do tego, żebyśmy zmienili zdanie albo żebyśmy pozostali bierni wtedy, kiedy powinniśmy działać. To są takie rzeczy, nie zmieniły się moim zdaniem ambicje niektórych ludzi, ich pragnienia dotyczące na przykład osiągnięcia większej władzy, natomiast zmieniają się narzędzia. Myślę, że będziemy się uczyć, jak na to reagować wcześniej.
1: Ja wiem, że trudno jest wiele zdradzać o bohaterach i bohaterkach tej serii, bo mamy tutaj też kobiety. I to wcale nie tylko jako tło, albo kogoś, kogo się jako brankę bierze, są też potężnymi władczyniami, dysponują magią i tak dalej, więc to jest dosyć, ładnie się to układa proporcjonalnie, ale zastanawiało mnie, czy pana bohaterowie, bohaterki też się ewoluowały albo zmieniały w taki sposób, który na przykład, że pisząc pierwsze, drugie opowiadanie, pierwsza książka, druga, że okej, to już ten wątek się skończył, wprowadzę kogoś nowego, albo odwrotnie, myślałem, że ta bohaterka będzie taka, ale właściwie wszystko się toczy tak, że zrobię z niej teraz kogoś wrednego i złego.